0: bordelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: Wszystko 2.
1: Prosty być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Jelenia Góra.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: SK2, Jelenia Góra.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: właściwości leczniczych produktów pszczelich. A to nie jest tylko miód, to jest również propolis, to jest wosk, to jest pyłek, to jest pierzga. Tych produktów jest bardzo dużo, a nawet nalewka z martwych pszczół. Nie wspominając już o leczeniu jadem pszczelim, urządzeniami. Także tego jest bardzo dużo, naprawdę jest o czym opowiadać, a świat pszczół jest fascynujący.
1: Ja w momencie, kiedy myślałem o pasiece edukacyjnej, to pierwsze, z czym mi się to kojarzy, to z najmłodszymi. Czy odbywają się u Was też zajęcia dla szkół, dla młodzieży z regionu?
0: Zajęcia odbywają się dla każdego. To są szkoły, to są również grupy seniorów i grupy takich ludzi w wieku produktywnym. Tutaj nie ma wieku, ponieważ dla każdego znajdzie się interesujący temat. Najtrudniejszą grupą są nastolatkowie, dlatego że ich atencja, ich uwaga jest bardzo trudna, żeby ją przykuć, i tutaj trzeba czasami posuwać się do takich niezwykłych forteli i opowiadać o pszczołach w sposób ciekawy, a świat pszczół jest tak bogaty, że tutaj naprawdę można poruszać bardzo ciekawe i bardzo nieoczywiste tematy.
1: No właśnie, możemy kilka takich tematów przedstawić. Jak zachęcić tych nastolatków, którzy odwiedzają pasiekę?
0: Proszę Państwa, nie ma lepszego tematu, jak temat, który możemy porównać do siebie, który również nas dotyczy. I tutaj zacząłbym od życia seksualnego pszczoły miodnej, które jest fascynujące, które jest ciekawe, i większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, jak spektakularne jest życie seksualne pszczoły miodnej, ale również co interesuje młodzież, to co się pojawia w takim wieku dojrzewania, na pewno trądzik, problemy skórne, kwestie związane z urodą, i to właśnie fascynuje młodzież, przyciąga ich uwagę. Oczywiście, jeśli mamy takie grupy dzieci, to tutaj oczywiście standardowo pszczółka Maja, porównanie do znanych bajek, i to są takie grupy najbardziej plastyczne, najbardziej podatne na wiedzę. U nastolatków trzeba poruszyć takie tematy trudne, tematy, których może i nauczyciele, wychowawcy, którzy często przychodzą z tymi dziećmi, woleliby, żeby te tematy poruszane nie były, ponieważ temat rozmnażania jest u nas taki bardzo mało poruszany w szkołach.
1: Pasieka edukacyjna.
0: I oczywiście grupy senioralne, czyli zdrowie, jak żyć 100 lat albo więcej.
1: Jak najbardziej. Pasieka edukacyjna to świeży, w miarę świeży pomysł. Może na początek powiedzmy, skąd on się wziął, no bo to nie jest tak, że wpadłeś nagle na pomysł, że będziesz edukował o pszczołach i wszystko się pojawiło. Co było, jak ten pomysł się narodził?
0: Ja zawsze się poruszałem w temacie edukacji pszczelarskiej. Rozpoczęło się to, kiedy moja córka chodziła do szkoły podstawowej, do 11. Tam byłem zapraszany na takie lekcje. Były oczywiście szkoły średnie, liceum Trójka imienia Śniadeckiego w Jeleniej Górze, ale również zajęcia z naszymi kochanymi seniorami, z takimi grupami wieku produktywnym. I co? W zeszłym roku, bo to już jest zeszły rok, w 25 roku pojawił się temat realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, i tutaj pani Natalia Gołąb, pani wicemarszałek, była taką twarzą i opiekunem całego tego wydarzenia. Od początku do końca gdzieś to monitorowała, ale także ze strony marszałka było bardzo, bardzo dużo wsparcia, bardzo dużo zainteresowania tą grupą producencką, jaką są pszczelarze, i bardzo wysoki nacisk położono właśnie na pomoc pszczelarzom, a jednym z elementów jest tej pomocy jest właśnie to, żeby ta wiedza została przekazana, żeby ta wiedza poszła dalej, żeby zainspirować, żeby kształcić nowe pokolenia osób, które ten wymierający zawód przejmą, ponieważ bycie pszczelarzem stało się troszeczkę takim passé. Wszyscy wiedzą, jak ważne są pszczoły, jednocześnie zainteresowania wśród młodych osób nie ma. Tutaj jako działacz struktur pszczelarskich również widzę, że zainteresowania członków takich powiedzmy około 20 lat, 20 paru, to są rzeczy naprawdę marginalne, takie graniczące z błędem statystycznym, także tutaj najmłodsi pszczelarze to jest 40 lat, a większość z nich to są tacy w wieku przedemerytalnym bądź emerytalnym, i to jest przykre, ponieważ pszczoły są fascynujące i pszczoły możemy również traktować jako takie zwierzęta domowe. Mamy psy, mamy koty, mamy chomiki. A dlaczego nie pszczoły? Ja miałem taką sytuację, kiedy przyszła do mnie mała dziewczynka i powiedziała do rodziców: słuchajcie, ja bym chciała mieć pszczoły. Ja mówię, dziecku dam, uldam mu pszczoły, tylko niech to dziecko się tym zajmie. Rodzice się nie zgodzili. Mhm. Dla nich to była zbyt wielka odpowiedzialność, bo przecież pszczoły to

0: to są mordercze owady. I powiem Państwu, tak powiem wszystkim na antenie, nie podcinajmy dzieciom skrzydeł, bo my bardzo często jako rodzice, jako szkoła, nauczyciele, ktokolwiek, kto ma do czynienia z młodzieżą, my nie możemy dzieciom podcinać skrzydeł. Jeśli dziecko chce się interesować pszczelarstwem, to my nie mówmy, dziecko drogie, ale pszczoły cię pożądlą. Dlatego, że umrzeć, zostać kaleką można w każdej chwili na ulicy. Jest tyle wypadków wszędzie w naszym życiu, że my naprawdę nie powinniśmy się tych owadów bać, a wręcz zachęcać nasze dzieci, żeby odkrywały ten niesamowity świat pszczół.
1: Do tego tematu pszczoły jako zwierzęcia domowego jeszcze chciałbym za chwilę powrócić. Natomiast tutaj poruszyłeś kwestię tego, że pszczelarstwo, zawód pszczelarza jest takim zawodem na wymarciu, jednym z tych zawodów, które znikają. Czy temu da się jeszcze zapobiec, czy raczej ta produkcja miodu idzie w tą stronę przemysłową, korporacyjną?
0: Uchowaj, Panie Boże, żeby pszczoły miały być kiedykolwiek przedmiotem zainteresowania korporacji bądź biznesu. To się dzieje, ponieważ rynek miodu to jest rynek wart bardzo dużo. A ja mam nadzieję, że to dalej pozostanie gdzieś tam, powiedzmy, w sferze hobby, small biznesu, a nigdy nie będzie miało charakteru zorganizowanych działań takich, powiedzmy, biznesowych czy zainteresowania jakichś korporacji, bo to nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. Zobaczmy na duże koncerny farmaceutyczne. Tutaj jakość produktu staje się drugorzędna, a wielkość reklamy, siła reklamy, promocji jest na pierwszym miejscu, czyli najważniejszy jest zysk. A jeśli chodzi o przyrodę, to tutaj nie możemy kierować się zyskiem, bo jeśli kierujemy się zyskiem, to kolejne drzewa upadają, kolejna przyroda zostaje wyniszczona w imię realizacji jakichś celów biznesowych i niestety tak się dzieje, tutaj pieniądz rządzi światem, ale tak jak widzimy, ten pieniądz to jest nic, to są tylko jakieś, powiedzmy, tam zera na koncie, czy jakiś papier, który w gruncie rzeczy nie przedstawia żadnej wartości. Zobaczmy, jak duża jest inflacja, jak szybko ten papier, te zera z naszego konta znikają, a taką stałą wartością właśnie jest przyroda, właśnie jest zdrowie, właśnie jest rodzina i również ochrona tego wszystkiego, a chroniąc pszczoły, chroniąc przyrodę, chronimy również te przyszłe pokolenia, które już niedługo przyjdą po nas, ponieważ nasze życie, tak moje i tutaj pana redaktora, to myślę, że my już jesteśmy za drugą połową, także my musimy już się starać edukować i przyciągać pokolenie do tych zajęć, które prowadzimy, właśnie przyciągać nowe pokolenie, żeby ono mogło być dziedzicami naszej pracy i żeby tą pracę w przyszłości wykonywało.
1: Tak nawiązując do tego pszczelarstwa w takim rzemieślniczym kontekście, możemy powiedzieć, że jest dobry miód i zły miód, albo słaby i taki wyjątkowy, czy to tak nie działa?
0: To jest tak samo jak...
1: Chodzi mi o miód ze sklepu i miód z pasieki.
0: To jest bardzo takie pytanie, to jest pytanie już z tezą. Jeśli ktoś się spodziewa, że ja skrytykuję miód ze sklepu, to powiem, że nie, bo w sklepie, znaczy miód możemy podzielić na dwie grupy, na miód tani i marnej jakości i droższy i bardzo drogi, który jest jakości bardzo wysokiej, także tutaj...
1: Czyli coś za coś.
0: Oczywiście, wydaje mi się, że tak jak ze wszystkimi produktami, to tutaj cena jest odzwierciedleniem jakości.
1: To może inaczej zapytam, co zrobić, żeby ten miód był najlepszy?
0: Żeby był najlepszy, wyprodukować go samemu, dlatego wszystkich słuchaczy zachęcam do zainteresowania się pszczelarstwem. Można mieć ule na dachu, w wielkim mieście można je mieć na bałkańskim balkonie, na Bałkanach są takie pasieki w blokach, na balkonach, u nas to by na pewno nie przeszło, ale mówię, najlepszy miód i najbardziej prawdziwy to jest miód, który wytworzymy sami, ponieważ my mamy brak zaufania, ja jako pszczelarz spotykam się z wielkim brakiem zaufania i powiem Państwu tak, że Państwo mają wielki problem z zaufaniem komuś, od kogo kupujecie słoik miodu, który jecie przez 4 tygodnie, a jednocześnie tak pięknie dajecie się oszukiwać producentom samochodów, deweloperom i wszystkim panom w kołnierzykach, którzy mają taką pieczątkę do przybicia i wystawią Państwu KP. I tutaj Państwo, jak zobaczycie pieczątkę, jak zobaczycie dokument, to Wam się wydaje, że na pewno nie będziecie oszukani, a jednocześnie przychodzicie do pszczelarza i mówicie, proszę Pana, bo ja się chciałem tak, pierwsze pytanie, chciałem się zapytać, czy Pan jest uczciwy, czy pan fałszuje miód? No proszę państwa, to jest pytanie bardzo nie na miejscu, ja się bardzo często z tym pytaniem spotykam. Dlaczego państwo nie pytają w markecie? Dlaczego nie pytacie u dealera samochodowego? Wiecie, że te części, które są teraz używane, mają obniżoną żywotność i jednocześnie nie pytacie w takim miejscu, dlaczego jesteście nieuczciwi. Tylko pytacie tego biednego pszczelarza i go jeszcze szczujecie i powodujecie to, że on nie ma już ochoty prowadzić tej pasieki.
1: To może często chyba wynikać z tego, że jednak tutaj rozmawiamy bezpośrednio z tym producentem.
0: To znaczy nie, wydaje mi się, że tutaj bardzo łatwo jest się znęcać nad człowiekiem biednym i powiedzmy pszczelarze nie należą do majątnej grupy społeczeństwa i nad tą grupą społeczną jest łatwiej nam górować, działać z pozycji siły. Natomiast jak idziemy do pięknego salonu samochodowego, to nie śmiemy zwrócić uwagi. No przecież byśmy naruszyli coś, co jest takie dobre, lepsze i tam my czujemy się mali, a jednocześnie jak przychodzimy do kogoś, kto uczciwie produkuje miód, to czasami swoją rozmową tego człowieka poniżamy i ja apeluję państwa, żeby sobie darować takie pytania. Jeśli państwo nie mają zaufania do miodu sprzedawanego przez pszczelarza, macie państwo dyskonty spożywcze, macie państwo sklepy, z pewnością tam na półkach stoi, tutaj użyję takiego sarkazmu, miód najwyższej jakości.
1: Rozumiem, tu dużo wątków się otwiera, myślę, że nie wszystkie nam się uda zamknąć, tutaj też troszeczkę odeszliśmy od tematu pasieki edukacyjnej. Może jeszcze zanim do niej wrócimy, chciałbym zapytać, bo produkcja miodu, tak jak ty to robisz.
0: Pozyskiwanie.
1: Produkują pszczoły,
0: to jest proces
1: oczywiście
0: technologiczny. Czyli coś bierzemy,
1: pozyskiwanie miodu na takim wysokim, już nie chcę powiedzieć przemysłowym, ale jednak rzemieślniczym poziomie to jest dość skomplikowany proces wymagający.
0: Nie, absolutnie. To jest proces dla każdego. Każdy może zostać pszczelarzem.
1: Proszę państwa, każdy założy pasiekę z kilkudziesięciu uli, ale jeżeli byśmy chcieli jeden, dwa ule.
0: Ale zawsze się zaczyna.
1: Ule,
0: to proszę państwa, każda podróż w życiu zaczyna się od pierwszego kroku.
1: Czy każdy może mieć pszczoły, produkować miód dla siebie i nie poświęcać temu całego życia?
0: Oczywiście.
1: Jak to wygląda?
0: Możemy zacząć od jednego ula, natomiast ja zawsze mówię, że...
1: Co jest potrzebne? Poza ulem oczywiście.
0: Chęci i decyzja, bo proszę państwa, bo to, że my sobie w głowie założymy, że chcemy być pszczelarzem, to jeszcze nic nie znaczy. Zostanie pszczelarzem, to jest zakup pierwszych uli. Ja państwu powiem, czasami to można nawet dostać od kogoś nieodpłatnie, za darmo, chociaż my powinniśmy unikać brania od ludzi czegokolwiek, bądź za darmo, zawsze powinniśmy jakoś to, co dostajemy, gratyfikować, może innym prezentem, może w zupełnie inny sposób. Natomiast, proszę państwa, pierwszy krok, czyli kupić pszczoły, dostać pszczoły, złapać rój, cokolwiek. Jeśli mamy na coś ochotę, proszę państwa, jutro kawa będzie chłodna, nasze życie mija, tak jak ta kawa stygnie i proszę państwa, jeśli ktoś ma ochotę zostać pszczelarzem, to musi to zrobić dzisiaj. Nie na wiosnę, nie na jesieni, nie w przyszłym roku, nie jak przeczytam książkę. Proszę państwa, założenie pasieki zaczyna się od kupienia pszczół, nie od kupienia miodarki, nie od przeczytania książki, nie u wizyty u pszczelarza. Oczywiście minimum wiedzy, fundament jest niezbędny, natomiast pszczelarstwo zaczyna się od posiadania pszczół i od takiego empirycznego sprawdzenia, czy to jest coś dla mnie, czy to nie jest dla mnie. Ja wszystkich zachęcam.
1: Właśnie, a czy jeżeli odwiedzimy pasiekę edukacyjną w Dziwiszowie, to tam możemy taką wiedzę zdobyć? Możemy zdobyć odpowiedź na pytanie, czy chcemy mieć pszczoły?
0: Taki jest cel tej pasieki edukacyjnej. I tutaj oczywiście mamy takie grupy zorganizowane ze szkoły, gdzie nie ma tej intymnej, może słowo intymnej atmosfery to, ale to może jest właściwe słowo, ponieważ jeśli chcemy się czegoś dopytać,
1: atmosfery do zadawania
0: zadawania pytań i już i z tych grup zorganizowanych, które przychodzą, oczywiście staramy się jako stowarzyszenie wyłapać osoby, które zainteresowały się troszeczkę bardziej i które by chciały zostać pszczelarzem, które by chciały się dopytać, zainteresować. Ta pasieka jest otwarta dla wszystkich. Nikomu nie odmówię, chyba że ktoś będzie oczywiście miły, niesympatyczny, niemiły, niesympatyczny, wulgarny, to taką osobę pożegnam, natomiast pasieka jest otwarta dla wszystkich codziennie. Ja nie ukrywam numeru telefonu, można zadzwonić, można przyjść, czy to grupa zorganizowana, to wszystko jest nieodpłatne. Ja to robię wszystko społecznie w czasie wolnym i proszę państwa, też jest określona grupa, ilość grup, ilość osób, które mogę przyjąć. Nikomu nie odmówię.
1: I tu krótka przerwa, a my wrócimy do naszej rozmowy. Do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, dzień dobry. Wracamy do rozmowy z Patrykiem Waloszczykiem, a rozmawiamy o pasiece edukacyjnej. Ponownie witam serdecznie.
0: Witam serdecznie.
1: Patryku, rozmawiamy dzisiaj o pasiece edukacyjnej, którą stworzyłeś w ubiegłym roku w Dziwiszowie. Tam można zobaczyć, jak pszczoły żyją, można się dowiedzieć tego, jak powstaje miód, ale także można sprawdzić, czy na przykład my nie chcemy zostać pszczelarzami. Dużo pojawia się takich osób, które na przykład odwiedzają się po to, żeby troszeczkę sprawdzić, czy nadają się na pszczelarzy?
0: Ja tutaj powiem, ustosunkuję się do pierwszej części wypowiedzi, nie stworzyłem, tylko stworzyliśmy. To jest pasieka prowadzona przez Stowarzyszenie Kwiaty Polskie. Powstała dzięki działaniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ale również przy wsparciu lokalnych samorządowców, lokalnych parlamentarzystów. Także proszę Państwa, jest cała grupa ludzi, którzy dobrze tej pasiece życzą i starają się o to, żeby ona cały czas gdzieś funkcjonowała, była widoczna. Jeśli chodzi o ilość osób chętnych, ona przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Teraz mamy mrozy, jest zimno. W związku z tym tych odwiedzających jest troszeczkę mniej, ale mam całą listę chętnych czekających na takie warsztaty, na poprawę pogody, a może nie na poprawę, czekających na wiosnę. Czyli wiosną chętni zaatakują. To jest miejsce otwarte nie tylko dla szkół, nie tylko dla seniorów, ale także również dla turystów, dla osób indywidualnych. Ja robię to w czasie wolnym, społecznie, nie otrzymuję za to żadnej gratyfikacji finansowej, o co wielu pszczelarzy, kolegów mnie podejrzewa. Natomiast robię to absolutnie społecznie, w czasie wolnym, zamiast oglądać telewizor, zamiast słuchać radia, czytać książkę, to ja wybieram taką drogę, że idę do ludzi i rozmawiam z nimi o pszczołach.
1: Jakie tematy najczęściej są poruszane w czasie takich rozmów?
0: Tematy, które bezpośrednio dotyczą rozmówcy, czyli jeśli ktoś ma kłopoty zdrowotne, to zdrowie, jeśli ktoś ma kłopoty z cerą, to z cerą, jeśli ktoś jest nastolatkiem, to takie tematy dotyczące generalnie wszystkiego, ponieważ młodzi ludzie...
1: Ciekawość.
0: Młodzi ludzie mają tą swoją ciekawość i ja zawsze pozwalam osobom, które odwiedzają tą pasiekę, żeby to one powiedziały, o czym chcą rozmawiać, ponieważ każdy... Ja też nie jestem jakąś alfą i omegą odnośnie pszczół, pszczelarstwa, cały czas się uczę, cały czas tą gdzieś wiedzę zdobywam, rozszerzam i tutaj te wizyty również mnie inspirują do tego, żeby tą wiedzę cały czas nie tylko ugruntowywać, ale też tą wiedzę nową zdobywać, także tematy są różne, często są to tematy również nie dotyczące pszczół, bo każdy z nas ma jakieś problemy i ja czasami zastanawiam się, czy ja nie jestem jakąś alternatywą dla psychiatry, psychologa, a te pszczoły to są tylko taką wymówką, żeby ktoś mnie odwiedził.
1: Rozumiem. Rozmawiamy o pasiece, natomiast jeszcze chyba nie powiedzieliśmy, jak ona tak naprawdę wygląda, bo wielu naszym słuchaczom pasieka może się kojarzyć po prostu z ulami, które są ustawione na jakimś ładnym, zielonym terenie. Natomiast tutaj to są specjalne kontenery, w których możemy jakby zobaczyć taki pomniejszony model pozyskiwania miodu. Dobrze mówię?
0: Tak, te kontenery są w pełni mobilne i moim marzeniem jest to, żeby mieć środek transportu do tych kontenerów, żeby te kontenery załadować na jakąś małą ciężarówkę, podjechać pod szkołę, podjechać pod miejsce, w którym ta edukacja jest naprawdę potrzebna, bo nie każdy może dotrzeć na taką pasiekę edukacyjną. Także kontenery są w pełni mobilne, można po zaczepieniu haków po prostu je załadować i w przeciągu 10 minut one są załadowane na ciężarówce i przenieść je w dowolne miejsce, nie tylko w Polsce, ale w Europie może zaryzykowałbym nawet stwierdzenie na całym świecie. Takim marzeniem by było dla mnie to, żeby ten sprzęt był na tyle mobilny, żeby na przykład odwiedzić jakieś inne kraje, porozmawiać z innymi pszczelarzami, nawiązać współpracę, pojechać z edukacją tam, gdzie jej nie ma, gdzie ona jest potrzebna, gdzie ona by miała jakąś taką dodatnią wartość społeczną do krajów, w których powiedzmy te pszczoły mogą być szansą dla społeczeństwa na zmianę ich życia. Także ja tutaj mam taką bujną fantazję mam. Aha. I chciałbym, żeby to się kiedyś zrealizowało. Ja wiem, że wszystko, co w życiu założyłem, się zrealizuje, także chciałbym, żeby ta pasieka była troszeczkę bardziej mobilna. Natomiast tutaj obok pasieki jest taki ogródek miododajny, stoją ule, gdzie są prawdziwe pszczoły. Można założyć prawdziwy strój.
1: Nie ma.
0: Jak wlecą, to są. Natomiast proszę państwa, czy jest to miejsce dla kogoś, kto panicznie boi się pszczół? Tak i nie. To znaczy, to jest miejsce, gdzie ten strach można przełamać. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeśli się ktoś panicznie boi, to można, na pewno warto próbować. Na pewno ta pasieka w Dziwiszowie edukacyjna jest miejscem, gdzie można ten strach przełamać. Ale w życiu nic na siłę, wszystko powolutku. Wszystko powolutku.
1: A teraz spróbujmy wymienić, czego możemy się dowiedzieć, jakie narzędzia, jakie przedmioty, jakie rzeczy czekają na nas we wnętrzu pasieki edukacyjnej, bo pamiętam, chyba wzrok najbardziej przykuwają te stalowe kadzie, których chyba właśnie przetwarza się miód, co dobrze mówię.
0: Nie, słowo przetwarza. Miód jest produktem pochodzenia rolniczego, produktem nieprzetworzonym. Tutaj on jest po prostu pozyskany i wlany do słoików, ewentualnie jest cedzenie, które nie jest jakimś tam procesem, który zmienia właściwości fizyko-chemiczne miodu. Także tutaj jest proces, o tych procesach to bym tak niechętnie bym to nazywał ani produkcją, ani procesami. To jest po prostu produkt rolniczy nieprzetworzony. Oczywiście największe emocje wzbudzają te miodarki, te zbiorniki na miód. Każdy z nas, jak je widzi, to zaczyna sobie liczyć, ile ten pszczelarz musi zarabiać. Tylko nikt nie widzi tych kosztów pozyskania produktu i tutaj jakby też staramy się opowiedzieć o tym, jakie to są koszty, jak bardzo jest to czasochłonne, jak drogie są te miodarki, ponieważ ja powiem państwu, że takie miodarki, no to największa miodarka, jaką gdzieś tam powiedzmy widziałem w ofercie, no to już jest w cenie chińskiego suwa, także tutaj ten sprzęt jest bardzo drogi i powiedzmy sobie szczerze, że rozpoczęcie takiej profesjonalnej pasieki to no bez pół miliona nie podchodź. Ja mówię o pasiece, która miałaby dać stabilną sytuację finansową i być jedynym źródłem utrzymania dla powiedzmy dwuosobowej rodziny z dzieckiem. Ja myślę, że to jest około 200 uli na dzień dzisiejszy. I tutaj jeśli byśmy wzięli pod uwagę koszt zakupu gruntu, wybudowania jakiejś skromnej, nazwijmy to szopy, pomieszczenia, pracowni, do tego zakup uli rodzin pszczelich, to pół miliona pęka. Pół miliona pęka. Ale pamiętajmy, że zaczyna się wszystko w życiu od pierwszego kroku, powolutku. I taki stary ul można już kupić za 50 zł. Rodzinę pszczelą można do niego zwabić, można tą rodzinę kupić za kwotę powiedzmy 300 zł. Jakąś miodarkę, którą pszczelarz chce wyrzucić na śmietnik, starą, nie spełniającą żadnych norm spożywczych. Można kupić powiedzmy też za 50-100 zł. Także ta pierwsza przygoda wcale nie musi być droga. My nie odbierajmy tego jako czegoś, gdzie próg wejścia jest powiedzmy 50, 100 tysięcy, pół miliona, tak jak wspomniałem. Nie. Kroczkami, łyżeczką, powolutku i naprawdę możemy dojść do bardzo dużej w pełni najpierw samofinansującej się pasieki, a później przynoszącej nam jakieś tam powiedzmy dodatkowe dochody. Natomiast ja też uprzedzam, ponieważ jest takie powiedzenie, że rolnik śpi, a w polu mu rośnie. I o pszczelarzach jest tak samo, myślą ludzie, że pszczelarz śpi, a tam magicznie się zbiera. Tak, pszczoła pracują, to tylko wyciąga. Proszę państwa, to jest ciężka fizyczna charówka. I taka nadstawka z miodem potrafi czasami ważyć 40-50 kg, jest ciężka, pot, pracuje się w upale, jak wszyscy jadą na wakacje, to wtedy człowiek pracuje. Przy pszczołach nie ma tego, że zrobimy coś jutro, pojutrze, albo robimy dzisiaj, albo one nam się wyroją, uciekną na drzewo i koniec naszej produkcji miodu z tej rodziny. Także to jest, mówię, to jest dla osób zdyscyplinowanych, pracowitych i powiedziałbym silnych fizycznie. Jeśli chodzi o pasiekę, która już tam liczy około 20 uli, to tutaj tężyzna fizyczna jak najbardziej wskazana, odporność na urządlenie, odporność na ból. Natomiast pszczoły bardzo dużo uczą. Pszczoły uczą odpowiedzialności.
1: Przepraszam cię.
0: Pszczoły nie lubią alkoholu.
1: Aha, przepraszam, ale tak. Bo cały czas mówisz o takiej profesjonalnej pasiece, bo jeżeli ktoś chce mieć
0: jeden ul za 50 zł stanie... kupiony od jakiegoś starszego pana, złapana rójka i kupiona stara miodarka ocynkowana, który po prostu stał się jakimś takim powiedzmy synonimem zła, piekła i diabła, a przecież my żeśmy jako dzieci jedli z takich naczyń i
1: Czym innym jest profesjonalna pasieka, czym innym jest taki hobbystyczny ul, jeden na przykład niewielki?
0: Nie, ja mówię trzy. Jasne. Trzy ule to jest takie optimum. Ponieważ jeśli ta
1: pszczoła... Chodzi mi o to, żeby słuchacz zrozumiał, czy to jest coś, co można robić hobbystycznie,
0: pewnie,
1: i nie poświęcać na to całego życia?
0: Oczywiście. To jest tak samo, proszę państwa, jak mamy powiedzmy jednego pieska czy kotka, albo całą hodowlę. jeśli mamy 5 czy 7 piesków, no zjeździmy na wystawy, rozmnażamy, poświęcamy temu życie, to zajmuje dużo czasu. Ale jak mamy jednego pieska, ale dalej my musimy z nim wyjść na spacer, nakarmić, wyczesać.
1: Zmienia się skala.
0: Oczywiście, zmienia się po prostu skala, natomiast obowiązek pozostaje. I tutaj pszczoły są bezwzględne przy tym, bo o ile no piesek nam nasika w domu, o tyle pszczoły uciekną na drzewo i ich już nie ma i nie ma miodu wtedy, prawda? Zostaje tam garstka pszczół w ulu, które już w danym roku miodu nie wyprodukują. Natomiast pszczoły uczą bardzo dużo i ja myślę, że jeśli ktoś ma dzieci, wnuki, które poszukują jakiejś swojej drogi życiowej, to tutaj pszczoły mogą dać naprawdę wiele odnośnie charakteru, odnośnie odpowiedzialności. I powiem Państwu, że ja tak zauważyłem, że ludzie, którzy w świecie pszczół są, oni naprawdę bardzo pomaga w życiu zawodowym. To uspokaja, likwiduje stres, ponieważ stres w obecności zwierząt jest przez zwierzęta bardzo mocno odbierany. Pszczoły, wiadomo, jak ktoś będzie zestresowany, pożądlą, ktoś jest pijany, pożądlą, także tutaj alkohol i stres przy pszczołach skutkuje pożądleniami. I pszczoły są chimeryczne, tak samo jak nasze partnerki, nasi partnerzy życiowi, nasze dzieci. Także to też tutaj pszczoły w zależności od dnia, od pogody różnie reagują na swojego opiekuna i to też musimy gdzieś wziąć pod uwagę.
1: Jakie plany? Bo powiedziałeś o tych planach dalekosiężnych związanych z mobilnością pasieki edukacyjnej, ale na pewno są też jakieś takie mniejsze, te, które da się zrealizować w najbliższych miesiącach. Na pewno czeka już to, co wspomniałeś, długa lista odwiedzających dziwiszów i pszczoły, które tam mieszkają. Natomiast czy coś jeszcze w związku z pasieką będziesz planował? Jakąś rozbudowę, jakieś dodatkowe atrakcje, elementy, czy jeszcze temat jest zbyt świeży, żeby coś zmieniać?
0: Odnośnie planów, to jedno w życiu jest pewne, że wszyscy umrzemy. Nie ma ludzi, którzy żyją wiecznie i właśnie to mnie inspiruje do tego, żeby żyć tak, żeby to ludzie mnie wspominali, żeby żyć pełnią życia. A dla mnie pełnia życia to jest ta edukacja i jest jeden cel, przeszkolić jak najwięcej osób i pozyskać te osoby, które się zainteresują, zainspirują i sprzedać im ten niesamowity świat pszczół. Sprzedać im w kontekście takim, żeby te osoby się zainteresowały, żeby zostały pszczelarzami i żeby później mogły wyedukować kolejne pokolenia. Także cel jest bardzo taki przyziemny, natomiast wiadomo, w życiu najważniejsze, żeby się rozwijać. Ja myślę, że ta pasieka również w tym roku będzie się rozwijała. Mam nadzieję, troszeczkę wyszły takie choroby wieku młodzieńczego, chociażby jak ogrzewanie, ponieważ no fajnie, pasieka jest, przychodzą dzieciaki, jest zimno i jest na razie jakiś prymitywny sposób ogrzewania i tutaj powiedzmy na pewno ogrzewanie tych kontenerów jest takim czymś, co wyszło w praniu. Z pewnością takie prozaiczne rzeczy, że jeśli one nie są stale ogrzewane, to skrapla się w nich woda. Kiedy gdzieś tam powiedzmy wystąpi puk trosy na ścianach czy na tym sprzęcie pszczelarskim, także tutaj to przede wszystkim tą wilgoć i chłodność, to są dwie rzeczy, które będę musiał wyeliminować.
1: Czyli ciepło się trzeba ubierać, jak się idzie do was zimą. To ja jeszcze na koniec zapytam, co pszczoły robią zimą, bo pszczelarze pewnie pracują.
0: Nie śpią. Jak ktoś może spać, kto nie ma powiek? Pszczoły nie mają powiek. Ich procesy życiowe zwalniają, jest chłodno i one zbijają się w kłąb zimowy. I te pszczoły zamieniają się miejscami, także na zewnątrz kłębu o tej porze roku, kiedy jest bardzo zimno, czasami jest szron, a w środku panuje temperatura około 36 stopni i tam w środku jest matka. Pszczoły chronią matkę, ponieważ ona jest gwarantem odbudowy takiej pszczelej kolonii, także tak spędzają pszczoły zimę. Te pszczoły, które urodziły się zbyt wcześnie, zbyt późno, one zimy nie przeżywają, padają zimą, natomiast cały czas pracują nad tym, żeby tak ta kolonia przetrwała.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za opowieść o pasiece, o pszczołach, a moim i Państwa gościem był Patryk Waloszczyk, pszczelarz z Dziwiszowa. Dziękuję Ci serdecznie.
0: Serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich Do widzenia.
1: A jeżeli chcą Państwo nieco więcej dowiedzieć się o pszczołach, o tym jak powstaje miód, albo o ciekawostkach z życia pasieki, to koniecznie musicie odwiedzić Dziwiszów. Tam w edukacyjnej pasiece czeka na Was masa tajemnic, smaczków i ciekawostek. Natomiast ja zapraszam oczywiście na kolejne rozmowy z naszego regionu, z naszej okolicy, a te będą na Was czekać niezmiennie na antenie Eski 2 Jelenia Góra. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, zapraszam. Dzisiaj waszymi i moimi gośćmi są Weronika Dziedzina. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry.
1: I Ania Sławoń. Cześć, Ania.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Unosimy się nad hejtem. To jest wasz pomysł, wasz projekt. Może zacznijmy od... Dlaczego akurat hejt?
3: Wybraliśmy hejt dlatego, że spotykamy się z nim na co dzień. U nas w szkole jest ten problem, także w naszych podstawówkach. Więc uznaliśmy, że jesteśmy dosyć obyci w tym temacie, więc chcemy pomóc w działaniach, aby pozbyć się tego hejtu. Hejt to jest mowa nienawiści. Zazwyczaj są to właśnie te bolesne słowa, jednakże to się przeradza już w zachowania, w agresję. Mhm. Często jest to obgadywanie, plotki, różne fotomentarze. Formy hejtu tak naprawdę eskalują cały czas. Nie jest on tylko w internecie, tak jak dużo osób uważa, jednakże też w realnym świecie. Więc pomysłów na to, jak skrzywdzić drugą osobę, jest bardzo dużo.
1: Hejt i krytyka czasami bywają mylone?
3: Tak, różnicą między hejtem jest konstruktywna krytyka. Mhm. Jest ona bardzo często mylona, nie tylko przez młode osoby, jednakże też przez dorosłych. Często nie potrafimy wyrazić swojej opinii w taki sposób, aby nie skrzywdzić tej drugiej osoby.
1: Na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby właśnie krytykować w odpowiedni sposób, a nie obrażać, nie hejtować?
4: Wydaje mi się, że główną różnicą między tą krytyką podstawną a bezpodstawną jest sposób, po prostu, w którym to mówimy, bo wiadomo, można jakoś tak ładniej ująć, że po prostu coś trzeba poprawić w zachowaniu czy wyglądzie drugiej osoby, niekoniecznie używając inwektyw jakichś takich niemiłych, więc sądzę, że warto zwracać na to uwagę po prostu, w jaki sposób gdzieś tam się przekazuje te uwagi dotyczące drugiej osoby.
1: W szkołach, czy to jest spory problem waszym zdaniem?
3: Aktualnie prowadzimy badania, wyniki nie są jeszcze podane, jednakże z ankiety, którą prowadzimy u nas w szkole, na 200 osób ponad połowa, to jest 60-70%, określiło się, że doświadcza hejtu albo doświadczało go w szkole podstawowej. Mhm. Więc jest to dosyć duży problem. W odpowiedziach, w jaki sposób to wyglądało, podawali przeróżne powody. Nie było to tylko związane z wyglądem, jednakże z zachowaniem, z ich ocenami nawet. Nie zawsze były to rzeczy, na które mieli wpływ. Często były to nawet drobnostki, na które nie mieli wpływu, więc nie mieli jak tego zmienić. Nie do końca było to też problemem, więc ludzie często szukają pretekstu tylko po to, aby skrzywdzić drugą osobę.
1: Wasz projekt Unosimy się nad hejtem. W jaki sposób działacie? Jak?
4: Chodzi nam głównie o uświadamianie po prostu społeczeństwa, na jaką skalę odbywa się ten hejt i czym w zasadzie on jest, bo wielu z nas nawet sobie nie zdaje sprawy, kiedy mówi coś niemiłego, co aż tak mogłoby uderzyć drugą osobę. Chcemy na to zwrócić uwagę. Próbujemy to zrobić za pomocą różnych narzędzi. Właśnie zaczęliśmy od warsztatów. Oprócz tego prowadzimy media społecznościowe, gdzie gdzieś tam te posty nie zawsze bardzo poważnie traktują ten problem, ale jednak starają się gdzieś tam pokazać, jak to wygląda. Właśnie uświadomić, znowu się powtórzę, ale uświadomić, no bo to jest kampania informacyjna. Chodzi o to, żeby ludzie sobie zdawali sprawę z tego, jaki to jest problem i jak też samemu się wystrzegać od hejtowania innych po prostu.
1: Co powinniśmy robić, żeby tego hejtu się wyzbywać?
4: Tak patrząc z zewnątrz, jako osoba, która po prostu patrzy na ten akt hejtowania, jak jedna osoba mówi coś tam niemiłego drugiej, w zasadzie cokolwiek, czego nie zrobimy, no to już będzie całkiem okej, bo najgorszą podstawą, jaką możemy przyjąć, będzie ta bierna, że będziemy po prostu na to patrzeć. Ale jeżeli już spróbujemy podejść i chociażby spytać, hej, czemu tak mówisz? Stanów się nad tym. To, co mówisz, nie ma sensu. To już coś zmieni w głowie tego właśnie hejtera i będzie miało to realny wpływ. nawet jeżeli po takim akcie hejtu pójdziemy do osoby zhejtowanej i powiemy, nie no, nie przejmuj się, to już będzie miało jakiś tam chociaż najmniejszy impact i próbujemy właśnie tego nauczyć, żeby nie być biernym, żeby jednak dostrzegać to, wiedzieć, czym ten hejt jest i umieć go gdzieś tam jakkolwiek dojrzeć i zareagować w odpowiednim momencie.
2: Czyli chyba przede wszystkim takie nazwanie problemu i zwracanie na niego uwagi. A powiedzcie mi, czy hejt to jest coś nowego, czy to jest jakieś zjawisko, które powiedzmy pojawiło się na przestrzeni ostatnich lat?
3: To zjawisko jest od zawsze. Zawsze krytykowaliśmy drugą osobę, próbowaliśmy swoją opinię przedstawić nie do końca konstruktywny sposób. Więc tak naprawdę ten problem był z nami, jest i on będzie, ponieważ nie ma recepty takiej dokładnej, nie ma leku na hejt. Jednakże warto zastanowić się, co mówimy, ponieważ to, że doświadczamy hejtu teraz, nie znaczy, że za parę lat dalej nie będziemy odczuwali jego skutków. Hejt to jest mechanizm zamkniętego koła. Ofiara może stać się hejterem, a hejter może stać się w każdej chwili ofiarą. Więc myślę, że z czasem trzeba po prostu uciąć to koło, tak aby nie eskalowało to cały czas.
2: A z czego wynika hejt?
4: Bardzo dużo zależy od osoby, ale uważam, że faktycznie bardzo często gdzieś tam jakieś niemiłe komentarze, dobrze ująłeś, no po prostu są jakieś takie niemiłe zachowania w stosunku do innych, wynikają z własnych kompleksów i to dużo psychologów właśnie zaznacza, że jeżeli ktoś się nie czuje dobrze ze sobą, to będzie szukał podobnych cech u innych, a nawet jeszcze będzie próbował jakoś hiperbolizować, żeby wybrzmiały u innych, tylko nie u siebie. Także faktycznie to jest jeden z głównych czynników. Oprócz tego niektórzy po prostu tacy są. Jakieś takie psychopatyczne skłonności, albo po prostu czysta złośliwość też się zdarza. Także wydaje mi się, że to jest to.
2: A jakby ofiara hejtu, bo powiedziałyście o tym zamkniętym kole, to jest też dość ciekawe, że ofiara hejtu może stać się hejterem i odwrotnie, czyli co, tak jakby odreagowujemy ten ból, który ktoś nam zadał?
3: Tak, problem hejtu wygląda w ten sposób, że hejter, który próbuje zazwyczaj po prostu podbić swoją samoocenę, krzywdząc drugą osobę, zaniża ją jej. Więc teraz stajemy w osoby hejtującej, która też chciałaby mieć wyższą tą samoocenę. Dlatego też koło się zamyka, ponieważ oczywiście nie we wszystkich przypadkach. Jednak może osoba, która na początku była hejtowana, stać się hejterem tylko dlatego, że w innych osobach szuka cech, które ona sama ma. Jednakże, tak jak właśnie moja koleżanka powiedziała, nie chce, aby one wybrzmiały u niej. Więc tak samo hejter może stać się ofiarą tylko dlatego, że grupa osób, którym może nie spodobać się jego zachowanie, zacznie krytykować w niewłaściwy sposób jej osobę.
2: Powiedziałaś o grupie osób. Czy dla hejtera to jest istotne? Czy jakby to audytorium, przy którym może dziać się hejt, jest jakimś takim elementem napędzającym sytuację?
3: Tak, myślę, że zwrócenie na siebie uwagi jest jednym z głównych czynników hejtera, ponieważ jeżeli to się dzieje w szkole, to reszta uczniów wie, kto jest osobą hejtowaną i kto hejtuje. W internecie działa to troszeczkę inaczej, ponieważ tam jest efekt zasłony dymnej, że...
2: Co to znaczy?
3: Znaczy to tyle, że hejter myśli, że jest anonimowy, ponieważ nie widzimy jego imienia, nazwiska, zdjęcia. Więc czuję się tam troszeczkę pewniej. My jako społeczeństwo lubimy iść za grupą. Rzadko wychodzimy przed szereg, dlatego też jeżeli jedna osoba zacznie hejtować kogoś, inna osoba postanowi też to robić, ponieważ ta jedna to robi, w bardzo szybkim tempie stanie się tak, że bardzo duża część społeczeństwa będzie naciskała na tą jedną osobę.
2: Czyli taki efekt lawiny się robi.
3: Tak.
2: A da się go odwrócić?
3: Myślę, że tak, jeżeli ktoś wyjdzie właśnie przed ten szereg i uzna, że to nie jest właściwe, więc jest bardzo duża szansa na to, że efekt się odwróci po prostu i te osoby, które poszły za tą pierwszą, hejtując ofiarę, postanowią stanąć jednak za ofiarą.
2: Czyli co, namawiacie do tego, żeby myśleć, zastanawiać się nad tym, czy kogoś nie krzywdzimy, czyli co, myślenie i empatia chyba są bardzo istotne.
4: Tak jest.
2: Spotykacie się z psychologami, to jest część waszego projektu. Jak takie spotkania wyglądają?
3: W głównym zamiarze było to, aby pomogli nam przygotować warsztaty. My przyszliśmy ze swoimi pomysłami, psycholodzy przyszli ze swoimi, udało nam się stworzyć konspekt zajęć. Tak. Rozmawialiśmy też o tym, jak ten hejt wygląda. Doszliśmy jednak do takiego wniosku, że mamy bardzo podobną definicję hejtu, tak naprawdę jednolitą, że jest to ta mowa nienawiści, że dotyka ona różne grupy wiekowe w dany sposób, ponieważ wiadomo, że osoby w klasach 1-3 będą hejtowane za co innego niż my jako licealiści, czy też osoby dorosłe. Także jednak hejt i ta definicja jego, że to jest namowa nienawiści, jest jak najbardziej stosowna.
2: Organizujecie też taty dla swoich młodszych kolegów i koleżanek, między innymi w Jeleniogórskiej Szkole Podstawowej numer 6. Jak dzieci reagują na takie spotkanie z wami?
3: Nie spodziewaliśmy się aż tak pozytywnego odbioru. Jednak są to tak naprawdę nasi rówieśnicy. Prowadzimy te warsztaty w klasach od 4 do 8. Jeszcze one trwają. Jednakże baliśmy się trochę, że z uwagi na to, że jesteśmy od nich niewiele starsi, nie będą brali na poważnie tego tematu. Jednakże dzieci, młodzież też biorą bardzo chętnie udział w warsztatach. Warsztaty są przygotowane na różne grupy wiekowe. Dosyć płynnie wybieramy te formy, które chcemy, jak chcemy poprowadzić warsztaty. Mamy parę pomysłów, jak one mają wyglądać i po prostu wybieramy. Jest to dosyć pozytywny odbiór, biorą aktywnie w nich udział, więc myślę, że są okej. Wygląda to w ten sposób, że kiedy my im zadajemy pytania związane z hejtem, z emocjami, to dzieci bardzo często same się otwierają i same nam mówią o tym, że doświadczały hejtu albo o sytuacjach, które widziały.
2: I co to za sytuacje?
3: Dzieci często wspominają, jednak dzieci są bardziej otwarte niż młodzież już, że inne osoby je krytykowały dlatego, że nie mają nowych ubrań, dlatego, że są tymi cichszymi osobami, że nie lubią po prostu wychodzić przed szereg. Są to nie możemy powiedzieć, że są to drobnostki, ponieważ nie są to. Są one dla nich ważne, tak? Dla każdego jest ważne coś innego i myślę, że każda próba krytyki jest błędna. Właśnie tutaj nam się pojawia konstruktywna krytyka, czyli to, w jaki sposób wyrazić swoją opinię, nie krzywdząc drugiej osoby. Pojawia nam się tutaj słowo ale. Wygląda to w ten sposób, że wszystko, co powiem przed słowem ale, znika, ponieważ skupiamy się podświadomie tylko na tej drugiej części zdania. Czyli jeżeli powiem komuś, że słuchaj, masz bardzo ładne włosy, ale gdybyś je ścięła, pofarbowała, to jednakże skupiamy się tylko na tym, że trzeba je ściąć.
2: Już nie ma znaczenia.
3: Tak, że trzeba je ściąć i pofarbować, a to, że są ładne, to już zapominamy o tym.
2: Z jednej strony walczycie, tłumaczycie i próbujecie wskazywać problem, a z drugiej strony bardzo dużo młodych osób jednak przebywając na co dzień w internecie, mając swoich idoli, dostaje zupełnie inne przykłady.
3: Naszą motywacją jest to, że nawet jeżeli nie zmienimy całego społeczeństwa, to zmienimy może 3-4 osoby chociaż, więc jest to te 3-4 osoby więcej, które są świadome tego problemu, niż jeżeli miałoby ich nie być.
2: My unosimy się nad hejtem, też zapraszam bardzo serdecznie na Instagrama, na Facebooka i jeszcze gdzie was możemy znaleźć?
3: Na TikToku.
2: I na TikToku. Planujecie także przygotować konferencję.
3: Skierowana ona będzie do uczniów szkół średnich. Planów takich ścisłych nie mamy, ponieważ ona ma być dopiero na maj, więc mamy jeszcze trochę czasu. Ma być ona przygotowana razem z MSWiA Jeleniogórskim, właśnie z tamtejszymi psychologami. Jeszcze nie mogę zdradzić większych szczegółów, jednakże w naszych oczach będzie ona raczej, myślę, że okej.
2: Okay. Czyli projekt jest, na razie planujecie. A, jeszcze zapomniałem o jedną fajną rzecz zapytać, bo cała akcja, cały wasz projekt Unosimy się nad hejtem jest też finansowany z kasy, którą same pozyskujecie. Jak to wygląda? Bo porobiłyście koszulki, wiem też, że chyba są plakaty, ulotki.
4: Na tym polega też projekt, żeby trochę się namęczyć. Za nami już masa spotkań w siedzibach firm, gdzie po prostu spotykaliśmy się z naprawdę różnym odbiorem tego, jak ludzie chcieli nas wspierać. Spotkamy się raczej z dobrym odbiorem.
2: Trzymam kciuki za powodzenie projektu. Dzisiaj Państwa i moim gościem były Weronika Dziedzina i Ania Słaboń, uczennice drugiego ELO imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, a także autorki projektu Unosimy się nad hejtem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie.
4: Dziękujemy.
3: Dzięki.
2: A ja zapraszam na kolejne magazyny lokalne. Błażej Stachewicz, SK2. Do usłyszenia.
5: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, zapraszam na magazyn lokalny. To pierwsze takie spotkanie w Jeleniej Górze, kolejne w naszym województwie. Dolnośląscy liderzy biznesu zawitali do stolicy Karkonoszy. To okazja, aby dowiedzieć się więcej o funduszach europejskich i sposobach zdobywania pieniędzy na rozwój i inwestowanie w biznes. Dla dużych, średnich, ale też dla małych przedsiębiorców. Podczas konferencji w Pałacu Sobieszów spotkało się blisko 250 przedsiębiorców oraz regionalne instytucje, takie jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Wojewódzki Urząd Pracy czy Krajowa Administracja Skarbowa. Było o pieniądzach, było także o tym, jak je pozyskiwać, ale nie tylko. Mówi Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego.
6: To jest cykl spotkań. Tych spotkań było planowanych 10. W sumie będzie 11. To nie tylko Wrocław, ale również Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych. Ale w związku z tym ogromnym zainteresowaniem te spotkania odbędą się również w miastach powiatowych. Traktujemy to jako spotkanie nie tylko informacyjne, ale taka ogromna wymiana wspólnych doświadczeń i oczekiwań. W tych spotkaniach uczestniczą przede wszystkim przedsiębiorcy, eksperci, samorządowcy, ale również instytucje otoczenia biznesu. Założenie jest takie, że te ogromne środki, które udało się wynegocjować w tym okresie programowania, żeby one były jak najszybciej zaabsorbowane, wydatkowane i rozliczone. Głównym celem jest to, żebyśmy utrzymali to tempo rozwoju województwa dolnośląskiego, jakie w tej chwili jest. Jesteśmy ewidentnym liderem nie tylko w Polsce, ale ważnym, dynamicznie rozwijającym się regionem w Unii Europejskiej, ale to również też miejsce, które cieszy się ogromną popularnością, bo poprzednie spotkania, które były we Wrocławiu, to jest od 200 do 300 osób uczestniczących. Podobnie jest w Jeleniej Górze czy w Sobieszowie, gdzie jesteśmy, czyli zainteresowanie naprawdę jest ogromne. Ale też uważnie wsłuchujemy się w to, co mówią przedsiębiorcy, po to, żeby ułatwić komunikację przede wszystkim też z rządzącymi, nie tylko z samorządami, bo ona jest na terenie Dolnego Śląska. Udało się zbudować ten złoty trójkąt, samorząd, biznes i nauka, i to oczywiście czwarta noga, to jest kwestia związana z trzecim sektorem, ale też ten sukces nie jest możliwy, jeżeli nie ma współpracy z rządem. I to na terenie Dolnego Śląska dobrze funkcjonuje. Chcemy, żeby to tak pozostało.
1: A o co najczęściej pytają przedsiębiorcy na takich spotkaniach jak to?
6: Przede wszystkim pytają o możliwości sfinansowania części swoich zadań, a więc te nowe pomysły, dofinansowanie różnego rodzaju nowych projektów. To również wsparcie start-upów. No, sytuację mamy dosyć trudną, bo to jest wyjście i z COVID-u, i ta sytuacja, która jest na wschodniej naszej granicy, a wraz z agresją Rosji i wojna w Ukrainie. No, siłą rzeczy odbijają się też na całej gospodarce światowej. No, wiemy, że Komisja Europejska też prowadzi politykę, która powoduje, że część środków siłą rzeczy będzie przesunięte nie tylko w Polsce, ale również w krajach Unii Europejskiej na obronność. I tutaj też jest to pole do popisu, bo to nie tylko przecież te duże potężne firmy, ale również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają to swoje pole do popisu, bo niejednokrotnie te fantastyczne projekty, wręcz rewolucyjne, powstają właśnie w tych stosunkowo niewielkich firmach, ale będących ewidentnym światowym liderem.
1: Dzisiaj Jelenia Góra, kolejne spotkania są już...
6: Było już w Wałbrzychu, dwa spotkania we Wrocławiu, Świdnica i kilka jeszcze innych miast. Chodzi nam o to też, żeby zejść jak najniżej, żeby niekoniecznie przedsiębiorcy musieli przyjeżdżać do Wrocławia czy do tych dużych miast. Zawsze łatwiej wybrać się tam, kiedy w stosunkowo niewielkiej odległości te spotkania się odbywają.
1: A na każdym z nich pojawia się od 200 do nawet 300 przedsiębiorców, takich jak pan Krzysztof Stawiarski.
5: Znalazł się pan w gronie blisko 250 przedsiębiorców. Co zadecydowało o tym, że poświęcił pan swój czas, aby dzisiaj tutaj być?
7: No, wydaje mi się, że spotkanie się tutaj z reprezentantami różnego rodzaju spółek z Urzędu Marszałkowskiego, które wspierają przedsiębiorców w zakresie różnego rodzaju dotacji, różnego rodzaju pożyczek czy jakichś poręczeń. To spowodowało, że chciałbym dowiedzieć się bezpośrednio, z czego mógłbym skorzystać, co tutaj będzie dla mnie ciekawego, a myślę o tym, żeby rozbudować firmę, żeby pozyskać różnego rodzaju nowe maszyny do druku, więc no, dla mnie to spotkanie jest idealną opcją dowiedzenia się o możliwościach, poznania osoby, a nie tylko infolinia lub tego typu rzeczy, więc to tyle, myślę.
5: Infolinie to chyba zmora dzisiejszych czasów, wszystkie roboty po drugiej stronie, a tutaj żywi ludzie i żywe odpowiedzi.
7: Dokładnie tak, można porozmawiać z osobami, które udzielają tego wsparcia, które mają bardzo dużą wiedzę na ten temat i nie są to tylko firmy z Jeleniej Góry, jak Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, którą znam, ale również Dolnośląski Fundusz Gospodarczy, czy DFR, czy właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Mam nadzieję pozyskać tutaj sporo wiedzy na tematy potrzebne mojej firmie.
5: Jeszcze na koniec chciałem zapytać o jedną rzecz. Czy już wcześniej korzystał pan z jakichś form wsparcia dla pana firmy?
7: No właśnie nie. Jeszcze nie korzystałem, tym bardziej jestem bardzo ciekaw. Wcześniej jakoś radziłem sobie sam, natomiast wiem, że warto, sporo znajomych poleca korzystanie ze wsparcia, ponieważ no, można się rozwinąć.
1: To miejsce, w którym można pozyskać informacje i bardzo istotna impreza dla regionu, mówi Hubert Papaj, prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze.
8: Jest to cykl spotkań organizowanych przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i wielu partnerów. Podczas tej konferencji prezentujemy przedsiębiorcom różnego rodzaju formy wsparcia, pomocy w rozwijaniu ich firm. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Krajowa Administracja Skarbowa, wiele podmiotów Agencji Rozwoju pokazuje, podpowiada przedsiębiorcom, skąd i w jaki sposób czerpać środki, aby dalej firmy się rozwijały. Stanowiska i stoiska, które tutaj są zorganizowane, służą też bezpośrednim rozmowom. A w konferencji w dzisiejszym dniu bierze udział ponad 250 przedstawicieli biznesu, co pokazuje, jak ważne i potrzebne są to spotkania. Spotkania, które są organizowane już od ponad miesiąca. Ta konferencja zawitała do Jeleniej Góry, ale jestem przekonany, że sukces tej konferencji, liczba uczestników, pytania, które mam nadzieję będą padały na sali, będą też przyczynkiem do tego, aby tego typu spotkania organizować cyklicznie, aby jak najszybciej, najbardziej w sposób bezpośredni tą ważną informację dla przedsiębiorców im przekazywać z ust do ust.
5: I jakie z tych informacji są najważniejsze? Gdzie zdobyć pieniądze? Gdzie te pieniądze mogą się pojawić? Być może nawiązywanie kontaktów?
8: Wszystko jest bardzo ważne. Oczywiście my tutaj prezentujemy wsparcie finansowe, organizacyjne. Będziemy przedstawiać różnego rodzaju możliwości pożyczkowe i dotacyjne przy rozwijaniu przedsiębiorstw, przy podwyższaniu kwalifikacji zawodowych pracowników, przy zdobywaniu nowych kompetencji, przy pomocy też firmom poszkodowanym w wyniku powodzi. To jest działalność, którą Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy koncentruje się na kwestiach związanych z pracownikami, z podwyższaniem ich kwalifikacji. Krajowa Administracja Skarbowa będzie mówiła o kwestiach w systemie podatkowym. Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu. To są wszystko, wszyscy jesteśmy tutaj po to, aby przedsiębiorca w jednym miejscu dostał skonkretyzowaną, szczegółową, zwartą informację, gdzie może ubiegać się o środki finansowe, w jakiej formule i żeby złożył odpowiednie formularze, wnioski, a my pomożemy, żeby ta cała procedura sprawnie przebiegła. To jest pierwsza edycja w Jeleniej Górze tego typu spotkań, ale patrząc na dzisiejsze zainteresowanie, na frekwencje i też na zgłaszane potrzeby ze strony przedsiębiorców, uważam, że tego typu spotkania w tej lub zbliżonej formule powinny odbywać się może nawet cyklicznie, tak aby ten przedsiębiorca, który często prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą albo ma dosłownie 7-10 pracowników, aby tutaj, szanując swój czas, mógł spotkać się i uzyskać wszystkie potrzebne informacje do rozwoju firmy.
1: A chciałem jeszcze zapytać, o czym rozmawia się w kuluarach podczas takich spotkań?
8: W kuluarach rozmawia się oczywiście o sytuacji globalnej, o tej wojnie celnej, która toczy się teraz w świecie, o tych szybkich zmianach i każdy przedsiębiorca, każdy samorządowy zastanawia się, w jakim kierunku ten świat zmierza i czy jesteśmy na dobrej drodze, bo jak widzimy, dynamiczne zmiany nie służą rozwijaniu biznesu, nie służą spokojowi, a pragnę przypomnieć, że my cały czas jako Polska też jesteśmy w strefie nadgranicznej, w strefie prowadzonej wojny. Wojny o ogromnej skali i też obawiamy się o nasze bezpieczeństwo. To wszystko są tematy, które też przebijają się w rozmowach już kuluarowych.
1: Tylko pieniądze, czy też na przykład uspokajanie troszeczkę przedsiębiorców w kontekście tej sytuacji, o której pan powiedział?
8: Oczywiście my ich uspokajamy i pokazujemy, że to też jest czas, żeby intensyfikować swoje działania, pozyskiwać środki zewnętrzne, rozwijać swój biznes, a przede wszystkim szukać też nowych rynków zbytu, bo ta wojna celna, te wszystkie zmiany na świecie pokazują, że nie można się wiązać z jednym kooperantem. Trzeba mieć szeroki wachlarz usług, dywersyfikować swoich dostawców i być przygotowanym na każdą sytuację. Po to też dzisiaj jesteśmy, aby tym przedsiębiorcom powiedzieć, że na nas jak zawsze mogą liczyć.
1: Chcemy być jak najbliżej przedsiębiorców, mówi przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój.
9: Dla przedsiębiorców niektóre rozwiązania, które my proponujemy, na pewno są przydatne i na pewno można z nich skorzystać i one są dla nich dostępne. Dlatego nie robimy tego centralnie i ściągamy tysiące, tylko jeździmy po subregionach, żeby dotrzeć do każdego, kto ma ochotę, bo nikogo nie zmuszamy, kto potrzebuje, to mu pomagamy. Prosta sprawa. Różne zakręty w gospodarce są, a teraz są coraz trudniejsze, a myślę, że po tym, co się wydarza na arenie świata, będą jeszcze większe, więc trzeba się w pewnym stopniu zabezpieczać, bo biznes to jest pulsująca firma, a nie firma, która jest ustabilizowana. Nie ma takich firm. Wszystkie pulsują i patrzą, jakie przyniosą wyniki. Jesteśmy po COVID-ach, jesteśmy po wielu innych rzeczach i wiemy, jak łatwo i jak szybko jest po prostu pogubić się w firmach. No, chociażby Państwo widzicie, składka zdrowotna jest uchwalona, dalej się toczy, jedni chcą, drudzy nie chcą, ale biznes wie jedno, że te udogodnienia, które będą, pomagają rozwojowi firmy, a nie szukania pieniędzy tylko dla siebie. To nie jest tak, proszę Państwa. Wszystkie ulgi, jakie będą dla biznesu, wszystka pomoc, jaka pójdzie do biznesu, to lepsze życie każdego z nas.
1: Jeszcze chciałem zapytać o świadomość przedsiębiorców. Czy oni wiedzą, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać wsparcia, czy właśnie takie spotkania, jak to dzisiejsze, są jednak niezbędne?
9: Powiem tak, jak nie wiedzą, to po to jesteśmy tu dzisiaj, żeby się dowiedzieli. Innej drogi nie ma.
1: Spotkania to nie tylko prelekcje, ale też stoiska dolnośląskich instytucji. Pośród nich można było też odnaleźć skarbówkę, mówi Beata Cichocka z Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze.
10: Co można znaleźć na Państwa stoisku i jakie informacje można
2: można uzyskać?
10: Przede wszystkim chcemy zachęcić przedsiębiorców do tego, żeby kontaktowali się z Urzędem Skarbowym w sposób elektroniczny. Jest to jednak najszybsza, najlepsza forma takiego kontaktu. Usługi, które w tej chwili proponuje e-Urząd Skarbowy, rozszerzają się. Mamy możliwość sprawdzenia swojego statusu jako przedsiębiorcy. Mamy możliwość poprzez dostęp do e-Urzędu Skarbowego zobaczyć podgląd swojej historii, złożonych deklaracji, rozliczeń. Możemy sprawdzić, czy nie zalegamy podatka.
1: A więcej informacji na temat dolnośląskich liderów biznesu możecie znaleźć na stronie projektu. Podsumujmy, to cykl 11 spotkań, które mają inspirować przedsiębiorców w dużych i małych firmach. To też okazja do wymiany doświadczeń z liderami i ekspertami z wielu różnych dziedzin działających w naszym regionie, na Dolnym Śląsku. Wydarzenie jest organizowane przez Wojewódzki Fundusz Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, a udział jest całkowicie bezpłatny. W sumie w 2025 roku w 11 spotkaniach wzięło udział ponad 1000 uczestników z 10 miast województwa. A na koniec nie najlepsza wiadomość dla jeleniogórzan. Basen na Sudeckiej będzie nieczynny w wakacje. Sanepid nakazał zamknięcie jeleniogórskiego kąpieliska. Chodzi o zły stan niesek. Jak szacuje zarządca obiektu, znowienie potrzeba kilkudziesięciu milionów złotych. Jeleniej Góry na razie na to nie stać, więc basen będzie w 2025 roku zamknięty. Nadzieja leży w KPO. Wniosek już został złożony, a miejskie kąpielisko zostanie otwarte najszybciej, jak tylko się da. Ale raczej.
11: SK2.
1: Witam serdecznie. Błażej Stachewicz z tej strony. Wraz ze mną jest Daniel Gerus z Fundacji Bliżej Gór. Witam pana serdecznie. Dziękuję za obecność w studio.
12: Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
1: A pan Daniel jest promotorem turystyki wytchnieniowej, też organizatorem różnych działań właśnie związanych z górami, ale także z osobami z niepełnosprawnościami. Czym zajmuje się fundacja i jak powstał projekt? Bo gdzieś musiała być ta geneza, gdzieś coś musiało się zaświecić.
12: Fundacja zajmuje się wieloma różnorakimi projektami.

0: Lubię się tymi górami dzielić. Moi wszyscy znajomi chodzą w góry. Można powiedzieć, że pozarażali się tym. W góry jeżdżą na rowerze, jeżdżą na nartach, spinają się. W 2019 roku moje dzieci były bardzo małe. Ja z samego początku chodziłem z nimi w góry, czyli nawet jeździliśmy niedaleko stąd do Jakuszyc ze Świnicy na spacery z wózkiem. Jak jeszcze nasze dzieci były takie malutkie, że nie chodziły. Później na sidełko i podczas tych wypraw zacząłem myśleć o innych dzieciach takich, które tych możliwości nie mają. Po prostu ta optyka się troszeczkę zmieniła tej swojej pasji. No i powiedziałem o tym swojej żonie, że chciałbym zrobić taką akcję, może zabrać właśnie dzieci, które takich możliwości nie mają i to jakichś takich sztywnych ram nie było. A ponieważ, tak jak już mówiłem, moja żona prowadzi fundację ze swoją siostrą, to mają takie spojrzenie bardziej instytucjonalne i takie systemowe, więc w pewnym momencie, trwało to kilka miesięcy, w pewnym momencie usiedliśmy razem i to była taka, powiedzmy, że mała burza mózgów. Wymieniliśmy swoje możliwości, swoje idee, co ja chciałbym robić, a co może dać fundacja, bo jest wiele pomysłów bardzo fajnych, znam osoby z pięknymi pomysłami, natomiast kiedy nie ma takiej bazy twardej, takiej właśnie jak fundacja, jak to zrobić, jak pozyskać środki, no jest to duże założenie, więc jak nie ma kogoś, kto ma to know-how, no to ciężko z tym ruszyć. Więc połączyliśmy, pamiętam akurat wtedy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ogłosił taki projekt, można było uzyskać środki, dosyć spore, bo wtedy 150 tysięcy. Udało nam się to i akurat to było tak, że to były, zrobiliśmy coś, czego w sumie jeszcze w Polsce nie były, czyli były to górskie wycieczki dla osób z niepełnosprawnością, czyli dla takich osób z niepełnosprawnością głównie fizyczną. Bardzo, bardzo wyłączono z tych, ta grupa no, była i troszeczkę jest do tej pory wyłączona z tych aktywności. A ponieważ, tak jak mówiłem, nie mieliśmy styczności z niepełnosprawnością wcześniej, to nie widzieliśmy żadnych barier, żadnych przeszkód, nie widzieliśmy problemów. Myślę, że to ludzie się łapali za głowy, natomiast myślę, że to było dużą naszą zaletą i do tej pory tak jest, że my tych problemów nie widzimy. Widzimy, co trzeba zrobić. Jeśli jest jakieś coś, co nazywamy problemem, to jest po prostu zadanie do wykonania.
1: A jakie problemy najczęściej się pojawiają w tym kontekście? No bo problem z poruszaniem, podejrzewam.
0: Tak, oczywiście.
1: To będzie ta główna bariera.
0: Myślę, że na samym początku to jest to, co, o czym często mówimy. To jest taka zmiana sposobu myślenia i jak bardzo często się powtarza, że problemy są w naszych głowach i tutaj rzeczywiście tak było. Ponieważ dostaliśmy środki, bo przedstawię taką, tak jak to wyglądało na początku, ponieważ dostaliśmy środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, musieliśmy jak określoną ilość tak zwanych beneficjentów zabrać na wycieczki. Taki język techniczny, może mało ciekawy, ale
1: czyli
0: tak było.
1: 20 osób mieliście na przykład zabrać
0: w górę. Dokładnie. Na jedno było wycieczek kilka, na jedną wycieczkę musieliśmy zabrać 5 osób. Nam się wydawało, że my te 5 osób od razu znajdziemy. Mhm. Okazało się, że ludzie byli bardzo niepewni. Jak chodziliśmy po ulicy, jak widziałem kogoś na wózku, to podchodziłem i zapraszałem w góry. Zdziwienie było bardzo duże, natomiast po latach te osoby przypominają, jak się poznaliśmy, się okazało, że po prostu z ulicy, że podszedłem i zagadałem gdzieś tam w parku na ulicy, na chodniku. Więc trzeba było trochę zmienić sposób myślenia, że to jest możliwe. Do tej pory są takie bariery jak dostępność sprzętu, brak może dostępnej infrastruktury, czyli góry są, można po nich chodzić, tylko trzeba pomocy, trzeba tego sprzętu, jeszcze nie ma wypożyczalni, schroniska nie są dostosowane, bo jest dużo schodów, wąskie przejścia, niedostosowane toalety, ponieważ są to obiekty zabytkowe, więc jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia, natomiast ogromnie, ogromnie dużo się też dzieje i te zmiany są i one są bardzo widoczne. Więc no najważniejsze, że tutaj akurat na Dolnym Śląsku i myślę, że to jest region wyjątkowy, w skali polskiej dzieje się myślę, że najwięcej.
1: Do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast ja zastanawiając się nad pana działalnością, nad właśnie tą turystyką wytchnieniową, co jeszcze będziemy naszym słuchaczom wyjaśniać, tak zadałem sobie pytanie, czy osoba niepełnosprawna, osoba z niepełnosprawnościami powinna w ogóle wybierać się w góry i tu chodzi mi przede wszystkim o kwestię bezpieczeństwa.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Ja tutaj nie widzę różnicy, czy to jest osoba z niepełnosprawnością, czy osoba w pełni sprawna, która nie ma żadnych problemów na przykład z poruszaniem się albo z percepcją. Wszystko zależy od rozsądku. I tyle. Teraz mamy bardzo dużo przykładów, jak ludzie czy w Karkonoszach o tej porze zimowej, czy w Tatrach, jak bardzo dużo nieodpowiedzialnych turystów jest, więc no tak samo tutaj. Oczywiście
1: Można mieć niepełnosprawną wyobraźnię.
0: Tak, można tak powiedzieć. Rzeczywiście, kiedy nie widzimy tych zagrożeń. Więc myślę, że tutaj te góry są dla każdego. Myślę, że osoby z niepełnosprawnością i w zasadzie całe rodziny, bo tak naprawdę w

0: góry chodzą całe rodziny. Ta niepełnosprawność też dotyka całą rodzinę na równi, czyli rodzeństwo i rodziców. Myślę, że to są to osoby, które jeśli już się w te góry wybiorą, to są bardzo świadome, przygotowane, przynajmniej merytorycznie, wiedzą, co może je spotkać. My też bardzo dużo o tym mówimy i staramy się te wiadomości i te informacje udostępniać. Więc jak już się wybiorą, to myślę, że mierzą siły na zamiary.
1: Jakie są podstawowe informacje, takie powiedzmy trzy najważniejsze punkty, które powinniśmy teraz na przykład przekazać naszym słuchaczom z niepełnosprawnościami, którzy na przykład chcieliby się z wami skontaktować i wybrać w Karkonosze, w Sudety?
0: Jeśli ktoś skontaktuje się z nami, to wszystko powiemy. Natomiast jeśli ktoś wybiera się w góry, no to przede wszystkim trudność szlaku. Czyli z jednej strony, jak długi to szlak jest, ale czy on jest do przejścia, czyli mamy równą nawierzchnię i nachylenie, jak bardzo stromy, jeśli osoba porusza się na wózku, na przykład zwykłym, ale tak naprawdę to mówimy o wózkach terenowych specjalnie przygotowanych albo wózek z przystawką, no to musi wiedzieć, czy jest to trasa równa, przyjezdna i przede wszystkim, czy osoby, które pomagają tej osobie z niepełnosprawnością, są w stanie wejść na przykład na ten szlak, biorąc pod uwagę swoją kondycję, stromiznę.
1: Czyli jakie bariery czekają nas na danej ścieżce?
0: Tak, tak, dokładnie. Na naszej stronie łączonasgóry.pl my też mamy opisanych 16 tras, jeśli się nie mylę, tutaj w Sudetach, gdzie te informacje podajemy i myślę, że to jest dobre źródło informacji na początek. Można też, zapraszam do zgłoszenia się do nas, czy do Łączą Nas Góry przez social media, czy do mnie na Bliżej Gór. Pomogę, opowiem i po tym zebraniu informacji, kto ma jakie możliwości, myślę, że dobiorę tą trasę, tak żeby ona była bezpieczna i przede wszystkim komfortowa, żeby to było przyjemne.
1: Te 16 tras, o których pan powiedział, to one, rozumiem, powstawało 2019 roku. To są sprawdzone przez was już ścieżki.
0: Tak, oczywiście. Tych ścieżek jest więcej, natomiast one są sprawdzone i one są opisane w pewien specyficzny sposób. Wiemy przez tyle lat, jakie informacje są potrzebne. Współpracowaliśmy też przy opisywaniu z Fundacją Katarynka, która ma potężną wiedzę na temat dostępności informacyjnej, więc myślę, że udało nam się to w jakiś taki sensowny sposób zebrać i skondensować te informacje.
1: Panie Danielu, a czy jest jakiś limit, może to brzydko zabrzmi, ale jakiś limit niepełnosprawności, który na przykład pana zdaniem wyklucza taką osobę z wycieczki w góry, czy może sky the limit?
0: W zeszłym roku, wchodząc na Orlicę, mieliśmy osobę, która na tym wózku leżała, która miała respirator podłączony, do tego drugi respirator, gdyby z tym pierwszym coś się stało. Miała też kaflator, czyli takie urządzenie, które służy do odsysania śliny i to była osoba bardzo zależna. Było to bezpieczne, natomiast myślę, że tutaj akurat to, jak duża ta niepełnosprawność, zależy od tego, kto tą wycieczkę prowadzi, od doświadczenia.
1: Czyli praktycznie tutaj każdy może się wybrać w góry przy odpowiednim wsparciu dokładnie. I zabezpieczeniu.
0: Jeśli ktoś chce z nami, zapraszam, Łączą Nas Góry, najprościej przez social media, to my wtedy zależnie od niepełnosprawności też dobieramy te trasy, albo może inaczej, jak mamy 10 wycieczek, to proponujemy jakąś jedną konkretną albo dwie, trzy opcje tras, na które tych wycieczek, na które osoba z daną niepełnosprawnością może się wybrać. Mamy dużo osób, które chodzą same i one są w stanie iść, ale na przykład idą bardzo powoli albo mogą iść 15 kilometrów albo po równej trasie. Więc dobieramy. Należy też i zawsze pamiętamy o tym, że rodzina osób z niepełnosprawnością też o nich się bardzo często zapomina, bo całą swoją uwagę często ta uwaga koncentrowana jest na niepełnosprawności, ale tak mówiłem, ta niepełnosprawność dotyka całej rodziny i często rodzice, idąc na taką wycieczkę na przykład z nami po raz pierwszy od 15 lat, czy tam 10, 20, różnie to bywa, po raz pierwszy uprawiają taką aktywność fizyczną, więc też o tym pamiętamy, tak, żeby to musi być bezpieczne dla każdego, to są choroby towarzyszące, choroby serca, układów ruchu, kolan, bioder, kręgosłup w przypadku rodziców, więc mamy uwagę na uwadze wszystkich, jesteśmy to w stanie bezpiecznie zrobić. A co najważniejsze, później nasi uczestnicy chodzą sami i też podejmują już coraz...
1: Czyli uczy się pewnych umiejętności.
0: Tak, tak, my uczymy, raczej mówię tak, że uczą się sami przy nas, ale no tak, nie, no nie ukrywam, rzeczywiście tak jest, że my uczymy, przekazujemy tą wiedzę i nasze doświadczenie.
1: Ale czasami też umiejętnością może być to, że zobaczy się, że coś jest możliwe.
0: Tak, to jest najważniejsze i w ogóle to jest, jakbym stawiał na takie liście priorytetów, to jest najważniejsze, że jest to możliwe. I to, jak to się tak kolokwialnie mówię, jak się kulki zbiją, albo zmieni ten mindset i to jest, zresztą to jest też przepiękne, że ludzie jak pójdą raz, to mamy dużo takich fajnych przypadków, którzy raz, drugi, trzeci, a później pojechał na spływ kajakowy, na przykład osoby na wózkach z małym dzieckiem, na przykład takim dwuletnim, z pieluchami i tak dalej. To jest świetnie, że ci nasi uczestnicy później, i to też jest nasz cel, że później uprawiają różne aktywności sami. To też jest duża zmiana w życiu.
1: Czy otwieracie to myślenie?
0: Tak, tak, myślę, że tak.
1: Mhm. Tu jeszcze chciałbym się na chwilę zatrzymać, bo pan troszeczkę tak wskoczył w temat, który chciałem otworzyć, właśnie ta turystyka wytchnieniowa. To przede wszystkim właśnie dotyczy rodzin, bo tutaj chodzi o to, żeby ci członkowie opiekujący się swoimi bliskimi praktycznie 24 godziny na dobę mieli okazję, żeby trochę też przy okazji tej wycieczki odpocząć.
0: Tak, zdecydowanie tak. Natomiast ta turystyka wytchnieniowa to jest takie nowe zjawisko, jest szersze. Teraz jako fundacja, jako lider takiego projektu z PFRON-u Urlop od Opieki, opracowujemy model właśnie takiej turystyki wytchnieniowej. Ale klucz tej turystyki jest to, żeby cała rodzina wypoczęła, to musi mieć pomoc z zewnątrz. Czyli jeśli jedzie na kilka dni na przykład, gdziekolwiek, to tak jak było powiedziane, to jest ta opieka często 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok i tak przez wiele, wiele, wiele lat, więc ta pomoc z zewnątrz musi być, więc żeby to miało, może nie sens, ale żeby było 100% satysfakcji, no to według nas ta pomoc asystentów musi być, więc łączy się to z tym, że jedzie taka rodzina gdzieś, do jakiś obiekt, do hotelu, w góry, gdziekolwiek. I żeby od tych codziennych obowiązków, to tak jak rodzice mówią, nawet
1: czyli to nie tylko ta wycieczka.
0: Nie tylko ta wycieczka.
1: Sobie.
0: To jest tak, że to ta turystyka wytchniowa, planujemy, żeby to było, chcielibyśmy, żeby ona była, żeby to były wyjazdy kilkudniowe, tak żeby w pełni wypocząć, ale żeby te codzienne obowiązki, jak karmienie, pranie, gotowanie, bardzo często to są diety specjalne, których nie można zamówić na przykład
1: w formie
0: prostu,
1: cateringu.
0: Tak, dokładnie, w restauracji, więc żeby te codzienne obowiązki, żeby je zmniejszyć, nie? I dlatego tutaj opieka taka przez te kilka dni, może nie całodobowa, ale przez większość czasu, żeby opieka asystentów i żeby rodzina naprawdę mogła odetchnąć tak jak my, jak jeździmy i oddychamy i wypoczywamy podczas takich kilkudniowych wyjazdów, więc tak samo tutaj, żeby to umożliwić.
1: No w końcu każdy potrzebuje wysłać swoją głowę na urlop w góry czasami. Powiedział pan o asystentach osób z niepełnosprawnościami. To jest zjawisko, to są osoby, które można powiedzieć, pojawiły się parę lat temu, nie wiem, czy to 10 lat temu, to nie za bardzo pójdę w przeszłość, ale od kilku lat jest znana taka funkcja. Czy pana zdaniem tych asystentów jest wystarczająco dużo, czy jakby ten stopień, w którym przybywają te osoby, jest wystarczający?
0: No według mnie jest za mało, ale to są rozwiązania systemowe, nie chciałbym się tutaj wypowiadać, myślę, że są osoby bardziej kompetentne. Potrzeby są na pewno dużo, dużo większe niż myślę, że na ten moment system może wytworzyć.
1: No ale wy też macie niszę, też dzięki temu możecie w jakiś sposób wspomagać.
0: Tak, tak, dokładnie. No jeszcze tutaj mówimy też o asystenturze takiej turystycznej, więc to jest całkiem nowe zjawisko.
1: Tak. Niezbędny sprzęt, bo w międzyczasie wspomniał pan o wózkach, czy możemy troszeczkę więcej powiedzieć, no bo to nie może być taki... Często spotykam się, że dostęp do zwykłego wózka inwalidzkiego, do części, które należy wymieniać w tych wózkach czasami co dwa, co trzy miesiące, jest no bardzo trudny, chociażby przez to, że są to drogie rzeczy. A co z tym sprzętem, który jest niezbędny w górach, bo to coś zupełnie innego.
0: Tak, również jest bardzo drogi. I jeszcze na dzień dzisiejszy nie jest on tak bardzo dostępny.
1: Czyli jeszcze tak uściśle, czy każdą osobę z niepełnosprawnością w ogóle stać na to, żeby się w te góry wydostać?
0: Niestety myślę, że nie. Widzimy też taki schemat, że osoby, które jeżdżą z nami, to ten sprzęt no, kupują, ponieważ to my bardzo często te góry i te aktywności postrzegamy jako rozrywka. Mhm. I takie spędzanie czasu wolnego. Natomiast,
1: że wystarczy chcieć.
0: Tak, natomiast widzimy, że dla osób i dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością to jest powrót do, no trochę tak do życia, do społeczeństwa. Powrót do znajomych, do samego siebie, tak, żeby mieć jakąś pasję i żeby widzieć, że żeby dać sobie przestrzeń na odpoczywanie. Więc okazuje się, że ten sprzęt to jest, no, służy nie tylko do rozrywki, ale tak naprawdę jest on równie potrzebny. Może się okazać, że takiego normalnego funkcjonowania. Ten sprzęt taki typowo górski, zwłaszcza te wózki terenowe, jest to sprzęt duży, który nie można, no nie przewieziemy go zwykłym samochodem, tak jak nie złożymy go tak kompaktowo jak wózka, zwykłego wózka inwalidzkiego. Więc dużo się mówi o tych wypożyczalniach i widzę, jak duże jest zainteresowanie, więc myślę, że to najczęściej są to organizacje pozarządowe. Widzimy, jakie są inicjatywy, więc myślimy, że takie wypożyczalnie będą powstawać. Wiem, że już we Wrocławiu można w Jakuszycach, w Dolnośląskim Centrum Sportu taki sprzęt wypożyczyć. Karkonoski Park Narodowy już ma. Na razie są to takie jaskółki. Mhm. Natomiast myślę, że za powiedzmy dekadę, czyli za te 10 lat będziemy w zupełnie innym miejscu i taki sprzęt będzie dostępny w wielu, wielu miejscach. To jest też sprzęt w jakichś uzdrowiskach albo w zwykłych miastach, umożliwiające na przykład spacery, ponieważ takim wózkiem, zwykłym wózkiem inwalidzkim poruszać się po mieście jest bardzo trudno. Krawężniki, przejścia i tak dalej. Myślimy też, bardzo byśmy chcieli, zobaczymy, czy nam się to uda, posiadać sprzęt już taki ułatwiający mobilność w górach z napędem elektrycznym.
1: O!
0: Czyli żeby dać troszeczkę wolności. Tutaj, kiedy idziemy w góry, no to przy wózku mamy wolontariuszy i to jest wspaniałe, że ci wolontariusze są. Natomiast bardzo często osoby, zwłaszcza dorosłe, chciałyby mieć troszeczkę takiej wolności, tak jak my wsiadamy na rower i sobie pojechać. Tak samo tutaj, żeby ktoś wsiadł na taki pojazd elektryczny, pojechał w góry i żeby to był pojazd, no nie jakiś wielki samochód, tylko pojazd, który może się poruszać po szlakach też pieszych. Mhm. Żeby to było bezpieczne, komfortowe dla wszystkich i zgodne z prawem.
1: A da się pociągiem bez problemu, na przykład z Wrocławia, z Świdnicy pojechać na Polanę Jakuszyckiego?
0: Tak, da się.
1: Chodzi mi o to, czy jest to odpowiednio przystosowane do osób z niepełnosprawnościami,
0: tak, akurat,
1: do przewożenia takiego wózka.
0: Tak, da się akurat do Jakuszyc, to jest bardzo proste, ponieważ no, wsiadamy we Wrocławiu, są pociągi bezpośrednie, ja rzadko jeżdżę pociągami, natomiast wiem, że są bezpośrednie, czasami z przesiadką, wysiadamy na dworcu w Dolnośląskim Centrum Sportu, jest to wszystko fajnie przygotowane, nie ma żadnych progów, wchodzimy do obiektu i od razu taki sprzęt możemy wypożyczyć. Najprościej wygooglać sobie, zgłosić się wcześniej. PKP też ma swoich asystentów na stronach, jest napisane dokładnie na jakich stacjach, bo nie na wszystkich, ale na których stacjach kolejowych ci asystenci są. Mhm. Mogą pomóc. Wiem, że nasi uczestnicy, nie tylko osoby na wózkach, ale osoby niedosłyszące, osoby z niepełnosprawnością wzroku, wiem, że z takich asystentów korzystają, więc jest to możliwe i to się fajnie rozwija.
1: To bardzo dobrze to słyszeć, że jest jeszcze sporo do zrobienia, jest do czego dążyć, ale to już trwa, to nie jest coś, co dopiero się zaczyna.
0: Tak, dokładnie. Ja widzę to po naszym projekcie. Kiedy zaczynaliśmy w 2019 roku, byliśmy w zupełnie innym miejscu, szukaliśmy wielu informacji, które trudno było znaleźć. Teraz no, minęło 7 lat. W sumie to już tak patrząc w tą 8 i naprawdę dużo się zrobiło. Może te informacje jeszcze nie krążą tak w takim powszechnym obiegu. Tak, dokładnie. No,
1: ale
0: jak ktoś chce...
1: To jest bardzo specyficzny sposób aktywności.
0: Tak, dokładnie.
1: Dla sporej grupy ludzi.
0: Tak, dokładnie. No my znamy fundację Imago, która robi adventure terapii, robi takie bardziej zaawansowane rzeczy w małych grupach. No jest tych... Znamy wiele takich fundacji, więc jak ktoś siądzie, wygoogla, to na pewno znajdzie wiele, wiele fajnych aktywności dla siebie.
1: Rozumiem. Panie Danielu, a czy wędruje się tylko latem, czy zimą góry też są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?
0: Zimą też są dostępne. My sezon zawsze mówimy, że letni. Tak naprawdę w zeszłym roku skończyliśmy 14 grudnia, ale już w tym roku mieliśmy pierwszą wycieczkę w styczniu. To była wycieczka, bo robimy też oprócz tych dużych takich wycieczek rodzinnych, niedzielnych, gdzie 150 osób, robimy dużo mniejsze dla wychowanków różnych placówek wsparcia. Dla DPS-ów, dla WTZ-ów, między innymi, więc w tym roku już mieliśmy pierwszą taką wycieczkę. Może się nawet, czasami się okazuje, że zimą niektóre szlaki są bardzo bardziej łatwiejsze niż w lecie, ponieważ kiedy są przykryte śniegiem, to są równe i możemy wejść albo wjechać tam, tam gdzie wózkiem by nam był problem, albo trudno by było nawet wejść, ponieważ nie każdy może tak wysoko podnieść nogę, nie każdy utrzyma równowagę. Raczki turystyczne są teraz bardzo dostępne, więc no, jest bezpieczniej. Należy się po prostu odpowiednio przygotować, odpowiednio ubrać. Są świetne prognozy pogody, więc można chodzić w górach cały czas, cały rok. No tak jak mówiłem, ktoś, kto to organizuje, musi mieć odpowiednie doświadczenie. Jest też dużo szkoleń i na przykład nawet 17 grudnia robiłem szkolenie z Karkonoskim Parkiem Narodowym dla przewodników sudeckich i nie było to pierwsze szkolenie, było ich więcej, więc widać, że jest też duże zainteresowanie wśród przewodników i to jest bardzo ważne, że są to osoby, które chodzą po górach, a do tego jeszcze poszerzają swoją wiedzę o taką organizację takich wyjazdów dla osób z różną niepełnosprawnością, więc wiedzą, jak to zrobić, a jak skoro wiedzą, no to widzę, że sami wychodzą z inicjatywą, że mogą takie grupy zabierać.
1: Super. Proszę powiedzieć, bo my cały czas mówimy o Sudetach, o Karkonoszach. Czy specyfika tych naszych gór jest odpowiednia do takiej turystyki? Czy ją ułatwia, czy może utrudnia?
0: Myślę, że ułatwia, ponieważ w Karkonoszach jest bardzo dużo dróg technicznych, takich, to są jeszcze drogi poniemieckie, bardzo dobrze utwardzone, szerokie.
1: Czy tych łączących szlaki.
0: Tak, łączących szlaki, ale też to były drogi przeciwpożarowe. Aha. No też drogi techniczne, czyli służące do wywozu drewna, ale jest ich dosyć dużo. Myślę, że ich jest bardzo dużo. One idą po poziemicach, czyli niemalże płasko, albo ewentualnie z takim lekkim wzniesieniem, nie idą tak jak szlaki piesze mocno do góry, więc są to drogi, które bardzo fajnie nadają się do uprawiania turystyki. Są te drogi w całych Sudetach. Wiem, że takie drogi są w całej Polsce, niemalże we wszystkich górach, wyłączając Tatry, oczywiście z racji ukształtowania terenu. Natomiast tych dróg jest bardzo dużo. Myślę, że w Sudetach jest najwięcej. Ale co najważniejsze, jest coraz więcej osób, które uprawiają tą turystykę, mają coraz większe doświadczenie i mogą się pokusić o zdobywanie coraz trudniejszych szlaków, bardziej stromych, nawet jak są takie kawałki, gdzie trzeba przejść, asystować czy przenieść wózek, to wiedzą już jak to zrobić komfortowo i bezpiecznie, więc to jest, myślę, że bardzo ważne. Mhm.
1: A jakie są takie najciekawsze, pana zdaniem, najfajniejsze miejsca tutaj w naszej okolicy, gdzie osoba... Ja rozumiem, że to w zależności od zaawansowania i od możliwości, ale na jakąś taką, takie top trzech miejsc, które pan by polecał.
0: Myślę, że tak. Góry Izerskie, ponieważ są bardzo ładne, są niemalże płaskie.
1: To prawda, że...
0: Można dojechać samochodem, można dojechać pociągiem, można wypożyczyć sprzęt i my tam też robimy wycieczki rowerowe.
1: Czyli Polana Jakuszycka, Orle, Chatka Górzystów.
0: Tak, dokładnie. Chatka Górzystów. Jest tam bardzo, bardzo dużo tych dróg, które można i pieszo, i rowerem z doczepioną taką, z takim wózkiem górskim turystycznym. Można jeździć. No Karkonosze z racji na widoki są może bardziej wysiłkowe, natomiast można. Wbrew pozorom nie jest to tak trudne.
1: Czyli to ta różnica wysokości raczej gra rolę niż trudność szlaku kamieni.
0: Tak, dokładnie. No my byliśmy na Śnieżce, na Śnieżnych Kotłach, na Samotni, ale są to wycieczki wymagające z racji właśnie na różnicę wysokości i to wysokie nachylenie. Oprócz tego, że musimy dużo metrów zdobyć do góry, to jeszcze jest stromo.
1: A jakieś miejsca, które pan by odradzał? Czy nie było takich, że dobra, zobaczmy, czy tam da się wejść, wejdziemy i potem się okazało, że na przykład, jednak ta ilość wysiłku, który w to trzeba włożyć, jest nierównomierna do tego miejsca?
0: W przypadku naszych wycieczek to mamy bardzo, bardzo dużo fajnych wolontariuszy, więc jesteśmy w stanie zdobyć ciężkie szlaki. Natomiast komuś, kto wybiera, na sam początek, komuś, kto wybiera się tak po raz pierwszy, to polecam jakieś proste szlaki, nawet wokół miasta, wyjść do większego parku albo wyjść do lasu, żeby się sprawdzić, żeby pójść sobie na spacer. Tych dróg jest tak dużo, że trudno mi tutaj jakąś jedną
1: rozumieć. Fundacja też współpracuje z Urzędem Marszałkowskim. Tak, od wielu lat trwa ta współpraca?
0: Myślę, że od początku.
1: Na czym ona polega? W jakim zakresie współpracujecie?
0: Dosyć tak. No, oprócz tego, że na pewno środki, czyli Urząd Marszałkowski ogłasza różne konkursy na różne projekty. W tych konkursach startujemy, więc udaje nam się pozyskać środki na organizację wielu wydarzeń, też na zakup sprzętu, ale jeździmy razem na konferencje, współorganizujemy, nie wiem, na takich, wystawiamy się razem na targach albo na ich przestrzeni, na targach, na festiwalach. Jest to też transfer wiedzy duży. Naprawdę jest to bardzo, bardzo szeroka współpraca. Doradzamy, oczywiście nie tylko nasza fundacja, ale również inne organizacje pozarządowe doradzamy, czyli jeśli, i to jest bardzo, no, bardzo pozytywne, w momencie, gdy Urząd Marszałkowski chce zrobić jakieś działania na Dolnym Śląsku, to pyta tych, którzy no, takie działania już robią i znają potrzeby, wiedzą, jak to zrobić, tak żeby
1: czyli
0: te działania... Tak, dokładnie,
1: się.
0: Żeby te działania trafiły dokładnie w potrzeby i w tych, którzy, w te potrzeby, jakie są i w tych, którzy te potrzeby mają. Więc no jest to bardzo, bardzo dobra współpraca, praktycznie od samego początku.
1: A czy nasz region się na przestrzeni ostatnich lat mocno zmienił pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Chodzi mi głównie właśnie o ten region górski. Czy widać tutaj zmiany?
0: Widać. I to te zmiany są, te zmiany też będą. Przede wszystkim...
1: Co się zmienia?
0: Na przykład tak, z jednej strony no, robimy szkolenia dla parków narodowych, dla nadleśnictwa, dla różnych organizacji, więc zaczynają od tego, żeby poszerzyć swoją wiedzę, żeby wiedzieć jak...
1: Czyli te miękkie działania.
0: Tak, dokładnie, ale to jest bardzo ważne, żeby poszerzyć ten horyzont, albo żeby otworzyć oczy na rzeczy, które do tej pory może nie są widoczne, żeby później już podejmując konkretne działania, żeby one no, miały swój duży efekt, żeby były bardzo skuteczne i efektywne. No nie wiem, no Karkonoski Park Narodowy kupił sprzęt, teraz była trasa dostosowana do tak, z takich przykładów do wodospadu Kamieńczyk.
1: To właśnie dość kontrowersyjna z tego co słyszałem.
0: Tak, oczywiście, natomiast zawsze znajdzie się ktoś, komu się to nie spodoba. Można by zrobić coś być może lepiej, ale też należy pamiętać, że to są olbrzymie środki do wykorzystywania. Tak mówię, ja bym tu nie chciał za bardzo się na ten temat wypowiadać, bo można dyskutować i zawsze będziemy mieć dwie strony.
1: Chodzi o to, że no, widzimy jak na przykład zmienia się przestrzeń miejska, widzimy
0: tak,
1: jak zmienia
0: się
1: urzędy,
0: oczywiście,
1: widzimy to, że
0: tak,
1: powstaje
0: to zdecydowanie.
1: Nowy blok, to na przykład jest podjazd dla wózka inwalidzkiego. I pytanie, czy góry zmieniają się podobnie?
0: Też góry się zmieniają podobnie. Widzimy na przykład wśród takich już przedsiębiorców prywatnych, że ktoś chce coś zmienić, że jak się pojawiają osoby z niepełnosprawnością, to trzeba zrobić podjazd na przykład do restauracji, do schroniska, trzeba zrobić dostępną toaletę. I obsługa nie boi się. Czyli jak podchodzi z otwartymi rękami, z uśmiechem, pyta się, co trzeba zrobić? Może przesunąć stolika, może coś sunąć, coś zmienić w tej przestrzeni na już. Widzimy też na konferencjach, jak dużo osób przyjeżdża właśnie wśród przedsiębiorców prywatnych, bo ten sektor też jest bardzo ważny, którzy chcą coś zmienić i pytają się, co mogą zrobić. Więc naprawdę to ta zmiana jest bardzo, bardzo, bardzo duża. Myślę, że dla osoby takiej postronnej może to nie jest tak widoczne, ale jak już ktoś ma ten fokus, to naprawdę te zmiany widać.
1: Współpracujecie też z rajdem Trzy Szlaki.
0: Tak jest.
1: I to będzie owocować w sumie czwartym szlakiem, można powiedzieć. Pierwszą opcją dla rodzin z osobami z niepełnosprawnościami.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Ja tylko przypomnę, Trzy Szlaki to jest taki coroczny marsz pieszy po różnych niebanalnych, niekoniecznie oczywistych terenach, szlakach naszego regionu. Jak ta współpraca się zaczęła?
0: Na ekokonferencji organizowanej niedawno przez Fundację Polska Górą Ania, czyli organizatorka, poznała nas z Pawłem. Mówi, że tu dwóch pasjonatów, dwóch ludzi, którzy dużo robią, chcą coś robić, więc musi nas...
1: Czyli Paweł Studzienny.
0: To z Pawłem Studziennym, czyli...
1: naszym słuchaczom.
0: Przepraszam, tak, z Pawłem, czyli organizatorem rajdu Trzy Szlaki. Poznała nas, no i zaiskrzyło od razu. Już wiedzieliśmy, że robimy. Coś razu Paweł wyszedł z inicjatywą, że mówi, że bardzo, bardzo chciałby coś zmienić, pójść dalej i bardzo chciałby, żeby w tym rajdzie uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością, więc to w zasadzie to od razu, to nie było czy, tylko okej, robimy, spotkaliśmy się później na chwilę, ta chwila trwała chyba z 3 albo 3,5 godziny, bo mieliśmy tak dużo wspólnych...
1: No wy masz taką podobną energię, mi się wydaje.
0: No też mi tak wydaje. Wiele takich rzeczy się zazębiało, no i robimy to i myślę, że to będzie pierwszy, ale no jak powiem na pewno, no to nie chcę zapeszać, ale myślę, że pierwszy, no i nie ostatni raz, bo mamy dużo wspólnych pomysłów.
1: Możemy zdradzić troszeczkę, bo to będzie niebieski szlak tak zwany, tak?
0: Tak, to będzie trasa niebieska, czyli ta trasa taka najłatwiejsza. Bardzo zależało Pawłowi, to wyszło od niego i super, bardzo zależało mu na tym, żeby to nie była trasa odrębna, tylko żeby to był szlak, na który idziemy wszyscy razem, tak żeby tam nie było podziałów. Więc trasa 15 kilometrów. Myślę, że w kolejnych edycjach może się okazać tak, że te trasy będą też trudniejsze, natomiast 15 kilometrów jeszcze nie zdradzamy. Też każdą trasę taką ja sprawdzam po zimie, jak to wygląda, czy nic się tam takiego nie stało, więc tak samo tutaj trasa będzie sprawdzona, jak już zejdą śniegi, żeby to było na pewno do przejścia, żeby nic nas nie zaskoczyło. Te trasy są znane, ale tak jak mówię, po sprawdzeniu zostanie ona udostępniona i to jest taka trasa właśnie dla osób z niepełnosprawnością i też dla rodzin z dziećmi, czyli tak na początku najłatwiejsza. Zobaczymy, jak to będzie później.
1: Okej. Powiedziałeś nieco wcześniej, że niektóre z waszych wycieczek to nawet 150 osób naraz. To naprawdę robi wrażenie, bo pokazuje chyba też poziom tej logistyki, który jest niezbędny, żeby to przeprowadzić.
0: Tak.
1: To by nie było możliwe bez wolontariuszy.
0: Tak, zdecydowanie. W ogóle ten projekt w takiej postaci jak teraz nie odbyłby się bez wolontariuszy. Natomiast te 150 osób chętnych jest więcej. Mhm. Natomiast mam wrażenie, że te 150 osób można by organizować większe wycieczki, ale to nie o to chodzi, że to jest takie maksimum z zachowaniem jeszcze kameralnej atmosfery. Ja wiem, że ludzie siedzą 150 osób i kameralne to nie idzie w parze. Natomiast idzie, jak ktoś do nas przyjdzie, to się przekona, że to myślę, że to jest właśnie taka przy zachowaniu takiej fajnej atmosfery. No ale tak mówię, chętnych jest dużo więcej. Na otwarciu najczęściej mamy około 250 osób.
1: Mhm. Otwarciu sezonu.
0: Na otwarciu sezonu, tak. Natomiast później te wycieczki około 150.
1: Mhm. Dużo wycieczek w ciągu roku robicie?
0: Takich tych dużych jest około 10, natomiast to są nie tylko takie wycieczki piesze, to są wycieczki rowerowe, to są biwaki kilkudniowe. Ja wyliczyłem, że w sumie w zeszłym roku zorganizowałem chyba 33 takie mniejsze i większe wycieczki, więc no myślę, że dosyć sporo.
1: A jak trafiają do was wolontariusze? Jak mogą się zgłaszać, jeżeli ktoś na przykład jest zainteresowany waszą inicjatywą?
0: Dosyć dużo osób przez pocztę pantoflową, natomiast głównie przez social media i tu zapraszam na Łączą Nas Góry na Instagramie oraz na Facebooku. Można o nas poczytać, można się dowiedzieć, jak dołączyć. Przed wycieczkami my publikujemy terminy wycieczek, oczywiście nie wszystkie, ale z reguły to są 2-3 terminy, jest formularz zgłoszeniowy i przez ten formularz można się do nas zgłosić. Tam są wszystkie informacje podane, jaką kto ma kondycję, czy chce pomóc na przykład tak fizycznie przy pchaniu wózku, czy po prostu być, porozmawiać, przyjechać z psem, no cokolwiek. Więc tam te wszystkie informacje są, my też jak są jakieś wątpliwości, czy jak ktoś ma, to dzwonimy. Ale też dowiadują się z takich miejsc jak tutaj. Myślę, że po audycji ktoś do nas zgłosi, bo najczęściej tak to wygląda.
1: No trzymam kciuki, żeby tak było. Coś o wolontariuszach powinniśmy jeszcze powiedzieć? To są osoby, które na przykład się pojawiają i jest ta rotacja dość spora, czy na przykład macie takie grono zaprzyjaźnionych wolontariuszy, którzy już są częścią całego projektu, taką bardzo integralną?
0: Mamy takie grono. jest bardzo dużo nowych osób i widzimy, że to tak coraz, co roku jest coraz więcej nowych, czyli w pierwszym sezonie było 5 osób, później 10 nowych i tak dalej, później jest na przykład 40, natomiast też mamy takie grono, ogólnie myślę, że nie wiem, 80% osób wraca, ale mamy też takie grono osób, które no, jest bardzo mocno zżyte z projektem, jak robimy 10 wydarzeń, to prawie na wszystkich są. Przyjeżdżają wcześniej od nas, rozkładają wózki, rozkładają namioty, pomagają przy dokumentach, przy listach, przy podpisach i tak dalej. I oprócz tego jeszcze sami jeżdżą na różne zawody, biegają, jeżdżą w góry właśnie i też z osobami z niepełnosprawnościami.
1: Jak można was jeszcze wspomagać? Bo tu wolontariusze to jest jedno, to można powiedzieć, że to jest taki rdzeń waszego działania. Natomiast jeżeli ktoś no, nie czuje się powiedzmy na siłach, żeby pójść z wami w góry, czy tutaj są jeszcze jakieś inne formy współpracy?
0: Oczywiście. Co do wolontariatu, mamy też, uczestniczymy w wielu wolontariatach pracowniczych. Mhm. Najczęściej te wolontariaty wynikają z inicjatywy pracowników, zwłaszcza korporacje mają bardzo często takie programy, o których pracownicy nie wiedzą, więc można się dowiedzieć gdzieś tam wśród swoich przełożonych, czy firma taki wolontariat pracowniczy ma, ale mamy też firmy kilkunastoosobowe, które gdzieś tam do nas się zwróciły i wspomagają nas, więc ten wolontariat, ale no, nie tylko z jednej strony poprzez tą pracę wolontariuszy, ale też przekazują różne środki i tu też no, organizacja tylu wydarzeń i ta działalność praktycznie już osiągnięta na cały rok, no, to są duże koszty, więc można dorzucić się do wirtualnej puszki, na przykład przez łączonasgóry.pl można przekazać jakieś środki pieniężne, robimy różne akcje zbiórkowe, w tym roku to była akcja Ładne Morsy, no jest tych możliwości dużo, dużo, no nie ukrywam, że ta taka pomoc pieniężna jest dla nas też bardzo ważna. To od zakupu sprzętu, poprzez bieżącą tak jakąś konserwację tego, organizację wydarzeń, poprzez działalność fundacji, no przez cały rok.
1: Powiedziałeś morsowanie?
0: Tak.
1: Możemy rozszerzyć, bo to rozumiem, że też morsowanie skierowane do osób z niepełnosprawnościami.
0: Dla wszystkich. To jest akcja, którą robimy co roku w grudniu. To jest pierwszy, no już mamy za sobą, to jest pierwszy weekend grudnia, jeśli się nie mylę. Jest to akcja, zrobiliśmy to w tym roku drugi raz.
1: Gdzie nad morskim,
0: Morskie Oko we Wrocławiu, to kąpielisko. Aha. Taka akcja dosyć spora i co roku coraz większa.
1: Ile osób wzięło udział?
0: O Jezu.
1: 15?
0: Nie, to raczej powiedzmy między 200 a 300. Ciężko mi powiedzieć.
1: Czyli skala naprawdę porządna.
0: Duża, tak. Tutaj akurat duże ukłony dla wrocławskich morsów. I znowu, bo to wrocławskie morsy, kąpielisko, Morskie Oko, Urząd Marszałkowski, dużo jest naszych takich też partnerów korporacyjnych, więc ta akcja się co roku powiększa. Chodzi o to, żeby zrobić coś razem, żeby spotkać się też poza sezonem, ale jest połączona z akcją zbiórkową, z różnymi aukcjami, licytacjami, ze zbieraniem właśnie środków później już na sezon taki letni.
1: Czyli morsujecie, wędrujecie po górach.
0: Wędrujemy po górach, jeździmy
1: na rowerach,
0: biwakujemy, w trakcie biwaku robimy nocne wycieczki. Te biwaki to jest ciekawy temat. Te biwaki były po to, żeby spotkać się, po wycieczkach wszyscy się rozjeżdżamy, natomiast żeby się spotkać, posiedzieć przy tym ognisku, jeszcze to wszystko przetrawić, zmetabolizować, pocieszyć się tym, porozmawiać, czasami do 5 rano, jak pogoda.
1: No bo na tym polegają góry, żeby integrować, żeby poznawać ludzi.
0: Tak, dokładnie. No i żeby też pokazać, że można. I się okazuje, że te biwaki czasami są łatwiejsze niż wyjazd gdzieś do hotelu, ponieważ no okazuje się, że to nie jest tak trudne. Może nie będę wchodził w szczegóły, ale co najciekawsze, te biwaki to jest sobota, niedziela. Natomiast w tym roku, no już teraz w zeszłym, uczestnicy przyjeżdżali w piątek, ale mówili, że w przyszłym roku, czyli w tym, który teraz będzie, będą przyjeżdżać już w czwartek. Więc to pokazuje. No, za pierwszym razem takie biwaki były chyba 4, za pierwszym razem mieliśmy 7 namiotów, teraz mieliśmy około 40, więc to pokazuje.
1: Czyli geometryczny przyrost,
0: jak to się rozwija i jak, że są te potrzeby i że to jak najbardziej jest możliwe. I fajny jest feedback od wszystkich, i od wolontariuszy, i od rodzin dotkniętych niepełnosprawnością, że to jest dla nich taki naprawdę czas, kiedy mogą odetchnąć, być sobą i te problemy codzienne całkowicie zostawić w domu.
1: Jeszcze na koniec chciałem podpytać o parę rzeczy. Jak reagują te osoby, które pierwszy raz wyrwały się z domu i na przykład wjechały na Śnieżkę albo w jakieś takie miejsce, bo góry potrafią trochę przytłoczyć, ale też potrafią wzruszyć.
0: No różnie reagują. Czasami właśnie wzruszeniem, czasami łzami, czasami takim uśmiechem, ale najciekawsze są takie reakcje, których nie widać. I nam się wydaje, że komuś chcielibyśmy, żeby każdemu się podobało, dbamy o ten komfort i zadowolenie. Czasami jest tak, że patrzymy i później rozmawiamy, no trudno, być może komuś się nie,
1: reakcji.
0: Tak, nie spodobało, ale no nie jesteśmy w stanie może zadbać o każdego, później się okazuje, że komuś się bardzo podobało. Po prostu to potrzebował tego czasu na takie ochłonięcie i mija kilka dni.
1: Nie był w stanie tego wyrazić.
0: Tak, i mówi, wow, to było niesamowite. Mieliśmy też na rowerach takie sytuacje, że ktoś pojechał nigdy więcej. Tak mnie, że tak powiem, siedzenie boli, że nie chcę więcej jechać na ten rower.
1: A, to jest absolutnie normalne, jak ktoś pierwszy raz pojedzie na dłuższą wycieczkę.
0: A później się okazuje, kiedy robicie następne, bo ja w sumie po przyjeździe do domu, jak boli dalej, ale nie mogę przestać myśleć o tym. Aha. I chcę więcej, więc te reakcje są pozytywne, co widać też po naszych listach, po zgłoszeniach, że no, myślę, że ponad 90% osób wraca. I chciałoby jeździć częściej.
1: Góry, ruch to świetna terapia dla głowy, a każdy tego potrzebuje, chyba bez względu na stan fizyczny.
0: Tak, dokładnie. I towarzystwo. No, góry to jedno. Ja też jeżdżę ze znajomymi, jeżdżę czasami sam, ale fajnie się tym podzielić, porozmawiać później. Nie? I myślę, że tutaj to towarzystwo i ta bardzo, bardzo duża otwartość ludzi, których w górach spotykamy i wolontariuszy, bo to jest tak, że to cała duża ekipa później spotykają się, już prywatnie jeżdżą razem w góry, zapraszają się, wchodzą na kawę, zapraszają się na urodziny, na święta, więc to jest takie bardzo, bardzo pozytywne, cieszące.
1: A jeszcze podpytam o plany, o pomysły, nawet te, które gdzieś tam może się dopiero pojawiają, dopiero się krystalizują, jest coś takiego?
0: Oczywiście. W tym roku chcielibyśmy robić więcej wycieczek rowerowych i więcej, no na pewno więcej wycieczek rowerowych. One są też kosztowne, ponieważ my wypożyczamy sprzęt, czyli rowery ze wspomaganiem elektrycznym, więc musimy na to zdobyć środki. Ja prywatnie chciałbym robić też takie może troszeczkę mniejsze rzeczy kameralne, ale właśnie trudniejsze, zabierać w te góry już...
1: Wspinaczka?
0: Może nie wspinaczka, ale marzy mi się taki, jest taki sprzęt...
1: Raty, coś takiego.
0: Teraz akurat myślę o takim sprzęcie. Są takie pojazdy elektryczne dla osób właśnie z niepełnosprawnością. Najczęściej są to osoby dorosłe po wypadkach, czyli od pasa w górę są sprawne, żeby zabierać takie osoby w góry, to jest kilka osób i na przykład na zachód słońca. Albo w takie fajne punkty widokowe, ale też przez może jakieś trudniejsze, no na jakieś trudniejsze trasy, żeby pokazać powoli, tak iść coraz dalej, żeby to było coraz bardziej zaawansowane, ale oczywiście to jest dużo, dużo mniejsze grono. Jestem na etapie przygotowania też sprzętu do takich wjazdów zimowych, To prywatne, no to czyli to takie rzeczy bardziej zaawansowane, natomiast co do projektu Łączą nas góry, no to tak, to biwaki, więcej wycieczek rowerowych, bo widzimy, że to ten filmak jest bardzo fajny i ta potrzeba jest. Nie? No i to rozszerzamy tak naprawdę ten sezon, w zasadzie to już nie letni, tylko to idzie przez cały rok. Natomiast są inne fundacje, inne organizacje, które robią wspinaczkę, które robią właśnie wspinaczkę, wchodzą w Tatry. No i tak naprawdę w tym roku myślę, że duży nacisk też na dalszy rozwój tej turystyki wytchnieniowej, czyli takiej wielodniowej. Ale to już są działania systemowe. Ich może teraz tak nie widać. Wymagają bardzo, bardzo dużo pracy, dużo przygotowań, dużo takich kwestii formalnych. Natomiast to jest nasz cel, żeby całe rodziny mogły wypoczywać i nie tylko w górach, po prostu, żeby mogły wypoczywać gdzieś podczas takich wyjazdów w całej Polsce.
1: Bardzo serdecznie panu dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę i życzę, żeby te wszystkie plany jak najbardziej się ziściły. A moim i państwa gościem był Daniel Gerus z Fundacji Bliżej Gór. Ja też bardzo gorąco zachęcam do odwiedzania strony łączą nas góry.pl. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
2: Błażej Stachewicz. Wraz ze mną jest
3: Iwo Aborewicz, kierownik Archiwum Państwa we Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze i prezes Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry.
2: Witam serdecznie. Cieszę się, że możemy ponownie się spotkać w naszym studiu Eski 2. Rocznik, który pojawia się od wielu, wielu lat, to już 67 tom.
3: Faktycznie można powiedzieć, że to jest księga, bo cały tom liczy sobie 378 stron, podczas gdy pierwsze roczniki, które w 60-tych latach się ukazywały, miały 120-150 stron i stopniowo trochę puchły.
2: A z czego to puchnięcie wynikało?
3: W początku, jak rocznik w 63 roku zaczął się ukazywać, to jakby społeczeństwo było inne, materiałów było dostępnych mniej w tamtym czasie różnych, jeśli mówiłem na przykład o historii, ale nie tylko. Nie było mniej autorów, mniej czytelników, chociaż rocznik miał większy nakład, bo wychodził w nakładzie 2,5 tysiąca egzemplarzy, a teraz mamy 300. No ale to się też tendencje jakby w odbiorze zmieniły.
2: Znak czasów też dostęp do informacji na pewno tutaj mocno wpływa.
3: Po jakimś czasie jednak jest też w wersji cyfrowej dostępny, no bo nie chcemy ograniczać. No, żeby żył. I faktycznie na Górskiej Bibliotece Cyfrowej rocznik coś koło 100 tysięcy wejść, także no nie jeden tom, tylko wszystkie razem. Miałem to policzyć, ale nie sprawdziłem ostatnio. Dwa lata temu to było około 70 czy 80 tysięcy wejść, więc to jest dużo jak na takie no, niszowe pismo, aczkolwiek myślę, że ważne dla regionu, bo chociażby dlatego, że prowadzi od początku kronikę miasta najważniejszych wydarzeń. Oczywiście subiektywną od autora zależy, to wiadomo, że można coś tam dodać albo coś ująć według innych. Jest taki możliwością, daje możliwość na przykład lokalnym badaczom, regionalistom i wypowiedzenia się, jeśli mają coś ciekawego i zdobycia wiedzy, której w inny sposób pewnie by nie pozyskali mimo internetu i dostępu do różnych środków przekazu. Jednak jest wielu autorów, którzy chcą mieć to na papierze w dalszym ciągu i internet ich nie zadawala do końca. Jest lekkie zacięcie naukowe, ale generalnie ma charakter popularno-naukowy. Staramy się, żeby te teksty, nawet jeśli mają obudowane są przypisami, żeby można je było czytać dosyć swobodnie, żeby nie było to hermetycznie dla danej dziedziny wiedzy, no bo jak zaczniemy posługiwać się językiem
2: specjalistycznym,
3: no to wiadomo, że poza specjalistami mało kto będzie rozumiał, a jeszcze nie będzie chciało to czytać, więc raczej ma być z jednej strony kroniką, ale z drugiej strony no, przynosić informacje no, badawcze, ale tak mówię, w formie popularnej. Dlatego mamy go podzielone na artykuły i studia, czyli takie szersze, jakieś przekrojowe teksty, na materiały i źródła, gdzie są już takie drobne drobniejsze teksty, sprawozdania różnego rodzaju, in memoriam, recenzje i ta kronika, która zamyka zawsze rocznik jeleniogórski. No, w tym roku niestety jednym z takich obszerniejszych tomów to się okazał tom in memoria, ponieważ no, w ubiegłym roku trochę osób odeszło, z ważnych osób dla Jeleniej Góry. Pożegnaliśmy, no już mówię od strony redakcji, Staszka Firszta, który od 97 roku, tak jak ja, żeśmy się tym rocznikiem, w ogóle uratował ten rocznik, bo wtedy już prawie, że przestał wychodzić i pismo miało być do likwidacji, jakoś on wtedy był dyrektorem Muzeum Karkonoskiego, udało się podnieść, zgromadzić nowych ludzi, którzy zaczęli znowu pisać, tworzyć redakcję, udało się pozyskać pieniądze i tak co roku walczymy najpierw o pieniądze, później o teksty, później o wydrukowanie, a później o rozliczenie tych pieniędzy, które się zdobyło. Różnie z tym bywa, ale jakoś od 97 roku regularnie rocznik się ukazuje, także Staszek Firsz, Stanisław Firsz, to była jedna z osób, druga z takich podpór rocznika i towarzystwa, to był profesor Henryk Gratkowski, były rektor naszej uczelni, obecnie KANS, ale także parę innych, bo też jeśli chodzi o profesurę, to odszedł profesor Zbigniew Domosławski, no ma już 102 lata, więc tutaj jakby przeżył dużo, najwięcej z nich wszystkich, ale był, no jest legendą i medycyny, i nauki jeleniogórskiej, taki jeden z pierwszych profesorów z prawdziwego zdarzenia, który mieszkał na stałe w Jeleniej Górze. Poza tym pożegnaliśmy jeszcze no, paru księży, już może wcześniej, bo zarówno piszemy tutaj o księdzu Józefie Froncu, jak i o księdzu Krosmanie, którzy odeszli rok wcześniej, ale teraz dopiero udało nam się ich teksty, czy też o księdzu Bazylim Sawczuku z parafii prawosławnej. Ale mamy też innych, prawda, bo oprócz nich jest jeszcze pan Wojciech Augustyński, postać może mniej na świeczniku, ale u nas to kiedyś znana bardziej, później już emeryt, schorowany trochę, ale był taką dużą podporą dla nas jako w towarzystwie. Czy też Wojciech Chobgarski, który działał przecież, tworzył tutaj media początkowo w różnych miejscach, działał w kulturze bardzo mocno, w fotografii, pisał, tworzył, działał w Jęgórskim Centrum Kultury przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Także tych postaci zasłużonych jest więc dużo. No, nie wszystkich udało nam się zdobyć biogramy, z tym, że nie zamykamy tego, jeśli nawet ktoś umarł parę lat temu, a jest godny tego, żeby go odnotować w różny sposób, to staramy się nawet po paru latach ten biogram zamieścić, żeby ślad w takich ludziach został.
1: Ile trwa praca nad takim rocznikiem? Czy to jest całoroczna praca? Czy to różnie wygląda? Czy na przykład jest jakiś cykl wydawniczy, który państwo już sobie wypracowaliście i tym cyklem rocznik żyje?
3: Jest cykl wydawniczy, ale praca jest w zasadzie permanentna, ponieważ autorzy nadsyłają teksty o różnych porach roku, prawda? Mam takie teksty, które już na przyszły rok są, bo na przykład nie weszły do tego, bo z różnych względów albo trzeba było je poprawiać, albo miejsca zabrakło. Ale są też tacy, co przysyłają w ostatniej chwili, no wtedy jest najgorzej, bo trzeba się sprężać i zrobić. Ale jest cykl, staramy się tak zamknąć rocznik gdzieś w sensie redakcyjnym, nasze zbieranie materiałów w okresie wakacji, żeby przez koniec sierpnia, wrzesień opracować redakcyjnie, żeby był czas później odesłać autorom z naszymi jakimiś uwagami, jeśli takie są. No i później jeszcze cała obróbka, taka, prawda, skład, korekty, to wszystko zajmuje czasu. No i plus jeszcze to zbieranie pieniędzy, które też trwa, w zależności od tego, jak, od kogo i jak się uda zdobyć środki, to tak to wygląda. Niektórzy są w stanie nam zagwarantować coś na początku roku, najczęściej pod koniec dopiero się udaje. Czasami na przykład nie wiem, za co będzie rocznik, z jakich pieniędzy wyjdzie w tym roku, w 26, ale mam nadzieję, że się uda wydać.
1: Jasne, tak przyglądam się tekstom, które zostały zamieszczone w roczniku za rok miniony, 25. No i to niekoniecznie są teksty, które są powiązane z tym rokiem. Jak to wygląda?
3: No nie, aczkolwiek w tym roku staraliśmy się trochę nawiązać.
1: To jest trochę kontrintuicyjne.
3: Tak, staraliśmy się też trochę nawiązać do 80. rocznicy, kiedyś się mówiło o powrotu do macierzy, w naszej tu obecności na Dolnym Śląsku.
1: Czyli to był ten temat przewodni
3: tak,
1: tego
3: planowaliśmy,
1: wydania.
3: No nie wyszło do końca, bo trudno było cały numer poświęcić temu, zdobyć materiały, ale jest tekst na przykład dr Jolanty Ryglewskiej, Jelenia Góra, obraz narracji o mieście na szpaltach pioniera i słowa polskiego w latach 45-48, czyli tak jakby z punktu widzenia, jak prasa pisała o Jeleniej Górze, prawda, w tych pierwszych latach powojennych. Ale też jest taki tekst nawiązujący do jubileuszy województwa jeleniogórskiego, o czym zapomnieliśmy. W 1975 roku województwo powstało. Doktora Marka Obrębolskiego, takie wieloaspektowe wspomnienia o województwie jeleniogórskim. On to z punktu widzenia takiego trochę ekonomicznego i swojego tam doświadczenia jako też i samorządowca i ekonomisty. Tutaj przedstawiam się, że to może być ciekawe. Młodzież to w ogóle zapomina, że było województwo jeleniogórskie, znaczy nie ma świadomości takiej. No ale był taki twór, któremu Jelenia Góra coś zyskała albo nie zyskała. Ale są też takie teksty, na przykład bardzo ciekawy, myślę, może być dla tych, którzy się interesują starszą historią, tekst trzech autorów, prawda, o wykopaliskach najnowszych archeologicznych na zamku w Bolkowie. Trochę dalej od Jeleniej Góry, ale to ciągle jest nasz region. Zawsze Bolku był jakoś związany z miastem. I to zresztą, że tam jest oddział Muzeum Karkonoskiego naszego. I to ciekawe rzeczy. Rzadko archeolodzy się tutaj, może w ostatnich czasach trochę więcej, ale nie mogą pokazać to, co wydobyli. Bo to wykopią, pójdzie do muzeum, trafi do magazynu i nikt tego nie widzi.
1: Dość długo się nie mówiło o tym, że coś zostało.
3: Także z tego, co tam wykopano, to wychodzą nowe, ciekawe rzeczy, może nie jakieś rewelacje, prawda, do bursztynowej komnaty jeszcze nie wydobyli, ale...
1: Ani złotego pociągu.
3: Ani złotego pociągu, tak, no. Ale z punktu widzenia historii miasta, znaczy i zamku, i jakby księstwa świńskiego-górskiego, myślę, że ciekawe tutaj aspekty takie wychodzą. Jest dosyć ciekawy tekst doktora Zbigniewa Kuśmierka poświęcony trzem kawalerom Orderu Virtuti Militari, którzy byli związani po wojnie z Jelenią Górą. Myślę, że te biogramy, ich ciekawe życiorysy wojenne i powojenne mogą zainteresować wielu ludzi. Ale mamy też teksty krótsze, ale bardzo ciekawe. Alesza Wernera, to jest czeski badacz, który przysłał nam dwa nigdzie niepublikowane źródła XVII-wieczne, przetłumaczone na język polski i w oryginale łacińskim i niemieckim, więc każdy może sobie tutaj wybrać, co potrzeba. Jedne z pierwszych zapisków o Ribecalu, Liczyrzepie, duchu gór. Więc takie i od strony tej czeskiej, więc trochę jakby inne spojrzenie tam z południa. I jak ludzie postrzegali tę postać mityczną, legendarną w XVII wieku. Nie są to długie teksty, ale myślę, że mogą być interesujące. Także i kilka jest takich drobiazgów, na przykład harcerze mogą być zadowoleni, bo tu są Janusz Milewski zamieścił trzy relacje o początkach harcerstwa w Kotlinie Jeleniogórskiej po wojnie.
1: No to ubiegłoroczna rocznica.
3: Tak, jest rocznica i to są relacje tych, którzy tutaj działali w tamtym czasie. Także, no i ponieważ Staszek Wirszt, o którym wspomniałem na początku, no odszedł, ale jednak mają świadomość chyba, że jest z nim jak jest, starał się pokończyć parę rzeczy, więc się tutaj na kilka jego tekstów ukazało drobnych przyczynków, ale no chcieliśmy jakby uhonorować go, to co udało mu się skończyć, albo przynajmniej zostawić w takiej postaci, że jakieś w miarę zamkniętej zamieściliśmy. Także o zamkach tutaj, które taki zameczka, które się
1: nieistniejących
3: tak nad Bobrem, powiedzmy szerzej, czy o górnictwie jeżowskim. On o tym gdzieś tam wspominał, tutaj jakby zgromadził to wszystko razem, czy też z Wojtkiem Grabowskim opisał krótko wykopaliska archeologiczne, taki nadzór archeologiczny przy ulicy Pijarskiej, który tam robili. Także jest jeszcze wiele więcej tutaj tekstów i myślę, że są recenzje książek dwóch czeskich, także wyszła Stanisława Holubca, taka książka Karkonosze Trzech Narodów, tak po polsku Karkonosze Trzech Narodów, czyli pierwszy raz chyba spojrzenie w jednej monografii pokazujące obraz naszych gór z punktu widzenia trzech...
1: Tego trójstyku.
3: Tak, trójstyku.
1: Granic.
3: I no wiadomo, do 1945 roku tutaj Niemcy, Czesi, po drugiej stronie Austriacy, no też Niemcy, i no i myśmy tu przyjdzie w 1945, aczkolwiek jakieś tutaj polskie akcenty i wcześniej. On opisał to między w latach 1860-1960, za stulecie zamknął w ten sposób i doszedł do ciekawych wniosków, myślę, takich. Książka jest dostępna po czesku jak na razie, ale nie wiem, może uda nam się przetłumaczyć, może uda nam się wydać kiedyś po polsku. Będę rozmawiał z paroma instytucjami, może coś z tego wyjdzie.
1: Dużo ciekawych historii, grubo ponad 300 stron, to rocznik jeleniogórski, prawie 400 stron, 2025. Kilku autorów, bo nie powiem kilkunastu, bo
3: 30
1: to
3: chyba jest. Musiałbym to policzyć dokładnie, ale...
1: Bo to źle musiałem zerknąć. Mhm. Czyli blisko 30 autorów.
3: Tak, no ponad 20. Jakbym policzył dokładnie, to... No
1: jest ich wielu.
3: Ponad 20.
1: Gdzie możemy dostać księgę? Bo na pewno w archiwum w Jeleniogórze.
3: Tak, ale archiwum raczej sprzedażą się do Towarzystwa Przyjaciół Jeleniogóry. Archiwum jest współwydawcą od paru lat. W księgarni w Jeleniogórze, przynajmniej na ulicy Długiej, w Muzeum Karkonoskim 22 stycznia, więc już niedługo. W czwartek będzie promocyjne spotkanie z autorami, przynajmniej niektórymi, tych, którzy przyjdą w sprawie rocznika, i będzie można go kupić po cenie promocyjnej, czyli hurtowej, takiej jaki No, w księgarniach będzie na pewno tam 10-15 albo więcej procent droższe.
2: No i oczywiście w wersji elektronicznej też można wchodzić na stronę archiwum.
3: Tak, będzie, nie wiem czy już jeszcze będzie, no ale na pewno za jakiś czas się pojawi na stronie i na Książnicy Karkonoskiej, i na stronie archiwum.
2: I no. Bardzo, bardzo gorąco panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A moim i państwa gościem był Iwo Łaborewicz, kierownik Górskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Dziękuję serdecznie. W tym magazynie lokalnym to wszystko. Do usłyszenia.
4: SK2. Magazyn lokalny.
2: Witam państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Już za chwileczkę będziemy rozmawiali o regionie, o inwestycjach, ale także o planach, które dotyczą miasta nad Jedlicą, Kowar. Wraz ze mną jest burmistrz miasta Kowary, pani Elżbieta Zakrzewska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
2: Pani burmistrz, zaczniemy może od dość świeżego tematu, od spotkania Kowar, tutaj reprezentowanych przez panią, ale także Karpacza Podgórzyna, ponieważ w planach jest przygotowanie ścieżek rowerowych, które będą miały łączyć te trzy miejscowości. To na pewno świetna wiadomość dla rowerzystów, ale to też takie otwarcie na turystów, dodatkowa atrakcja w tych miejscach. Pierwsze spotkania trzech gmin już są za nami. Może powiedzmy, co udało się ustalić, na jakim etapie jesteśmy?
5: Zacząć należy od jednej kwestii. Kowary łączą Krzaczynę z Kowarami z centrum.

0: połączyć naszą jedną z najbardziej intensywnie rozwijających się dzielnic z miastem. No i tak, dojdziemy do Krzaczyny i co dalej? No i powstał pomysł. Radny ze Ścięgien Edziuwach przychodził do nas kilkakrotnie rozmawiać na temat ścieżki dla osób niepełnosprawnych, takiej rowerowej, ze Ścięgien do Kowar poprzez Krzaczynę. No i zaczęliśmy rozmawiać, on przedstawił swoją koncepcję i mówimy, no dobra, dojdziemy do Ścięgien i co dalej? No to dalej może byśmy jednak poszli do Karpacza. No i zaczęliśmy na ten temat dyskutować i dzisiaj już wiemy, jesteśmy po rozmowach trzech gmin. W trzech gminach zabezpieczone są środki finansowe na projekty. Na ostatnim spotkaniu gmin wyszło, że gmina Podgórzyn i Karpacz chce, żeby liderem przedsięwzięcia była gmina miejska Kowary. I my będziemy realizatorem tego przedsięwzięcia. W tej chwili przygotowujemy porozumienie dla trzech gmin. I będziemy wspólnie ogłaszać projektowanie odcinka około 1,5 kilometra, może 200 metrów, to zobaczymy dokładnie, to w terenie wyjdzie, na terenie Kowar, dalej przebieg przez kawałek Ścięgien i wpięcie na osiedle skalne do Karpacza, a później to już wiadomo, że będą rozprowadzone, każda gmina na swoim terenie będzie już indywidualnie prowadziła. Zależy nam na tym powiązaniu, dlatego że wtedy turyści z Karpacza, ze Ścięgien będą elegancko połączeni z Kowarami, będą mogli rowerami, wózkami, osoby z w tej chwili modne jest, żeby...
1: Z niepełnosprawnościami,
0: ale też mamy z wózkami często biegają i będą mogły też z Karpacza, ze Ścięgien pobiec do Kowar. W Kowarach jeszcze robimy koło PKP taki ogromny parking na 100 samochodów, gdzie będzie można samochody zostawić i przesiąść się na rowery.
1: Czyli taki park and ride.
0: Tak, coś w tym rodzaju, bo chcemy, żeby turyści, którzy przyjeżdżają do Kowar, nie wjeżdżali do miasta, tylko żeby zostawiali swoje samochody na początku Kowar, a Kowary zwiedzali albo pieszo, albo rowerowo.
1: Pani burmistrz, na razie jest koncepcja, czekamy na porozumienie. Czy jakieś wstępne takie obliczenia?
0: Tak, do końca lutego chcemy już odbyć kolejne spotkanie. Kolejne spotkanie teraz będzie w Karpaczu. Pani burmistrz zaprosiła nas do Karpacza, żebyśmy porozumieniem będzie do 10 lutego, a w połowie miesiąca lutego będzie spotkanie w Karpaczu. Chcemy to przedstawić na wszystkich trzech radach. Jak rady to zaakceptują, no to wtedy podpisujemy porozumienie i wchodzimy w proces postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy projektu. Mhm. Projekt, no tak z rok czasu to jest jednak chyba minimum, czyli zahaczymy o 2027. No i po wykonaniu projektu będzie wykonawstwo. Liczymy, że kilometr trasy to jest między 1,5 a 2 miliony złotych, bo o czym rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o tym, że przy tej ścieżce chcemy, żeby powstały miejsca odpoczynku czyli ławka, kosz na śmiecie i ewentualnie lekkie zadaszenie, żeby można było miejsce, gdzie się przebrać, ewentualnie gdyby deszcz padał, gdzie się schronić, gdzie wypić herbatę.
1: Jakieś stacje serwisowe malutkie.
0: Jakieś ewentualnie stację serwisową i żeby na całej trasie właśnie takie miejsca, co ten kilometr na pewno coś takiego powstało.
1: Ile kilometrów trasa ma liczyć?
0: Jeszcze w tej chwili się...
1: Mniej więcej oczywiście.
0: Myślimy, że około 3 kilometrów, 3,5 kilometra na pewno to będzie.
1: I tu mówimy o całości trasy?
0: To mówimy o trasie z wlotem do Karpacza, na osiedle skalne. No dalej już po Karpaczu, no to wiadomo, Karpacz będzie swoją inwestycję prowadził. W dużej części Karpacz ma fajnie, bo ma dużo rzeczy zrealizowanych.
1: Czyli mówimy o inwestycji w okolicach 4,5 do 6 milionów.
0: Tak, tak. Mhm.

0: 2027 możemy założyć, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, że
1: byłby czyli ósmy projekt, czyli ósmy wykonawstwo.
0: Czyli w okolicach 2008 roku jest szansa, że już będzie połączenie.
1: Tak, tak.
0: Ja wiem, że to jest wróżenie z fusów zawsze.
1: Nie, ale... nie, to nie jest. Myślę, że bardzo pozytywne nastawienie Rady w Podgórzynie, w Karpaczu i w Kowarach daje pozytywną wizję na to przedsięwzięcie.
0: Tutaj jeszcze podpytam, bo powiedziała pani, że wy jako Kowary będziecie nadzorować ten cały projekt.
1: Tak, wczoraj taka decyzja zapadła.
0: Czyli trasa zacznie ruszać z Kowar.
1: To nie ma znaczenia, czy ona z Kowar, czy ona z Karpacza ruszy, w zależności jak projekt, to też jest uzależnione od jednej bardzo ważnej rzeczy. Po jakich gruntach pójdziemy?
0: Czyli wykupienia ewentualne mogą...
1: Tak, czy to są grunty miejskie, czy to są grunty prywatne, to jest kwestia, wczoraj o tym rozmawialiśmy, dzisiaj jest za wcześnie, żebym o tym mówiła. Chyba najprostszy przebieg będzie na terenie Kowar, ale to kwestia niedługiego czasu i będziemy to wiedzieć.
0: Mhm. Jakie argumenty jeszcze przemówiły za tym, że się zdecydowaliście na tą inwestycję?
1: Argumentów jest mnóstwo. Najważniejszy argument to jest połączenie komunikacyjne i walka z wykluczeniem komunikacyjnym, rowerowym i pieszym. Mhm. Kowar, Podgórzyna do Karpacza. Mnóstwo turystów, którzy przyjeżdżają w Karpaczu, pyta się, jak mają dojechać do Kowar, do atrakcji turystycznych Kowar. Jak mają dojechać do Ścięgien, do choćby Western City. Mhm. I zawsze jest to problem. Ścieżki w górach, drogi w górach są bardzo wąskie. Jeszcze tam rowerzysta, no jest to duży, duży problem.
0: Jasne. A czy wstępnie możemy jakoś powiedzieć, jak planujecie tą ścieżkę przeprowadzić? Chociaż jakieś punkty
1: nawigacyjne? Tak, z ulicy Malinowej poprzez tą drogę przy remizie strażackiej w Ścięgnach. Mm-hmm. Później wejście na tą drogę przy byłym punkcie serwisowym Citroena i wyjście mniej więcej na Dworcową i z Dworcowej w Karpaczu w górę.
0: Mm-hmm. To będzie... Tak nie do końca wizualizuję sobie tą ścieżkę. Będą ładne widoki, będą
1: przepiękne widoki, widoki na Śnieżkę, widoki na góry i przede wszystkim wykorzystanie tej infrastruktury, która w dużej części już istnieje też.
0: Czyli czekamy na lutowe spotkania i będziemy mogli informować dalej, co dalej, z tym projektem. Super, to tutaj damy kropkę, ja sobie... Pani burmistrz za sprawą działań Urzędu Wojewódzkiego
1: Marszałkowskiego
0: pociągi zaczynają wracać po wieloletniej przerwie do naszego regionu. Już możemy dojechać między innymi do Gryfowa, do Lwówka, no ale do Kowar jeszcze nie możemy. I teraz pytanie, bo tutaj w tym roku już to się powinno zmieniać. Połączenie pomiędzy Kowarami a Kowarami Górnymi jest w planach. Jak to wygląda?
1: Znaczy dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość, że Urząd Marszałkowski rozstrzygnął przetarg na rewitalizację linii od jak gdyby 100 metrów przed dworcem PKP do tunelu w Kowarach Górnych. No, kosztowna inwestycja.
0: Wszystkie oferty przekroczyły budżet.
1: Tak, tak, tak. Kosztowna inwestycja, ale mam nadzieję, że Urząd Marszałkowski rozstrzygnie to postępowanie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że najpiękniejsze trasy widokowe są właśnie od dworca PKP poprzez Krzaczynę, Kowary Średnie do Kowar Górnych poprzez tunel. To jest najpiękniejsze miejsca widokowe. Tam jest jeden z najpiękniejszych wiaduktów kolejowych na Kowarach Średnich. gdzie takiego dzieła architektury tej inżynieryjnej nie ma w całej Polsce. Więc myślę, że to jest taka perełka, to będzie taka perełka komunikacyjna na tym terenie. Natomiast cieszę się, że pan marszałek Przybylski dotrzymał słowa i jednak te 100 metrów do dworca PKP zostanie dociągniętych, bo co to oznacza? To oznacza, że pierwsza kolej w tym 2027 roku może pójść. Mhm. Mnie to jeszcze cieszy z innego względu. My robimy rewitalizację byłego budynku dworca PKP. W tym budynku już w pierwszej części urzęduje Centrum Informacji Turystycznej, ale i jest czynne codziennie, łącznie z sobotą i niedzielą. Ale obok w tej chwili za jakieś 2-2,5 miesiąca będziemy robić otwarcie Muzeum Regionalnego. Muzeum, gdzie jest część poświęcona właśnie komunikacji kolejowej, gdzie mamy zebranych bardzo dużo takich eksponatów sprzed 30 lat, jak ta komunikacja funkcjonowała. Oczywiście będzie też część poświęcona starym kowarom, fabryce dywanów. Tutaj bardzo duża zasługa Mirka Góreckiego, byłego burmistrza, który zebrał bardzo dużo fajnych, ciekawych eksponatów, które teraz będą prezentowane. Robimy takie multimedialne muzeum. Ono jest w tej chwili w trakcie przygotowywania. No i pod koniec tego roku będzie oddane do użytkowania druga część byłego dworca, biblioteka, której chcemy zrobić taką bibliotekę XXIII wieku, czyli multimedialną, taką z wszystkimi...
0: czyli nie całą taką, elektroniką. Jak często pamiętamy,
1: tak, biblioteki. Taką elektroniczną, ale też bibliotekę połączoną tak, coś podobnie jak w Karpaczu jest zrobione, czyli z częścią wystawową.
0: Czyli takim centrum kultury,
1: takie
0: ośrodkiem
1: centrum kultury, coś w tym rodzaju. Nasza biblioteka lekarka Danusia Buni nawiązała współpracę z wieloma teraz modnymi literatami. Robimy bardzo dużo wieczorów literackich, właśnie poświęconych różnego rodzaju spotkaniom literackim. Chcemy też młodych ludzi przekonać, że czytanie to jest coś wspaniałego, że to są fantastyczne przeżycia emocjonalne, że nie tylko piktogramy się liczą, i przesuwanie palcem po ekranie, ale również czytanie. Spotkanie z pięknymi ludźmi, którzy mają niesamowitą fantazję. No chcemy zrobić takie wow na wjeździe do Kowar. Kilka dni temu zaczęliśmy zrywać asfalt na całej ulicy Dworcowej.
0: I tam do 2027 chyba będzie.
1: Tak,
0: będzie problem,
1: ale w tym roku już zaczęliśmy rewitalizację. Będziemy wymieniali całą ulicę, wszystkie chodniki, całe oświetlenie. Robili ścieżkę pieszo-rowerową, właśnie przebiegającą przez Dworcową w kierunku Matejki. Także zupełnie nowe oblicze Kowar chcemy zrobić. I przy tym były dworzec PKP, który dostał drugie życie, i ta linia kolejowa, no to jest coś, co razem robi piękne takie miejsce.
0: I tutaj kolejna kropka, albo przecinek, myślę, lepiej powiedzieć przecinek. Do końca tego roku już powinniśmy zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce. Ja tu sobie zrobię taki mały znacznik. Pani burmistrz, w Kowarach cały czas działa punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Będzie działał chyba przez cały rok 2026. To kolejne rozdanie już w ramach tego programu.
1: Tak, punkt konsultacyjny jest czystego powietrza. Niestety uwarunkowania programu Czyste Powietrze jest takie, że mieszkańcy w tej chwili mają robić audyty. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że wyeliminowano z czystego powietrza gaz. Mhm. Bardzo dużo mieszkańców jest rozczarowanych. To nie tylko moich mieszkańców, ale każdej innej gminy. I w tej chwili nastawienie się na prąd lub na pompy ciepła w wielu wypadkach jest nie do przyjęcia. Natomiast budowanie pieców piątej generacji na pelet jest rozwiązaniem, ale dla ludzi nieco młodszych, dla tych starszych to nie jest żadne rozwiązanie.
0: Pani burmistrz, punkt konsultacyjny, no to pomoc dla mieszkańców, czyli ten tak. program jest na tyle skomplikowany, że jednak...
1: Nie, on nie jest skomplikowany, tylko że wyeliminowano gaz. My jako gmina też nie możemy, my cały czas przez wiele lat pomagaliśmy ludziom w wymianie ogrzewania ich peletów,
0: czyli tak zwane
1: węgli,
0: kopciuchy wymienialiście kopciuchy na gazówkę.
1: Na gazówki. A teraz od tego roku nie możemy już dopłaty robić i dużo ludzi, starszych szczególnie, chciałoby ten gaz.
0: Tak, to jest sprawdzone źródło ciepła, które cały czas się jednak z ekologią jeszcze nam niedawno kojarzyło.
1: No tak, ale kopalniane, nie?
0: Tak.
1: No i w związku z tym niestety musi być wyeliminowany i to jest taki duży problem. Ludzie chcieliby wymieniać swoje piece, ale chcieliby je wymieniać na właśnie gazowe.
0: Co w związku z tym? Czy czyste powietrze w Kowarach zwolniło? Albo czy się zatrzymało?
1: Nie. Część ludzi wymienia mimo wszystko. To znaczy w budynkach jednorodzinnych nie ma problemu, bo ludzie budują pompy ciepła, robią fotowoltaikę i robią tą inną formę ogrzewania. Natomiast w budynkach wielorodzinnych, tam gdzie były wymiany piecy z tych takich tradycyjnych na gazowe, tam wszystko stoi.
0: Czy jakieś rozwiązanie tutaj?
1: Może? Na dzień dzisiejszy nie. Nie ma żadnego programu rządowego, który by pomagał, a ludzie generalnie nie chcą prądu.
0: Mm-hmm.
1: Nie wiem, czy się
0: obawiają
1: boją,
0: się
1: czy się... Myślę, że przede wszystkim boją się kosztów.
0: Mm-hmm. W tym roku w Kowarach do programu jeszcze nikt się nie zgłosił.
1: Nie, w tym roku jeszcze nie. To jest dopiero początek stycznia. Zobaczymy. Kilka dni temu umieściliśmy informacje o czystym powietrzu. Teraz będziemy robili spotkania świąteczne, takie noworoczne, podsumowujące 2025 rok. Będziemy mieszkańców informować, ale widzę po spotkaniach, w których uczestniczę, że zainteresowanie jest zdecydowanie mniejsze.
0: Aha, czyli jednak tutaj ten program trochę złożył skrzydła. Dobra. Pani burmistrz, trwa budżet obywatelski. Kowar, do 13 lutego można zgłaszać projekty. W tym roku to chyba 200 tysięcy złotych, z tego co się orientuję.
1: Tak, mniej więcej 200 tysięcy złotych, mówię mniej więcej, w budżecie jest zapisana sztywna kwota 200 tysięcy. Jest to podzielone na kilka okręgów. Budżet jest i w wersji papierowej, i w wersji internetowej. Natomiast miasto Kowary nie musi prowadzić budżetu obywatelskiego, ale my chcemy prowadzić. Okazuje się, że bardzo dużo fajnych przedsięwzięć zostało uruchomionych. W tamtym roku na przykład zrobiliśmy psi wybieg. Z tym, że to jest jak gdyby taki pierwszy etap realizacyjny, bo jest ogrodzenie zrobione, są kosze zrobione, jest wybieg zrobiony, ale nie ma zabawek dla psów. No i wiem, że twórcy pierwszego etapu w tej chwili szykują się do drugiego etapu i namawiają mieszkańców, żeby głosowali na drugą część, żeby były miejsce zabawki różnego rodzaju dla tych naszych przyjaciół, czyli piesków, kotków, bo też zauważyłam, że są koty tam wyprowadzane. Także, a miejsce jest bardzo ładne, bo to jest przy przedwiośniu, park miejski, także jest takie dość ciekawe miejsce. Innym elementem, który na pewno, bo już słyszę, że będzie kontynuowane i mieszkańcy chcą na to głosować, to jest zmiana oświetlenia na ulicy Ogrodowej z oświetlenia typowo LED-owego na oświetlenie tak, jak kiedyś to historycznie wyglądało. Mm-hmm. Piękne, stylizowane lampy i część od PKO zostało kilka lamp wymienionych. Od strony wjazdu na Ogrodową, czyli od ulicy Zamkowej, też zostało trochę wymienionych. No i w tej chwili został środek do wymiany. I jeżeli mieszkańcy zagłosują, no to również będzie tutaj to zrobione. Co jeszcze? Nie wiem, z różnymi projektami mieszkańcy przychodzą. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest pod ich potrzeby robiona realizacja. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, a wymyślili sobie na Wojkowie witacz. Tak, ten witacz tym mieszkańcom, tam mieszkającym był potrzebny. On jest piękny, zrobiony przez lokalnego artystę pana Wokana. Przepiękne wiewiórki tam biegające. Witacz mówiący, tu jest Wojków. Co wymyślą, zobaczymy. Wojków to w ogóle bardzo aktywna część miasta. Ratowali kasztany, zakładali te pułapki feromonowe, robili różnego rodzaju akcje zbierania liści, żeby te kasztany uratować. No zobaczymy, co w tym roku wymyślą, ale na pewno, znając naszych mieszkańców i kreatywność, na pewno coś ciekawego będzie.
0: W tym roku to jest trzecia czy druga edycja w Kowarach?
1: To już jest czwarta.
0: To już jest czwarta edycja, ale ten czas szybko leci. Tak jak pani wspomniała, Kowary nie musiały wchodzić w ten pomysł, nie musiały udostępniać części swojego budżetu, ale to jest jednak możliwość wypracowania tej takiej trochę samorządności wśród mieszkańców, czy...
1: Dla mnie najważniejsze, że grupa ludzi skrzykuje się i mówi, w tym miejscu coś chcemy zrobić. Mhm. I to jest bardzo istotne, że mieszkańcy ze sobą rozmawiają, bo taka jest idea. My nie przekazujemy pieniędzy na wycieczki, my przekazujemy pieniądze na coś, co mieszkańcom jest potrzebne. Miejsce odpoczynku w Krzaczynie na przykład powstało przy ulicy Głównej.
0: Czyli takie dość twarde projekty wystawiacie.
1: Znaczy, no one są, to są projekty do kilkudziesięciu tysięcy, więc one nie są duże.
0: Ale chodzi mi o to, że one są fizyczne, tak, pozostają i służą wszystkim.
1: Aha. Na przykład zrobiliśmy rewitalizację boiska w Krzaczynie, zrobiliśmy plac zabaw dla dzieci, zrobiliśmy siłownię zewnętrzną. No to są elementy, które wszystkim mieszkańcom służą. Oczywiście po zrobieniu tego ktoś musi to obsługiwać. No obsługuje to gmina siłą rzeczy. Ale no to są takie fajne przedsięwzięcia.
0: No to też jest chyba bardzo fajne narzędzie dla pani jako dla burmistrza, tak, czy dla samorządowców, tak, bo no, mieszkańcy sami mówią, czego chcą, a chyba tego dialogu czasami brakuje.
1: To znaczy my się staramy jeździć i rozmawiać ze wszystkimi, ale faktycznie mieszkańcy najlepiej wiedzą, czy im brakuje lustra drogowego, czy im brakuje chopki, czy im brakuje jakichś znaków zwalniających, czy ewentualnie jakiegoś oświetlenia, to oni wiedzą, mieszkając przy danej ulicy, czego tak naprawdę potrzebują.
0: To też fajnie pokazuje, jak zmieniają się potrzeby w danych miejscach, bo jeżeli no jest kłopot z chodnikiem, z ulicą, tak, to mieszkańcy wtedy proszą o naprawę, a jak pojawiają się witacze, to znaczy, że już z tymi ulicami jest dużo lepiej chyba.
1: Tak.
0: Do kiedy w tym roku będzie trwał budżet? Kiedy głosowanie?
1: Chcemy, żeby do końca marca pozakańczać wszystko.
0: Mhm. Czyli w marcu mieszkańcy będą znowu oddawali głosy.
1: Tak, oczywiście.
0: I wybierali projekty. Ma pani jakiś swój ulubiony przez te 4 lata?
1: Jeszcze w ogóle? Tak, aha, najbardziej mi się podoba Psi Wybieg. Bardzo, bardzo mi się podoba, bo to jest takie nawiązanie do miasta. Mhm. Takie miejskie miejsce, gdzie można tego swojego pupila wyprowadzić, a no, ja niestety już psów nie mam, bo moje już odeszły. Zastanawiamy się z mężem, czy kupić kolejnego, natomiast widzę, jak bardzo dużą wagę ludzie przykładają do swoich zwierząt, szczególnie ci seniorzy. Mhm.
0: Tu nazwę bym sugerował, żeby zmienić, bo na przykład Kowarska Społeczność Kotów może być niezadowolona, że to tylko Psi Wybieg, a przecież to nie
1: tylko. A tam koty też chodzą, sezon, tak. No zobaczymy, to niech organizatorzy się nad tym zastanawiają. Tutaj ingerencja samorządu nie, tutaj sami mieszkańcy tworzą swoją przestrzeń.
0: Czyli jak coś, to oddolna inicjatywa kociarzy.
1: Tak, tak, tak.
0: Pani burmistrz...
1: Kota mam.
0: O!
1: Kota to, mam, to... Tigera.
0: Ja tylko przypomnę, że do 13 lutego można zgłaszać projekty, a jak pani burmistrz wspomniała, do końca marca będzie już można oddawać swoje głosy. Przynajmniej mieszkańcy Kowar będą mogli to robić. Pani burmistrz, jeszcze chciałem podpytać, bo porozmawialiśmy o tych chyba najważniejszych inwestycjach, przynajmniej o większości, które chcieliśmy teraz poruszać na antenie.
1: Jedną z najważniejszych inwestycji w Kowarach jest budowa żłobka.
0: O, to właśnie o to chciałem zapytać jeszcze, jakie istotne inwestycje ruszają albo będą się zakończać w bieżącym roku.
1: W tym roku, do końca roku, do końca czerwca, ale z opcją do końca roku zakończymy budowę żłobka. Budujemy przy przedszkolu budynek żłobkowy, pełnostandardowy na 2 pododdziały, czyli takie na 16 dzieciaczków. Czy będzie tyle? No trudno mi jest powiedzieć. Mhm. W tamtym roku się urodziło 28 dzieci w Kowarach. Część z tego wyjechała, no bo to wiadomo, że się rodzą tutaj, później wyjeżdżają za granicę z rodzicami. Ale na pewno wszystkie kowarskie dzieci, które będą chciały przyjść do żłobka, będą to miejsce żłobkowe miały, no a później przejdą do przedszkola, które w tej chwili myślę, że chyba nasze kowarskie przedszkole jest jedno z najlepiej wyposażonych. Te kilka projektów po kilka milionów złotych, które zrealizowaliśmy, spowodowało, że to wyposażenie w najnowocześniejsze urządzenia rozwojowe dla dzieci jest. W tej chwili jest już też wybudowana ścieżka sensoryczna, co prawda jest zima, więc dzieci z tego nie korzystają, ale już od wiosny będą mogły korzystać. Także idziemy z takim duchem postępu i to takiego dość mocnego.
0: Żłobek w tym roku, na jakim etapie jesteście?
1: W tej chwili już mamy, jak to się mówi, wiechę będziemy za niedługo stawiać, bo już druga kondygnacja jest. Dach, no myślę, że do końca lutego będzie stał. No i zostanie wykończeniówka.
0: I start we wrześniu wraz z rokiem szkolnym? Czy...
1: Najprawdopodobniej wrzesień, chociaż zobaczymy, jak to budżetowo będzie wyglądało, czy to wrzesień, czy to styczeń, ale na pewno w tym roku będzie budynek żłobka oddany do użytku.
0: Powiedzmy jeszcze, ile to wszystko kosztuje?
1: Oj, dużo. Sam żłobek to jest 2 miliony, no do tego trzeba liczyć jeszcze wyposażenie, kilkaset tysięcy złotych.
0: Czyli mówimy prawie 3 miliony.
1: Tak, ale to inwestycja w dzieci, w młodzież, to jest coś, co zwraca się w dwój, w trójnasób, także uruchomienie strefy młodych, przecież to też taka inwestycja kowarska, miejsce, gdzie nasze nastolatki tym razem spotykają się, gdzie wspólnie...
0: To rozmawialiśmy w zeszłym
1: tak,
0: roku. I jak
1: wspólnie...
0: się ta strefa sprawia?
1: Super, super. Dzieciaki przychodzą, są zadowolone. Społecznie część rodziców, część opiekunów, część z Eurojedynki obsługę robią, żeby młodzi mieli też z kim porozmawiać, do kogo się zwrócić, ale rozmawiają, dyskutują, mają miejsce do spotkania, do wypicia wspólnie herbaty. Raz w tygodniu są zajęcia kulinarne, więc wiem, że pieką frytki, robią naleśniki, jakieś racuchy, więc no, myślę, że to fajne takie dla nich miejsce.
0: Państwa i moim gościem była dzisiaj Elżbieta Zakrzewska, burmistrz miasta nad Jedlicą, burmistrz Kowar. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu, dziękuję za wysłuchanie.
0: A ja bardzo gorąco zapraszam na kolejne magazyny lokalne w Radiu SK2. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.

Stay high, stay high, stay high.

9 właśnie minęła. To jest Radio SK2, czyli radio, w którym usłyszycie tylko polskie najlepsze hity. Bajm, Biała Armia, tak rozpoczniemy tę godzinę, ale będzie też Mrozu, Piotr Cugowski, Jerem Sikorski czy Kasia Popowska. To wszystko jeszcze w tej godzinie. Ja, Żąbek, kłaniam się nisko.

Ależ oczywiście tańczyć można, wręcz wypada w wakacje szczególnie, bo wakacje to czas wolny od nauki, więc można poszerzać swoje na przykład taneczne pasje. Czemu by nie? I do tego mamy polską najlepszą muzykę, do której również nóżką można poruszać. A tymczasem patrzę, że polska marynarka wojenna wcale wakacji nie ma. Ostatnio poszła sobie na zakupy i kupiła nowoczesne drony V-BAT, one się nazywają. I te bezzałogowe statki powietrzne będą prowadziły operacje rozpoznawcze na Morzu Bałtyckim, głównie w celu obserwacji rosyjskich okrętów. No i proszę bardzo. Polska też ma już bat na wroga.

wiem co sam, szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękne.

I rzeczywiście przyjdzie taki dzień. Nie, chodzi mi o ten utwór Kasi Popowskiej. Ten dzień to poniedziałek, czyli jutro. Jutro rusza kolejny tydzień, w którym to będziecie walczyć o pobyt w wypasionym pięciogwiazdkowym hotelu. Tym razem powalczycie o klucze do hotelu Hilton w Świnoujściu i tam będziecie mogli zabrać kogoś i spędzić uroczy czas, żeby przekonać się na własnej skórze, że Polska jest najfajniejsza. Co trzeba zrobić, żeby się tam znaleźć? Przede wszystkim wejść na sk2.pl, wypełnić formularz i przekonać nas do tego, żebyśmy do Was w poniedziałek zadzwonili, a później już tylko odpowiadacie z wiedzy o Polsce i proszę bardzo, klucze do super pokoju w fajnym hotelu są Wasze. sk2.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów.

0: wciąż świeży, wciąż nowy sezon od Dawida Podsiadło, tak nazywa się ten utwór, a takich utworów, takich najlepszych polskich i tylko polskich hitów mamy w Radiu SK2 dużo więcej i za chwilę o tym przekonacie się na własnej skórze. Przygotowałem mnóstwo dobroci muzycznych dla Was, zostańcie z nami więc i zróbcie głośniej. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
1: I po reklamie.

0: Rok 2003, wtedy ten utwór ujrzał światło dzienne. Marcin Rozynek, najlepsze. Marcin też zdobył nagrodę, pamiętam to doskonale, od Eski. Eski Music Awards w roku 2004 został artystą roku. No, jak się słucha tego, co Marcin zaprezentował, to wcale człowiek się nie dziwi. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Godzinę 10 rozpocznie nam nasza cytrynka kochana Lemon.
1: Reklama.
2: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
1: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
1: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na zorlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gorąco?

0: KFC.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Jeżeli chcecie przed upałem uciec do kina, to możecie wyskoczyć do Heliosa. Ja mam dla was bilety, piszcie na jeleniagora@sk.pl. A dziś o 20.30 czeka na was straszny film. O 18.00 zobaczycie Obsesję, o 19.00 Backrooms bez wyjścia, horror, science fiction. A do tego Supergirl, między innymi o 15.00 i 18.30.
3: Ależ ten czas szybko leci, już godzina 10 na zegarach i w tej godzinie na pewno usłyszycie BRO, elektryczne gitary, Bledkę, Kamila Bednarka, Roxanę Węgiel, Jam czy zespół Kombi, ale na początek tej godziny zespół Lemon, czyli wiecie, no jedyna na świecie cytryna, przy której człowiek się nie krzywi, bo oni naprawdę robią dobrą, świetną robotę. Zresztą posłuchajcie sami. Jarząbek, dzień dobry.

Stare dobre czasy się człowiekowi przypominają, jak słyszy takie utwory. Elektryczne gitary, człowiek z liściem na głowie i całe szczęście, że się tę główkę podrapał, bo tak to by z tym liściem pewnie do pętli dojechał. Natomiast w Radiu SK2 serwujemy wam nie tylko to, co kiedyś się słuchało i słuchało się nałogowo, ale serwujemy też prawdziwe nowości. I teraz właśnie taka nowość przed państwem: Bledka w kawałku Tańcz, czyli w utworze, na który cały czas możecie głosować w polskiej gorącej dwudziestce. Zapraszam na sk2.pl, tam oddajecie swoje głosy, a my już gramy. Bledka, Tańcz! Tańcz, Bledka!

Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że czasami przy niedzielnym śniadanku jest tak, że po prostu brakuje czegoś dobrego, bo się nie kupiło w sobotę, a w niedzielę to już za późno. Dlatego proszę bardzo, zaserwowałem wam dżem smacznego. Natomiast patrzę też na naszą ekipę, która jest coraz większa, naszą biało-czerwoną ekipę, która już 4 lipca na Stadionie Narodowym będzie oglądała sobie mecz Mundialu za Sławkiem Peszko i z nami i będzie też strzelała karniaczki i będzie też się dobrze bawiła przy fajnej muzyce, bo będziemy mieli i bramkę, i piłkę, i fajnego DJ-a, tak więc no wypadałoby tam być, prawda? Ale żeby się tam znaleźć, to najpierw trzeba wejść na sk2.pl, zgłosić się do naszej zabawy SK Karniaki Cup, a później wykończyć zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Na sk2.pl to zdanie macie dostępne, można sobie wejść, posłuchać, no i wy zgadujecie to wygwizdane słowo. Kto zgadnie, ten jedzie z nami na Stadion Narodowy, kto nie zgadnie, no to dostaje też stówkę, więc zawsze jest ta wygrana. Moi drodzy, sk2.pl, tam wchodzicie i tam się zgłaszacie. W poniedziałek kolejna runda.

0: Jeżeli komuś mało lata, to proszę bardzo, dorzucam Filip Lato, Sun and Grace. No i za chwilę wracamy do najlepszej polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
1: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: of KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: kończyć godzinę to tylko takimi kultowymi utworami. Manam, kocham cię, kochanie moje, w Radiu SK2, a po 11 pojawi się u nas Sanach ze swoim marcepanem. Ja na przykład lubię marcepan, nie każdy lubi, ale ja lubię marcepan i tylko, że muszę mieć na niego, wiecie co, muszę mieć jakąś taką, muszę mieć ochotę na niego. I coś czuję, że tuż po godzinie 11 będę miał wielką ochotę.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W tę sobotę i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hipertania niedziela w Auchan.
7: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
8: Gastorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
12: I po reklamie.
0: Mniej niż godzina została do południa, a więc już prawie pierwsza połowa dnia za nami. Bardzo się cieszę z tego powodu, że spędzacie ją razem z Radiem SK2 i najlepszymi polskimi hitami. I z tej okazji zaserwuję wam teraz marcepan od Sanach. Jerząbek, dzień dobry.

A pić trzeba, szczególnie jeżeli za oknem mamy taką pogodę, jaką mamy, to nawadniajcie się, moi drodzy, bo to jest bardzo, bardzo ważne. A tymczasem, jeżeli o nawodnienie chodzi, no to jeden z polskich producentów wody mineralnej pozwał Skarb Państwa, domagając się ponad 5 milionów złotych odszkodowania z powodu wyższej stawki VAT na wodę mineralną właśnie. Bo jak się okazuje, firma zarzuca, że przepisy podatkowe faworyzują słodzone napoje i wody smakowe, na których stawka VAT wynosi 5%, podczas gdy zwykła woda mineralna jest obciążona najwyższą 23% stawką VAT. I wiecie co to znaczy? No to znaczy to, że zwykła woda ma tyle samo VAT, co woda z prądem.

No po prostu jestem zachwycony tegorocznym męskim graniem. Naprawdę dobrze to brzmi, a jeszcze lepiej brzmi na żywo, więc jeżeli chcecie usłyszeć męskie granie na żywo, no to będziemy mieli wejściówki już od poniedziałku. Kolejna porcja wejściówek poleci do Was. Słuchajcie Radia SK2, żeby się dowiedzieć, jak je zdobyć i kiedy je zdobyć. Mamy ich trochę, więc nie zawahamy się ich rozdać. Tak samo jak klucze do wypasionych hoteli. W przyszłym tygodniu akcja Polska jest najfajniejsza rusza z przytupem. Po raz kolejny, tym razem będziemy rozdawali klucze do pokoju w hotelu Hilton w Świnoujściu, więc jeżeli chcecie powalczyć o pobyt w takim pięciogwiazdkowym, fajnym hotelu, to wchodzicie na sk2.pl i zgłaszacie się do naszej zabawy, a później trzeba się jeszcze tylko wykazać wiedzą o Polsce i klucze są wasze. sk2.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły, a my gramy dalej. Bajm o tobie już teraz w Radiu SK2.

0: Dla jednych to stare czasy, dla innych, no, czasy, które przeżywają drugą młodość. Rok 95, Various Monks wydaje singiel Zabij Mnie, singiel promujący płytę Elf tego też zespołu. No i właśnie takie kawałki mamy dla Was, takie starsze, ale mamy też absolutne nowości. Wszystko oczywiście po polsku, bo tylko tak gramy Wam w Radiu SK2 i za chwilę o tym przekonacie się po raz kolejny, bo przygotowałem dużo dobrej polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: I po reklamie.

0: zdradzę wam małą tajemnicę. Od momentu, kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, czyli były momenty, no po prostu rozpłynąłem się w nim, rozkochałem. Za wszystkim stoi Kasia Sienkiewicz. Bardzo pani Kasiu dziękujemy za ten utwór. No, a już za chwilę wybije godzina 12. Jeżeli jesteście jeszcze w piżamie, co w niedzielę czasami się zdarza, no to mimo wszystko to jest chyba ostatni moment, żeby się przebrać.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram.

0: Będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Wakacje startują od dzisiaj, a już od połowy lipca będzie czekał na was teatr, plastyka, będzie też show cyrkowe, będą gry, zabawy, bańki, kino plenerowe i masa dodatkowych atrakcji. O co chodzi? Chodzi o skok w blok, czyli animatorzy pojawią się na waszych podwórkach na początku 11 lipca na Zabobrzu przy Pumptracku.
11: Fanfary, moi drodzy, pierwsza połowa dnia już za nami, godzina 12 właśnie wybiła. Piszecie do mnie, że nie było klepania. No dobrze, no to w tej godzinie poklepiemy troszkę i pozdrowimy wszystkich klepiących, a zaczynamy od Rotarów. No zapraszam na jedną z dzikich plaż. O, Jarząbek, dzień dobry.

Jeżeli ktoś chciałby pójść na jakieś lekcje samoobrony, to zapraszamy do pani Sarsy. Sarsa, bronię się, ten kawałek właśnie wybrzmiewa w Radiu SK2, a tymczasem Norwegia zakazuje w szkołach podstawowych sztucznej inteligencji. Od nowego roku na pewno zostanie wprowadzony całkowity zakaz korzystania z tych narzędzi dla szkół podstawowych, dla dzieci w wieku 6-13 lat. One nie będą mogły korzystać z AI-a, natomiast gimnazjaliści, czyli 14-16 lat, będą mogli używać sztucznej inteligencji tylko pod nadzorem nauczycieli. W szkołach podstawowych 17-19 lat AI będzie dostępne pod nadzorem, a uczniowie będą rozwijać kompetencje z nią związane. No i powiem wam szczerze, że może jest w tym jakiś sens, bo przecież wypadałoby najpierw nauczyć się samemu myśleć, zanim myślenie odda się w ręce robota, prawda?

Na to słowo się rzekło kobyłka u płotu, że tak powiem. Czas na pozdrowienia dla wszystkich klepiących o tej porze kotlety przed niedzielnym świątecznym obiadem. Proszę bardzo, no to klepiemy. I pozdrawiamy wszystkich, którzy robią właśnie to samo. I przewracamy na drugą stronę, proszę bardzo. Trochę soli, panierka jest. I na patelnię, moi drodzy, a najlepiej klepie się przy najlepszych polskich hitach. O właśnie, o, świetnie wyklepane. No, dobra, to klepcie dalej, towarzysze, a my gramy.

0: Was na pewno nic nie ominie, nic dobrego, jeżeli chodzi o polską dobrą muzykę, bo jesteście na dobrej fali. Radio SK2. Za chwilę wracamy do tych najlepszych polskich hitów. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Gastorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
9: I po reklamie.

0: Pan Stachurski zachęca do tego, żeby iść w stronę słońca. Problem jest tylko taki, że iść w stronę słońca o tej porze, no to to jest karkołomne zadanie, dlatego że, no jakby nie patrzeć, to słońce jest cały czas w zenicie, więc no iść w stronę słońca o tej porze, to raczej stać w miejscu. Ale stojąc w miejscu, człowiek przynajmniej się nie cofa, prawda? I z tym zostawiam was na tą drugą połowę niedzieli. Jutro pamiętajcie, pierwszy poniedziałek wakacji, to z tego powodu cieszą się dzieci, rodzice trochę mniej, jeżeli urlop zaczynają później. Ja Rząbek, kłaniam się.
1: Reklama.
2: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę, a Link 4.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Na plaży, basenie, w aucie, w domu albo przy grillu. Drugi dzień słonecznych wakacji ofunduje nam darmową saunę i to niezłą. A ja dorzucam hity, które opalają uszy. Bea, Tabletka, Sanach. Chłopaki też wpadną z tym, co najlepsze. Krem z filtrem na skórę, a polskie hity w SC2 na resztę.

I love you, klimatyzacja, till love w SC2, bo nie jesteśmy sami. Czytam, że prawie 200 milionów Europejczyków walczy z upałami. Jak walczymy my Polacy? 726-826-826, Messenger SK2 już odpaliłem. Wrzucajcie głosówki, piszcie, jak wygrywacie z tym żarem, a ja gram. SK2. Beata i bliżej. Można podejść bliżej trochę klimki, tak, albo tego wiatraczka, ale fajnie chłodno.

0: wybaczcie, ale teraz w ST2 zapinamy pasy i skaczemy z Andrzejem Piasecznym.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Co to ja widzę? Panowie w obcisłych spodenkach z gumką, kolorowe koszule, kwiatowe sukienki i dancingi do białego rana. Skoczyliśmy do 1974 roku, w którym też powstała piosenka, o której autorka jej, Anna Jantar, od pierwszego odsłuchu powiedziała, że to będzie hit. I tak właśnie narodziło się Tyle słońca w całym mieście. A dzisiaj za oknem afrykański żar, słońca nie brakuje. Ta piosenka pasuje do tego weekendu jak żadna inna.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Anna Jantar. Tyle słońca w całym mieście.

0: Lanberryi i ostatni most w SC2, plaża, woda, piękne widoki, prawie 40 stopni Celsjusza, ale cóż, nie dla mnie. Łukasz wysłał zdjęcie na Messengera Eski2, z tego co ja tutaj widzę, remont, tak, gipsowanie albo malowanko, wiatraczki pracują i faktycznie nie ma klimatyzacji, ale za to jaki jest u was klimat?
1: SK2.
0: I po remoncie mieszkanie będzie wyglądać na błysk. U ciebie również. I kto do niego wejdzie, będzie gwizdał z zachwytu, jak Dawid Podsiadło. Nowość w SC2. O wiele szybciej schną ściany.

0: wczoraj rozgrzał Narodowy do czerwoności, a dzisiaj powtórka z rozrywki. Wielki finał stadionowej trasy. Dawid Podsiadło ze swoją nowością na błysk w SC2. A za chwilę Red Leaves.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na zorlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
10: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: Też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: I po reklamie.

0: Może jak jest w nocy po północy, to trochę za późno, żeby kochać. W Radiu SK2 kochamy tylko najlepsze polskie hity, to Kombi, a za chwilę godzina 14 i najświeższe i sprawdzone newsy, między innymi S7, która jest zablokowana po wypadku. O szczegółach za chwilę.
1: Reklama.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Hiper tania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Cześć moi kochani, tu Błażej Stachewicz. Borowice startują w najbliższy weekend, ale w najbliższy weekend również rusza Galeria Piosenki Pięknej, czyli mamy dwa festiwale związane z muzyką z Krainy Łagodności i na przykład poezji śpiewanej czy piosenki turystycznej. Czeka na was wyjątkowa, niezobowiązująca atmosfera, wspaniałe miejsce, bo wszystko będzie się działo w Wojcieszowie przy ulicy Górniczej 16.
14: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcina.
15: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu była prowadzona reanimacja motocyklisty. Niestety lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
14: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i na północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
16: Cała fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
14: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą pojawić się burze. Pierwsze możliwe dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
0: W SC2 rekordowe najlepsze polskie hity, walizki, ręczniki, piasek w butach, uśmiech na twarzy. Tak wygląda drugi dzień wakacji z najlepszymi polskimi hitami. Kaśka Kowalska, Kowalski, witajcie.

0: Igor Herbut, Zalia.
1: Jak boom, pał, sach ma koniec. Old school jak Boniek, zara podam majka, póki co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
0: Tak jak Westę 2 wczoraj było w Żywcu. Skończony Żywiec rozpoczął wczoraj męską rundę po Polsce z jednym z najbardziej super festiwali, na których jest moc.
2: SK2.
0: Kolejny przystanek. Początek lipca, Poznań, męskie granie. W SC2 gramy. Polskie hity, które idealnie pasują do tego lata. Ewelina Lisowska.

Piosnek parę jeszcze dla Was mam w SC2, a nawet nowość. Po 6 latach przerwy zapowiedź nowego albumu. Artur Rojek w objęciach. Przy takich dźwiękach trasa sama się układa na te wakacje w SC2.

0: Hity, które łączą sąsiadów jak piłka. Lady Punk i tacy sami w SC2, a ściana między nami. Znamy już wszystkie pary 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. 32 reprezentacje zostały. Pierwszy mecz 1/16 dzisiaj, 21. RPA zmierzy się z Kanadą, która tak łatwo się nie da.
1: SK2.
0: To jak na mundialu robimy sobie, bo jest bardzo gorąco, ten hydration break, przerwa na nawodnienie.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty? Od

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po reklamie.

0: Duety odprowadzają nas do mety. W ST2 Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło i ich samoloty i lądujemy powoli, bo za chwilę godzina 15. I najważniejsze, sprawdzone newsy. Te z dróg, ale również te z wód Jakub Konieczkowicz dla Was przygotował.
1: Reklama.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.
8: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zdarzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana po zderzeniu 4 samochodów między Kurowem a Rykami. Kobieta wydobyta spod gruzu, to po wybuchu i zawaleniu się budynku, do jakiego doszło dziś w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
9: Wykonaliśmy tutaj dostęp, została ewakuowana, cały czas była przytomna, w łóżnym kontakt, była poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
8: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczynę wybuchu ustalają służby. Woda niezdatna do kąpieli w dwóch kąpieliskach w Polsce, podał główny inspektorat sanitarny. Dwa obiekty zamknięto dziś w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
0: Słońce na pełnym regulatorze dzisiaj. W trybie prawdziwa Sahara w SC2 hity idealne na te upalne dni, aby spędzić je w domu. Mrozo, nie ma miejsca jak dom, życie jak wino, z tobą na chacie, będzie także o kijach.

0: ma nam. Wyjątkowo zimny maj w SC2, choć mamy kwadrans po 15 i wyjątkowo gorący weekend. I takie same newsy z kolorowej prasy. Uliczny taniec czytam Justyny Steczkowskiej. Jusia walczyła z wiatrem. No, w ten weekend wszyscy walczymy z wiatrem. Słonecznym.
1: SK2.
0: Tam słońce, gdzie my, Wiktor Dyduła w SC2.

0: coś da. W ST2 bracia wierzą w lepszy świat. Do takiego zabierze nas może teraz wehikuł czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Wylądowaliśmy obok jednego z takich skromnych mieszkań w Krakowie i to, co wyróżnia to miejsce, to taki klimatyczny, długi, drewniany balkon, na którym rosną róże. I do drzwi wejściowych puka chłopak, w ręku trzyma skrzypce, a drzwi nagle skrzypią, otwierają się i staje w nich dziewczyna, ma piękne warkocze. I ta dziewczyna ma na imię Krystyna, a ten chłopak to Zbyszek. Napisał jej piosenkę, prawdziwą historię. Początków ich wspólnego małżeństwa, które zaczęło się ponad 40 lat temu. Zbigniew Wodecki.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Jego prawdziwa historia. Każdy z nas ma taki dom w głowie. Lubię wracać tam, gdzie byłem, w wehikule czasu w SC2.

Jak dzieci, dzisiaj wszyscy możemy wskoczyć do wody. A ja gram na ochłodę. Nowość w SK2. SK2. Temperatura jak w ostatni dzień lata. Gibbs Ego Form.

0: Za kierownicą robią chłopaki robotę. Kilometry same uciekają, droga jakby trochę nagle krótsza. Na ten numer możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce. Gibbs i Gof Armani, ostatni dzień lata, ostatnie miejsce, 13. Oby szczęśliwa. SK2.pl, tam głosujecie.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hiper tania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
5: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh! Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: 35 lat doświadczenia. Tysiące klientów. Jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin-Dobrygowski. To samochody nowe i używane. Serwis mechaniczny i blacharski. Stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gorąco? W

0: Emigranci w SC2 i na falochronie. Teraz pewnie jest przyjemnie, jak morska bryza daje ochłobę. A punktualnie o godzinie 16 gorące pogodowe newsy ma dla Was Jakub Konieczkowicz. Są alerty rozgrzane do czerwoności. O szczegółach za chwilę, o 16 w newsach SK2.
1: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczybłydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
13: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49% RRS. To 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
17: I po reklamie.
18: Co? Gdzie? Kiedy?
19: Cześć moi drodzy, tu Błażej Stachewicz. Borowickie spotkania z poezją śpiewaną, czyli gitarą, i zbliżają się wielkimi krokami. Już 3 i 4 lipca czekają na Was wyjątkowe koncerty. W piątek Muzykuny, Chwila Nieuwagi i grupa Akurat, a w sobotę Krzysztof Stępień, Ranko Ukulele, Renata Przemyk i grupa WW. Tak więc pierwszy weekend lipca szykuje się naprawdę gorąco.
0: Jest 16. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze. Ostrzegają synoptycy z IMGW. Front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
20: Czyli mniej więcej z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, Powarmię.
0: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek flotylli jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie-Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
21: A my się dzisiaj rozpływamy. I to od słońca. Jest jednak ratunek, bo dzisiaj mamy niedzielę handlową, prawda?
22: To prawda.
21: I nie mogła się trafić nam niedziela handlowa w lepszym momencie. Za oknem przecież taki upał, że spokojnie, nawet spacer po galerii handlowej, uwierzcie, jest zdrowy.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Marisa. No, prawdziwa lampa dzisiaj nad Polską. Słońce nie pyta, tylko robi swoje. A my w SC2 zabieramy was myślami tam, gdzie jest troszeczkę chłodniej. Hotel, leżak, basen, jacuzzi, w ręku lemoniada z lodem i parasol nad głową, czyli Polska jest najfajniejsza. To jest nasza zabawa, w której co tydzień wysyłamy naszych słuchaczy, może w kolejnym tygodniu właśnie ciebie, do pięciogwiazdkowego hotelu w najpiękniejszym miejscu Polski, w wielu najpiękniejszych miejscach Polski. Kolejnym będzie Świnoujście i hotel Hilton. Proszę bardzo, my za wszystko płacimy, ty tylko musisz zgłosić się na sk2.pl, Polska jest najfajniejsza, i napisać, w którym zakątku Polski jest ci najfajniej.
1: SK2

0: Oby był chłodniejszy od końca czerwca. Krzysztof Zalewski w SC2, a teraz muzyczne spotkanie, które dojrzewało latami. Tego lata słodko-gorzki owoc tego spotkania. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Nowość w SC2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Nie ma nic chłodniejszego jak myśl unoszącego się dmuchawca albo latawca na wietrze i to zafundowała nam Desce 2. Urszula, gdzie gramy na wakacje najlepsze polskie hity, a trzeba w ten weekend na starcie tego lata bardzo dużo tankować. I nie chodzi tylko o wodę, bo jeszcze tylko dwa dni będzie obowiązywał program ceny paliw niżej. A potem pewnie będzie drożej?
1: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.
2: SK2. Reklama.
3: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
2: Jak tak, to Allegro.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na zorlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydy typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
12: I po reklamie.

0: W ST2 rozpędzona luna, a my zwalniamy. Już za chwilę kierowcy dla was bardzo ważne informacje. Są utrudnienia po wypadku na S3 w zachodniopomorskim. Szczegóły o 17 w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Hiper tania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
5: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gorąco?

0: tylko w KFC.
1: I po reklamie.
2: Jest 17. SK News. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w Zalewie Komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy w Wopru apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazał resort, warunki zostały spełnione, można więc odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ma obowiązywać do 30 czerwca.
3: Wczoraj, w sobotę, był dzień szwagra w kalendarzu i nie wiem dlaczego, Kuba, ale w niedzielę, dzisiaj, też jest dzień szwagra. Dlaczego?
4: No czemu nie? Trzeba sobie poświętować.
3: W końcu szczęśliwi czasu nie liczą.
5: Najlepsze polskie hity.
6: Polskie hity.
5: SK2.
3: A ze szwagrem najfajniej się świętuje, takie święta tylko w SC2 trwają 2 dni, męskie granie, dżungla, perfekcyjne lato, przy tym co najlepsze w SC2, Bryska na dzień dobry, w Kowalskim, witajcie!

0: Perfekt w Radiu SK2. Dzisiaj wiele miast walczyło z upałami, ale także biło rekordy ciepła. Między innymi Toruń, gdzie było powyżej 40 stopni, 40,3, ale najcieplej padł ten rekord. Niedawno została taka informacja tutaj potwierdzona, że powyżej 40 stopni, 40,5. I to jest rekord ciepła w historii. Dzisiaj meteorolodzy zauważyli tyle na stacji w Słubicach. 40 stopni, 40,5. Zobaczyli przez chwilę 40,5 stopnia na plusie w cieniu. Ja cię kręcę.
1: To ci powiem, ale ci powiem ciepło.

0: Wideo i wszystko jedno. Jeżeli wam jest, to zapraszam do Wehikułu Czasu.
1: SK2. Wehikuł Czasu.
0: Tutaj gramy takie numery, które wpadają w głowę i to bez pytania o to, czy można. Tak jest właśnie z tym kawałkiem. Sen o Wiktorii, numer z płyty Detox, płyty Dżemu, wydanej 35 lat temu. Łapano wtedy oddech po tej całej komunistycznej historii i wolne wybory parlamentarne miały miejsce, a Dżem, biorąc to wszystko pod uwagę, wydał numer, który był tą właśnie tęsknotą za lepszym światem. Hymn o wolności.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Słodki sen Dżemu. O Wiktorii. W wehikule czasu SK2.

0: Fajnie śmigają te gitarki, a jedne już się otwierają, ostatnie zostaną otwarte za 25 minut. Bramy na Stadion Narodowy, oblegane przez fanów, chcą przeżyć razem z Dawidem Podsiadło finałowy, obrotowy dzisiaj koncert w stolicy, na którym też pojawi się ten numer. Propozycja prosto z pieca. W waszych głośnikach kończy się sezon w SC2, to znaczy nie, no, u nas trwa na najlepsze wakacyjne hity cały czas.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Głoś się na

0: Go RSKV. Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
4: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
5: Bank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
8: I po reklamie.

0: Tutaj zagraniczne numery nie mają wstępu. W SC2 gramy tylko to, co wyrosło na naszym muzycznym podwórku. Kancelaria i zabiorę cię na prawdziwe podwórko. Lepiej to dzisiaj nie wychodzić. A jak już tak, to z rozwagą, bo cały czas żar leje się z nieba. I do kiedy? Jakub Konieczkowicz powie w newsach SK2 za niecałe dwie minuty o 18.
1: Reklama.
2: Masz furę, rozbiłeś furę, AC Link 4.

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. I po reklamie.
8: Jest 18. News Ski 2, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w Zachodniopomorskiem. W kierunku Szczecina jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zdarzyły się dwa samochody. Jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. Upały nie ustają w prawie całym kraju. Do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Z kolei dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą pojawić się burze. Jutro rusza pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: SK2. Jelenia Góra.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadnij.

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Fundary!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie! Gdzie moja kasa?
14: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
16: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
19: I po reklamie.

0: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
18: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Panowie, na początek proszę się przedstawić. Zaczniemy od kolegi po mojej
2: lewej. Waldemar Beck.
1: Oraz
3: Darek Kmiecik.
1: I Błażej Stachewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie lokalnym Eski 2 Jelenia Góra. Dzisiaj przenosimy się do Wojciechowa i troszeczkę w czasie się też przenosimy, bo do początku lipca wtedy startuje Galeria Piosenki Pięknej. Panowie, ja tu widzę na plakacie, który to jest numer, ale chciałbym to od Was usłyszeć już kilka edycji za nami.
2: No tak, mówimy tu o podróży raczej w przyszłość, niedaleko. Będzie to 8. edycja Galerii Piosenki Pięknej w Wojciechowie i zapraszamy serdecznie wszystkich słuchaczy radia i nie tylko, i wasze rodziny tak samo.
1: Galeria Piosenki Pięknej to jest przede wszystkim muzyka, ale na równi z muzyką też jest spotkanie fajnych ludzi, międzypokoleniowe, bo z tego co pamiętam, to zawsze pojawiają się i te starsze pokolenia miłośników takiej muzyki nieco spokojniejszej, można powiedzieć też poezji śpiewanej, ale też ich dzieci, wnuki, czy w tym roku ma być podobnie?
2: No mamy nadzieję. Początki może nie były takie optymistyczne galerii, bo było bardzo mało wykonawców. Właściwie zaczęło się od tego, że byli to wykonawcy nasi, lokalni, którzy coś tam umieli śpiewać, umieli grać na gitarze i z czasem to się przeradzało w coraz... rozrastało się, zapraszaliśmy coraz więcej zespołów różnych. A i jeśli chodzi o widownię, to tak samo. To sami zauważyliśmy, że przejście na dwudniowy cykl tej galerii spowodowało to, że przyjeżdżają ludzie, tak jak powiedziałeś, starsi i przywożą ze sobą swoje dzieci i swoje wnuki. Także pokolenie mamy, ostatnio to nawet można powiedzieć śmiało, 3 pokolenia występują na naszej galerii.
4: A jeżeli chodzi o odbiorców, to przyjeżdża do nas... No można powiedzieć już cała Polska, bo przyjeżdżają i Janek z Krakowa, i Jola z Podtorunia, i Szczecin przyjeżdżał, Poznań przyjeżdżał, nie mówiąc tu o lokalnych, czyli Jelenia Góra, Złotoryja. Mhm. No tak. A w tym roku po raz pierwszy zaczynamy Galerię Piosenki Pięknej od czwartku. To jest po raz pierwszy, zobaczymy jak to zacznie funkcjonować, z tym, że w czwartek to są śpiewanki przy ognisku. Czyli spotykamy się... Rozgrzewka. Spotykamy się, rozpalamy ognisko, gitary i śpiew. Zapraszamy wszystkich chętnych.
1: Tutaj warto wspomnieć, że Galeria Piosenki Pięknej to też pole namiotowe.
2: Pole jest ograniczone oczywiście, dlatego kto pierwszy, ten lepszy, wiadomo. Ale są też miejsca na kampery. Kamperem również przyjeżdżają. I myślę, że to spowodowało to dwudniowa, cykl tej dwudniowy tej imprezy spowodowało to, że coraz więcej właśnie ludzi zaczęło przyjeżdżać z namiotami, kamperami. No bo to już można wtedy tak stanąć, odpocząć, tak w ciągu dnia pozwiedzać, a wieczorem posłuchać wspaniałej muzyki.
4: No i co jest ważne, pole namiotowe, kampery, wszystko jest za darmo.
1: No właśnie, to jest fajne, bo tak. Ten okres letni to jest okres, kiedy festiwali jest naprawdę sporo, są te komercyjne, są te mniej komercyjne, płatne, bezpłatne. Natomiast u Was przede wszystkim to wszystko się zrodziło z potrzeby, z takiej spontanicznej potrzeby, żeby coś podziałać wspólnie, no bo to jest jednak grupa przyjaciół z Wojciechowa, która nagle przy okazji grania na gitarze, śpiewania wspólnego jakiegoś ogniska, stwierdziła, że no, zróbmy festiwal, dlaczego nie? No i od 7-8 lat już wam się to udaje.
2: No tak, mamy nadzieję, że jest to jakaś promocja naszego pięknego notabene miasta, położonego w urokliwym miejscu w Kotlinie na Pogórzu Kaczarskim. Jest co zwiedzać, przede wszystkim przepiękne tereny przyrodnicze, są trasy rowerowe, ale to jest dodatek. Przede wszystkim to jest Galeria Piosenki Pięknej, gdzie można wieczorem się zrelaksować przy naprawdę dobrej muzyce, przy tekstach, może nie tyle ambitnych, ale takich opowiadających o życiu, o górach przede wszystkim, o lesie, o tym, co nas boli, co nas co nam w sercu gra, opowiem, że w ten sposób.
1: A właśnie, skoro jesteśmy przy tekstach, przy muzyce, czego możemy się spodziewać? Bo to jest raczej taki muzyczny klimat gitarą i piórem borowic, czy idziecie trochę w tym roku w innym kierunku?
2: Może troszkę tak, ale generalnie to zawsze było właśnie piosenka turystyczna, piosenka...
4: Poezja śpiewana,
2: tak.
4: Szanty.
2: Zdarzają się. Ktoś by powiedział, że szanty w górach, no trudno, ale w górach też mieszkają żeglarze. Są dookoła kluby żeglarskie, które też przyjeżdżają.
1: Kto się temu dziwi, ten chyba nigdy nie był w górach.
2: Tak, nie pływał w górach na żeglówce.
1: Oczywiście.
2: A to było można na przykład na Pilchowicach robić doskonale. I myślę, że cały czas będziemy szli w tym samym kierunku. Muzyka, poezja śpiewana, piosenka turystyczna. Piosenka z tekstem.
1: Wspólnym mianownikiem zawsze będzie gdzieś gitara.
2: Tak, tak. Przede wszystkim gitara. To jest w sumie wszystkie zespoły, to jest taki motyw wiodący. No są zespoły, które bardziej mają instrumentarium rozbudowane, ale generalnie gitara to jest podstawa.
4: Gitara i ognisko, nie? Z tym się zawsze nam kojarzy takie śpiewanie pod niebem.
2: Znaczy,
4: z tym, kiedyś, jak byliśmy młodzi, to samo. Były ogniska, były gitary.
2: Wędrujemy, wieczorem siadamy przy ognisku, śpiewamy i gramy na gitarze.
1: Tutaj warto też jeszcze poruszyć temat organizatorów, no bo wy jesteście, reprezentujecie grupę organizatorów, czyli Kreatywny Wojcieszów. To stowarzyszenie, które działa w Wojcieszowie już od wielu lat. I Galeria Piosenki Pięknej to chyba nie jest jedyna rzecz, którą się zajmujecie.
4: Główna impreza całego roku. Udaje nam się czasami organizować pomniejsze koncerty. No, w tym roku Lubelska Federacja Bardów była na sali widowiskowej, ale tak naprawdę Galeria Piosenki Pięknej to jest to, w czym uczestniczy 100% członków stowarzyszenia. A co ciekawe, stowarzyszenie nasze nie jest takim tworem, w cudzysłowie, sztucznym, tylko jesteśmy kolegami.
2: To jest to grupa, która zawiązała się po to, żeby coś zrobić, żeby coś zmienić w Wojciechowie, żeby nie było tak, że zawiązujemy się, zrobimy coś tam jednego i koniec, nie ma nas. Ale jak powiedziałeś, działamy już od kilku lat i galeria jest tym wiodącym tematem, ale przy okazji odbudowaliśmy troszkę miejsce tam, gdzie się odbywa galeria, w takim sensie, że zrobiliśmy ławki dla widzów. No bo na początku to było, ktoś przyniósł siedzenie, to siedział.
1: To siedział.
2: Ktoś przyniósł koc, to leżał na trawie. W tej chwili trochę wygodniej jest. Przy okazji w ciągu roku, tak jak Waldek powiedział, robimy też koncerty w ciągu roku. Może nie tak często, jakbyśmy chcieli, ale odbywają się też takie już kameralne bardziej takie występy, koncerty. Zapraszamy ludzi na takie koncerty kameralne bardzo.
1: Czy macie wrażenie, że Galeria Piosenki Pięknej poza tymi koncertami właśnie też troszeczkę tak cementuje tą lokalną społeczność?
4: Ja powiem szczerze, zauważyłem, że coraz więcej ludzi przychodzi z Wojciechowa. Cieszy mnie to, naprawdę cieszy, bo ciężko jest zachęcić tego typu muzyką do tego, żeby przyjść.
2: No tak, ta muzyka jest skierowana do pewnego, powiedzmy, ograniczonego forum, tak, słuchaczy. Ale coraz więcej, tak jak Waldek mówi, coraz więcej ludzi zaczęło się do niej przekonywać, że jednak to jest muzyka, przy której można spokojnie posiedzieć, nawet porozmawiać, odpocząć, spotkać się ze znajomymi.
4: A przy okazji zjeść dobrą smaczną kiełbaskę.
1: Czyli, krótko mówiąc, świetnie spędzić czas pod gołym niebem, na świeżym powietrzu, w fajnych okolicznościach przyrody, z pięknymi widokami dookoła i troszeczkę się wyciszyć, uspokoić od tego codziennego pędu.
4: I co jest fajne, to że ci ludzie, którzy po raz pierwszy są, są zaskoczeni pozytywnie tym.
1: Co ich zaskakuje najbardziej?
4: No, nie wiem, koleżanka przyszła z trzyletnim synkiem i mówi, nie wiedziała, że tu można kocyk sobie położyć, powiedzmy, usiąść z dzieckiem. No, zapomnieć o wszystkim, że muzyka faktycznie nie przeszkadza, nie jest hałaśliwą muzyką. I tak jak mówiliśmy, porozmawiać, troszkę się zresetować.
1: No i do tego też bardzo serdecznie zachęcamy naszych słuchaczy. Panowie, to teraz wchodzimy już w kartę dań tegorocznego Festiwalu Galerii Piosenki Pięknej. Tak jak już wspomnieliście, z 2 dni festiwal rozrósł się do 3 dni, czwartek, śpiewanki przy ognisku, czyli tutaj można powiedzieć, że to taki będzie wieczór wolnego mikrofonu, każdy może przyjść z gitarą, czy tutaj też będzie jakiś set wykonawców zaplanowany?
4: Nie, tu wyobrażamy sobie to tak, że po prostu rozpalamy ognisko. No niestety nie będzie mikrofonu.
2: Bez parcia na mikrofony.
4: Bez parcia na mikrofony. Siadamy przy ognisku i zapraszamy wszystkich z gitarami.
1: Czy jeżeli ktoś lubi grać, potrafi grać. Albo lubi śpiewać.
2: To... I spędzi czas przy ognisku z gitarą, to serdecznie zapraszam.
1: I tutaj to będzie taka rozgrzewka, natomiast te główne już dni Galerii Piosenki Pięknej to piątek i sobota, 3 i 4 lipca. Start już w takich godzinach południowych. Ja może nie będę całego line-upu tutaj przedstawiał naszym słuchaczom, bo to wszystko jest dostępne oczywiście na stronie Kreatywnego Wojcieszowa, na Facebooku Galerii Piosenki Pięknej, ale was, panowie, chciałem zapytać, tak, macie jakieś swoje typy, wasze ulubione zespoły, albo jeżeli byście mieli czas, żeby wyskoczyć tylko na jedną z tych grup, które odwiedzą w tym roku Wojcieszów, to na którą?
2: Ja osobiście grupa Na Swoim, to jest taki mój ulubiony wykonawca w pierwszy dzień. Natomiast drugi, no cóż, Jacek Kadis i Gabigunia. To są też takie zespoły, na które, jeżeli miałbym wybór, to bym poszedł, ale nie wykluczam pozostałych, absolutnie.
1: Absolutnie nie, tutaj mówimy o takich prywatnych,
2: tak,
1: osobistych preferencjach.
2: To takie moje prywatne, numer jeden.
1: Tak, a ty, Waldku, na kogo
4: to znaczy,
1: czekasz?
4: Jeżeli chodzi o mnie, to no ja tu nie będę typował, aczkolwiek... Bardzo mnie interesuje. Są grupy tutaj, wykonawcy, których słuchałem już. O tak, których słuchałem, ale są, tak jak Niesamowita Sprawa z Poznania. Oni uprawiają właśnie szanty, między innymi. I to mnie bardzo, bardzo ciekawi. Ale również Piotrek Żelewski, W Sam Środek z Zielonej Góry, Między Czasem też, to jest dla mnie zespół taki, znak zapytania, z Kamiennej Góry. Mm-hmm. Także nasi tutaj, lokalsi, nie? Lokalni. No i jestem sam bardzo zainteresowany wolną sceną, na których mamy w tej chwili 5 chętnych do wystąpienia na tej scenie.
1: Nie? Tu mi także... troszeczkę skradłeś, bo ja chciałem polecić tą wolną scenę właśnie.
4: No to możesz to zrobić.
1: Cofamy, dobra. Drodzy Państwo. Ja natomiast chciałbym bardzo gorąco wolną scenę w sobotę o 15 do 17. Tam już powiedziałeś, że będzie już 5 wykonawców jest zakontraktowanych.
4: Tak, 5 wykonawców jest zakontraktowanych i no niestety tu czas mamy ograniczony i żeby każdy mógł siebie zaprezentować, no to w tym roku, no niestety, już miejsca nie ma, ale zapraszamy na przyszły rok.
1: O, to już warto bukować. Panowie, jeszcze na sam koniec chciałem zapytać, dlaczego warto spędzić czas właśnie w Wojcieszowie już na początku lipca. Po części odpowiedzieliśmy na to pytanie przez całą naszą rozmowę, ale gdybyśmy tak mieli w krótkich, żołnierskich słowach jeszcze zachęcić słuchaczy, dlaczego akurat wtedy do Wojcieszowa trzeba przyjechać?
2: Dlaczego? No dlaczego? Dlatego, że po pierwsze doskonali wykonawcy, doskonała muzyka, piękne walory przyrodnicze, cisza, spokój, dobra kuchnia, bo to nie jest tak, że zapraszamy ludzi i nie damy im nic do jedzenia. Owszem, damy też im coś do jedzenia, można będzie coś zjeść, napić się wody, soków, herbaty i innych napojów, herbaty. I to są, myślę, aha, i co? I atmosfera. I to słyszeliśmy od wykonawców, że tak dobrej, tak fajnej atmosfery rzadko kiedy widzieli na koncertach, na których występowali.
1: Coś dodajemy?
4: Nie jest to impreza komercyjna, także to też jest ważne i ważne jest to, że organizuje to grupa przyjaciół, pozytywnie zakręcony, która no wspomagamy się nawzajem. No i jeszcze tylko, jeżeli chodzi o miejsce, to właśnie wykonawcy mówili, że wspaniała akustyka tam, że akustycznie jest naprawdę super.
1: Bardzo wam, panowie, serdecznie dziękuję, a państwa gorąco zachęcam i zapraszam na 8. Galerię Piosenki Pięknej przy ulicy Górniczej 16 w Wojcieszowie na początku lipca, 2 lipca, w czwartek śpiewanki przy ognisku od 18, a piątek i sobota to kolejni niesamowici wykonawcy, a do tego też w sobotę jeszcze będzie czekać na was wolna scena, doborowe towarzystwo, świetna atmosfera, cudowne okoliczności przyrody. Do zobaczenia już w wakacje w Wojcieszowie. Panowie, dziękuję serdecznie za rozmowę.
4: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
0: Magazyn lokalny.
1: Witam państwa bardzo gorąco. Z tej strony Błażej Stachewicz. Czas na kolejną rozmowę, czas na kolejny magazyn lokalny w Radiu SK2 Jeleniogóra. Dzisiaj mam wyjątkowego gościa. Jeżeli jesteście głodni, to chyba lepiej będzie, żeby ściszyć radioodbiorniki, ponieważ będziemy rozmawiać o sztuce kulinarnej, o jedzeniu. Wraz ze mną jest Mateusz Szpytma, juror i pomysłodawca wyjątkowego konkursu Mistrzostw Polski Młodych Talentów Sztuki Kulinarnej. O tym będziemy za chwileczkę rozmawiać, ale nie tylko. Mateuszu, witam cię bardzo serdecznie.
3: Witam, Bożeju.
1: Dziękuję, że znalazłeś chwilę, żeby mnie odwiedzić w studio. Chciałbym zacząć od creme de la creme naszej rozmowy, czyli zaczniemy od tej wisienki na torcie. Skąd wziął się pomysł, żeby właśnie takie mistrzostwa skierowane do tych młodych pasjonatów kuchni przeprowadzić u nas w Jeleniej Górze?
3: Wiesz co, ten pomysł rodził się już bardzo długo z panią Renatą Rachą, dyrektor szkoły w Jeleniej Górze, handlówką. Długo już myśleliśmy na tym, jakby go zorganizować i w końcu udało nam się, wydaje nam się, że brakowało tego tutaj w tym mieście, więc zróbmy to, dlaczego nie?
1: Mhm. Jaka idea temu przyświeca?
3: Chodzi o to, żeby przyciągnąć młodzież, żeby zainteresowała się tą sztuką kulinarną, żeby się bawili, cieszyli tym zawodem, zobaczyli, że to nie jest siedzenie w czterech ścianach zamkniętych, tylko to jest zawód, który potrafi otworzyć wiele perspektyw, wiele możliwości i to jest prawda. Dobry kucharz jest teraz jak artysta. Potrafi przygotować wspaniałe posiłki z niczego, bawić się kreatywnie, podchodzić do produktów. Więc my chcemy to pokazać, zaprezentować, a w Jeleniej Górze nie było tego typu wydarzenia żadnego dla młodzieży. Wiadomo, odbywały się różnego rodzaju konkursy, ale chodzi o to, żeby podbić rangę tego wydarzenia i żeby pokazać i przyciągnąć młodzież do tego typu zawodów.
1: Młodzież z całego kraju.
3: Dokładnie. To już nie ograniczajmy się do jednego województwa, tak jak robić to już z Polatem.
1: O tym będziemy jeszcze rozmawiać. Powiedziałeś, że zrobić coś z niczego, chociaż miałem kilka razy przyjemność obserwować się w trakcie pracy. No nie powiedziałbym, że to jest tworzenie takie z niczego.
3: Możliwe, że tak jako tobie łatwo jest tak powiedzieć. Z mojego punktu widzenia to jest po prostu zbiór technik, umiejętności nabywane przez kupę lat. I potem to łączenia w jedno całość, podłączenia w swoje smaki, bawienia się tym przede wszystkim, bawienia się produktem, cieszenia się, nie zabijania go i wtedy to samo powstaje. Jeśli mamy dobry produkt, który możemy skomponować w dowolny sposób, mamy do tego jeszcze jakieś umiejętności, które wiemy, jak przełożyć na to wizerunek talerza, to droga wolna, możemy zrobić wszystko ze wszystkim, jak to zawsze powtarzam na wszystkich swoich szkoleniach, które organizuję, tylko kreatywność... To się wytnie?
1: Absolutnie nie.
3: Absolutnie nie. Tylko, że tak powiem, wyobraźnia nas ogranicza, więc przede wszystkim, jeśli mamy wyobraźnię, to chyba we wszystkim tak jest. Jeśli masz wyobraźnię, potrafisz zrobić wszystko ze wszystkiego. Jak dobry mechanik samochodowy stworzy piękny samochód ze starego, że tak powiem, ledwo jeżdżącego pojazdu, no to tak kucharz potrafi zrobić z jednego pomidora i światła w lodówce przepiękne danie, które może zaskoczyć wiele postaci, tak? I odwiedzi ogródek i nazbiera mnóstwo ziół, które połączy swoim smakiem.
1: Właśnie, przygotowaniu trudno to obiektywizm, bo na przykład niektórzy uważają, że mój chłopak, moja dziewczyna świetnie gotuje. Natomiast w momencie, kiedy wchodzimy na ten poziom zawodowy, no to już ta ocena jest robiona przez pryzmat pewnych kryteriów.
3: Dokładnie, jak to każdy człowiek jest inny, każdy ma swój smak, dlatego skład jury jest tak różnorodny, żeby każdy oceniał swoim przede wszystkim smakiem, walorem smakowym. My czerpiemy bardzo dużo z tego, jak byliśmy młodzi i jedliśmy, tak? Mojej mamy, mojej babci, kuchnia mojej cioci jest najlepszą na świecie, tak? Nie ma lepszej. Jadłem w wiele wspaniałych restauracjach, wiele pysznych posiłków, ale do tej pory smak dzieciństwa my później w przyszłości jako doświadczeni kucharze przekładamy, szukamy ich odnalezienia na nowo, tak? To wspomnienia generują pewnego rodzaju u nas smaki. Więc powrót takiego, poczujemy coś i wracają do nas wspomnienia, to jest właśnie te całe clue bycia kucharzem, że że tak powiem, nasi goście, jedząc u nas, wracają wspomnieniami do lat dzieciństwa. A budowanie takich wspomnień to jest najlepsze u gości, bo potem nawiązujemy relacje bliższe i potem najbliższe jest to tam na przykład jak u siebie w pałacu pracuję, w Pałacu Brunowie, gdzie goście nas odwiedzają, po prostu cieszą się, że mogę ich zobaczyć, ja się cieszę, że przychodzą do mnie i jedzą moją kuchnię, mój smak przede wszystkim, bo ja nie sprzedaję im, ja sprzedaję im to, co chcą, ale w moim mniemaniu, jak to powinno smakować, tak? Mhm. Bo ja nie mam ich smaku, ja mam swój smak, który mam wspomnienia jego i jak według mnie to powinno smakować. I staram się im przekazać mój punkt widzenia, moje smaki i mam nadzieję, że wszystkim to wtedy...
1: To, co mówiłeś o smakach dzieciństwa, mi się przypomniała scena z takiej kreskówki bajki Ratatouille, gdzie jest scena kulminacyjna i właśnie taki krytyk kulinarny trafia do restauracji i próbując tej prostej, wydawałoby się, potrawy, przenosi się właśnie w czasie, przenosi się do swojego dzieciństwa.
3: Dokładnie tak, ja uwielbiam tą bajkę, oglądałem ją chyba setki razy ze swoimi dzieciakami, więc to jest to właśnie, o czym mówiłem wcześniej. Też właśnie widzę to w ten sposób i świetnie w tej bajce zostało to zaprezentowane. I co jeszcze można było dodać? Takie nawet jak w domu gotuję, no to gotowanie, jak moje dzieciaki przychodzą, patrzą jak gotuję, to jest takie później coś, co stworzę w domu razem gotując z dziećmi, potrafię przełożyć na menu restauracyjne w jakimś tam oczywiście innym odzwierciedleniu, ale potem to według mojego mniemania jest fajne, tak? To też jest zrobione z emocjami. To nie jest po prostu danie, które zostało wymyślone na, że tak powiem, narysowane na kartce papieru, bo tak często się też projektuje dania. Najpierw rysujemy wizualnie, jak one wygląda. Dobieramy składniki, kolory, kwasowości, różnego rodzaju rzeczy, jak to powinno w mniemaniu wyglądać i wtedy dopiero przekształcamy, dorzucamy do tego techniki kulinarne i modyfikujemy danie na talerzu.
1: Parę miesięcy przed mistrzostwami kulinarnymi w Jeleniej Górze trwają eliminacje.
3: Na chwilę obecną właśnie ruszyły eliminacje, już wszystkie informacje są na stronie szkoły, gdzie można znaleźć sobie, jak do niego przystąpić, co jest tematem głównym tego konkursu, a będzie tam, że tak powiem, jesteśmy w Jeleniej Górze, domyślmy się sami, co zaplanowałem, żeby tam było, co bez Jelenia, więc chciałem, żeby tak było również z miastem coś związanego. To będzie walka o kryształowego jelonka. Już prace trwają nad stworzeniem takiego. Z panią Renatą długo główkujemy, żeby to było naprawdę atrakcyjne. Już mamy sponsorów, gdzie będą bardzo atrakcyjne nagrody. No i eliminacje trwają. Czekamy na zgłoszenia uczniów z całej Polski. Będziemy sprawdzać w składzie trzech kucharzy doświadczonych najlepsze prace, które się, że tak powiem, zakwalifikują do konkursu. I zostanie wyłonionych sześć drużyn dwuosobowych, które będą uczestniczyły w tym dniu.
1: Jak powiedziałeś, że będą nadsyłane prace. Co to oznacza?
3: Zdjęcia potraw, które zostały już przetrenowane w szkole, bądź w domu, w lokalach. Wiadomo, młodzież teraz, ambitna młodzież.
1: Czyli takie flagowe potrawy młodych przyszłych mistrzów kuchni.
3: Tak, oni mają po prostu skupić się na produkcie głównym jelenia, a jak oni go zaprezentują, to już jest ich perspektywa po prostu widzenia, jak to ma wyglądać. My chcemy tylko, żeby te dania były na tyle atrakcyjne, żeby się zakwalifikowały do konkursu i wybierzemy po prostu najlepsze sześć prac.
1: A jak będą te mistrzostwa wyglądały w praktyce?
3: Tutaj akurat myślę, że będzie możliwość wejścia, zaobserwowania. Chcemy, żeby to był konkurs też otwarty dla innych, zwłaszcza, że będzie bardzo ciekawe jury, które nas odwiedzi w Jeleniej Górze, więc chciałbym, żeby było wydarzenie, które każdy może przyjść, zrobić sobie zdjęcie, zaobserwować, jak młodzież pracuje, jak się rozwija. No, takie wydarzenia często się nie zdarzają. Były pomysły, żeby to zorganizować, nie wiem, z miastem Jelenia Góra, żeby to było na otwartej przestrzeni, żeby to fajnie tak rozwinąć, ale to, że wiadomo, to jest też pierwsza edycja, nie chcemy przesadzić, chcemy skupić się na tym, żeby ten konkurs bardzo dobrze wypadł, żeby oczywiście jak najbardziej jesteśmy otwarci na to, żeby ludzie z zewnątrz przychodzili, poobserwowali, ale my też w tym kontekście dopiero się rozwijamy konkursowym, więc skupiamy się głównie na młodzieży, na tym, żeby to było przeprowadzone zgodnie ze sztuką konkursową i żeby jak najbardziej każdy uczestnik, który będzie mógł przedstawić swój punkt gotowania.
1: Czyli skupiacie się na treści, a forma będzie wypracowywana z czasem.
3: Dokładnie tak.
1: Rozumiem. Powiedziałeś o jurorach. Już kilka razy powtórzyliśmy o tym to, że skład jury będzie wyjątkowy. Ja mam przed sobą plakat mistrzostw i tutaj no, wystarczy kilka nazwisk wymienić i absolutnie każdy, kto nawet nie jest związany ze sztuką gotowania, na pewno będzie znał Kurt Scheller. tu...
3: Ikona polskiej gastronomii.
1: Absolutnie. Michel Morin na pewno bardzo dużo osób zna. Orson Hejnowicz. Niedawno miałem okazję spotkać podczas jego wizyty na Perle Zachodu, gdzie wraz z panem Krajewskim przygotowywali kolejny sezon programu takiego kulinarno-odkrywczego. Ernest Jagodziński. Więc te nazwiska są naprawdę spore. Jak udało się w ogóle taką grupę mistrzów kuchni zgromadzić? Czy to twoja zasługa, czy tu jakieś,
3: tu jest wspólna
1: jakieś wtyki jeszcze podziałały?
3: Tu jest wspólna zasługa. Po prostu jak się już jest troszeczkę w branży, to poznajemy ludzi, kontakty, wiemy do kogo zadzwonić, z kim porozmawiać, żeby ich ściągnąć. A każdy z tych ludzi, których wymieniłeś, plus Gosia Szymonek, która była uczestniczką Masterchefa, tak?
1: Tak, jeszcze Bogumił Przybylak też.
3: Z rekomendacją Michelina, bo wspaniali kucharze z wielką wiedzą, więc mi jest ogromnie miło w ogóle siedząc koło nich w składzie jury, bo moim zdaniem to naprawdę takie jury, to sam bym chciał być przez nich kiedyś oceniony, tak? To jest przeogromny stres w ogóle stanąć za stanowiskiem w swoim boksie, zacząć gotować, tak? Wyznaczony czas, patrzą na ciebie jurorzy. To już jest na tyle stresujące, że widziałem naprawdę ten pot z czoła chłopaków, którzy naprawdę są świetnymi kucharzami, mają potężne umiejętności i doświadczenie. To dla nich było bardzo obciążające, a co dopiero dla młodzieży, którzy zaczynają tą swoją karierę zawodową i dopiero się uczą. To będzie bardzo ciekawe wydarzenie, więc sam już jestem mega podekscytowany miesiąc i się nie mogę długo doczekać.
1: I mi się wydaje, że dla zawodowców to, że ktoś inny o podobnych umiejętnościach patrzy na ciebie, to może bardzo, bardzo duży stres wywoływać, nawet większy niż u tych młodych ludzi, którzy w sumie są przyzwyczajeni do tego, że ktoś ich cały czas ocenia i weryfikuje ich pracę.
3: No dokładnie, tak na to patrząc masz...
1: Tu się odzwyczajamy trochę tej oceny.
3: W 100% racji, tak? Doświadczeni kucharze już, że tak powiem, jeszcze jak są szefami kuchni albo już na wyższych stanowiskach, tak? To już bardziej to oni oceniają niż są oceniani, a tu jednak spotykając się z tym, że ktoś cię będzie ocenił, no to budzi dodatkowe, podejrzewam, stresogenne
1: sytuacje. Stres, tak? Myślę, że tak. Bo powiedziałeś, że to nie jest jedyny konkurs kulinarny, oczywiście tak jest, ale co go będzie wyróżniać? Co twoim zdaniem sprawi, że właśnie ten jeleniogórski konkurs, ta walka o kryształowego jelonka będzie wyjątkowa na tle podobnych konkursów w całym kraju?
3: Przede wszystkim odbywa się u nas, na Dolnym Śląsku, najpiękniejszym województwie według mnie. Wydaje mi się, że próbowanie swoich umiejętności w tym konkursie na najbardziej szlachetnym mięsie typu jeleń czyni też go wyjątkowym, tak? No, dziczyzna jest na tyle szlachetna, tyle niepowtarzalnym produktem, jednym z najzdrowszych mięs, jakie w ogóle możemy dostać. Nie jest niczym faszerowane, to jest czysta natura, więc to też czyni to wyjątkowym. Poza tym, kto nie chciałby uczestniczyć w pierwszej edycji? To czyni to wyjątkowe. Nie było czegoś takiego wcześniej, więc jest okazja sprawdzenia swoich umiejętności i tyle.
1: No i też nawiązujecie do historii, nawiązujecie do takiej tradycji kulinarnej tutaj regionu, a także do legend. No w końcu jeleń, jelenia góra.
3: W sumie to bardziej od nazewnictwa, tak? No kiedyś, wiadomo, no Polska troszeczkę inaczej wyglądała, tak? Wracając do korzeni, tak? Szlaki jedwabne, to wszystko, jak tu wyglądało, kuchnia, wiadomo, strefa tutaj kiedyś, to nie była część Polski, część Polski była bardziej, to była niemiecka kuchnia, kresowa, to wszystko jest tak wymieszane, moim zdaniem, że wracając do historii, to często mylimy kuchnię PRL-u z kuchnią tradycyjną polską, tak?
1: To prawda.
3: A jednak kuchnia polska, no to składała się przede wszystkim wcześniej z dzikiej, z natury, z wielu różnych smaków ziół. Jeszcze przez Polskę przechodził szlak jedwabny, który dysponowaliśmy wieloma wspaniałymi produktami. Więc powiedzenie o tradycyjnej kuchni Dolnego Śląska.
1: To jest bardzo szeroki
3: temat, że ciężko skupić się na danym. Po prostu mamy tak wielki asortyment produktów, z których korzystano, że nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak my bogato mieliśmy tą kuchnię, tak? Nie myląc tego oczywiście z PRL-em, gdzie wszyscy przysłowiowy schabowy był, nie wiem, wybitną jednostką polskiej gastronomii, się przyjął, że polska kuchnia to jest schabowy. A no tak na dobrą sprawę, polska kuchnia to jest
1: drobny wycinek naszej historii kulinarnej.
3: Wycinek jakiś tam, powiedzmy, skrawek, nawet nie zbyt oddalonej w historii. potrawy, którą przygotowaliśmy, która zresztą tak została zapożyczona z innych kultur, tak, schnitzel wiedeński. Jest historia kulinarna, to chyba jak wszędzie, tak? To po prostu jest sklepek różnych umiejętności, różnych ludzi, którzy przygotowali różne potrawy.
1: Wracamy do naszego konkursu, bo jeszcze chciałem zapytać o miejsce, czyli Zespół Szkół Technicznych i Branżowych, nasza jeleniogórska handlówka. To absolutnie nie jest miejsce przypadkowe.
3: Sam byłem tam, że tak powiem, adeptem, tak, tej szkoły, gdzie zdobywałem swoje pierwsze szlify i zostałem tam nauczycielem. Różnego rodzaju pomysły, inicjatywy powstają, przez to też powstał ten konkurs.
1: Pozostaje nam zaprosić 22 października w Jeleniej Górze Mistrzostwa Polski Młodych Talentów Sztuki Kulinarnej o kryształowego jelonka. Zapraszamy do śledzenia stron mistrzostw, a także do odwiedzin już jesienią. W handlówce, a moim i Państwa gościem był pomysłodawca, współtwórca, a także jeden z jurorów Mistrzostw Polski Młodych Talentów Kulinarnych, Mateusz Szpytma. Mateuszu, bardzo Ci serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również.
0: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, serdecznie zapraszam. 1500 kilometra szlaków rowerowych, ponad 150 kilometrów ścieżek rowerowych, płaskich, pagórkowatych, ale też przeznaczonych dla każdego, kto lubi jazdę na dwóch kółkach. To wszystko znajdziemy w dolnośląskiej krainie rowerowej na północy naszego województwa. Dlaczego warto ją odwiedzić i jak przygotować się do rowerowych podróży? O tym rozmawia Sebastian Stelmach z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa.
5: To może tak dla przypomnienia zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest ta Dolnośląska Kraina Rowerowa, co się pod tym hasłem ukrywa.
6: Dolnośląska Kraina Rowerowa to związek samorządów, które mają wspólny cel promocji całego obszaru, nie tylko swoich poszczególnych gmin, ale właśnie całego sąsiadujących ze sobą samorządów, których łączą szlaki i drogi rowerowe. Tą nazwę powołaliśmy do życia jakieś 5 lat temu po to, żeby ludziom się to miejsce kojarzyło jako destynacja turystyczna, rowerowa, która poza tym, że jest położona właśnie poza dużymi miastami, ale stosunkowo blisko, z wygodnym dojazdem, czy samochodem, czy pociągiem, rozpościera się na dosyć sporym obszarze, 14 samorządów i jest tak naprawdę co robić, gdzie jeździć, gdzie spać, co zwiedzać. Także Dolnośląska Kraina Rowerowa to tak naprawdę, no chcemy, żeby to była marka turystyczna, żeby ludzie jednolicie i konkretnie identyfikowali ten teren właśnie z północą Dolnego Śląska, z Doliną Baryczy, ze Wzgórzami Trzebnickimi. Nasz obszar sięga również aż po Wąsosz tak naprawdę, czyli aż po ujście rzeki Barycz do Odry. Jesteśmy też w Wołowem, który też jest pięknym miasteczkiem, ma piękne otoczenie w Dolinie Odry. Także te tereny rolnicze, wiejskie, właśnie poza dużymi miastami na północy Dolnego Śląska, to właśnie ta wymarzona destynacja rowerowa, która dużo oferuje.
5: Można powiedzieć wybór od sasa do lasa, od twar do góry po Wąsosz. Ile tak naprawdę kilometrów szlaków rowerowych, ścieżek rowerowych oddajecie tutaj w ręce, a właściwie w nogi turystów rowerowych?
6: Na całym obszarze mamy ponad 1500 kilometrów szlaków. Przypomnę, że szlaki rowerowe to trasy wytyczone istniejącymi drogami przez lasy, łąki, wioski, pola z dala od tych dróg o dużym natężeniu ruchu. One są wytyczone w terenie, oznakowane i również są naniesione na mapy. Także we wszystkich wydawnictwach, publikacjach te szlaki można zidentyfikować i zaplanować fajne wycieczki, krótsze bądź dłuższe. Dróg rowerowych mamy tak jakby wszystko pododawać łącznie z tymi odcinkami, które biegną w obrębie miast. No to powiedzmy, że gdzieś ze 150-170 km na całym obszarze jest. Jest to w skali Dolnego Śląska, jest to już dosyć dużo, ale jakby robi to wrażenie z tego względu, że jest to właśnie na całym obszarze i że ten turysta, który do nas przyjeżdża, to może z jednej drogi rowerowej przeskoczyć na drugą, czy dojechać łącznikiem i tak naprawdę zwiedzać nie tylko obszar jednej gminy, tylko podróżować pomiędzy nimi, w ogóle nie przyjmując się tym, gdzie się jedna gmina zaczyna, druga kończy. Stąd też jest właśnie pomysł na Dolnośląską Krainę Rowerową, ponieważ no, gminy, samorządy w swoich granicach administracyjnych nie stanowią oferty turystycznej, a już w połączeniu wszyscy razem mamy i dużo szlaków, i dużo dróg rowerowych, i szlaków pieszych, mamy dużo oferty noclegowej. Ona się oczywiście też kumuluje w konkretnych miejscach, w jednych jest więcej, w drugich mniej, ale jest to też taka oferta, która się rozwija dzięki temu, że rozwija się ruch rowerowy.
5: Chyba też specyfika tego terenu sprzyja temu, bo jednak Dolina Baryczy to nie są zbyt wymagające tereny dla rowerzystów. Mamy, powiedzmy, w centrum tej dolnośląskiej krainy rowerowej dość płasko, a pozostały obszar też jest taki przyjemny do takiego spokojnego, powiedzmy, poobiedniego jeżdżenia rowerkiem, czy jednak trzeba się mocniej przygotować do tego, aby na ten teren wyjechać i wyruszyć?
6: Obszar dolnośląskiej krainy rowerowej pod względem krajobrazu czy rzeźby terenu jest bardzo zróżnicowany, co oczywiście przekłada się na skalę trudności dla rowerzystów. Oczywiście są miejsca, które są bardziej płaskie, one się nadają właśnie na takie niedzielne wycieczki, bardzo lubiane są przez rodziny z małymi dziećmi, przez seniorów. W Dolinie Baryczy również są miejsca trudne. Na pewno jest to gmina Krośnice, Cieszków, również Wąsosz, gdzie się zdarzają pagórki. Natomiast na pewno nie można powiedzieć, że są to tereny trudne, ale nie są też bezwzględnie płaskie. Wiele bardziej wymagającym terenem są wzgórza Trzebnickie, Kocie Góry, gdzie tutaj już naprawdę trzeba mieć dobrą kondycję. Są to też drogi mniej uczęszczane, chociaż teraz patrząc na to, jak się rozwija osadnictwo i jak się rozbudowują wioski, to ten ruch samochodowy też niestety się zwiększa. Dlatego staramy się dbać o szlaki rowerowe, żeby ściągać je z tych głównych dróg, pchać właśnie gdzieś tam, kierować w lasy, w takie przestrzenie, gdzie jest bezpiecznie. Ale Dolina Baryczy, wzgórza Trzebnickie, Dolina Odry to nie są obszary trudne i z racji właśnie tego położenia blisko miast, że można rano wyjechać i szybko dosyć dojechać i cały dzień spędzić w plenerze, czy właśnie korzystać z noclegów, staje się bardzo popularny wśród rowerzystów. Mamy dużo rowerzystów po sąsiedzku, mówię o Wrocławiu, Rawiczu, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, którzy faktycznie z rana zazwyczaj z rowerami na bagażnikach przyjeżdżają, gdzieś ten samochód odstawiają w bezpieczne miejsce i później cały dzień podróżują. Są tacy, którzy mają większe ambicje, większe możliwości kondycyjne, którzy na przykład potrafią z Wrocławia, z Rawicza, z Ostrowa, czy nawet z dalszych odległości przyjechać rowerem i zrobić dziennie 100 km. Natomiast, tak jak mówiłam, nie wymaga ten obszar jakiegoś specjalnego przygotowania, specjalistycznego sprzętu, jakiejś niesamowicie dobrej kondycji. Rower fajnie wspomaga budowanie kondycji. Można zacząć od krótkich tras. Jest to doskonały sposób, żeby się dotlenić, żeby poćwiczyć, żeby usprawnić serce. Na krążenie się bardzo dobrze taka aktywność przejawia. Jest dobra dla osób w każdym wieku. Jest dobra dla osób otyłych, żeby trochę schudnąć, odciążyć stawy. Jest dobra dla sercowców, a dla osób, które na przykład mają z różnego powodu problemy, sprawia im jazda na rowerze trudność, no to polecamy rowery elektryczne. I takich rowerzystów też mamy coraz więcej, którzy albo sami kupują sobie takie rowery, bo bardzo o wiele łatwiej jest jeździć, można pojechać dalej, ta jazda nie jest taka trudna, nie jest męcząca, przez to sprawia przyjemność i faktycznie pozostaje ta energia na zachwycanie się terenami. I też dobre są rowery elektryczne dla osób właśnie starszych, które też z różnych powodów już na rowery są ciężko wsiąść, a to jest po prostu tak jak samochód ze wspomaganiem.
5: 1500 kilometrów szlaków rowerowych, już nawet 170 kilometrów ścieżek rowerowych, a to wszystko spisaliście, bo faktycznie można złapać się za głowę, myśląc o tej ilości, wydając specjalny przewodnik turystyczny po wzgórzach Trzebińskich, po Dolinie Baryczy. No i na chwilkę się tutaj zatrzymajmy. Co warto zobaczyć w dolnośląskiej krainie rowerowej, poza tymi trasami rowerowymi?
6: Jazda na rowerze jest przyjemnością sama w sobie, ale wiadomo, że rowerzysta potrzebuje też pewnej odmiany, odpoczynku, rozprostowania nóg. Dlatego też mamy w regionie taką sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, stworzoną z lokalnych usług turystycznych i okołoturystycznych, z których rowerzyści najczęściej korzystają. Takich właśnie, które robią, puszczają oko do rowerzystów, czyli jakby mają ofertę troszkę lepszą, troszkę szerszą niż takie standardowe usługi. Więc poza tym, że w tej sieci są miejsca noclegowe i gastronomia, którą rekomendujemy rowerzystom, to też dużo jest atrakcji, miejsc, które jakby nie na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z jazdą na rowerze, ale też dzięki rowerowi można do nich na przykład dojechać i tam odpocząć. Powiem szczerze, że jestem zdumiona, jak bardzo się rozwijają na naszym terenie winnice, browary, czyli takie miejsca, które wracają do dawnych tradycji przetwórstwa lokalnego,

0: Śląskim tradycyjnym wzorem jest kawiarnia, jest Muzeum Druhabolka, który był takim herosem lokalnym, inwalidą w pewnym sensie, który jeździł rowerem. No niemalże cały świat na tym rowerze zjeździł, także tam w Mieliczówkomie właśnie jest to miejsce, które upamiętnia tą postać. Wiele jest ciekawych miejsc, które można zwiedzić i one są bardzo często położone, zlokalizowane przy szlakach, bądź w niedalekiej odległości od tych szlaków. Dlatego wydając przewodnik rowerowy, już tu jest druga edycja, ponieważ ta pierwsza się cała wyprzedała, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Z racji tego, że jest dosyć obszerny, ma prawie 130 stron, poręcznie wydana na spirali i taka wersja, że może się zmieścić do kieszeni. I jest tam opisane wybrane najpiękniejsze trasy w różnych terenach, bo i w okolicach Milicza, i w okolicach Prusic, i Milicza, i Krośnic, i Cieszkowa, Wąsosza, Wołowa, które poza tym, że są te szlaki przy tych trasach pokazane na przebieg na mapie, to jest opisany przebieg obok z bogato ilustrowany, z różnymi ciekawostkami, właśnie z rekomendacjami, co w najbliższej okolicy warto jest zobaczyć, na co zwrócić uwagę.
1: Jakieś ciekawe zabytki, wyjątkowe miejsca do odwiedzenia?
0: Każde miejsce, jesteśmy na tak niesamowitym obszarze, Dolny Śląsk w ogóle jako takie dziedzictwo niemieckie, gdzie tak naprawdę w każdej miejscowości, w każdej niemalże wiosce były dwory, pałace i jak ktoś ma taki zmysł detektywistyczny, to sobie te miejsca odszuka i się nimi zachwyci, nawet wówczas, jeżeli one są zaniedbane, bo takich obiektów jest niestety bardzo dużo. Przepiękne się robią rynki w miasteczkach. Takim przepięknym rynkiem jest na pewno rynek w Prusicach z ratuszem, z sąsiadującymi kościołami, które mają bardzo bogate, już nie mówię o tym aspekcie religijnym, ale w ogóle kulturowo-architektonicznie są piękne, barokowe. Jest Goszcz, Twardogóra, który przechodzi taką teraz metamorfozę. Potężne środki gmina pozyskała na to, żeby wzorem Żmigrodu zabezpieczyć to, co zostało z bodaj najpiękniejszej perły okresu baroku właśnie w tamtych stronach. Z pałacu w Goszczu przeprowadzona jest teraz rewitalizacja. Pałac nie zostanie odbudowany, prawda, nie zostanie mu przywrócony ten pierwotny wygląd. Natomiast będzie to miejsce rekreacji, odpoczynku, edukacji, przede wszystkim kultury, no i to będzie też zabezpieczona ruina do zwiedzania z opisaną historią, która jest bardzo ciekawa. Także tu Milicz jest przecież, czy to centrum Milicza z zabytkami, czy właśnie Pałac Malcanów, czy wiele innych miejsc, chociażby no, warto zwrócić uwagę na to, co jest, jakie są pozostałości w Krośnicach, już właśnie o Wołowie, już wcześniej mówiłam, ale przede wszystkim z Lubiążem, położonym w Dolinie Odry, bezpośrednio nad samą Odrą, wiele tam się różnych imprez odbywa i ten Lubiąż, który jest chyba największym obiektem pocysterskim w ogóle w Europie, tak dobrze zachowanym, mimo że też oczywiście nie odrestaurowanym, nie przywróconym do takiego wyglądu z okresu swojej świetności, natomiast absolutny mus, jeżeli chodzi o takie, jeżeli ktoś chce zwiedzać zabytki, to jak najbardziej warto te miejsca odwiedzić. Trzebnica ze swoimi zabytkami, przede wszystkim no, z bazyliką, także tutaj to w każdym przewodniku jest to opisane. Również w naszym. A jak cystersie dostawy? Oczywiście, chociaż to różnie się o tym mówi. Oczywiście kwintesencją naszego obszaru jest to, czego w regionie jest najwięcej, czyli stawy milickie, obszar przy bogatej przyrodzie, chroniony wieloma formami ochrony przyrody. Stawy nie są może tak atrakcyjne pod względem rekreacyjnym jak morze, czy jak jeziora, gdzie można zażywać kąpieli. Stawy służą hodowli ryb, karpia milickiego i innych słodkowodnych ryb i oczywiście na bazie tej wody i tego otoczenia jest mnóstwo ptaków. Teraz widzimy ptaki świeżo po lęgach z młodym potomstwem, także to jest też urocze. I to, że te szlaki rowerowe kręcą się pomiędzy tymi stawami. Z jednej strony dobrze, że ludzie mogą to dziedzictwo przyrodnicze, wieloletnie, które właśnie jakby tworzenie stawów milickich przypisuje się cystersom. Mówi się o tym, że to powstało w głębokim średniowieczu te stawy były sypane, bo było tyle różnych naturalnych spadków terenu, że się po prostu sypało groble pomiędzy ciekami wodnymi w poprzek i wtedy tą wodę się zatrzymywało i poprzez to powstawały stawy. Teraz jakby technika budowy stawu jest inna, bo się już po prostu go wykopuje, więc to już jest takie współcześnie. Natomiast nie do końca wiadomo, czy to jest prawda z tymi cystersami, natomiast to piękna legenda, która żyje, ale też w Dolinie Baryczy, do której też zaliczają się Prusice, to mało kto to wie, że Prusice Polsce też, to tam jest pochowany, ma swoją tumbę nagrobną jeden z Malcanów i oni też wszyscy byli związani z rybactwem. Oni wszyscy posiadali wielkie majątki ziemskie, w którym, czy to w okolicach Żmigród, właśnie Żmigród z Prusicami, Hatzfeldowie, czy właśnie Milicz, Malcanowie, czy wiele pomniejszych rodów von Folmanstein, czy Szafgocz, którzy posiadali majątki i w których to były stawy i była produkcja ryb. Także to dziedzictwo kulturowe odcisnęło wielkie piętno na obecnym wyglądzie tego terenu i wiele osób z ciekawością przyjeżdża na stawy, myśląc, że zobaczy takie baseny do hodowli ryb, a widzi naturalne zbiorniki, które przypominają jeziora z piękną, nieregularną linią brzegową, bogatą roślinnością, ciszą, spokojem i tylko hałasem przyrody, czyli ptactwa przede wszystkim. W piękne wschody, zachody słońca można nad tymi stawami obserwować. Zachęcamy do odwiedzin, ale też bardzo prosimy, żeby szanować tą przyrodę i żeby nie zostawiać śmieci, nie deptać, nie wchodzić wszędzie, tylko jakby zachwycić się z oddali.
1: Coraz więcej osób wsiada na rowery, zarówno turystów, jak i mieszkańców, ale zanim wsiądziemy na ten rower, musimy go też odpowiednio przygotować. Przypomnijmy zatem, o czym musimy pamiętać i co, że tak powiem, na stanie w takim rowerze powinno się znaleźć, aby nasze podróże były bezpieczne.
0: Dobrze jest przygotować rower po zimie, właśnie na rozpoczynający się sezon i na różnego rodzaju wycieczki, rajdy rowerowe. Takim dobrym momentem na pomyślenie o tym jest już styczeń, luty, wtedy, kiedy tego roweru się jeszcze bardzo nie używa i też serwisy rowerowe nie są tak okupowane, bo to tak z przygotowywaniem rowerem na sezon jest tak jak ze zmianą opon. Wszyscy robią to na ostatnią chwilę, a to jednak wymaga czasu i potem czeka się w kolejce. Więc warto zawsze pamiętać na początku roku, żeby sobie ten rower przygotować, żeby dać go do serwisu. Wówczas osoba, która taki warsztat prowadzi, poprawi przerzutki, poprawi hamulce, bo to jest bardzo ważne, zadba o różne inne rzeczy, podokręca co trzeba, zrobi taki przegląd, jak się robi w samochodzie, po to, żeby się tym rowerem bezpiecznie i wygodnie jeździło. Musimy pamiętać o tym, że są przepisy, które traktują o tym, jak musi być takie podstawowe wyposażenie, które rower musi mieć. Prawdą jest, że takie kontrole rowerzystów zdarzają się rzadziej niż kontrole samochodów, prawda, przez policję. Natomiast musimy też z drugiej strony pamiętać, że nie robimy tego dla policji, tylko przede wszystkim w trosce o własne bezpieczeństwo. Dlatego myśląc o tym, żeby tym rowerem jeździć daleko czy blisko, nie ma to znaczenia, bo jednak jesteśmy narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, więc przede wszystkim ten rower musi być sprawny, czyli właśnie przejść taki przegląd, jeżeli ktoś potrafi, to oczywiście sam o to zadba, czyli przede wszystkim te sprawne hamulce. To jest podstawa, żeby były sprawne hamulce, oczywiście wszystkie inne dokręcone siodełka, kierownice, przerzutki ustawione, żeby tam nic się nie rwało, łańcuch sprawdzony. Natomiast z takiego podstawowego wyposażenia, no to koniecznie potrzebne jest oświetlenie i mamy tutaj oświetlenie z przodu, czyli w okolicach kierownicy światło białe, a z kolei z tyłu roweru co najmniej jedno światło czerwone. Ważne jest, żeby mieć odblask na rowerze, czy to takie tradycyjne wsadzone w szprychy, czy właśnie teraz już wiele możliwości poprzez różnego rodzaju odblaskowe, czy farby, czy naklejki, czy po prostu jakieś tam zwykłe opaski, które można mieć na rowerze po to, żeby tą swoją widoczność poprawić. Ważne jest, żeby mieć dzwonek albo inny sygnał ostrzegawczy, że ten dźwięk też musi być, że tak powiem, przyjemny. Tak najlepiej, żeby to był klasyczny, bo wtedy one wszyscy kojarzą jednoznacznie i nie budzi to jakiegoś lęku czy zdziwienia wśród rowerzystów na trasie. Jeżeli to są dźwięki jakieś nietypowe, śmieszne, tak jak można sobie teraz też poustawiać jak w telefonie praktycznie, to jednak budzi to pewne zdziwienie na szlaku. I też w przypadku, gdy jest duża prędkość, wielu rowerzystów na drodze może powodować jakieś niebezpieczne sytuacje, więc lepiej tego po prostu unikać. Nie ma tu potrzeby chyba, żeby się jakoś specjalnie wyróżniać. Ważne jest, żeby to spełniało swoją funkcję. Rowerzyści korzystają też na przykład z lusterek, chociaż one się tam różnie sprawdzają. Nie jest to już ten element wymagany, ale są osoby, które sobie to chwalą, są takie, które z tego nie korzystają. Jak ktoś ma problemy ruchowe, żeby się gdzieś tam obrócić, to dobrze, żeby te lusterka posiadał. I na przykład, jeżeli jeździmy rowerem z przyczepką, teraz bardzo dużo się pojawia przyczepek, w którym transportujemy dzieci. Bardzo ważne, żeby te przyczepki miały dodatkowe oświetlenie, dodatkowe odblaski i żeby miały również, jeżeli są to szerokie, żeby miały też kierunkowskazy, tak? Bo też podnosi to bezpieczeństwa, pamiętajmy, że dziecko jedzie za nami w przyczepce, więc jest to też, no nie wiemy, co się za nami dzieje, tak naprawdę nie zawsze możemy dobrze reagować, więc tutaj zawsze to w naszym interesie jest, żeby jak najbardziej się zabezpieczyć przed tym, żebyśmy byli dobrze po prostu widoczni. Jeżdżąc na rowerze można, czy powinno się właśnie mieć jakąś kamizelkę, czy na plecaku, czy na kasku jakiś element odblaskowy, żeby nas było widać, zwłaszcza tu chodzi o po zmroku. I pamiętajmy też o tym, że warto jednak jeździć w kolorowym ubraniu. Teraz już jest bardzo dużo możliwości kupienia za nieduże pieniądze, czy spodnie, czy buty, czy bluzki, czy kaski, żeby to nie było wszystko czarne, bo wtedy bardzo ograniczamy możliwość dojrzenia nas na drodze, a wiadomo, że prędkość roweru, prędkość samochodu jest różna i czasami bywa, że kierowca za późno zobaczy rowerzystę na drodze. Pamiętajmy o dzieciach, dbajmy o to, żeby dzieci jeździły w kasku. Uczmy dzieci, jak się prawidłowo poruszać, w trosce o ich bezpieczeństwo. Zakładajmy im kaski na głowę, nawet jeżeli dzieci się przed tym buntują. Nie ma w przepisach obowiązku jeżdżenia w kasku. Wiele osób też twierdzi, są takie teorie, że kask nie pomaga wcale, bo kierowcy z kolei myślą, że są rowerzyści w kaskach, to są zabezpieczeni, więc nie trzeba aż tak się pilnować, prawda? Natomiast mówię, dopóki nic złego nam się nie przytrafi, to mi się wydaje, że każde rozwiązanie jest dobre, a dzieci uczmy takiego zachowywania się bezpiecznie na drodze, odznakowania się, używania ochraniaczy, zwłaszcza właśnie na te wrażliwe części, zwłaszcza na głowę, ale też my jako dorośli używajmy takich osłon i dawajmy dzieciom dobry przykład po prostu. Poprzez nasz przykład dzieci też nauczą się po prostu takich właściwych zachowań.
1: A co z telefonami?
0: Z telefonami. No, telefon można mieć. Z telefonami jest tak samo jak z jazdą samochodem. Też nie wolno tak naprawdę używać tych telefonów podczas jazdy i przerażona patrzę na zwłaszcza młodych ludzi, którzy jadą drogą, po której poruszają się też samochody i trzymają telefon w ręce i ten telefon przeglądają jeszcze podczas jazdy, co już jest w ogóle dla mnie takie trochę samobójcze. Jestem tym przerażona, więc absolutnie nie. Można telefon mieć zamontowany, tak jak w samochodzie, na specjalnym uchwycie. Na kierownicy są takie rzeczy, jeżeli się korzysta na przykład z mapy. W telefonie to też jak najbardziej. Natomiast nigdy nie korzystajmy z roweru podczas jazdy, czy nawet już nie mówię o jakimś rozmowach, czy słuchawki i telefon, bo to wszystko jakby powoduje, że jesteśmy mniej czujni na drodze, a na drodze się wiele rzeczy dzieje nagle.
1: Pytałem mnie przypadkowo o ten telefon i poniekąd jestem zadowolony Pani odpowiedzią, bo wspomniała Pani o zamontowaniu telefonu na kierownicy. No jeżeli na przykład ktoś z map korzysta, pytanie właśnie, czy jakieś takie fajne patenty rowerowe, fajne akcesoria są, które warto sobie zakupić, z czego być może Pani korzysta, albo turyści, którzy przyjeżdżają na teren Dolnośląskiej Krainy Rowerowej, coś, co ułatwi nam podróżowanie?
0: Warto mieć przy sobie, no żeby się wygodnie podróżowało, tak może najpierw to, żeby się wygodnie podróżowało. Wygodny strój rowerowy, nie jeździć w dżinsach na przykład, nie jeździć w jakichś spodniach, które uciskają, tak pozycja na rowerze bywa różna, spodnie, które się gdzieś tam zaczynają w którymś momencie gdzieś wbijać i uwierać, powodują, że cała jazda przestaje nam sprawiać przyjemność, więc jakieś fajne, wygodne spodenki, getry, dobre buty. Odradzam jazdę w sandałach na przykład, bo to też może być niewygodne, ale są ludzie, którzy akurat to lubią, to tam specjalnie nie przeszkadza. Koniecznie oświetlenie. Do transportu rzeczy można używać plecaka, chociaż w dłuższych trasach od plecaka bardzo się pocą plecy, więc też można to zmienić na sakwy. Są teraz możliwości bardzo szerokie, bardzo dostępne są wszelkiego rodzaju sakwy i na krótkie, i na dłuższe wyjazdy, które się po prostu montuje do bagażnika. Są tacy, którzy, w ogóle jest taka grupa rowerzystów, na których się mówi sakwiarze, bo oni, to są ludzie, którzy jeżdżą bardzo długie odcinki i oni podróżują po prostu z miejsca na miejsce, robiąc na przykład trasę nawet 1000 kilometrów, bo taki mają plan na wakacje, więc oni mają i sakwy z tyłu i na przednich kołach i faktycznie jeszcze plecaki i jeszcze jakieś potrafią mieć przyczepki, ale na takie nasze potrzeby turystyczne, jednodniowe, kilkudniowe, to jak najbardziej takie sakwy na bagażniku zdają egzamin, plus tam jakiś plecaczek. Odradzam torebek w ręku, ale to raczej mamy tylko do czynienia w przypadku pań jadących w niedzielę do kościoła na rowerze, które faktycznie gdzieś tam z tą torebką podróżują, ale taka torebka na kierownicy na przykład też bardzo przeszkadza, więc już lepiej ją wtedy wsadzić do koszyka z przodu czy z tyłu, żeby można było to łatwo przetransportować. Polecam również właśnie te wszelkiego rodzaju uchwyty na telefon, mocno, dobrze też sprawdzić, czy są dobrze przymocowane, żeby nam się ten telefon w trakcie jazdy nie przemieszczał na różnych wertepach, bo też może wtedy albo spaść, albo się przekręcić, więc dobrze, żeby to było dokręcone. Uchwyt na telefon, który trzyma nam telefon, który nam może wtedy, prawda, nie rozprasza tak tej uwagi, nie musimy go na szybko szukać po kieszeniach, tylko jest na kierownicy, widzimy, jak ktoś dzwoni, możemy się zatrzymać. Też ludzie korzystają z różnych aplikacji do tras, więc to też wtedy takie umiejscowienie telefonu jest jak najbardziej okej. Są też takie mapowniki, czyli jeżeli ktoś jest tradycjonalistą i woli poruszać się z mapą drukowaną, to wtedy ma takie coś na kierownicy, gdzie wsadza mapę i ta mapa jest zabezpieczona taką przeźroczystą, plastikową szybką i jest to dobrze widoczne i zabezpieczone przed deszczem, też jest to wygodne.
1: Wiemy już, jak przygotować swój rower do wycieczek, no to ostatnia kwestia też, jak samemu się przygotować do takich wypraw, co jeśli pić podczas jazdy, jakby mogła pani przypomnieć takich kilka podstawowych porad.
0: Z jazdą na rowerze jest tak jak z każdym innym sportem, że należy zjeść to, co nam da energię, a nie to, co nam tą energię odbierze albo spowoduje, że jesteśmy senni czy ospali, ociężali. Dlatego bardzo zalecamy do spożywania śniadań energetycznych, wysokobiałkowych, węglowodanowych, czyli najlepszym tak naprawdę to, co daje energię na dłuższy czas, to są płatki, to jest po prostu muesli zdrowe, zbilansowane, nie słodkie chrupki z mlekiem, tylko właśnie porządna owsianka z owocami, z kawałkiem czekolady, bo to będzie nam, utrzyma nas w dobrej kondycji, da nam dobrej energii na taką podróż i tak naprawdę spowoduje, że będziemy głodni dopiero za 3-4 godziny, więc to naprawdę bardzo syci i bardzo jest rekomendowane, a poza tym właśnie nie powoduje, że jesteśmy tacy ospali, jak po, nie wiem, jajecznicy na bekonie, czy jakiejś innej fasolce bretońskiej. Także takich rzeczy unikamy. Tak samo podczas spożywania posiłków, w trakcie, gdzieś tam na jakichś przerwach, też dbajmy o to, żeby zjeść na przykład mięso niesmażone, tylko może bardziej jakieś duszone, jakąś rybę, surówkę, popić wodą, niż objadać się jakimiś fast foodami na przykład, które nas zapchają, ale które nam tej energii potrzebnej do wysiłku nie dadzą. Na drogę zabierajmy wodę, najlepiej niegazowaną, dużo wody, wodę, którą można też sobie gdzieś tam łatwo uzupełnić, czyli też polecamy, żeby brać bidony. W bidony, które później zabierzemy, zabrać sobie herbatę. Teraz jest możliwość kupić takie podróżne termosy, gdzie naprawdę można wziąć czy zupę, czy jakąś taką owsiankę na drugie śniadanie, taką, która nam można z tego wygodnie zjeść. Przede wszystkim po drodze, bez podgrzewania, bo to trzyma ciepło. No i pamiętajmy o tym, żeby mieć przy sobie takie rzeczy typu banany, czekoladę, które nam też tej energii dodadzą, podniosą poziom cukru we krwi po to, żeby właśnie to zamienić nam tą energię potrzebną do podróży. Także takie rzeczy, a nie kaloryczne, ciężkie do transportu, tłuste przede wszystkim produkty.
2: A z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach. A teraz wracamy do Jeleniej Góry. Niosą pomoc i integrują kolejne z 4 centrów kultury polskiej powstało na Dolnym Śląsku, tym razem właśnie w naszym mieście. Podobne działają już we Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy. To miejsce pomocy prawnej, integracji i nauki zwyczajów, a także nauki języka polskiego. Zapraszam serdecznie.
3: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Ewa Kisztelińska, dyrektor.
4: Po Wrocławiu, po Legnicy, po Wałbrzychu, tym razem Jelenia Góra, 4 ośrodek. Jaki jest przede wszystkim cel jego obecności tutaj w mieście?
3: Głównym celem to jest poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa tutaj osób mieszkających w subregionie jeleniogórskim. Dlaczego? Dlatego, że planujemy tutaj podjąć takie działania adaptacyjne dla osób, które legalnie przebywają na terenie tutaj ziemi jeleniogórskiej, aby te osoby poznały nasze zwyczaje, obyczaje, kulturę, historię, prawo, a przede wszystkim język, bo to na język polski stawiamy, zapraszając te osoby do współpracy. Rozszerzyliśmy tak naprawdę formułę Dolnośląskich Centrów Kultury Polskiej, które przekształciły się z Centrów Integracji Cudzoziemców, głównie o zwiększenie liczby ilości nauki języka polskiego także w formie online, na różnych poziomach, dedykowane różnym grupom, od dzieci do osób oczywiście dorosłych, ale także, co istotne, nie chcemy robić, nauczać języka polskiego bez naszych pracodawców, stąd też kwestie poruszane będą języka branżowego. Bardzo ważnym też elementem tutaj naszej działalności będzie wsparcie takie w zakresie porad prawnych, tego jak funkcjonuje w naszym kraju system prawa pracy szeroko rozumianego, podnoszenia kompetencji, kwalifikacji. Tutaj też wspierać będziemy naszych dolnośląskich nauczycieli, którzy będą mogli się kształcić i podnosić swoje kompetencje, jeżeli chodzi o takie środowisko międzykulturowe, ale bardziej w takim obszarze, żeby właśnie nauczyciele też kładli kładli nacisk na tę naszą kulturę, historię i to, w jaki sposób funkcjonujemy tutaj w naszym kraju. To, co też jeszcze bardzo ważne, to też wsparcie działań takich adaptacyjnych, integracyjnych, które chcemy prowadzić zarówno dla osób, które przybyły tutaj z innych krajów, przebywają oczywiście legalnie, z naszymi tutaj osobami zamieszkującymi Dolny Śląsk. W tym względzie, żeby po prostu te osoby też poprzez tą integrację poznawały się i odczarowywały pewne stereotypy. W chwili obecnej w Jeleniogórskim Centrum trwają jeszcze nabory, jeżeli chodzi o konsultantów Urzędu Wojewódzkiego. Będą to docelowo dwie osoby zatrudnione, które będą obsługiwać system po stronie właśnie Urzędu Wojewódzkiego. Pracują już animatorzy, osoby, które zajmują się informacją czy doradztwem. W chwili obecnej pracują tutaj co najmniej 4 osoby, ale będzie docelowo tych osób tutaj co najmniej 8.
2: A centrum oraz idące z niego wsparcie możecie znaleźć na drugim piętrze galerii Nowy Rynek w samym centrum Jeleniej Góry. Można też korzystać ze specjalnej infolinii, która działa na Dolnym Śląsku. A do tematu Dolnośląskiego Centrum Integracji w Jeleniej Górze jeszcze powrócimy na naszej antenie. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.
5: Magazyn lokalny.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Błażej Stachewicz. Już za chwileczkę będziemy rozmawiali o regionie, o inwestycjach, ale także o planach, które dotyczą miasta nad Jedlicą, Kowar. Wraz ze mną jest burmistrz miasta Kowary, pani Elżbieta Zakrzewska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
2: Pani burmistrz, zaczniemy może od dość świeżego tematu, od spotkania Kowar, tutaj reprezentowanych przez panią, ale także Karpacza Podgórzyna, ponieważ w planach jest przygotowanie ścieżek rowerowych, które będą miały łączyć te trzy miejscowości. To na pewno świetna wiadomość dla rowerzystów, ale to też takie otwarcie na turystów, dodatkowa atrakcja w tych miejscach. Pierwsze spotkania trzech gmin już są za nami. Może powiedzmy, co udało się ustalić, na jakim etapie jesteśmy?
6: Zacząć należy od jednej kwestii. Kowary łączą Krzaczynę z Kowarami z centrum. Będziemy budować ścieżkę pieszo-rowerową od jak gdyby dworca PKP po Krzaczynę, po ulicę Malinową. Jest to odcinek ponad 3 kilometrów, który będzie niestety musiał mieć też tunel, bo pod wiaduktem będziemy wiercić albo odkopywać i wykonywać tunel.
2: Czyli duży wzrost kosztów.
6: Duży wzrost kosztów. I chcemy połączyć naszą jedną z najbardziej intensywnie rozwijających się dzielnic z miastem. No i tak, dojdziemy do Krzaczyny i co dalej? No i powstał pomysł. Radny ze Ścięgien Edziuwach przychodził do nas kilkakrotnie rozmawiać na temat ścieżki dla osób niepełnosprawnych, takiej rowerowej, ze Ścięgien do Kowar poprzez Krzaczynę. No i zaczęliśmy rozmawiać, on przedstawił swoją koncepcję i mówimy, no dobra, dojdziemy do Ścięgien i co dalej? No to dalej może byśmy jednak poszli do Karpacza. No i zaczęliśmy na ten temat dyskutować i dzisiaj już wiemy, jesteśmy po rozmowach trzech gmin. W trzech gminach zabezpieczone są środki finansowe na projekty. Na ostatnim spotkaniu gmin wyszło, że gmina Podgórzyn i Karpacz chce, żeby liderem przedsięwzięcia była gmina miejska Kowary. I my będziemy realizatorem tego przedsięwzięcia. W tej chwili przygotowujemy porozumienie dla trzech gmin. I będziemy wspólnie ogłaszać projektowanie odcinka około 1,5 kilometra, może 200 metrów, to zobaczymy dokładnie, to w terenie wyjdzie, na terenie Kowar, dalej przebieg przez kawałek ścięgien i wpięcie na osiedle skalne do Karpacza, a później to już wiadomo, że będą rozprowadzone, każda gmina na swoim terenie będzie już indywidualnie prowadziła. Zależy nam na tym powiązaniu, dlatego, że wtedy turyści z Karpacza, ze ścięgien będą elegancko połączeni z kowarami, będą mogli rowerami, wózkami, osoby z, w tej chwili modne jest, żeby...
4: Z niepełnosprawnościami.
6: Z niepełnosprawnościami, ale też mamy z wózkami często biegają i będą mogły też z Karpacza, ze ścięgien pobiec do kowar. W kowarach jeszcze robimy koło PKP taki ogromny parking na 100 samochodów, gdzie będzie można samochody zostawić i przesiąść się na rowery.
4: Czyli taki park and ride.
6: Tak, coś w tym rodzaju, bo chcemy, żeby turyści, którzy przyjeżdżają do Kowar, nie wjeżdżali do miasta, tylko żeby zostawiali swoje samochody na początku Kowar, a Kowary zwiedzali albo pieszo, albo rowerowo.
4: Pani burmistrz, na razie jest koncepcja, czekamy na porozumienie. Czy jakieś wstępne takie
6: tak,
4: obliczenia?
6: Tak, do końca lutego chcemy już odbyć kolejne spotkanie. Kolejne spotkanie teraz będzie w Karpaczu. Pani burmistrz zaprosiła nas do Karpacza, żebyśmy porozumieniem będzie do 10 lutego, a w połowie miesiąca lutego będzie spotkanie w Karpaczu. Chcemy to przedstawić na wszystkich trzech radach. Jak rady to zaakceptują, no to wtedy podpisujemy porozumienie i wchodzimy w proces postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy
4: projektu.
6: Projekt, no tak z rok czasu to jest jednak chyba minimum, czyli zahaczymy o 2027. No i po wykonaniu projektu będzie wykonawstwo. Liczymy, że kilometr trasy to jest między 1,5 a 2 miliony złotych, bo o czym rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o tym, że przy tej ścieżce chcemy, żeby powstały miejsca odpoczynku dla, czyli ławka, kosz na śmiecie i ewentualnie lekkie zadaszenie, żeby można było, było miejsce, gdzie się przebrać, ewentualnie gdyby deszcz padał, gdzie się schronić, gdzie wypić herbatę.
4: Jakieś stacje serwisowe
6: i jakieś ewentualnie stację serwisową i żeby na całej trasie właśnie takie miejsca, co ten kilometr na pewno coś takiego powstało.
4: Ile kilometrów trasa ma liczyć?
6: Jeszcze w tej chwili się...
4: Mniej więcej oczywiście...
6: Myślimy, że około 3 kilometrów, 3,5 kilometra na pewno to będzie.
4: I tu mówimy o całości trasy?
6: To mówimy o trasie z wlotem do Karpacza, do, na osiedle skalne. No dalej już po Karpaczu, no to wiadomo, Karpacz będzie swoją inwestycję prowadził. W dużej części Karpacz ma fajnie, bo ma dużo rzeczy zrealizowanych.
4: Czyli mówimy o inwestycji w okolicach 4,5 do 6 milionów.
6: Tak. Mhm.
4: 2027 możemy założyć, jeżeli wszystko
6: wykonawstwo,
4: dobrze pójdzie, że
6: czyli
4: byłby
6: ósmy projekt, czyli ósmy wykonawstwo.
4: Czyli w okolicach 2008 roku jest szansa, że już będzie połączenie.
6: Tak,
4: ja wiem, że to jest wróżenie z fusów zawsze.
6: Nie, to nie jest. Myślę, że bardzo pozytywne nastawienie rady w Podgórzynie, w Karpaczu i w Kowarach daje pozytywną wizję na to przedsięwzięcie.
4: Tutaj jeszcze podpytam, bo powiedziała pani, że wy jako Kowary będziecie nadzorować ten cały projekt.
6: Tak, wczoraj taka decyzja zapadła.
4: Czyli trasa zacznie ruszać z Kowar.
6: To nie ma znaczenia, czy ona z Kowar, czy ona z Karpacza ruszy, w zależności jak projekt, to też jest uzależnione od jednej bardzo ważnej rzeczy. Po jakich gruntach pójdziemy?
4: Czyli wykupienia ewentualne mogą...
6: Tak, czy to są grunty miejskie, czy to są grunty prywatne, to jest kwestia, wczoraj o tym rozmawialiśmy, dzisiaj jest za wcześnie, żebym o tym mówiła. Chyba najprostszy przebieg będzie na terenie Kowar, ale to kwestia niedługiego czasu i będziemy to wiedzieć.
4: Jakie argumenty jeszcze przemówiły za tym, że się zdecydowaliśmy?
2: zdecydowaliście na tę inwestycję?
6: Argumentów jest mnóstwo. Najważniejszy argument to jest połączenie komunikacyjne i walka z wykluczeniem komunikacyjnym, rowerowym i pieszym. Mhm. Kowar, Podgórzyna do Karpacza. Mnóstwo turystów, którzy przyjeżdżają w Karpaczu, pyta się, jak mają dojechać do Kowar, do atrakcji turystycznych Kowar, jak mają dojechać do Ścięgien, do choćby Western City. Mhm. I zawsze jest to problem. Ścieżki w górach, drogi w górach są bardzo wąskie. Jeszcze tam rowerzysta, no jest to duży, duży problem.
2: Jasne. A czy wstępnie możemy jakoś powiedzieć, jak planujecie tą ścieżkę przeprowadzić? Chociaż jakieś punkty
6: nawigacyjne? Tak, z ulicy Malinowej poprzez tą drogę przy remizie strażackiej w Ścięgnach. Mhm, później wejście na tą drogę przy byłym punkcie serwisowym Citroena i wyjście mniej więcej na Dworcową i z Dworcowej w Karpaczu w górę.
2: Mhm, to będzie, ja tak nie do końca wizualizuję sobie tą ścieżkę. Będą ładne widoki, będą
6: przepiękne widoki, widoki na Śnieżkę, widoki na góry i no przede wszystkim wykorzystanie tej infrastruktury, która w dużej części już istnieje też.
2: Czyli czekamy na lutowe spotkania i będziemy mogli informować dalej, co dalej, z tym projektem. Super, to tutaj damy kropkę, ja sobie... Pani burmistrz, za sprawą działań Urzędu Wojewódzkiego,
6: Marszałkowskiego,
2: pociągi zaczynają wracać po wieloletniej przerwie do naszego regionu. Już możemy dojechać między innymi do Gryfowa, do Lwówka, no ale do Kowar jeszcze nie możemy. I teraz pytanie, bo tutaj w tym roku już to się powinno zmieniać. Połączenie pomiędzy Kowarami a Kowarami Górnymi jest w planach. Jak to wygląda?
6: Znaczy dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość, że Urząd Marszałkowski rozstrzygnął przetarg na rewitalizację linii od jak gdyby 100 metrów przed dworcem PKP do tunelu w Kowarach Górnych. No, kosztowna inwestycja.
2: Wszystkie oferty przekroczyły budżet.
6: Tak, tak, tak. Kosztowna inwestycja, ale mam nadzieję, że Urząd Marszałkowski rozstrzygnie to postępowanie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że najpiękniejsze trasy widokowe są właśnie od dworca PKP poprzez Krzaczynę, Kowary Średnie do Kowar Górnych poprzez tunel. To jest najpiękniejsze miejsca widokowe. Tam jest jeden z najpiękniejszych wiaduktów kolejowych na Kowarach Średnich, gdzie takiego dzieła architektury tej inżynieryjnej nie ma w całej Polsce. Więc myślę, że to będzie taka perełka komunikacyjna na tym terenie. Natomiast cieszę się, że pan marszałek Przybylski dotrzymał słowa i jednak te 100 metrów do dworca PKP zostanie dociągniętych, bo co to oznacza? To oznacza, że pierwsza kolej w tym 2027 roku może pójść. Mhm. Mnie to jeszcze cieszy z innego względu. My robimy rewitalizację byłego budynku dworca PKP. W tym budynku już w pierwszej części urzęduje Centrum Informacji Turystycznej, ale jest czynne codziennie, łącznie z sobotą i niedzielą, ale obok w tej chwili za jakieś 2-2,5 miesiąca będziemy robić otwarcie Muzeum Regionalnego. Muzeum, gdzie jest część poświęcona właśnie komunikacji kolejowej, gdzie mamy zebranych bardzo dużo takich eksponatów sprzed 30 lat, jak ta komunikacja funkcjonowała. Oczywiście będzie też część poświęcona starym kowarom, fabryce dywanów. Tutaj bardzo duża zasługa Mirka Góreckiego, byłego naszego burmistrza, który zebrał bardzo dużo fajnych, ciekawych eksponatów, które teraz będą prezentowane. Robimy takie multimedialne muzeum. Ono jest w tej chwili w trakcie przygotowywania. No i pod koniec tego roku będzie oddane do użytkowania druga część byłego dworca, biblioteka, której chcemy zrobić taką bibliotekę XXIII wieku, czyli multimedialną, taką z wszystkimi...
4: Czyli nie taką, jak często pamiętamy,
6: tak,
4: biblioteki.
6: Taką elektroniczną, ale też bibliotekę połączoną tak, coś podobnie jak w Karpaczu jest zrobione, czyli z częścią wystawową.
4: Czyli takim centrum kultury,
6: takie
4: ośrodkiem
6: centrum kultury, coś w tym rodzaju. Nasza biblioteka tekarka Danusia Buni nawiązała współpracę z wieloma teraz modnymi literatami. Robimy bardzo dużo wieczorów literackich, właśnie poświęconych różnego rodzaju spotkaniom literackim. Chcemy też młodych ludzi przekonać, że czytanie to jest coś wspaniałego, że to są fantastyczne przeżycia emocjonalne, że nie tylko piktogramy się liczą, i przesuwanie palcem po ekranie, ale również czytanie. Spotkanie z pięknymi ludźmi, którzy mają niesamowitą fantazję. No chcemy zrobić takie wow na wjeździe do Kowar. Kilka dni temu zaczęliśmy zrywać asfalt na całej ulicy Dworcowej.
4: I tam do 2027 chyba będzie.
6: Tak,
4: będzie problem,
6: ale
4: z przejazdem.
6: W tym roku już zaczęliśmy rewitalizację, będziemy wymieniali całą ulicę, wszystkie chodniki, całe oświetlenie, robili ścieżkę pieszo-rowerową, właśnie przebiegającą przez Dworcową w kierunku Matejki. Także zupełnie nowe oblicze Kowar chcemy zrobić. I przy tym były dworzec PKP, który dostał drugie życie, i ta linia kolejowa, no to jest coś, co razem robi piękne takie miejsce.
4: I tutaj kolejna kropka, albo przecinek, myślę, lepiej powiedzieć przecinek. Do końca tego roku już powinniśmy zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce. Ja tu sobie zrobię taki mały znacznik. Pani burmistrz, w Kowarach cały czas działa punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Będzie działał chyba przez cały rok 2026. To kolejne rozdanie już w ramach tego programu.
6: Tak, punkt konsultacyjny jest Czystego Powietrza. Niestety uwarunkowania programu Czyste Powietrze jest takie, że mieszkańcy w tej chwili mają robić audyty. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że wyeliminowano z Czystego Powietrza gaz. Bardzo dużo mieszkańców jest rozczarowanych. To nie tylko moich mieszkańców, ale każdej innej gminy. I w tej chwili nastawienie się na prąd lub na pompy ciepła, no w wielu wypadkach jest nie do przyjęcia. Natomiast budowanie pieców piątej generacji na pelet jest rozwiązaniem, ale dla ludzi nieco młodszych, dla tych starszych to nie jest żadne rozwiązanie.
4: Pani burmistrz, punkt konsultacyjny, no to pomoc dla mieszkańców, czyli ten program jest na tyle skomplikowany, że jednak...
6: Nie, on nie jest skomplikowany, tylko że wyeliminowano gaz. My jako gmina też nie możemy. My cały czas, przez wiele lat pomagaliśmy ludziom w wymianie ogrzewania ich peletów,
4: węgli. Czyli tak zwane
6: węgli,
4: kopciuchy wymienialiście
6: kopciuchy
4: na gazówkę.
6: Na gazówki. A teraz od tego roku nie możemy już dopłaty robić. I dużo ludzi, starszych szczególnie, chciałoby ten gaz.
4: To jest sprawdzone źródło ciepła, które cały czas się jednak z ekologią jeszcze nam niedawno kojarzyło.
6: No tak, ale kopalniane, nie?
4: Tak.
6: No i w związku z tym niestety musi być wyeliminowany. I to jest taki duży problem. Ludzie chcieliby wymieniać swoje piece, ale chcieliby je wymieniać na właśnie gazowe.
4: Co w związku z tym? Czy czyste powietrze w Kowarach zwolniło? Albo czy się zatrzymało?
6: To znaczy nie, część ludzi wymienia mimo wszystko. To znaczy w budynkach jednorodzinnych nie ma problemu, bo ludzie budują pompy ciepła, robią fotowoltaikę i robią tą inną formę ogrzewania. Natomiast w budynkach wielorodzinnych, tam gdzie były wymiany piecy z tych takich tradycyjnych na gazowe, tam wszystko stoi.
4: Czy jakieś rozwiązanie tutaj? Może?
6: Na dzień dzisiejszy nie. Nie ma żadnego programu rządowego, który by pomagał, a ludzie generalnie nie chcą prądu. Mhm. Nie wiem, czy się
4: obawiają
6: boją...
4: Się kosztów.
6: Czy się, myślę, że przede wszystkim boją się kosztów.
4: Mhm. W tym roku w Kowarach do programu jeszcze nikt się nie zgłosił.
6: Nie, w tym roku jeszcze nie. To jest dopiero początek stycznia. Zobaczymy. No, kilka dni temu umieściliśmy informacje o czystym powietrzu. Teraz będziemy robili spotkania świąteczne, takie noworoczne, podsumowujące 2025 rok. Będziemy mieszkańców informować, ale widzę po spotkaniach, w których uczestniczę, że zainteresowanie jest zdecydowanie mniejsze.
4: Aha, czyli jednak tutaj ten program trochę złożył skrzydła. Dobra. Pani burmistrz, trwa budżet obywatelski. Kowar, do 13 lutego można zgłaszać projekty. W tym roku to chyba 200 tysięcy złotych, z tego co się orientuję.
6: Tak, mniej więcej 200 tysięcy złotych, mówię mniej więcej, w budżecie jest zapisana sztywna kwota 200 tysięcy. Jest to podzielone na kilka okręgów. Budżet jest i w wersji papierowej, i w wersji internetowej. Natomiast miasto Kowary nie musi prowadzić budżetu obywatelskiego, ale my chcemy prowadzić. Okazuje się, że bardzo dużo fajnych przedsięwzięć zostało uruchomionych. W tamtym roku na przykład zrobiliśmy psi wybieg. Z tym, że to jest jak gdyby taki pierwszy etap realizacyjny, bo jest ogrodzenie zrobione, są kosze zrobione, jest wybieg zrobiony, ale nie ma zabawek dla psów. No i wiem, że twórcy pierwszego etapu w tej chwili szykują się do drugiego etapu i namawiają mieszkańców, żeby głosowali na drugą część, żeby były miejsce zabawki różnego rodzaju dla tych naszych przyjaciół, czyli piesków, kotków, bo też zauważyłam, że są koty tam wyprowadzane. Także, a miejsce jest bardzo ładne, bo to jest przy przedwiośniu, park miejski, także jest takie dość ciekawe miejsce. Innym elementem, który na pewno, bo już słyszę, że będzie kontynuowane i mieszkańcy chcą na to głosować, to jest zmiana oświetlenia na ulicy Ogrodowej. Z oświetlenia typowo LED-owego na oświetlenie tak, jak kiedyś to historycznie wyglądało. Piękne, stylizowane lampy i część od PKO zostało kilka lamp wymienionych. Od strony wjazdu na Ogrodową, czyli od ulicy Zamkowej, też zostało trochę wymienionych. No i w tej chwili został środek do wymiany. I jeżeli mieszkańcy zagłosują, no to również będzie tutaj to zrobione. Co jeszcze? Nie wiem, z różnymi projektami mieszkańcy przychodzą. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest pod ich potrzeby robiona realizacja. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, a wymyślili sobie na Wojkowie witacz. Tak, ten witacz tym mieszkańcom, tam mieszkającym był potrzebny. On jest piękny, zrobiony przez lokalnego artystę pana Wokana. Przepiękne wiewiórki tam biegające. Witacz mówiący, tu jest Wojków. Co wymyślą, zobaczymy. Wojków to w ogóle bardzo aktywna część miasta. Ratowali kasztany, zakładali te pułapki feromonowe, robili czyli różnego rodzaju akcje zbierania liści, żeby te kasztany uratować. No zobaczymy, co w tym roku wymyślą, ale na pewno, znając naszych mieszkańców i kreatywność, na pewno coś ciekawego będzie.
4: W tym roku to jest trzecia czy druga edycja w Kowarach?
6: To już jest czwarta.
4: To już jest czwarta edycja, aha, ale ten czas szybko leci. No. Tak jak pani wspomniała, Kowary nie musiały wchodzić w ten pomysł, nie musiały udostępniać części swojego budżetu, ale to jest jednak możliwość wypracowania tej takiej trochę samorządności wśród mieszkańców, czy...
6: Dla mnie najważniejsze, że grupa ludzi skrzykuje się i mówi: w tym miejscu coś chcemy zrobić. Mhm. I to jest bardzo istotne, że mieszkańcy ze sobą rozmawiają, bo taka jest idea. My nie przekazujemy pieniędzy na wycieczki, my przekazujemy pieniądze na coś, co mieszkańcom jest potrzebne. Miejsce odpoczynku w Krzaczynie na przykład powstało przy ulicy Głównej.
4: Czyli takie dość twarde projekty stawiacie.
6: Znaczy, no one są, to są projekty do kilkudziesięciu tysięcy, więc one nie są duże.
4: Ale chodzi mi o to, że one są fizyczne,
6: tak,
4: pozostają,
6: tak,
4: służą
6: pozostają
4: wszystkim.
6: I służą wszystkim. Aha. Na przykład zrobiliśmy rewitalizację boiska w Krzaczynie, zrobiliśmy plac zabaw dla dzieci, zrobiliśmy siłownię zewnętrzną. No to są elementy, które wszystkim mieszkańcom służą. Oczywiście po zrobieniu tego ktoś musi to obsługiwać. No obsługuje to gmina siłą rzeczy. Ale no to są takie fajne przedsięwzięcia.
4: No to też jest chyba bardzo fajne narzędzie dla pani jako dla burmistrza, tak, czy dla samorządowców, tak, bo no, mieszkańcy sami mówią, czego chcą, a chyba tego dialogu czasami brakuje.
6: Tak, to znaczy my się staramy jeździć i rozmawiać ze wszystkimi, ale faktycznie mieszkańcy najlepiej wiedzą, czy im brakuje lustra, mhm, drogowego, czy im brakuje chopki, czy im brakuje jakichś znaków zwalniających, czy ewentualnie jakiegoś oświetlenia, to oni wiedzą, mieszkając przy danej ulicy, czego tak naprawdę potrzebują.
4: To też fajnie pokazuje, jak zmieniają się potrzeby w danych miejscach, mhm, bo jeżeli no jest kłopot z chodnikiem, z ulicą, tak, to mieszkańcy, tak, wtedy proszą o naprawę, a tak, jak pojawiają się witacze, to znaczy, że już z tymi ulicami jest dużo lepiej.
6: Tak.
4: Chyba.
6: Tak, tak, tak.
4: Do kiedy w tym roku będzie trwał budżet? Kiedy
6: znaczy,
4: głosowanie?
6: Chcemy, żeby do końca marca pozakańczać wszystko.
4: Mhm. Czyli w marcu mieszkańcy będą znowu oddawali,
6: tak,
4: głosy,
6: tak,
4: i wybierali projekty. Ma pani jakiś swój ulubiony przez te 4 lata?
6: Jeszcze w ogóle? Tak, aha, najbardziej mi się podoba Psi Wybieg. Bardzo, bardzo mi się podoba, bo to jest takie nawiązanie do miasta. Mhm. Takie miejskie miejsce, gdzie można tego swojego pupila wyprowadzić, a no, ja niestety już psów nie mam, bo moje już odeszły. Zastanawiamy się z mężem, czy kupić kolejnego, natomiast widzę, jak bardzo dużą wagę ludzie przykładają do swoich zwierząt, szczególnie ci seniorzy. Mhm.
4: Tu nazwę bym sugerował, żeby zmienić, bo na przykład Kowarska Społeczność Kotów może być niezadowolona, że to tylko Psi Wybieg, a przecież to nie
6: a tam
4: tylko...
6: koty też chodzą, tak. No zobaczymy, to niech organizatorzy się nad tym zastanawiają. Tutaj ingerencja samorządu nie, tutaj sami mieszkańcy tworzą, mhm, swoją przestrzeń.
4: Czyli jak coś, to oddolna inicjatywa kociarzy,
6: tak,
4: z Kowar.
6: Tak, tak.
4: Pani burmistrz...
6: Kota mam.
4: O!
6: Kota mam, to... Tigera.
4: Ja tylko przypomnę, że do 13 lutego można zgłaszać projekty, a jak pani burmistrz wspomniała, do końca marca będzie już można oddawać swoje głosy. Przynajmniej mieszkańcy Kowar będą mogli to robić. Pani burmistrz, jeszcze chciałem podpytać, bo porozmawialiśmy o tych chyba najważniejszych inwestycjach, przynajmniej o większości,
6: nie, nie,
4: które chcieliśmy teraz poruszać na antenie.
6: Jedną z najważniejszych inwestycji w Kowarach jest budowa żłobka.
4: O, to właśnie o to chciałem zapytać jeszcze, jakie istotne inwestycje ruszają albo będą się zakończać w bieżącym roku.
6: W tym roku, do końca roku, do końca czerwca, ale z opcją do do końca roku zakończymy budowę żłobka. Budujemy przy przedszkolu budynek żłobkowy, pełnostandardowy na 2 pododdziały, czyli takie na 16 dzieciaczków. Czy będzie tyle? No trudno mi jest powiedzieć. Mhm. W tamtym roku się urodziło 28 dzieci w Kowarach. Część z tego wyjechała, no bo to wiadomo, że się rodzą tutaj, później wyjeżdżają za granicę z rodzicami, ale na pewno wszystkie kowarskie dzieci, które będą chciały przyjść do żłobka, będą to miejsce żłobkowe miały, no a później przejdą do przedszkola, które w tej chwili myślę, że chyba nasze kowarskie przedszkole jest jedno z najlepiej wyposażonych. Te kilka projektów po kilka milionów złotych, które zrealizowaliśmy, spowodowało, że to wyposażenie w najnowocześniejsze urządzenia rozwojowe dla dzieci jest. W tej chwili jest już też wybudowana ścieżka sensoryczna. Co prawda jest zima, więc dzieci z tego nie korzystają, ale już od wiosny będą mogły korzystać. Także idziemy z takim duchem postępu i to takiego dość mocnego.
4: Żłobek w tym roku, na jakim etapie jesteście?
6: W tej chwili już mamy, jak to się mówi, wiechę będziemy za niedługo stawiać, bo już druga kondygnacja jest. Dach, no myślę, że do końca lutego będzie stał. No i zostanie wykończeniówka.
4: I start we wrześniu wraz z rokiem szkolnym?
6: Czy... Najprawdopodobniej wrzesień, chociaż zobaczymy, jak to budżetowo będzie wyglądało, czy to wrzesień, czy to styczeń, ale na pewno w tym roku będzie żłobek, budynek żłobka oddany do użytku.
4: Powiedzmy jeszcze, ile to wszystko kosztuje?
6: Oj, dużo. Sam żłobek to jest 2 miliony, no do tego trzeba liczyć jeszcze wyposażenie, kilkaset tysięcy złotych.
4: Mhm, czyli ale... mówimy prawie 3 miliony.
6: Tak, ale to inwestycja w dzieci, w młodzież, to jest coś, co zwraca się w dwój, w trójnasób, także uruchomienie strefy młodych, przecież to też taka inwestycja kowarska, miejsce, gdzie nasze nastolatki tym razem spotykają się, gdzie wspólnie...
4: To rozmawialiśmy w zeszłym
6: tak,
4: roku. Jak
6: wspólnie...
4: się ta strefa sprawia?
6: Super, super. Dzieciaki przychodzą, są zadowolone. Społecznie część rodziców, część opiekunów, część z Euro Jedynki obsługę robią, żeby młodzi mieli też z kim porozmawiać, do kogo się zwrócić, ale rozmawiają, dyskutują, mają miejsce do spotkania, do wypicia wspólnie herbaty. Raz w tygodniu są zajęcia kulinarne, więc wiem, że pieką frytki, robią naleśniki, jakieś racuchy, więc no, myślę, że to fajne takie dla nich miejsce.
4: Państwa i moim gościem była dzisiaj Elżbieta Zakrzewska, burmistrz miasta nad Jedlicą, burmistrz Kowar. Serdecznie dziękuję.
6: Dziękuję panu, dziękuję państwu, dziękuję za wysłuchanie.
4: A ja bardzo gorąco zapraszam na kolejne magazyny lokalne w Radiu SK2. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.
5: Magazyn lokalny.
4: Witam bardzo serdecznie, z tej strony Błażej Stachewicz i dzisiaj ze mną jest Katarzyna Sołtys. Kasiu, witam cię bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry.
4: Najnowsza dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Dyrektor, dyrektorka, osoba dyrygująca, jak wolisz?
7: No ja wiem.
4: Dyrektor, wiem, ja się przyzwyczaiłem.
7: Ja różnie. Jakby
4: sternik, to, może tego
7: mi
4: się...
7: Mi to nie... Osoba odpowiedzialna na końcu za wszystko, tak?
4: Osoba odpowiedzialna też za najnowszą premierę, która pojawiła się jako pierwsza, jakby zapowiadając siebie na tym stanowisku. George Orwell w reżyserii Szymona Kaczmarka. 1984. Bardzo dobrze przyjętej premiery. Gratuluję.
7: Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć bardzo dziękuję. Tak, no, to była moja pierwsza premiera, którą jakby wymyśliłam, zaprogramowałam razem z konsultantem programowym teatru, czyli Janem Czaplińskim. Była przeze mnie wyczekana, ja też się nią tak inaczej trochę stresowałam niż tym Tartifem, który pojawił się wcześniej. Bardzo mocno czekałam na premierę, stresowałam się, jak ona będzie odebrana. Ku mojej uciesze widownia zareagowała bardzo pozytywnie. Odbieramy bardzo dużo pozytywnych opinii, komentarzy, recenzji. Widać, że jeleniogórzanie nie tylko są zainteresowani spektaklem, bo one są praktycznie wykupione już w tym momencie. No i tak, myślę, że pierwsze zadanie na tym stanowisku dyrektorskim wykonane pozytywnie.
4: Mm-hmm.
7: No i my już się zabieramy za jakby kolejne rzeczy, więc...
4: Ja się bardzo, bardzo cieszę, bo to też chyba jest taki wiatr w skrzydła, jeżeli utwierdzasz się w tym, że jakiś kierunek, który wymyśliłaś, który obrałaś, może się rzeczywiście sprawdzać.
7: No, sytuacja jest dla nas o tyle dużym wyzwaniem, że przygląda się nam cała Polska i to jest takie trochę, że wszyscy wiedzą, że w Jeleniej Górze jest ta właśnie nowa dyrekcja, że ten teatr był dosyć długo niewidziany jakby na tej kanwie ogólnopolskiej i pojawiły się nowe osoby, które tym teatrem zarządzają, więc jakby te takie oczekiwania i chęć zobaczenia, co się będzie z tym teatrem działo i czy on jakby znowu się pokaże na niwie ogólnopolskiej, te apetyty takie są dosyć duże. No więc dla mnie to było takie trochę... zastanawiałam się, czy damy radę, no i daliśmy radę, więc z tego powodu tym bardziej się cieszę.
4: Zapalasz to światełko Jeleniogórskiego Teatru na tej ogólnopolskiej mapie. Co twoim zdaniem jest potrzebne, żeby właśnie takie światełko wyraźnie świeciło?
7: Myślę, że przyglądanie się trendom, które panują jakby na mapie teatralnej, przyglądanie się temu, w którą stronę i jak teatr opowiada o rzeczywistości, przyglądanie się temu, co się dzieje zarówno w stolicy, jak i w dużych miastach, ale też jak dobrze trzeba się uczulić, bo jak się okazuje, to te mniejsze teatry nie w dużych miastach, w mniejszych miejscowościach też mają bardzo ciekawe repertuary i wiem też, że w takich mniejszych teatrach o wiele lepiej czasami się pracuje, ze względu na to, że te zespoły teatralne, zespoły pracowników teatrów są bardzo zmotywowane do tego, żeby właśnie pokazać, że my tutaj nie w Warszawie, też chętnie się pokażemy z fajnej strony. Jesteśmy zmotywowani, aktywni, zaangażowani i bardzo chcemy, żeby nas zauważono. I tak się właśnie stało w Jeleniej Górze. Zespół teatralny i zespół realizatorów i twórców był na maksa skupiony na tym, żeby ten Orwell po prostu wyszedł jak najlepiej i pokazał zarówno aktorów, jak i całą organizację teatru z najlepszej strony.
4: Ja mam wrażenie, miałem takie wrażenie oglądając Orwella, że to jest taka trochę pokazówka, takie demo. Zobaczcie, jak dużo rzeczy może się zadziać w przeciągu tych 2 godzin na scenie, bo tam bombardujecie widza no, na różne sposoby. Ciekawa scenografia, do tego wykorzystanie kamer, wykorzystanie kilku płaszczyzn, mimo że scena jest jedna, to jednak wykorzystujecie te ekrany, bombardujecie efektami specjalnymi, dym, hałas, nawet zapachy się pojawiają.
7: Ja wiem, czy bombardujemy. To jest jakby wyobraźnia Szymona Kaczmarka, który tak wymyślił ten spektakl. Owszem, wcześniej się nie pojawiały ekrany, monitory, kamery, ale jakby teatr w Polsce już tak funkcjonuje, więc te jakby przeniesienia ze sceny w kamery albo jakby w takie płaszczyzny inne właśnie, że jakby wychodzimy z proscenium do pokoju i mam jakby w kamerze pokazane, jak to się odbywa, no to w teatrach się już dzieje, już od dawna się dzieje, więc to nie jest niczym nowym, natomiast też jakby sam Orwell i funkcjonowanie w tym takim świecie orwellowskim trochę narzucał to, że ten wielki brat patrzy, że są właśnie te kamery, że wszystko jest podglądane, monitorowane, że nie wolno nam za dużo powiedzieć, nie można nam używać staromowy, można tylko w nowomowie, że coś jest bebe dobre. No to jakby też ten świat orwellowski narzucił trochę, tak. I ten świat orwellowski narzucił też i tą scenografię, w której się znaleźliśmy, czyli jakby w takiej, no nazwijmy to serwerowni, tak, bo to miało jakby mieć taki, to Ministerstwo Prawdy jakby działo się w serwerowni. No myślę, że to zostało tak trochę uwspółcześnione, natomiast sam Orwell też książkę pisał w 1946 chyba jakoś tak, czyli zobaczmy, jak on wyprzedził, gdzie, jak on to wymyślił, nie? To tak jak Lem też wymyślał, jakie rzeczy będą się działy futurystycznie, to tak samo Orwell, więc no, nastąpił XXI wiek w teatrze po prostu.
4: Teatr wartości to jest taka myśl, którą przedstawiłaś w momencie, kiedy wygrałaś konkurs na dyrektora naszego teatru i to ukrywa przede wszystkim to, że będziecie zajmować się tematami, które leżą na sercu Polakom. Na przykład wynika to z różnych badań socjologicznych. Jaką wartość Orwell tutaj pokazał? Dlaczego akurat zaczęliście od Orwella?
7: Jaką wartość Orwell pokazuje? No pokazuje, jak możemy się zgubić. jak możemy się pozbawić miłości chociażby, tak? No bo główni bohaterowie, czyli Julia i Winston, oni w świecie, gdzie nie można sobie pozwolić, członkowie partii nie mogą sobie pozwolić na miłość, oni jednak na tę miłość sobie pozwalają. Więc tutaj trochę było o miłości, o spętaniu we współczesnym świecie. Myślę, że tych wątków jakby każdy może w tym spektaklu znaleźć trochę coś dla siebie. Tak jak się ten chociażby spektakl kończy, nie? Ja nie będę mówić, jak się kończy, żeby nie psuć puenty osobom, które jeszcze będą ten spektakl oglądać. Natomiast on się kończy z nadzieją, że wcale nie musimy żyć w takim świecie, jak Orwell pokazywał, i wcale nie musimy żyć w takim świecie, który nas czasami na co dzień frustruje i dołuje i dopada, że od nas zależy, jakiego wyboru dokonamy, tak? Czy ta miłość zwycięży, czy nie.
4: Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie miał okazji obejrzeć najnowszej premiery 1984 na deskach Teatru Norwida w Jeleniej Górze, więc tutaj zachęcam do sprawdzania repertuaru i nadrobienia, bo naprawdę myślę, że warto. Pozostajemy przy Teatrze Wartości, pozostajemy przy Twoim pomyśle na to, co się będzie działo na scenie w Jeleniej Górze. No i między innymi też będą pojawiać się tematy lokalne, czyli troszeczkę to, czego chyba brakowało przez ostatnich kilka lat w Norwidzie, bo po Miedziance nie przypominam sobie, żeby gdzieś tutaj nasz region gościł na scenie w teatrze. Planujesz kolejną premierę, tym razem w reżyserii Tadeusza Pyrczaka, schronisko, które przestało istnieć, czyli doskonale znany na pewno naszym słuchaczom oryginał Sławek Gortych i chyba pierwsza adaptacja teatralna tego pisarza.
7: Nawet nie chyba, na pewno.
4: Na pewno.
7: Bardzo mnie to cieszy, ponieważ Sławek jest młodym człowiekiem związanym z tym regionem, pochodzi z Bolesławca, urodził się w Bolesławcu. Wszyscy trochę się śmieją, że wzięłam swojego

0: odkrywania, co się działo na ziemiach odzyskanych, jak się toczyły losy osób, które tu przyjechały i zamieszkiwały ziemie odzyskane, i jak się przecierały te różne społeczności, które tutaj zamieszkiwały, więc jest to bardzo bogata taka historyczna literatura, no i też jest kryminałem, więc kryminał jest dosyć taki wdzięczny, żeby go przedstawiać na deskach teatru. Ja komponując program od razu wiedziałam, że chciałabym te wątki lokalne uwypuklać, żeby pokazać właśnie w jak ciekawym miejscu, w jak wartościowym miejscu, jak unikatowym miejscu my mieszkamy i my żyjemy i dlaczego warto się tym chwalić, mówić, może i zachęcać niektórych, żeby po pierwsze na pewno tu przyjeżdżali, odwiedzali Śnieżne Kotły, żeby odwiedzali Muzeum Gerarda Hauptmana, żeby poznawali historię Hauptmana, a może, kto wie, może i się przeprowadzili i mieszkali tutaj razem z nami i tworzyli to miasto razem z nami, dając swoją energię życiową do budowania jakby społeczności Jeleniej Góry.
1: I ja tutaj troszeczkę zaburzę chronologię, jeżeli chodzi o to, co będzie pojawiało się na teatralnym afiszu. Natomiast obok tych lokalnych wątków, tutaj mamy Sławka Gortycha, schronisko, które przestało istnieć, ale też będziemy sięgać do Lubomierza, niedaleko, Sami Swoi.
0: Tak, no kolejnym takim pomysłem na lokalny temat właśnie są Sami Swoi, żeby samych swoich przenieść znowu na deski teatru. Wstępnie umówiłam się na to, żeby spektakl robić właśnie z Marcinem Liberem. Marcin Liber jako reżyser, właśnie on się specjalizuje jakby w robieniu klasyki w taki dosyć nowoczesny i specyficzny sposób. Ma jakby taki swój sznyt twórczy. No Marcin się bardzo ucieszył. Obiecał, że jak ustali ze mną terminy, to bardzo chętnie się Samymi Swoimi i Podziałem na Miedzę zajmie.
1: To, że jakby jesteśmy tak niedaleko geograficznie od miejsca, w którym kręcono oryginał, w jakiś sposób to się przekłada na pracę nad tym materiałem, czy to nie będzie miało żadnego znaczenia?
0: Myślę, że to zawsze jest dobrze te miejsce odwiedzić, tak? Zawsze jest dobrze po pierwsze przeczytać utwory, tak jak w przypadku Sławka Gortycha, i potem poeksplorować i poodwiedzać te miejsca, o których będziemy mówić, bo nawet pisząc adaptację, myślę, i dramaturgię, jest fajnie po prostu w tych miejscach trochę pobyć i przyjrzeć się, jak one wyglądały, jak one wyglądają dzisiaj, jak mogły wyglądać. Chociażby teraz rozmawiając nad scenografią do schroniska, które przestało istnieć, bardzo dużo Sławek nam pomaga, bo on jest jakby włączony w cały proces.
1: Czyli jako konsultant.
0: On jest włączony w proces twórczy. Pojawia się na naszych spotkaniach, które właśnie mamy z reżyserem, z dramaturżką, ze scenografem. On też tak jakby wrzucił takie swoje pragnienia i potrzeby, co by było fajne, gdyby się w tej scenografii pojawiło, więc no, on mówił o tych charakterach, na przykład tych schronisk takich...
1: Czyli ten klimat, jak go przenieść.
0: Tak, klimat schroniska, tych takich przytulnych miejsc, troszeczkę zagraconych, z tą błazerią na ścianach, z tymi takimi krzesłami, z tym wyciętym serduszkiem, że jakby jest parę takich...
1: Skrzypiąca
0: podłoga, plus obrazki. Tak, i to... I o tym też jakby sobie przygotowując się do realizacji spektaklu rozmawiamy, nie? Żeby jakieś takie akcenty się pojawiały, tak? Więc myślę, że to jest fajna przygoda właśnie do odwoływania się do tego, jak jest, nie? I jak było.
1: Pośród premier, które są w planie, czekają gdzieś tam w kolejce, będziemy mieli też, i to jeszcze tegoroczna, jest Tylko Jedna, autorstwa Darii Sobik. I tutaj troszeczkę z internetu sobie ściągnąłem, że jest to jedna z najciekawszych młodych autorek ostatnich lat i tyle o niej wiem. Być może nasi słuchacze wiedzą nieco więcej. Możesz troszeczkę opowiedzieć o tej sztuce?
0: No Daria Sobik to jest jedna z najbardziej teraz hot dramaturżek w świecie teatru. Bardzo dużo realizacji dzieje się jakby spod jej pióra. My razem z Jankiem wybraliśmy jej dramat, który jest oparty na relacji matka z córką, i Daria w tym tekście opisuje trochę relacje swoje z mamą. Więc on jest taki, ten tekst jest bardzo intymny. To jest malutki, to będzie dwójkowy spektakl. Tam będą dwie aktorki w tym spektaklu się pojawiały. No i te relacje matka i córka.

0: matka, które potrafią być bardzo napięte, że tą matkę, jednocześnie możemy kochać i nienawidzić jednocześnie w tym samym czasie, że te emocje są tak duże i te sytuacje są tak olbrzymie i one tak rzutują na nasze życie, że no chcę o tym poopowiadać.
1: Wspomniałaś też, że chciałabyś opowieści z Narni przenieść. To nie w tym roku. Natomiast w najbliższych, tych najbliższych 4 latach jest szansa na to, że opowieści z Narni również trafią na scenę w Jeleniej Górze.
0: Opowieści z Narni i jakby legendy karkonoskie to są dwa tematy, które pojawiły się w projekcie, który rozpoczął się od października 2025 roku, czyli poprawa atrakcyjności teatru imienia Cypriana Norwida w Jeleniej Górze. I ten projekt jest bardzo dużym projektem. On jest głównie projektem inwestycyjnym, ale w tym projekcie pojawiają się też jakby te miękkie rzeczy, miękkie wątki. I oprócz tam szkoleń dla pracowników są właśnie dwie premiery. Jedną premierą jest premiera na dużej scenie i ma być właśnie inspirowana opowieściami z Narni, a drugą premierą ma być premiera na kameralnej scenie, którą chcemy uruchomić. Mam nadzieję, że 13 czerwca zaproszę Państwa, właśnie jest tylko jedna spod pióra Darii Sobik i w reżyserii Kaliny Dębskiej już właśnie na nową małą scenę, która będzie doposażona odpowiednio do tego typu małych spektakli. I tam ma się na tej małej scenie odbyć właśnie w ramach programu Fenix legendy o karkonoszach, legendy o duchu gór. Jeszcze tego tekstu nie ma, natomiast myślę, że nie jeden sprawny dramaturg napisze coś ciekawego w naszych górach jeszcze.
1: To na razie o premiery już nie będę podpytywał, bo myślę, że nasi słuchacze już mają na co czekać. Natomiast przejdźmy może właśnie do tego projektu. To jest duży projekt, to są dość spore pieniądze, bo mówimy tutaj o prawie 13 milionach złotych, które będą trafiać do teatru, już trafiają przez najbliższe lata do 2029 roku. Poprawa atrakcyjności teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze to na pewno spore przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o ten aspekt biurokratyczny, ale także spora szansa dla teatru, między innymi właśnie uruchomienie tej nowej sceny studyjnej, sceny, która nie funkcjonowała w teatrze przez ostatnią dekadę. Bardzo jest potrzebna taka scena w teatrze, bo to nie tylko miejsce na mniejsze spektakle, ale to też chyba wpływa na logistykę działania całej instytucji.
0: Oczywiście, to przede wszystkim wpływa na organizację spektakli, na organizację pracy całego teatru, bo wtedy mamy jakby dwie płaszczyzny, na których możemy funkcjonować. Mamy dużą scenę i małą scenę, możemy grać na dużej scenie i możemy grać na małej scenie, co powoduje, że jeżeli mamy na przykład wydarzenie zewnętrzne, które jest, dzieje się na dużej scenie, tak? Bo musimy pamiętać o tym, że oprócz tego, że Państwo oglądają spektakle w te czwartki, piątki, soboty i niedziele, to my to wszystko musimy zamontować, zdemontować, poprzewieszać światła, więc to jest logistyka, która czasami trwa 2 dni, w zależności od tego, jak trudna jest scenografia.
1: A teatr też działa w poniedziałki, wtorki, środy.
0: Dokładnie. I my właśnie w te dni, kiedy jakby Państwo nie widzą, no to my wtedy montujemy, demontujemy, wieszamy światła z powrotem jakby
1: pod zasłoną nocy.
0: Jesteśmy cały czas w jakimś takim procesie przeprowadzkowo-remontowym, że ciągle się coś buduje. Na przykład scenografia Tartifa jest taka, że trzeba wybudować praktycznie taki cały domek, bo tam są i ściany, i dach, więc panowie montażyści, których mamy 4 montażystów plus 1 brygadiera właśnie montażystów, czyli 5 panów, bacznie pracuje nad tym, żeby to zbudować od początku do końca. Więc jakby mając próby do spektakli plus budowanie i demontowanie sceny plus granie jeszcze repertuarowych spektakli powoduje, że na tej dużej scenie tylko i wyłącznie na niej się dzieje. W sytuacji, kiedy będziemy mieć małą scenę, ta praca będzie się rozkładać i będzie trochę, że tak powiem, jej ciasno. Mhm. Będzie spokojniej, bo będzie można tasować troszeczkę repertuar, że część rzeczy dzieje się na dużej scenie, a w międzyczasie układamy małą scenę. Troszeczkę się odbarczymy. Będzie wygodniej, ta logistyka będzie inna. Natomiast da nam więcej możliwości. Myślę, że o to chodzi, żeby mieć te dwie sceny uruchomione, jak są też te, jakby, nie wiem, miesiące, gdzie widowni jest mniej, szczególnie w tych letnich momentach, no to wtedy można grać na tej mniejszej scenie, mniejsze rzeczy. A jak zaczynają się te deszczowe, pochmurne dni, albo takie dni słabsze, no to wtedy można grać na dużej scenie, więc bardzo, bardzo jest nam to potrzebne i mam nadzieję, że 13 czerwca naprawdę uda się już doposażyć scenę tak, żeby Państwo mogli zobaczyć, jest tylko jedna na małej scenie.
1: Pośród premier, pośród tych działań, o których opowiedziałaś, też szykuje się remont, bo tutaj są wpisane kwestie remontu elewacji budynku, też wymiana okien, tego typu rzeczy. One nie są zbyt ciekawe, ale na pewno też mogą wpłynąć na pracę teatru. Czy to będzie raczej właśnie w tych letnich okresach robione, czy widz ma się przygotować na jakieś dłuższe przerwy?
0: One wcale nie są nieciekawe. Mm-hmm. Ja uważam, że te akurat rzeczy, które są zaplanowane jako inwestycje, są bardzo ciekawe. Mm-hmm. Wśród nich jest między innymi odwodnienie piwnic, czyli ponieważ po tych powodziach jakby te wody gruntowe mocno podeszły, to teatr jako zabytek odczuwa bardzo mocno, więc my odwodnimy piwnicę, to jest jedno działanie. Kolejnym działaniem jest ta elewacja i jakby częściowe odnowienie sztukaterii, pomalowanie, więc zaraz będziemy ładni. Po prostu ta elewacja będzie odświeżona, ona będzie po prostu pięknie wyglądać. Wymiana stolarki. No teraz mamy taką stolarkę okienną, która powoduje, że nam też bardzo mocno ucieka ciepło. Bardzo poczuliśmy te mrozy, minus 18 stopni, jak było w nocy, bardzo mocno czuliśmy te mrozy ze względu na to, że z tyłu sceny jest jakby winda, szyb windy, dzięki któremu wjeżdża na pierwsze piętro scenografia. I te drzwi są blaszane, co powoduje, że bardzo dużo ciepła ucieka przez te drzwi. Mhm. I jest zimno, mimo tego, że my, że tak powiem, palimy w piecu na maksa, no to bardzo ciężko jest ogrzać ten teatr, żeby tam było bardzo mocno komfortowo, tak? Mhm. Więc to jest nasze duże wyzwanie. Ucieka nam ciepło, zużywamy więcej gazu, płacimy totalnie duże rachunki.
1: To bardzo ciekawe sprawy są.
0: To są bardzo ciekawe sprawy, bo to też wpływa na nasze funkcjonowanie, na naszą organizację. I się zastanawialiśmy wtedy też, jak to zrobić, żeby z tymi blaszanymi drzwiami zrobić, żeby nam tak ciepło nie uciekało. Mhm.
1: Ale myślę, że z punktu widzenia widza, z punktu widzenia osób, które przychodzą do Was na spektakle, to dużo ciekawszym chyba jednak tematem będzie na przykład nowa strona internetowa, która też
0: strona
1: jest.
0: Strona tak, ale jeszcze będzie nowy dach.
1: Nowy dach.
0: Nowy dach, nowe okna.
1: Ja cały czas mam wrażenie, że ten dach, który teraz macie, jest nowy, a to już...
0: Tam jest częściowo, tam częściowo połacie były zmienione. Tak, one mają sporo lat i to jest tak, że te rzeczy, które się nie wydarzyły podczas tego remontu poprzedniego, czyli jakby to zewnątrz teatru, teraz to się wszystko odbędzie, więc on po prostu będzie
1: ładne
0: na zewnątrz i w środku.
1: Czyli to nie jest tak, że znowu trzeba remontować,
0: nie.
1: Znowu trzeba naprawiać, tylko dodatkowe rzeczy.
0: To są rzeczy, które nie zostały zrobione wtedy, pewnie dlatego też, że znaczy w ogóle utrzymanie i remont zabytków to są bardzo drogie sprawy. W ogóle utrzymanie i funkcjonowanie zabytku to jest, jak ja to zawsze mówię, zabytek to droga zabawka i naprawdę tak jest, bo...
1: Wiem, mam 19-letnią Toyotę.
0: No dobrze, ten budynek ma nieco więcej. Natomiast tak, funkcjonowanie zabytku jest dosyć, bo oprócz tego, że ktoś by tam chciał sobie pomalować, wymalować i zrobić sam, to on tego sam nie zrobi, bo musi też na to...
1: Oczywiście konserwator zabytku, to są wytyczne.
0: Teraz na przykład korespondujemy w sensie z tym, że chcemy uruchomić kawiarnię na dole. Mhm. No i też jakby nie może się to odbyć bez udziału konserwatora. Więc są odpowiednie wnioski składane, jak na przykład będzie ta kawiarnia umeblowana i jak będzie wyglądała.
1: Kolor zasłon.
0: Tak, ale jak będzie wyglądała chociażby lada kawiarniana. Także jakby konserwator może nie tyle, co tam jakoś ostro w to ingeruje, ale on chce wiedzieć, jak to będzie wyglądać. Więc jakby każde takie elementy trzeba jemu przedstawić. A wracając do strony internetowej, tak?
1: Tu jeszcze dodam pytanie, czy identyfikacja wizualna przy okazji tej strony też się będzie zmieniać?
0: Wtedy się zmienia wszystko, tak? Tutaj jeszcze dodatkowo dojdzie coś takiego, że są już systemy do obsługi i organizowania jakby pracy artystycznej. I już powstają też strony takie, że jakby mają wspólny system, wspólny wirnik, że jakby na bazie mówię od drugiej strony administracyjnej, tak? Że jakby się tworzy wirnik, który też organizuje pracę aktorów. Także oprócz wyrzucania rzeczy na stronę, jest też system do obsługi, też będą czytniki do biletów, zaraz będą bilety, więc to będzie...
1: A od strony widza, co będzie się zmieniać, tak? Bo przede wszystkim chodzi mi o to, żeby słuchacze wiedzieli, co dla nich się zmienia.
0: No jak państwo, niektórzy czasami się odbijają teraz niestety od sytuacji, gdzie nam się strona wysypuje i nie można kupić
1: też
0: biletu.
1: Też miałem raz taki problem.
0: My sobie zdajemy z tego sprawę, natomiast prosimy o chwilę cierpliwości, bo właśnie to, że się pojawi nowa strona, spowoduje, że też już będzie cały nowy system, łącznie do tego, że będą czytniki do biletów i będzie nam się po prostu łatwiej
1: funkcjonować. W komórce będziemy mogli mieć bilet.
0: Tak jest. I wszystko będzie jakby cyfrowo po prostu prowadzone, tak?
1: Kiedy jest szansa, że taki system jeszcze w tym roku?
0: No mamy nadzieję, tak. Na pierwszy rzut idą zakupy na małą scenę, tak? W tym momencie, nie wiem, zajmujemy się tym, jak powinna wyglądać kratownica do podwieszenia świateł, więc to są takie rzeczy, że...
1: Taka w kratkę.
0: Tam była kratownica na tej małej scenie już kiedyś i to jeszcze była zamontowana przez jakby Niemców, którzy projektowali teatr, więc trochę wracamy też do tego, jak wcześniej to było zaprojektowane i w sumie to było dobrze zaprojektowane na potrzeby tego budynku, tak? I to też niby nie są repertuarowo ciekawe rzeczy, ale pod kątem organizacji one nam zabierają dużo takiej pracy administracyjnej, dużo energii, dużo właśnie takich ustaleń ze specjalistami, z konstruktorem, ile jest nośności, jak ta krata będzie pracować i tak dalej.
1: Sporo tego życia poza sceną się dzieje bez świadomości widzów. I jakby to, co zobaczymy na scenie, to jest jakiś urywek tego, co teatr musi robić, tworzyć i z czym musi się mierzyć.
0: No tak, no my działamy po to, żeby państwu się komfortowo oglądało potem spektakle, tak? No ale żeby tą kratę powiesić, no to tam jest milion jakichś rzeczy, które musi się wydarzyć. Upoważnienia, ktoś, kto to wyliczy, kto zrobi ekspertyzy, potem szukanie, czy takich specjalistów znajdzie się tu na miejscu, czy trzeba kogoś ściągać, jakie lampy, no to jest dużo takich logistycznych rzeczy, decyzyjnych tych rzeczy, które na lata będą potem służyć, więc to trzeba jak najlepiej zrobić. No i to niby nie wydaje się jakoś tam atrakcyjne pod kątem, mówię, takiego widza, który przyjdzie, ale myślę, że samo funkcjonowanie poprawne strony, to, że ja swobodnie kupię ten bilet, że mi się nie będzie to wywalało, że to będzie zautomatyzowane, że to będzie ładnie wyglądało chociażby, to myślę, że państwo jakościowo po prostu odczują. Jeśli chodzi o te zmiany komunikacji wizualnej, to na pewno zrobimy jakieś takie proste rzeczy, refreshing loga, jakieś takie...
1: Czy ewolucja raczej niż rewolucja?
0: Ja nie lubię rewolucji.
1: Patron się nie zmieni.
0: Nie, patron się nie zmieni. Mało tego, jeśli chodzi o patrona, to my chcemy się bardzo mocno do Norwida odwołać, bo w naszym odczuciu ten Norwid jakoś tak nie wybrzmiewa jako patron i jako jego jakby...
1: On miał ten problem już za życia, że
0: był niedoceniany,
1: nie wybrzmiewał.
0: Ale teraz na przykład na jeleniogórskie spotkania teatralne mamy zaplanowane, że właśnie chcemy zrobić czytania performatywne jego twórczości, tak? I wrócić do tej twórczości, zobaczyć na ile ona jest aktualna, trochę z nią pokorespondować we współczesnym świecie, czy to, co on pisał, to jest aktualne, czy nie. Więc jest duży taki wycinek, który wokół Norwida chcemy zrobić.
1: Teatr otwarty na ludzi. Co to znaczy?
0: Ja w ogóle mam...
1: Ta kawiarnia chociażby już myślę jest jednym z tych aspektów.
0: No,
1: ale...
0: Ta kawiarnia też się prosiła. Ja jeszcze pamiętam te czasy Old Pubu, jak tam była ta pizzeria i można było się napić na dole piwa. W tym może kierunku dokładnie nie chcemy, no ale chociażby o to otwarcie. Ja uważam, że teatr jest mieszkańców, że jest publiczności, że teatr jest miejscem dla widza.
1: Czy fajnie pójść na premierę i potem sobie usiąść przy kawie i pogadać?
0: Też, ale na przykład zrobiliśmy taki, niedawno pojawił się post na naszym Facebooku odnośnie tego, jak byście Państwo chcieli, żeby ta kawiarnia się nazywała. I tam się pojawiło mnóstwo jakby pomysłów i my pewnie z tych pomysłów po prostu wybierzemy kilka, które są najfajniejsze i zrobimy jakieś głosowanie, żeby mieszkańcy wybrali, jak oni chcą, żeby ta kawiarnia się nazywała. Dlaczego ja mam o tym decydować, prawda? Więc jakby będziemy różne pola oddawać mieszkańcom do współdecydowania razem z nami. Uważam, że to jest otwarte, że będziemy mieszkańców, nie wiem, młodzież chociażby włączać w rzeczy edukacyjne, repertuarowe, że będziemy mogli współdecydować o tworzeniu właśnie teatru. Korespondowanie z publicznością, jakby pytanie publiczności, rozbudowywanie, jakby przyzwyczajanie publiczności do tego, że ten teatr jest właśnie taki mój, że ja mogę się nim pochwalić, że nie odstajemy od większych miast, że właśnie pójdę do tej kawiarni, że zawsze mogę spotkać aktora, że ta dyrektorka nie ucieka, gdzieś tam siedzi, można też z nią zagadnąć, że można się czymś podzielić, że myślę, że tych włączających sytuacji będzie mnóstwo. Na razie jestem w takim amoku różnych rzeczy, które się pootwierały. Ich jest naprawdę dużo i one się pomalutku...
1: No ten rok też jest takim przejściowym troszeczkę, mi się wydaje, rokiem.
0: Tak, i to tak zawsze jest w tej pracy zarządczej, że pierwszy rok jakoś się jakby tak cały skończy, to wtedy się ma pełen ogląd sytuacji jakby kadrowo, finansowo, organizacyjnej instytucji, nie? Zaczyna się widzieć te słabe punkty, mocne punkty, to, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Ja też mam świeże oko, więc widzę trochę na nowo. Pracownicy, którzy pracują od lat w teatrze, pewnych rzeczy już też nie widzą. Traci się taką czujność, perspektywę i już się nie widzi. Często pokutuje takie stwierdzenie, bo tak zawsze było, tak zawsze tak robiliśmy. I że ludzie już potem wchodzą w jakiś taki tunel, że jakby nawet z niego sami nie potrafią wyjść. I jakby to jest ta sytuacja, gdzie ja sobie jako zarządzający podglądam rzeczy i będę je układać troszkę na nowo, nie? Odświeżając, właśnie trochę reorganizując. No, teatr jest o tyle ciężkiej sytuacji, że ma mało tych pieniędzy.
1: Ja właśnie chciałem o sytuację finansową zapytać.
0: Sytuacja finansowa, no, nie jest najlepsza. Natomiast trzeba sobie radzić w takiej rzeczywistości, jakiej jesteśmy. Trzeba troszeczkę tam wyciągnąć różne różne sytuacje.
1: Twoim zdaniem, jaki jest pomysł na poprawę tej sytuacji? Czy to są kolejne projekty? Czy to jest na przykład większe otwarcie teatru na jakieś zewnętrzne zlecenia? No bo przecież też i kabarety się pojawiają w teatrze i zewnętrzne firmy tam korzystają z tej przestrzeni. No bo tego chyba się nie da zrobić tylko biletami.
0: Tego się nie da zrobić tylko biletami. Ta sytuacja finansowa teatru jest taka, że zawsze może być lepiej. Zawsze w ogóle w teatrach i w kulturze zawsze jest takie zdanie, że jest za mało pieniędzy. Nie? Gdzie się nie pójdzie, to zawsze jest za mało. Pytanie, czy jest realnie za mało, czy nie jest. No, w Norwidzie tych finansów nie jest za dużo, tak? Oczywiście można się jakby wspierać projektami zewnętrznymi, tymi transgranicznymi i tymi ministerialnymi i wojewódzkimi, tak? Biletami, owszem, większym tym ruchem komercyjnym, owszem. Jakby myślę, że tu musi wszystko po trochę zadziałać, żeby nas postawić tak totalnie na nogi.
1: Bo projekty to jest taka kroplówka troszeczkę, czy to jest rzeczywiście...
0: Nie, projekty to jest jakieś punktowe wsparcie, które dzisiaj jest, jutro go może nie być, no bo to też są granty, więc to nie są jakieś zabezpieczone i pewne pieniądze. To są takie, to jak się zdobędzie...
1: No bo widzów też nagle nie przybędzie w jakimś takim nieograniczonym stopniu, prawda?
0: No myślę, że można też wtedy wykonać większą pracę, jeśli chodzi o sprzedaż marketingową, właśnie jeśli chodzi o poszczególne firmy, pewnie w Jeleniej Górze. No i skorzystać z tego, że w okolicy mamy i Karpacz, i Szklarską Porębę, że jednak to jest takie miejsce, że faktycznie tutaj się przyjeżdża, tutaj ludzie przyjeżdżają na wypoczynek, żeby też z tych okolicznych miejscowości zrobić widza, tak? Albo dotrzeć też do miejscowości, gdzie teatru nie ma, nie? No mamy zaraz obok Świebodzice, mamy Lubań, mamy Bolesławiec, tam teatru nie ma, jakby najbliższy teatr to jest ten Jeleniogórski. Myślę, że za chwilę będziemy taką zdrową konkurencją dla Wałbrzycha, który jest dosyć mocno jakby repertuarowo postawiony w Polsce. Oni słyną z tego, że są teatrem eksperymentalnym, więc na te ciekawe spektakle do Wałbrzycha się jeździ. Więc ja myślę, że my też już będziemy mieć na tyle atrakcyjny ten repertuar, nie tylko farsowo-komediowy, ale ten też dramatyczny, że będzie fajnie przyjechać tutaj.
1: Skoro mówimy już o tym, żeby ściągać publiczność, ściągać widza do Jeleniej Góry, do teatru, no to idealnie do tego nadają się festiwale, różne wydarzenia, takie chyba największe wydarzenia związane z Teatrem Norwidan. To jest oczywiście Festiwal Teatrów Ulicznych, do tego za chwileczkę przejdziemy, ale jeszcze chciałem zapytać o jeleniogórskie spotkania teatralne. No formuła od pół wieku działająca. Czy coś tutaj będzie się zmieniać? Jaki jest pomysł na JST? Czy skoro coś funkcjonuje, to tego nie zmieniać?
0: Znaczy, ja mówię tak, że zawsze można zrobić lepiej, nie? Mhm. Zawsze można spojrzeć inaczej. Idea jest taka, żeby właśnie na JST pojawiały się najlepsze i najciekawsze spektakle z Polski. Nagradzanych autorów, powiedzmy Katarzyna Minkowska teraz dostała paszport polityki za tą kategorię sceny. To jest reżyserka, która reżyseruje bardzo dobre spektakle. Nas na dzisiaj może nie tyle, co nie stać na zaproszenie jej, co Kasia ma tyle pracy i też nie jeździ za daleko, mieszka w Warszawie, więc może docelowo uda nam się ją zaprosić, ale uda nam się zaprosić jej spektakle. Więc jakby idea jest taka, żeby te najciekawsze, nagradzone spektakle, może też takie, które są bardzo nieoczywiste w świecie teatralnym, czyli jakby taka pigułka najlepszości, najnowszych trendów, najnowszej mody, żeby właśnie się pojawiała wśród JST, bo taka jest idea tego, żeby pokazywać to, co w Polsce jest ciekawe. I w tym kierunku będziemy szli. JST zmieni się jakby w tym roku o tyle, że chcemy rozbudować tą część działań około festiwalowych, tak żeby tam się pojawiła jakaś debata, potańcówka, spotkanie, kolacja wspólna, jakby właśnie takie około festiwalowe rzeczy, żeby...
1: Czyli znowu nie tylko idziemy do teatru obejrzeć spektakl,
0: ale zostajemy w nim.
1: Czyli zostajemy na dłużej.
0: Zostajemy w nim na dłużej, spotykamy się, rozmawiamy, zaprzyjaźniamy, rozwijamy swoje pasje, mamy szansę się wypowiedzieć i współuczestniczyć pewnie też w różnych sytuacjach. Tak?
1: To będzie dwudniowe czy
0: kilkudniowe. To też w zależności od finansowania. Obecnie mamy złożony wniosek w ministerstwie, w zależności od tego, czy będziemy się tylko opierali wyłącznie na swoich finansach plus jakby finansach z biletu, czy też ministerstwo będzie w tym partycypować. Tak duży ten festiwal będzie, tak.
1: Natomiast formuła pozostaje.
0: Formuła pozostaje właśnie tych bardzo dobrych spektakli. One się będą i wtedy pojawiały i na dużej, i na małej scenie, więc tu będzie jakby odmiana. No i te działania około festiwalowe, właśnie żeby zatrzymać, żeby to było takie święto teatru, żeby można było po prostu w tym teatrze zostać i też pobyć, poznać fajnych ludzi, którzy się interesują podobnymi rzeczami, przyjść z przyjaciółmi. Żeby było wspólnotowo trochę.
1: No i ja jeszcze popytam o Festiwal Teatrów Ulicznych. Czy tutaj coś będzie się zmieniać? Czy ta formuła, powiedzmy, kilku dużych spektakli pozostanie? Czy może ten akcent będziesz chciała przenieść na nieco drobniejsze wydarzenia, bardziej jakby satumizowane w przestrzeni miejskiej? Czy może jeszcze coś zupełnie innego tutaj może się pojawić?
0: Ja się tak bardzo gdzieś tam wewnętrznie stresuję tym MFTU, czyli Międzynarodowym Festiwalem Teatrów Ulicznych, bo to jest pierwszy i najstarszy w Polsce festiwal teatrów ulicznych. On oczywiście przez te długie lata i przez ten cykl historyczny i tej tradycji miał różne lepsze i gorsze odsłony. Powstały w Polsce na bazie właśnie MFTU inne festiwale,
1: które przyćmiły
0: które... Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o finanse. No i tak, no i Festiwal Fama ma 2 miliony budżetu, takie wyjściowe, zagwarantowane od miasta, festiwal w Krakowie, gdzie Jerzy Zoń właśnie, że tak powiem, inspirował się festiwalem, który wymyśliła Alina Obidniak, ma pewnie ponad 3 miliony złotych i te pieniądze są na tyle potężne, że te festiwale mogą wtedy też zapraszać bardziej widowiskowe rzeczy, mniej widowiskowe rzeczy.
1: Czyli na tej płaszczyźnie raczej nie jesteśmy w stanie konkurować.
0: Dzisiaj, w tym roku pewnie nie poszalejemy, natomiast no, ja ze swojej strony obiecałam sobie i też innym, że my ten festiwal w jakiś sposób postawimy na nogi. Pewnie będziemy próbowali go jakoś przeformułować, żeby nawiązać do tradycji, ale też pójść w jakieś współczesne odsłony, żeby zapraszać też większe widowiska. I też pojawił się taki pomysł, żeby zrobić open calla w ogóle na jeden dzień, żeby wszyscy, którzy jakby funkcjonują w tej przestrzeni ulicy i tworzą teatr ulicy, mieli szansę zaproponować rzeczy od siebie, więc taki, taki dzień open calla, czyli wszystkich sytuacji teatralnych, zjawisk teatralnych, które będą mogły zadziać się w przestrzeni ulicy, to jeszcze w taki sposób będziemy sobie otwierać właśnie tą sytuację teatru otwartego. Nie?
1: Mogłabyś jakby to troszeczkę rozwinąć?
0: Ogłosimy konkurs,
1: taki dzień
0: trochę tak, że jakby drodzy twórcy teatru ulicy, zapraszamy was, kto ma jaki pomysł na zrealizowanie w przestrzeni. Ja też będę chciała na pewno wejść we współpracę. Te rozmowy się toczą.
1: Czyli przekażecie miasto artystom.
0: Trochę tak. Aha. Znaczy miasto. W sensie tą przestrzeń, którą
1: próbuję zwizualizować. Czyli jakaś grupa teatralna będzie mogła się zgłosić.
0: Tak.
1: To będą raczej mniejsze grupy.
0: Tak.
1: Czyli przywrócenie, jakby wypełnienie tej przestrzeni miejskiej teatrem.
0: Tak, ciekawymi formami. Albo też zjawiskami teatralnymi, nie? No bo teraz już dużo takich parateatralnych zjawisk się dzieje, jak jakieś jeżdżące mechanizmy. Nie wiem, Sambor Dudziński na przykład od lat jeździ z dźwiękowiązałką. Sambor przerobił snopowiązałkę na taki rower jeżdżący, który ma uposażony, jeśli chodzi o różne instrumenty muzyczne i nagłośnienie tego, i on na przykład tworzy muzykę na tej dźwiękowiązałce. Tworzy muzykę intuitywną, czyli muzykę, która powstaje tu i teraz, że czasami prosi cię, żebyś napisał coś na kartce i on potem to przerabia na muzykę i śpiewa.
1: Niesamowity artysta mi się z tym jego utworem Wróbelek zawsze kojarzy. Chyba jednym z pierwszych, które tak wypłynęły do ogólnej świadomości.
0: Tak, więc takich osób w Polsce jest sporo, którzy właśnie w ten sposób tworzą, więc myślę, że oni też powinni po prostu znaleźć miejsce podczas takiego festiwalu. No i to jest duże wyzwanie, szczególnie finansowe. No.
1: Jeszcze tutaj ciężko, no może o pieniądzach nie będziemy w tym kontekście rozmawiać. Kasiu, powoli nasz czas dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękuję za naszą rozmowę, ale jeszcze chciałbym podpytać o takie rzeczy, które być może nie wybrzmiały podczas naszej rozmowy. Czy jeszcze w związku z teatrem masz jakieś plany, o które nie zapytałem, a którymi chciałabyś się pochwalić, które powinny gdzieś wybrzmieć?
0: Marzy mi się stworzenie takiej strategii dobrostanu w teatrze. Czyli takiego procesu wejścia pracownika w struktury teatru do jego wyjścia na emeryturę, a może i nie na emeryturę. Chciałabym po prostu tworzyć dobre miejsce pracy.
1: I życia trochę mam wrażenie, że tu nie tylko o pracę chodzi.
0: No, w pracy spędzamy 8 godzin na dobę, jak nie więcej, więc to jest duża, lwia część naszego życia. Więc ja bym chciała po prostu tworzyć dobre miejsce pracy. Marzy mi się to, żeby i zarówno moim pracowniczkom i pracownikom dobrze się pracowało, jak i mnie. I żeby mieć godziwe pieniądze, godziwą atmosferę, jakby kulturę organizacyjną, taką zdrową. No i żeby wszyscy twórcy w Polsce chcieli z nami pracować, co mam ukrywać, no, żeby móc docelowo zaprosić taką Kaśkę Minkowską i ona powie, tak, chciałabym przyjechać do Jeleniej Góry, bo to jest fajny teatr.
1: I tego bardzo serdecznie życzę. Dziękuję ci serdecznie za odwiedziny w studiu Eski. Państwu również dziękuję za uwagę i tylko przypomnę, że dzisiaj waszym i moim gościem była Katarzyna Sołtys, dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Państwu również dziękuję i do usłyszenia. Po rozmowie o teatrze przechodzimy do nieco poważniejszych, a może nie tyle poważniejszych, co trudniejszych tematów. Nie znamy swoich dzieci. To mocne słowa, ale też wywołały mocne reakcje na jeleniogórskiej debacie o bezpieczeństwie. Nie wiemy, co robią w sieci, z kim rozmawiają i tak naprawdę jakie oglądają w niej treści. To słowa Łukasza Gierka z fundacji Hate Off.
2: Czy któreś ze szkół jeleniogórskich zwróciły się po zaistniałej sytuacji do pana o to, żeby przeprowadzić rozmowy, prelekcje, edukacje dla rodziców właśnie?
3: Miałem już przyjemność kilkukrotnie uczestniczyć w takich szkoleniach. Byłem zapraszany przez państwa szkoły podstawowe. Część z dyrektorów, którzy tutaj są dzisiaj na sali, są mi dosyć dobrze znani, bo to też są dyrektorzy, którzy bardzo często, których widuję na różnych konferencjach dla dyrektorów, gdzie chcą się kształcić, gdzie chcą w jakiś sposób też znaleźć jakąś inspirację dla swoich rodziców. Miałem już przyjemność. To nie jest tak, że moment, w którym wydarzyła się tragedia, był iskrą do tego, żebyśmy zapraszali ekspertów i fundacje czy stowarzyszenia, tylko to się dzieje już wcześniej, więc odpowiadając na pytanie, już miałem z państwem przyjemność współpracować i jeszcze też mam tutaj przyjemność być w kilku szkołach w Jeleniej Górze i prowadzić warsztaty. Tylko tak jak wspominane było na prelekcji wcześniej, na panelu i tutaj podczas dyskusji, że bardzo często niestety rodziców trzeba ściągać i to podstępem, tak? I to jest coś nieprawdopodobnego, bo tak jak wspominałem, że dzisiaj, jeżeli ja bym się dowiedział z reklamy, z Facebooka, skądkolwiek, że dowiem się, co moje dziecko robi w sieci, albo w jaki sposób je kontrolować, to bym pierwszy był i pierwszy dopytywał, a nie był ściągany z łapanki. I to jest coś, nad czym musimy się bardzo mocno pochylić.
2: Jakie pytania zadawał pan rodzicom na temat języka, w którym komunikują się na przykład dzieci i jaka była reakcja sali?
3: No niestety reakcja nie była za dobra, bo na pytanie, co znaczy dane słowo, było 3, 4, 5 rąk do góry podniesionych, a reszta po prostu milczała i ludzie robili coraz większe oczy, no bo ja mam tą przyjemność, że gdy zadaję pytanie, to widzę wszystkich, tak? I moment, w którym uświadamiają sobie dorośli, że mamy na przykład do czynienia z tym, jak mało wiemy o naszych dzieciach, jest momentem, który bardzo mocno po pierwsze otwiera oczy, a po drugie mam nadzieję, że dał trochę refleksji, że dzisiaj mało wiemy. My mieliśmy też swój język młodzieżowy. Słowo oszamać pochodziło chociażby z gry Psery Więziennej, ale dzisiejsze słowa pochodzą z internetu i z gier i my czasami po prostu olewamy to, bo słyszymy na przykład w radiu albo słyszymy, widzimy swoje dziecko, które chodzi i mówi 6-7, 6-7 i tak naprawdę, kiedy zapytamy się, co to znaczy synu, on opowiada, że nic i my w to wierzymy. No, rzeczywiście akurat nic to nie znaczy, nie ma to żadnego absolutnie znaczenia, natomiast są inne słowa, które mają...
2: Mówmy się do symboliki cięcia na przykład, bo to są istotne rzeczy, żeby powiedzieć to rodzicom.
3: Mamy na przykład symbol, znaczek, który się nazywa SH. S jak Stanisław, H jak Henryk, pisany często też z dolarem. A jak, jeżeli państwo zobaczą gdzieś w zeszycie, że zobaczą w internecie to na profilu swojego dziecka lub usłyszą charakterystyczną muzykę, za chwilkę opowiem, jak ją wzbudzić w siebie w telefonach, to nagle okaże się, że będziemy rozmawiali o tym, że dzieci po prostu się samookalaczają. Tak samo ikona zebry, która pojawia się, też jest dokładnie związana z tym samym. Jeżeli zobaczycie u siebie na profilu społecznościowym swojego dziecka wizerunek, nie wiem, lalki Barbie czy jakiejkolwiek innej postaci, no w postaci anime czy czegokolwiek innego, która będzie w jeansach, które będą pocięte w sposób poziomy, to też mówimy o właśnie tym procederze. I teraz dzisiaj żyjemy w tej erze algorytmów. Algorytmy dzisiaj rządzą nami tak naprawdę. Jeżeli ja dzisiaj na YouTubie oglądam Guns N' Roses, słucham Guns N' Roses, Metallica i Stinga i w pewnym momencie na przykład zacznę słuchać, powiedzmy, nie wiem, dajmy na to Zenka Martyniuka, to YouTube zapomina o tych artystach z kategorii rocka, zaczyna pokazywać mi tych innych artystów. I tak samo się też dzieje z mediami społecznościowymi. Kiedy dzieci dzisiaj zobaczą raz patologię w sieci albo jakieś dziwne zachowanie i skupią tam uwagę w postaci 7-10 sekund oglądania jakiejś rolki, to YouTube czy inny algorytm już myśli, że jesteśmy tym zainteresowani, pokazuje coraz więcej tych treści. I tak jak mamy na przykład treści związane chociażby ze śmiesznymi filmami, jeżeli byście Państwo usłyszeli w swoich telefonach na przykład dźwięk z Benny Hilla, to wszyscy wiemy, że tam będzie coś śmiesznego. I ta sama melodia występuje dokładnie w tym formacie związanym ze słowami SH. I teraz bardzo mocna rada dla Państwa. Zróbcie to bez swoich dzieci. Jeżeli jesteście w zaciszu domowym, spróbujcie wpisać na Instagramie, na TikToku, to pojęcie SH. Po pierwsze zobaczycie, że TikTok od razu, Instagram od razu wywoła, że jeżeli masz problemy psychiczne, to wtedy zgłoś się do odpowiedniej instytucji, ale gdy będziemy szukali to przez jakieś powiedzmy pół godziny, nic oczywiście nie znajdując, to po 2 godzinach czy po 3 algorytm sam nam będzie wypluwał te treści. Chcecie Państwo widzieć, co dzieci mają w internecie albo co oglądają? Załóżcie sobie profil w wieku swojego dziecka. Jeżeli twoje dziecko ma 13 lat, załóż profil 13-latka, zacznie oglądać czasowe filmy na Instagramie, zobaczysz, co Instagram zacznie ci pokazywać, że czytasz inne jakieś jakieś medium społecznościowe, że dzisiaj no, jest to problem, który jest takim problemem globalnym, bo na wszystko pozwalamy.
2: Ale mówi pan, że ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych nie jest rozwiązaniem. Cóż tym rozwiązaniem by było?
3: Ograniczenie jako takie, wprowadzenie jakiegokolwiek ograniczenia, takiego chociażby jak w Australii, jest tylko i wyłącznie no, słowem ograniczenie, nie jest wykluczeniem problemu, bo nie wytniemy na przykład mediów społecznościowych, bo dzieci sobie założą VPN-a, czyli sieć, którą mogą sobie zmienić na sieć zagraniczną i będą mieli możliwość korzystania z tych wszystkich dobrodziejstw. Jedynym taką formą jest to jakaś forma utrudnienia i gdybyśmy na przykład pomyśleli nad tym, żeby, dajmy na to, chociażby strony pornograficzne były, oczywiście mamy teraz wiek 18 lat, ale to jest tylko checkbox, masz 18 lat, tak nie. Natomiast gdyby była weryfikacja poprzez profil zaufany, poprzez kartę bankową, poprzez jeszcze jakąś inną formę taką, która identyfikuje nasz wiek i jest niepodrabialna, no to wtedy jest na to szansa, że rzeczywiście ma to jakąś rację bytu i możemy coś zrobić.
2: Jakie kraje wdrożyły takie rozwiązania? Możemy iść czymś śladem?
3: Wydaje mi się, że z tego co pamiętam to Wielka Brytania. Wielka Brytania oraz któryś ze krajów skandynawskich, ale przepraszam, nie przypomnę sobie dokładnie jaki to jest kraj. Tak nam się wydaje, że hejt jest w szkole, tak? Tylko, że problem jest taki, że w tej szkole no, dzieci się jednak uczą. No, dzisiaj, jeżeli dziecko jest 8 godzin w szkole, to ma 7 przerw 15-10-5-minutowych i na przerwach naprawdę oni są rozproszeni. Oni nie często siedzą w telefonach, bo nauczyciel też na dużo ich kontroluje. Jak siedzi na lekcji matematyki, na języku polskim czy na, nie wiem, na biologii, to tam bardzo rzadko jest ten telefon, więc nie możemy też powiedzieć tak, że w szkołach to się wszystko dzieje, bo mam taki film, taki zlepek, taki bardzo, jakby tutaj powiedzieć, niecenzuralnych zachowań młodzieży w sieci, który jest jeszcze w ogóle z czasów pandemii, gdzie jest widać dzieciaki i większość z tych rzeczy była nagrywanych w domowym zaciszu. I uwaga, część z nich w oddali widać jest na przykład rodziców i to jest coś nieprawdopodobnego. Tylko jeden, czy tam dwa materiały na 10 było nagrane w szkolnej szatni, kiedy dziewczynki przebrane w stroje, no, śpiewały powiedzmy niecenzuralne piosenki. Reszta była w zaciszu domowym, często pod na przykład, nie wiem, uszami mamy albo taty, ale z drugiej strony, no co słuchają państwa dzieci? Jakiej muzyki słuchają? Przecież to jest prosta sprawa, nie musisz kontrolować kontrolą rodzicielską, wystarczy, że zrobisz bardzo prostą rzecz, zapytasz córki, ty, fajna ta muzyka, weź mi ją udostępnij, bo ja w kółko tylko tego Stinka słucham. Da ci jedną, drugą, trzecią, piątą i to jest moment, w którym możesz porozmawiać na temat tego, dlaczego to jest niewskazane, albo to powinno być. No ale z drugiej strony kiedyś byli artyści, których był tylko procent, gdzie były słowa niecenzuralne, a teraz procentem są artyści, którzy tych słów w swoich piosenkach nie mają. Natomiast na proste pytanie wymień trzech znajomych z gier swojego syna albo swojej córki. Ja widzę po twarzach, że jest ciężki szok i drudzy drapią się po głowie, bo nasze mamy wiedziały, jak się nazywają znajomi z osiedla albo z ławki czy z boiska. Wiedziały, gdzie mieszkają, na którym piętrze, w którym bloku. Wiedziały, jak wygląda mama naszego kolegi. Nie znała jej osobiście, ale nasze matki to wiedziały, a my dzisiaj nie wiemy podstawowych rzeczy o tym, co się dzieje wśród dzieci w sieci, tak? I to ten problem, to nie jest tylko problem rodziców, tak? Natomiast no, najczęściej dzieci przebywają w domu niż no, częściej w domu niż w szkole. Na stronie fundacji hejtow.pl mamy taką zakładkę publikacje, są tam materiały w postaci poradnika dla rodziców, poradnika dla dzieci, jak być bezpiecznym w sieci, jak kontrolować dziecko w sieci, jak sprawdzić, co ono robi. Tak, jest to w formie e-booka, jest to zupełnie darmowe.
2: Planujecie wideo?
3: Nie, szczerze mówiąc, mamy w planach jakieś materiały, takie krótkie scenki, które będą dostępne, natomiast na ten moment nie mamy takiej przestrzeni nawet czasowej, żeby je wyeksponować, tak, bo jednak to wymaga złożenia też takich materiałów trochę czasu, tak, natomiast są dostępne materiały, są scenariusze zajęć, są case study, które można sobie pobrać, konkretny przypadek hejtu w klasie, co zrobić, jak się odnieść, no plus jeszcze materiały multimedialne, chociażby takie jak słownik młodzieżowo-polski, polsko-młodzieżowy. Dziwnie brzmi, ale jest dostępny totalnie za darmo do pobrania, do wydruku, do zapoznania się. Ja dzisiaj podawałem przykład wypadku samolotu F-16, gdzie bardzo dużo osób publikowało film, kiedy ten wypadek był, kiedy ten pilot uderzał w płyty lotniska, ale nikt się nie zastanowił, że przecież ten pilot zostawił żonę, zostawił dzieci i te dzieci w kółko widziały moment śmierci taty. I to jest taki moment, w którym bardzo często takie otwarcie oczu powoduje zmianę zupełną zachowania. Widzę bardzo często reakcje dzieciaków po warsztatach, które z nimi prowadzę, gdzie bardzo często, kiedy mówię, dobra, dziękuję, pięknie, jesteście wolni, już skończyliśmy, oni siedzą, bo są wbici w fotel, bo sobie uświadamiają, co robią, bo sobie uświadamiają, jak dużą krzywdę można zrobić drugiej osobie. No, u mnie, mojego bardzo dobrego przyjaciela, uczennica, jej brat podczas wakacji zeszłorocznych popełnił samobójstwo, skoczył z wieżowca, a dziewczynka dowiedziała się z grupy klasowej na ten temat, bo to była sensacja. Marta, twój brat nie żyje, brat Marty nie żyje, no to tak powinno życie wyglądać? Powinniśmy położyć sobie rękę na ramieniu i wesprzeć tą osobę, czy robić sensację i pytać się na grupie klasowej. Szósta klasa podstawówki. Nie da się nauczyć takich pewnych zachowań, ale da się o tym opowiedzieć, otwierając oczy i powodując, że ktoś będzie miał moment takiej refleksji. Młodzież naprawdę potrafi mieć też refleksję, potrafią przyjść, podziękować, powiedzieć: nie byłem jeszcze na czymś takim, bardzo mi to pomogło. I wiem, co robiłem na przykład do tej pory i nie będę tak już robił.
2: Dzień. Kiedy spuszczało się powieki, patrząc na cudze cierpienia, dziś wyciąga się telefony w takim razie?
3: W jakiś sposób tak. Robimy to bardzo często nieświadomie. Nie mamy takiej świadomości. No, mem internetowy wydaje nam się jakąś fajną, śmieszną historią. Chociażby mem z mojego rodzinnego miasta, mem chytrej baby z Radomia. Ale nikt się nigdy nie zastanowił, jak ona się czuła, albo jak się czuła jej rodzina, kiedy jej babcia albo jej mama była, ich mama była wyśmiewana przez cały polski internet. A mem chytrej baby z Radomia to był rok 2012 i od prawie 14 lat wszyscy o niej pamiętają. Dzisiaj, kiedybym pokazał osobom, które tutaj były na sali, trzy zdjęcia trzech, no powiedzmy, takich wiekowych pani, wśród nich byłaby ta pani, to wszyscy by rozpoznali ją w sposób prawidłowy. Stała się legendą internetu, ale zupełnie niezasłużenie, jeżeli państwo sobie poczytają na temat tej historii albo gdzieś po pogrzebie w internecie.
2: Mało było tych konkretnych, takich gotowych rozwiązań, które faktycznie już teraz można by było wdrożyć. Jakie pan by sugerował?
3: Jeżeli chodzi o dostęp do takich treści, to jest dostęp wiekowy, tak? W jaki sposób moment, w którym mamy na przykład chociażby tą pornografię rzeczoną, dostęp przy jakiejś konkretnej granicy wieku, konkretnym sprawdzaniu tego, jaki jest ten wiek. Druga sprawa, mamy też bardzo dużą ilość potem influencerów. No i problem też możliwości zgłoszenia tych osób gdzieś, tak? Na podstawie czego mogę ich zgłosić, gdzie ich mogę zgłosić, bo dzisiaj, kiedy będziemy mieli obydwoje przestępstwo w postaci na przykład fałszywego blika, to my, czy też fałszywej strony banku, to ja się zgłaszam do CERT-u, cert.pl, informuję, że była fałszywa strona, podaję link, CERT ma procedury. A gdzie mam podać procedury, albo gdzie mam zgłosić patologię w sieci? Do pierwszego lepszego posterunku. No i co mi pan policjant powie, z jakiego powodu ja to zgłaszam, nie jestem stroną w sprawie, albo no to też wiąże się też z kosztami, z czasem, z wizytami, z tłumaczeniem, ze świadkami, ze wszystkimi innymi rzeczami, ale gdyby była taka możliwość w jakiś sposób odgórna, czy też instytucja, gdzie zgłaszamy na przykład treści, które są takie, a nie inne i dzięki temu możemy na przykład sobie kontynuować dalszą pracę, oni robią. Jesteśmy takimi, powiedzmy, sygnalistami w internecie, tak? I wtedy ma to jakiś sens, żeby jakaś instytucja tym się odgórnie zajmowała.
2: Taki dialog jest już prowadzony?
3: Jestem po rozmowach z jedną z pań minister. No, rozmawialiśmy tak na razie bardzo ogólnie. Jest na ten moment sprawdzane, czy nasza konstytucja w ogóle na to pozwala, czy da się w jakiś sposób to zrobić. Na przykład Włosi próbowali zrobić taką historię, żeby nadać na przykład taki jakby ranking, tak? Powiedzmy, nie wiem, jakieś kolory, zielona kropka, czerwona kropka, to już jest coś, co jest takie niepożądane. I w jaki sposób oznaczać tych patoinfluencerów, czy też osoby, które złe rzeczy robią w internecie albo bardzo niepoprawne. Natomiast no, w Polsce też jest oznaczenie gier w postaci PEGI 16 czy tam 12 i tak dalej, ale to jest tylko rekomendacja. Nie jest to wskazanie. Jeżeli dziecko chce kupić grę, która jest oznaczona jako PEGI 16, to sobie ją kupi. To jest tylko rekomendacja do rodzica. Słuchaj, rodzicu, tu może być coś nie tak, nie? No ale to znowu wracamy do tego punktu, jak kontrolować dzieci w sieci, czy rodzice zaglądają do tego internetu i patrzą, co dzieci robią.
2: Ale jest możliwość, że taka jednostka jakby weryfikująca będzie za jakiś czas obecna.
3: Trwają rozmowy, to są jakieś pomysły takie, które możemy jako NGO-sy zgłaszać, natomiast na jakim to dalej będzie etapie, czy uda się to zrobić, to ja mam tylko bardzo dużą nadzieję.
4: A konferencja była odpowiedzią na potrzeby rodziców, dodaje jedna z mam dziecka ze szkoły podstawowej numer 10.
5: Myślę, że przede wszystkim musi być to działanie rodziców, którzy odpowiednio zaopiekują się swoimi dziećmi, czy na przykład będą sprawdzali, z jakich mediów społecznościowych korzystają.
2: Czy faktycznie ci rodzice mają teraz trudności w tym komunikowaniu się z dziećmi i jak im w tym pomagać?
5: Ja myślę, że właśnie taka konferencja jest jakby przygotowana właśnie dla takich rodziców, którzy powinni w niej uczestniczyć, po to, żeby posłuchali, jakie są metody wychowawcze albo sposoby pracy z dzieckiem. Myślę też, że jeżeli rodzice spędzają odpowiednio dużo czasu i edukują własne dziecko oraz własną postawą pokazują, jak powinno dziecko się zachowywać w szkole i w otoczeniu publicznym, to jest chyba najlepsza metoda wychowawcza.
2: A jeśli już, powiedzmy, ten dom rodzinny niestety nie dowiózł tej odpowiedzialności, to dziecko już stoi samo w jakichś określonych trudnościach. Jak wspomóc placówki szkolne w rozwiązywaniu tego typu problemu, ewentualnie właśnie zapobieganiu takim sytuacjom?
5: Ja myślę, że powinna zostać zwiększona liczba pedagogów i psychologów oraz zostać zwiększona dostępność do psychologów też również poza szkołą, ponieważ uczniowie niekoniecznie zawsze chcą korzystać z pomocy psychologa szkolnego, dlatego że się wstydzą.
2: Czy pani jest rodzicem może?
5: Tak.
2: Czy pani na przykład wie o tym, że szkoła może się zwrócić za zgodą rodziców o taką tego typu pomoc, że na przykład placówki szpitala, który też pomagał w trakcie tej tragedii, dokonywały już jakby takich konsultacji całych szkół?
5: Ja jako rodzic tak i zarówno ja, jak i moje dziecko, które chodzi do szkoły podstawowej numer 10, z takiej pomocy skorzystało.
2: Jakie są pani odczucia, jeśli chodzi o tą formę wsparcia?
5: Nasze dziecko nie wymagało długodystansowej terapii, ale samo zgłosiło się do nas z prośbą o pomoc, ponieważ uczestniczy w treningach razem z bratem zabitej dziewczynki. I jeżeli chodzi o tą pomoc, to uzyskaliśmy ją bardzo szybko. Czyli praktycznie tego samego dnia psycholog z MSWiA zadzwonił do nas.
4: A tematem zajmowała się nasza reporterka Diana Suseł. A teraz przenosimy się do szklarskiej Poręby, która idzie z duchem Smart City. Już wkrótce kierowcy zaparkują nie tylko łatwiej, ale też szybciej. A wszystko, ponieważ miasto pod Szczelenicą wprowadza system telemetrycznych pomiarów na parkingach, który na żywo pokaże, ile czeka wolnych miejsc w popularnych lokalizacjach. Mówi burmistrz szklarskiej Poręby, Paweł Popłoński.
6: Chcielibyśmy, aby te informacje o zajętości parkingów pojawiały się w aplikacjach typu Google Map albo mapy.com. Także zanim ja dojadę do szklarskiej Poręby, mogę sobie, tak jak do tej pory, na przykład możemy to obserwować, jeżeli chodzi o korki, już wiedział, czy jakieś parkingi są jeszcze dostępne, czy należy kierować się w inne miejsce i gdzie.
4: Wszystko ma kosztować blisko 2,5 miliona złotych, a kierowcy będą mogli w aplikacji w czasie rzeczywistym sprawdzać dostępne miejsca.
6: Zaczynając od wjazdu do Szklarskiej Poręby, mamy już parking na ulicy Prusa, mamy parking przy ulicy Turystycznej za Netto, później mamy parking przy ulicy Okrzeja, w zasadzie Kilińskiego, tutaj przy Kamiennym Kręgu. Później oczywiście tym systemem parkingowym chcielibyśmy objąć te najistotniejsze, przynajmniej w sezonie zimowym, parkingi przy dolnej stacji wyciągu krzesełkowego na Szrenice.
4: Dodaje burmistrz. Nowy system obejmie 8 największych parkingów miejskich. W tym magazynie to wszystko. Życzę udanego dnia i do usłyszenia w kolejnych magazynach lokalnych Radia SK2. Błażej Stachewicz.
7: SK2. Magazyn lokalny.
4: Błażej Stachewicz, witam bardzo serdecznie. Wraz ze mną jest Piotr Słowiński. Cześć Piotrku, witam cię gorąco.
8: Cześć, dzień dobry państwu.
4: Rzecznik Karkonoskiego Parku Narodowego. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o parku. Trochę luźno, trochę też skupimy się na tym, po co nam ten park w ogóle jest. No i to będzie moje pierwsze pytanie. Piotrze, jaka jest idea Parku Narodowego?
8: Parki narodowe, najkrócej mówiąc, chronią przyrodę, czyli chronią obiekty i procesy, no i służą do tego, by przyrodę udostępniać i to w taki sposób, żeby tej przyrodzie nie szkodzić albo możliwie najmniej szkodzić. To są najbardziej atrakcyjne i wartościowe obszary przyrodnicze w Polsce, które zostały objęte ochroną i to jest zaledwie 1% powierzchni kraju, 23 parki narodowe, może będzie 24 albo część innego parku z tą Dolną Odrą, zobaczymy.
4: Powiedziałeś 1%, a turystom często się wydaje, że jednak ten park zabiera cały ładny teren, wszystkie góry i tam trzeba się trzymać regulaminu, no i nie wszyscy chyba są z tego powodu zadowoleni.
8: Chyba nie ma takiego regulaminu, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo każdy wyobraża sobie zabawę na swój własny sposób. Przyjmijmy, że ktoś będzie chciał pojeździć na nartach z latawcem. Prawda? Takim napędowym, dużym latawcem na drążku, to ma swoją nazwę i tam na równi pod śnieżką jest super. No i ten człowiek powie, no komu to przeszkadza, przecież tam nic nie ma, śnieg tylko jest, on sobie pojeździ, nikomu szkody nie zrobi. No i faktycznie, tylko że nas odwiedza 2,5 miliona ludzi rocznie i tylko 1% z tych 2,5 miliona osób niech wpadnie na fajny pomysł, żeby popływać, pojeździć z żaglem. To się okaże, że tej równi zabraknie, żeby tam się wszyscy pomieścili, nie? Już nie mówię o przyrodzie, która się musi wtedy gdzieś przesunąć, a to już nie ma gdzie się przesuwać, bo to jest właśnie ten 1% powierzchni kraju, ten ostatni 1%, do którego ta natura jest przesunięta. No te cietrzewie takie, no, niektórzy mówią, że nikt ich nie widział, a wszyscy o nich mówią, czy trochę jak duchy, albo jak yeti. Ja widziałem i no i faktem jest, że jest ich ze 150 w Polsce i to są ptaki, których wielu ornitologów w Polsce na własne oczy nie widziało. Ultra rzadka rzecz na krawędzi wyginięcia, z perspektywą niekorzystną. No i te karkonosze z jakichś powodów są ich jedną z ostatnich ostoi w kraju, tak? Nie dlatego chyba, że tu 2,5 miliona ludzi przychodzi i jest gęsta sieć schronisk, bo one raczej cię trzewią potrzebne nie są, tylko dlatego, no, że jest taka przyroda, jaka im pasuje, a więc ta przyroda bardzo podobna do tej, jaka jest w okolicach koła polarnego. No i tak to działa, no po coś te parki narodowe są, po to, żeby chronić najważniejsze obiekty przyrodnicze, a takie śnieżne kotły schronili już Niemcy, bo to oni wprowadzali pierwsze rygory ochrony, czyli Szafgoczowie, pierwsze rygory ochrony przyrody w Karkonoszach, a po wojnie park miał mieć no 4 razy więcej powierzchni i co przeważyło, że nie ma, no względy przemysłowe, ktoś wpadł na pomysł, ale zabraknie drewna do tartaków, a z czego my będziemy robić papier? A ludowa ojczyzna nie będzie się rozwijać. No więc jakoś tak wziął ktoś kartkę i długopis i wyznaczył granice parku, także żaden, nikt nie rozumie. Nie powiem, że przyrodnik, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego w tym miejscu zaczyna się Park Narodowy, a nie na przykład niżej. Dlaczego tylko skrawek doliny u góry jest objęty parkiem, a cała na dole to nie? Ja nie umiem wyjaśnić, nikt nie umie. Jedyny powód to był właśnie ten gospodarczy. Nie, że no, niebo, bo zabraknie drewna. Teraz oczywiście te powody powiększenia, czy też takiej negacji powiększenia pomysłów na powiększanie parków narodowych są różne, bo całkiem zrozumiałe naprawdę, że koledzy z Lasów Państwowych boją się o pracę, o przyszłość, o to, co z nimi będzie, jak się połączy kilka nadleśnictw w jedno, a wtedy tak by musiało się stać. Bardzo zrozumiałe powody niepokoju, bo przecież leśnicy zakładali parki narodowe. To nie jest tak, że to, nie wiem, ktoś przyszedł z ulicy i powiedział, to będzie teraz park, i wziął ołówek, cyrkiel i wykreślił kółko, nie? Tak to nie działa. No więc leśnicy dostrzegali i dostrzegają te walory. Oni, koledzy z lasów, uważają, że parków wystarczy i że ta wielkość jest w porządku, a niestety stało się to też przyczynkiem podziału ideologicznego, bo są ci, którzy są za, to reprezentują pewne poglądy polityczne, ci, którzy są przeciw, to również pewne poglądy polityczne, tak to się jakoś utarło. To jest strasznie niedobrze dla przyrody, bo weźmy sobie nawet nie tego cietrzewia, żeby już nie było, ale nie wiem.
1: Sokoła.
8: Sokoła wędrownego, dobra, niech będzie z gniazda na śnieżnych kotłach. No i co go obchodzi? Ja chcę młode wychować, a nie tam, że my tutaj bardziej lewicowi są ci, a tamci bardziej prawicowi, albo jacyś jeszcze inni. Naprawdę z tej perspektywy przyrodniczej to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. I myślę, że ci ludzie, którzy po górach chodzą, spacerują, wędrują, no to, że ich też nie obchodzi tak naprawdę, jak te podziały przebiegają. To jest tak, że to widać w miastach wokół obszarów chronionych. Bardzo chętnie jest podkreślane, że na przykład działka przy granicy Parku Narodowego. Od razu bonus do wartości razy dwa, prawda? Mhm. A z drugiej strony, no nie, ten park to wszystko nam blokuje. To jak to jest? To te działki są więcej warte, dlatego że park blokuje? Czy to, co park im zablokował, nie? No,
1: my chcemy korzyści, nie chcemy obowiązków.
8: Oczywiście,
1: tak się, to jest naturalna ekonomia.
8: Naturalne, że jakby ktoś inny zapłacił za te nasze obowiązki, byłoby super. Więc to jest i ten biznes z pieniędzmi, on oczywiście będzie przeciw powiększaniu parków narodowych, takich jak Karkonoski, bo w przypadku Dolnej Odry to umówmy się, że chodzi o ten pas ziemi między dwoma odnogami rzeki, gdzie są trzcinowiska i trochę zaniedbane jazy, które trzeba by odnowić, żeby tam ta woda się zatrzymywała, żeby to życie sobie fajnie trwało. I tam nic nie ma, żadnego domu, żadnego, no nic, nie? To jest po prostu kawałek niczego.
1: No ale w Kotlinie Jeleniogórskiej już...
8: Ale w Kotlinie Jeleniogórskiej, prawda? Już tak. I,
1: czyli tam jakby ten park wchodzi troszeczkę w tą przestrzeń miejską.
8: U nas.
1: Przestrzeń.
8: No może
1: tak,
8: nie miejską, bo tam moje wrażenie jest takie, że to obszary zamieszkałe mocno by się chciały wedrzeć w park, że to tak jest, a nie odwrotnie.
1: To swoją drogą.
8: Że taka jest ta presja na każdy atrakcyjniejszy fragment miejsca z widokiem, z obszarem chronionym, z jakimś takim, że nikt inny nam tam nie wejdzie, bo nie dostanie zgody, prawda? To wtedy,
1: no
8: wtedy
1: się,
8: ta wartość
1: że
8: działki nagle...
1: Że sąsiad ci nie przesłoni na przykład widoku na górę.
8: To już robi wartość, więc to jest bardzo takie... Też, no jakby jasne, że ci, którzy już tam mieszkają, na przykład, to oni by nie chcieli nowych sąsiadów, nie? I już by woleli, żeby był zakaz i koniec i żeby było tak. A ci, którzy mają działki i je podzielili, bardzo by chcieli, żeby mogli je jeszcze sprzedać i dobrze na nich zarobić. Zwyczajna rzecz. I teraz weźmy pod uwagę tylko determinację. To determinacja tych, którzy mają te działki i perspektywę 2 milionów złotych do zarobienia jest większa niż tych wszystkich, którzy mówią, a ja bym chciał ładny krajobraz zachować, nie? Bo ci od ładnego krajobrazu to nie przyjdą protestować, nie będą pisać.
9: No, determinacja, bo... czas, zasoby.
8: Tak, zasoby, które trzeba w to zaangażować. Ten człowiek, który ma perspektywę zarobku, on naprawdę będzie bardziej agresywny w swojej kampanii, w tym, co ogłasza. I to jest zrozumiałe. I tutaj pojawia się właśnie, to są te rysy na wizerunku obszarów chronionych. Nie chodzi o Karkonoski Park Narodowy, bo ja mam wrażenie, że mimo pewnego niepokoju w otoczeniu, to jednak relacje z parkiem są poprawne w większości mieszkańców i to, co mówi dyrektor parku Andrzej Raj, raczej nie ma perspektywy na to, albo nawet na pewno nie ma perspektywy na to, żeby park się powiększył wbrew woli mieszkańców. Ale też powiem, że to nie jest tak, że u nas nie wolno na jagody albo na grzyby, bo mamy obszary, na których wolno na jagody i na grzyby. One są wyznaczone, są wytyczone, także to, co tam przeciwnicy podnoszą, że park to wszystko zabrania, to nie jest prawda. Nie wszystko.
9: Te zakazy, które najczęściej są łamane.
8: Zakazem, co do którego łamiący często nie zdają sobie sprawy, jest palenie tytoniu, ponieważ jest to w parkach narodowych zabronione, z wyjątkiem stref, w których można to robić, a te strefy najczęściej są przy samych schroniskach, żeby tam ci biedni palacze swojemu nałogowi mogli się oddawać. Zakaz używania otwartego ognia, i tu każdy raczej rozumie, rzadko się zdarza jednak, no żeby ktoś palił ognisko gdzieś po prostu centralnie.
9: No to są chyba bardzo rzadkie przypadki, o których czytamy, słyszymy.
8: Tak, bo już w takiej strefie, w strefie wypoczynku, gdzie idziemy, są ławki, to tam ten kocher sobie można użyć i wodę zagotować. Chociaż większość osób ma termosy, bo to też nie są takie wielkie góry i od schroniska do schroniska nie jest tak daleko. I to jest najczęściej łamany zakaz. Drugim takim zakazem jest zakaz hałasowania. Najczęściej łamanym. Więc niekiedy jest to muzyka, którą ktoś potrafi sobie nie wiadomo dlaczego głośno puszczać na szlaku.

0: wędrowała, nie?
1: I to jest chyba troszeczkę takie zwyczajne zachowanie z miasta przeniesione w góry, gdzie
0: tak, no... tak, tak. Z tym się często spotykam, typu, proszę pana, a dlaczego tu nie ma kosza na śmieci, nie? To było pytanie zadane mi na Sowej Przełęczy i mówię tak, no nie wiem, może dlatego, że tu nie ma jak przyjechać śmieciarką, nie? Po prostu dlatego, no, ale tak naprawdę to nie ma dlatego, że kosze na śmieci, takie powiedzmy sobie przy szlaku, powodowałyby, że ludzie by tam śmieci donosili, a nam zależy, żeby ludzie zabierali
1: je ze sobą.
0: Tak, i
1: no, kosz na śmieci w górach jest na plecach.
0: Na plecach, oczywiście, i każdy rozsądny człowiek wie, ja wiem, że warto sobie worek jakiś wziąć albo te torby takie na śmieci specjalne, żeby to się nie wylało w plecaku, bo to resztka z jakiejś puszki czy z czegoś lubi się wylać i nam coś pobrudzi, ale ludzie, którzy chodzą, sobie z tym radzą i to są takie często łamane. Schodzenie ze szlaków i to też są, podzieliłbym to trochę, bo jedno to jest to, że jakby my, kozacy, nie boimy się niczego i pójdziemy szlakiem zamkniętym, chociaż jest lawinowy i tutaj przecież przejdę, bo przejdę, prawda, dlaczego miałbym nie przejść, przecież szlak namalowany. Nie wiem, jaki jest powód, nie chcę tego oceniać, bo to jest tak, że ci ludzie podejmują ryzyko świadomie albo
1: znaczy,
0: często...
1: Mi chodzi o to, że często jest takie myślenie, a, przesada.
0: Że ktoś, my przesadzamy, ktoś, tak? Wprowadzając zakazy.
1: Tak, tak, że widocznie ktoś tutaj dmucha na zimne i przecież można przejść.
0: Można.
1: No, ale to też jest nieznajomość ryzyka.
0: Tak, i... można, bo to wiadomo, że można przejść, ale nie zawsze. No i wtedy
1: różnie może się to skończyć.
0: Niestety mamy te informacje takie tragiczne. Rocznica wielkiej tragedii w Białymiarze. To jest ta część ludzi. A więc ci, którzy uważają, że są świetnie przygotowani i ich zakazy mniej dotyczą i oni sobie podejmą ryzyko i przecież góry są po to, żeby po nich chodzić. Drudzy ludzie to są ci zupełnie nieświadomi, którzy nie do końca nawet wiedzą, gdzie są. I to historie prawdziwe, typu wezwanie do GoPro jest 21 i wezwanie jest gdzieś z Sowiej Doliny, z jakiejś zakamarka, gdzie w ogóle o tej porze roku to raczej ludzi nikt by się nie spodziewał. No, okazuje się, że oni wzięli telefon, strzałka im pokazała azymut na śnieżkę i poszli, nie? No
1: to takie spontaniczne wypady często.
0: Najpewniej tak, bo nie byli przygotowani ani do biwakowania w górach, ani do tego, żeby się nocą gdzieś okopać, zatrzymać, rozpalić ogień, bo to już nie chodzi wtedy o to, co wolno robić w parku, co nie, tylko żeby przeżyć, nie? No to tak naprawdę wezwaliby tę pomoc. No i to dżinsy, na przykład świetna odzież jest do chodzenia po mokrym śniegu, po pas, polecam każdemu spróbować.
1: To, o czym mówisz, to jest taki absolutny brak zrozumienia tego, co nas czeka, kiedy wejdziemy te, no nie wiem, około 800 czy 1000 metrów powyżej poziomu morza.
0: No tak, na dole jest też park, prawda? I tam w tym parku jest ciepło, kwitną jakieś rośliny i w ogóle jest fajnie, a na górze jest zima i czasem zima sroga. Więc to schodzenie ze szlaków ma też różne oblicza, tak? Nie za każdym razem bym chciał mówić, że to tak krytykować w czambuł, że poszli, bo kozaczyli. Czasem zawiniła edukacja. Nie mamy edukacji turystycznej w Polsce, nie mamy edukacji takiej, gdzie ktoś by się mógł dowiedzieć, że w górach to jednak może być inaczej, że to niekoniecznie jest park szczytnicki.
1: My często turyści, którzy trafiają w Karkonosze, no te liczby, o których mówiłeś, 2 miliony ludzi chociażby rocznie.
0: Tak, to wystarczy,
1: na
0: że naprawdę.
1: To już pokazuje skalę, prawda? No. Więc na pewno dużo osób może się zdarzyć, które nie mają świadomości, nie wiedzą, no bo skąd mają wiedzieć? Ja też parę razy byłem zdziwiony, jadąc autem na letnich oponach na okraj, że u nas jest 20 stopni, a tam już jeszcze śnieg na przykład.
0: No tam śnieg, prawda?
1: I nie da się przejechać, no, prawda? Więc
0: trzeba się z pokorą do gór podchodzić. I to jest też chyba kłopot taki, że nie uczymy, jak się wycofać, bo można przyjąć różne scenariusze, łącznie z tymi, którzy się tam na sucho hartują, czy biegają w samych spodenkach, albo w spodenkach i topach, jeśli chodzi o panie, i udowadniają, że oni tu na mrozie mogą. Oni też rzadko potrafią się wycofać i tutaj później GoPro ich musi znosić do schroniska, żeby się ogrzali, ale to jest taka umiejętność w górach, która jest bardzo istotna. Szacowanie tego, tak jakbyśmy szli z dziećmi, prawda? I tych dzieci życia byśmy nie chcieli ryzykować.
1: Wiem,
0: oczywiście, zbywają różne zachowania, ale mówię o takich odpowiedzialnych zachowaniach. Idziemy i tak się zastanówmy, co byśmy teraz zrobili, jakbyśmy byli z dziećmi. Czy byśmy dalej szli, czy jednak byśmy powiedzieli, dobra, dość, wracamy. Jeśli nasz umysł mówi, powiedzielibyśmy raczej dość, to się zastanówmy, czy nie wrócić, nie? To znaczy, że te warunki są naprawdę na tyle trudne, że nie chcielibyśmy w nie wpakować naszych dzieci. To jest taki fajny sposób. Takie problemy z użytkowaniem Karkonoszy, jak, nie wiem, jeżdżenie pozatrasowe,

0: jest to problem także wynikający z tego, że po różnych stronach granicy, czyli w Polsce i w Czechach, trochę jest inne podejście do tematu.
1: A do tego też chciałem jeszcze nawiązać.
0: No i u nas po prostu nie wolno. Pozwalamy wzdłuż szlaku, powiedzmy sobie, żeby nie jechać dokładnie tą ścieżką, gdzie jedą ludzie, bo ona jest raz, że ubita, dwa, że wyślizgana, trzy, że na tych natach skiturowych nie będzie tam prosto się zatrzymać i łatwo o kolizję, a pieszy ma pierwszeństwo, to pozwalamy tuż obok szlaku zjechać, żeby to było racjonalnie też, nie dajmy się zwariować. No, ale nie chcemy mieć ludzi w tych obszarach na nartach, gdzie jest... gdzie nie ma tych szlaków, gdzie są takie tereny, gdzie my wyłączamy szlaki z użytkowania pieszego po to, żeby dać przyrodzie szansę, a narciarze uważają, że to też ich może nie dotyczy. No to jest spora grupa, nie aż taka duża, jakby się mogło wydawać z ich niekiedy opisów, wyczynów, ale rzeczywiście jest. Drony to jest problem ciągle istotny, ale
1: to
0: też...
1: W ogóle nie można używać dronów? Czy chodzi tutaj na przykład o komercyjne wykorzystanie?
0: Nie, w parkach narodowych jest strefa R, a więc jest to wyłącznie za zgodą zarządzającego strefą. Akurat tutaj mamy do pewnej wysokości, ale to jest wysokość daleko powyżej tej, którą można latać dronem amatorsko.
1: Czyli takiego małego, również nie. Drona, żeby sobie porobić zdjęcia, pokazać...
0: Również
1: ludzi,
0: nie
1: powinniśmy.
0: Również nie. Powodów jest trochę. Więc mamy w regulaminie to zapisane, że jak ktoś chciałby, to musi uzyskać zgodę. A żeby uzyskać zgodę, musi spełnić określone warunki, wnieść stosowną opłatę, mapę pokazać, gdzie on chce latać.
1: To jest skierowane do wszystkich.
0: Jak ktoś chce latać, to po prostu musi uzyskać zgodę i zapłacić. Bo jak ktoś chce mieć piękne zdjęcia z drona ze szlaku, czy ktoś chce mieć piękne zdjęcia przyrodnicze, to perspektywa jest jedna. Nie liczymy oczywiście akcji ratowniczych, takich ekstra rzeczy typu, nie wiem, gospodarz schroniska chce obejrzeć dach, nie? No to przecież on nam to zgłosi i my to przełkniemy. To nie jest problem latania dronem nad dachem schroniska, nie? To jest kwestia, jest ważny powód tego latania i to jest zdroworozsądkowe. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy kocioł polodowcowy, w tym kotle mamy gniazdo rzadkich ptaków, no i ktoś, nie mówię, że świadomie, wlatuje tam sobie dronem, płoszy te ptaki, samica porzuca młode. Strata dla nas, z naszej perspektywy przyrodniczej, nieodwracalna, okropna, bezsensowna, której łatwo można było uniknąć. Wyobraźmy sobie te obszary, gdzie mamy te wspomniane cietrzewie, prawda? I znów wlatują drony, w tym czasie koguty toczą sobie tam te swoje batalie, prawda? Te najstarsze koguty, najbardziej doświadczone w bojach,
1: tak,
0: rządzą arenami, te młode gdzieś tam się po bokach bujają i czekają na swoją okazję, żeby tam temu ważniakowi rzucić wyzwanie. Nie, i tu nagle coś im wlatuje, coś się płoszy, one przecież nie wiedzą, co to jest, nie? I więc to jest kolejna strata. Nie powiem, że wchodzenie ludzi jest gorsze, bo jest, jeśli chodzi o cietrzewie, bo cietrzewie potrafią umrzeć na zawał, tak po prostu, nie? Ze strachu i do tego zrywają się, jak są nawet zimą zagrzebane w jamkach pod śniegiem, zrywają się w powietrze z niczego. Mamy gładką powierzchnię śniegu i nagle wystartują stamtąd ptaki w powietrze, ale ich to kosztuje gigantyczną ilość energii, której zimą, no nie mają jak odrobić, nie? Nikt im tam zboża nie podsypuje, one muszą jeść pączki, igliwie, no cokolwiek.
1: Czy nam się wydaje, że nic się nie stało, a tego ptaka może kosztować to życie.
0: Tak. Dlatego też te zakazy są takie istotne i my przekonujemy, że to naprawdę nie wymyślamy tego po to, żeby ludziom zrobić gorzej, nie? Albo jak ktoś mówi, że fajnie by było, żeby tu obok tego toru, tam, nie, tego szlaku pieszego, to zrobić jeszcze tam dla saneczkarzy tor, nie? Albo dla rowerzystów tor. Bo nie ma możliwości, żebyśmy zrobili, podejmowaliśmy takie próby, żeby na przykład wpuścić rowerzystów, nawet w określony dzień tygodnia tylko, nie? Do linii schronisk, żeby sobie mogli dojechać, ale ruch pieszy jest taki duży, że naprawdę nie zaryzykujemy ich życia. A rowerzyści i to, że ktoś mówi, ale my będziemy grzecznie zjeżdżać i w ogóle to nie będziemy szybko, to przepraszam, ale no... Może ci, którzy to zgłaszają, tak, ale na pewno będą inni, którzy zechcą sprawdzić, czy tam, jak szybko się da zjechać. Nie zaryzykujemy i dlatego nie ma takiej możliwości, a nie ma osobnej drogi dla rowerzystów, żebyśmy ją mogli wytyczyć.
1: No. Właśnie, tutaj często się mówi, że w Karkonoskim Parku Narodowym nie można robić tego, tego, na przykład u Czechów w knapie już to jest dostępne, ale tu chyba różnice są takie, że jednak oni mają dużo większy teren i też troszeczkę inną topografię parku, czy...
0: Łagodniejsze stoki, bo my mamy te granitowe, bardzo strome, tam jest troszkę łagodniej, park jest większy, drogi asfaltowe do bardzo wielu obiektów, albo asfaltowe z końcówką mniej asfaltową, i możliwości wytyczenia takich poziomicowych dróg leśnych całkiem sporo, nie? Na których można by sobie tam w miarę bezpiecznie pojeździć.
1: Czy co, my mamy tą trudniejszą część Karkonoszy pod tym względem?
0: Tak, technicznie na pewno tak. Też mamy mniej miejsc, gdzie dałoby się tak po prostu fizycznie wyznaczyć taką drogę, odizolowaną od pieszych, bo to jest bez tego to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, nie?
1: Albo na tyle szeroką, żeby nie było ryzyka.
0: Nie wiem, czy również koledzy z GOPR, którzy, był taki moment, że mówili,
1: mamy przecież, nie wiem, z Werowki stronę Śnieżki, tam po czeskiej stronie okolice Pecu, jest cyklostrada, chodzą ludzie,
0: tak, ale to no, nie ma tam takich nastromień, nie ma tam,
1: zgadza się,
0: nie ma
1: tutaj już graniami
0: a jak jest kawałek stromo, no to jest kawałek, nie, a tutaj u nas jest naprawdę ostro. Więc to jest powód, dla którego... No też wyobrażam sobie taką sytuację, że zjeżdża ten rowerzysta najprostszą drogą transportową do domu śląskiego i już tam zjeżdża na tych ten... I przecież on nie zahamuje, jak będzie tylko mgła, jak mu z mgły wyjedzie samochód GoPru. To się nie zatrzyma, bo tam nie ma opcji, żeby ktoś stanął.
1: Jak wjedzie, to się zatrzyma.
0: No jak już wjedzie, to się... No więc to jest to takie dylematy. To naprawdę nie tak, że my nie lubimy rowerzystów.
1: Czyli
0: nie?
1: Jak jest z tymi rowerami po naszej stronie...
0: Są single tracki i są drogi rowerowe do turystyki rowerowej, które są wyznaczone i one są zwykle niżej. Nie liczę przełęczy Odrodzenie, gdzie...
1: No to najsłynniejsza.
0: Tak, fajny, trudny podjazd, straszliwy, też jechałem. Urobiłem się jak pies. I...
1: Robiłeś przerwy?
0: Ta, ja nie, też. Nie, no, na dole zrobiłem przerwę, a potem pojechałem, ale...
1: Całość?
0: Tak, kolega mi powiedział, tak, patrz na przednią oponę, w ogóle się nie rozglądaj, nic nie patrz nigdzie, nie? I to była chyba jedyna metoda, żeby wjechać. Nie?
1: Trzeba wyłączyć myślenie.
0: Nie, bo myślenie zaraz ci mózg powie, że to nie zatrzymaj się na chwileczkę, odpocznij sobie, nie? A więc to jest taka
1: ja
0: droga.
1: Ja robiłem przerwy jednak.
0: I tam zobacz, że nie ma dużego ruchu pieszych, mimo wszystko, a i tak fakt, fatalny stan nawierzchni jest tej drogi.
1: No tam się straszliwie zjeżdża.
0: Koledzy z Lasów Państwowych tam jeszcze wycinają i zwożą drewno, więc te ciężkie auta dorobiły. Ta droga jest przeznaczona do remontu. Tu.
1: Czyli wiemy jak z rowerami w Karkonoskim Parku Narodowym, a powiedz mi co ze zwierzętami. Czy możemy wybrać się z psem, czy tutaj też są określone szlaki, czy raczej ten pies nie powinien się pojawić w parku, nawet na smyczy w Kagańcu.
0: Historia jest taka. Ustawa o ochronie przyrody mówi, do parków narodowych i rezerwatów zabrania się wprowadzania psów. Kropka. I to mówi ustawa. My w Karkonoskim Parku Narodowym stworzyliśmy więcej wyjątków niż reguły, do której zmusza nas ustawa, bo ustawa mówi cały park. Zresztą w Górach Izerskich rezerwaty, przez które państwo przechodzą z psami i nawet nigdy nie wiedzą, że tam nie wolno, to tam również nie wolno. Nie, i we wszystkich innych rezerwatach też nie. I myślę, że świadomość tego prawa jeszcze do wszystkich nie dotarła. I ono nie jest jakoś szczególnie mocno egzekwowane, ale u nas jest. U nas jest i wybraliśmy takie szlaki, na których utrzymujemy ten zakaz, które przebiegają przez obszary istotne dla gatunków różnych, nie tylko cietrzewi, sokołów czy jakichś innych ptaków, ale również wilków, również takie miejsca, gdzie jest trochę więcej kopytnych, gdzie po prostu te zwierzęta mogą się schować przed ludźmi. I obecność psów tam zwyczajnie niepokoi. Są takie miejsca w Karkonoskim Parku Narodowym, że szlak od szlaku jest odległy 300 metrów. Zwierzę, żeby się schować ze 100 metrów, musi odejść, nie? No to zostaje 100 metrów między tymi dwoma szlakami. To naprawdę jest znaczek pocztowy. Jakby ktoś miał całe swoje życie spędzić na takim kawałku, to nie dałby rady. Dlatego też mamy ten nocny zakaz, kiedy jelenie wychodzą na przykład na te polany przy szlakach, żeby sobie coś zjeść, żeby, nie wiem, stadne instynkty zaspokoić. żeby uciec przed drapieżnikami, albo się zwyczajnie przemieścić, bo tu oskubały wszystko, co im najbardziej smakowało, nie? To, to po prostu nie chcemy tam ludzi, bo niech wtedy chociaż te biedne zwierzęta mają czas. I tak to działa. Tutaj były nawet badania naukowe na temat tego, jak te zwierzaki przestawiły dobę funkcjonowania na tam bardziej nocną. I dzięki temu to się jakoś spotyka.
1: Czyli omijają ludzi.
0: Omijają. Problem z ludźmi w nocy jest nie tylko ten, że sama ich obecność jest kłopotliwa dla zwierząt. To jest oczywiste i tutaj co tu dyskutować. Nasi kochani mieszkańcy używają również latarek, które są o gigantycznej mocy oświetleniowej. Domniemywam, że ze strachu, że to jest tak, że gdzieś ten w nas siedzi wewnętrzny lęk przed lasem ciemnym, jego szelestami, jego głosem, jego pochukiwaniem i że chcemy mieć taką latarę, że w razie czego to zaświecimy tam i zobaczymy na 100 metrów wszystko.
1: Ja myślę, że to jest trochę potrzeba gadżetu, wiesz? I tak cały rok siedzimy gdzieś w naszym dużym mieście, przeglądamy różne fora, wybieramy najmocniejszą, najfajniejszą, najlepszą latarkę i potem mamy te 2 tygodnie urlopu i wreszcie jest okazja, żeby
0: to użyć.
1: Przetestować, no oczywiście.
0: Może tak być, ale one mają zwykle tryb taki najsłabszy i to naprawdę wystarczy, żeby świecić pod nogi.
1: Najsłabszy jest dla słabych.
0: No tak. Ale wystarczy po to, żeby bezpiecznie się przemieszczać.
1: No jest też czerwone światło bardzo często.
0: Jest czerwone, jest zielone, można naprawdę stosować inne. I to wystarczy, żeby się nie wywrócić, nie? Na szlaku. I do tego to służy. Nie mamy niedźwiedzi w Sudetach, z wyjątkiem rzadkich okresów, kiedy jakiś się przemieszcza. Co roku, co prawda, w sezonie ogórkowym się pojawiają, no ale jeszcze nie udało nam się potwierdzić niedźwiedziowości niedźwiedzia, z wyjątkiem paru takich przypadków, gdzie niedźwiedź spał jedną zimę w Jarkowicach, ale to były lata 90. XX wieku, a może nawet 2 zimy. Samego niedźwiedzia też...
1: Może dziennikarze lepiej namierzają te zwierzęta od leśników.
0: Ja nie wiem, czy to dziennikarze, bo to jest kwestia bardziej taka, że to jacyś mieszkańcy, czasem nawet myśliwi, którzy mają przecież doświadczenie i obycie, nie? Gdzieś tam zgłaszają, że to się pojawiło jakieś zwierzę, które ich za nim jest niedźwiedziem. Ale mieliśmy też takie historie z pumami. Pamiętasz pewnie, że pumy się pojawiały?
1: Tak, to puma była chyba pod koniec ubiegłego roku.
0: Ale to tam
1: roku,
0: puma w Polsce, a puma
1: u nas
0: też była
1: tak,
0: puma.
1: Tak, bo pamiętam, że też policja...
0: Ja stawiam na Rysia. Ja stawiam na Rysia, jednak kot. Nie tak duży jak puma, ale jednak kot. I że to ktoś widział Rysia i tak sobie pomyślał, chociaż to krótki ogon,
1: ja
0: duży ogon.
1: Te zdjęcia tam nie było skali, więc to mógł być dobrze taki najedzony.
0: Duży kot.
1: Duży domowy kot.
0: Tak.
1: Więc też...
0: Ja bym chciał, żebyśmy spotykali duże koty, te nasze naturalne, czyli rysie, bo rysie są super.
1: Wszystkie ryśki to fajne
0: chłopaki. Tak, duchy lasu. Naprawdę, one nas widzą, my ich nie. A to jest cudo. I samo zobaczenie tropu takiego, to już jest fajna sprawa, a co dopiero samego rysia. Polecam serdecznie, zresztą to nie jest tak, że w lesie nie wolno być, nie? To chodzi o to i w
1: Nawet
0: Parku Narodowym. Nawet trzeba, naprawdę. Z poszanowaniem zasad i pamiętaniem o tym, że to my... Dla nas na przykład zmiana szlaku, nie, którym wolno iść z psem, powiedzmy, mamy tam wytyczone i mówimy, tędy nie idźcie, tu nie chcemy psów, tu jest zakaz, idźcie tędy. No i z perspektywy psa, proszę mi powiedzieć, jaka jest różnica, czy on ze swoim ukochanym panem czy panią pójdzie tym szlakiem, czy tym szlakiem. Przecież ten pies jak już, jeśli w ogóle będzie lubił chodzić tak daleko, no to będzie szczęśliwy, że jest tym swoim opiekunem na tym szlaku, czy na innym, dojdzie do schroniska, dostanie super przekąskę, zostanie pogłaskany za uchem. Tyle w temacie, tak? To nie chodzi o to, że pies, co musi zobaczyć akurat te widoki na tym szlaku, no przecież to nie jest prawda. I zwyczajnie bardzo bym był wdzięczny właścicielom czworonogów, żeby te ograniczenia szanowali. Także myśląc o pozostałych posiadaczach zwierząt. Jak będzie masowe łamanie zakazów, to konsekwencją co jest?
1: No, wzmocnienie
0: zakazów, tak? I będziemy, że cały park będzie wyłączony. No i znów Czesi, też pies musi być pod kontrolą. To nie jest tak, że czeski pies może sobie biegać jak chce. Nie może. I też już coraz rzadziej widzimy takiego psa, który biega luzem. To też ma związek z tym, że wchodzą Czesi na szlak, który się wije jak wąż po granicy, nie? I raz jesteśmy tu, więc też my tego szlaku nie wyłączamy. wytłumaczymy i nie powiemy Czechom, że tu nie wolno z psami, dlatego Polakom też wolno z psami, nie? Że dopóki nie ma jednolitej polityki po obu stronach, to musimy się dostosowywać i też traktować poważnie zarówno naszych obywateli, jak i obywateli innych krajów. To nie tak, karkonosze nie są.
1: Mi bardziej chodzi o te
0: czeskie,
1: różnice, właśnie wynikające.
0: Tak, no to na przykład.
1: Z tego, że te parki są troszeczkę inne.
0: Są absolutnie inne. Mamy, nie ma zakazu nocnych wędrówek po czeskiej stronie, po polskiej stronie jest. Nie powiem, Czesi pracują nad takim zakazem. U nich jest to trudniejsze, bo
1: Polacy to chyba jednak odbierają, że KPN jest bardziej represyjny, że troszeczkę mniej dba o tego turysty, a bardziej się zamyka na powiedzmy te takie zasady, które od lat zostały ustanowione i no takie mam wrażenie, że może jest mniej zrozumienia dlaczego tak
0: ja
1: się
0: ja myślę,
1: dzieje.
0: Że to jest tak po prostu, że u sąsiada trawa jest bardziej zielona.
1: To
0: nie? I
1: no bo mają bardziej
0: branża turystyczna z Czech mówi tak. Mhm. Polska to się rozwinęła turystycznie, a my zdziadzieliśmy i zostaliśmy w XIX wieku albo co najwyżej w połowie XX. Mhm. Polacy to nawet gwiazdki mają większe. No to akurat prawda, że jeśli chodzi o nasze obiekty, to one, jak mają coś trzy gwiazdki, to na pewno będą trzy gwiazdki, a po czeskiej stronie to niekoniecznie będą takie same trzy gwiazdki, nie?
1: No ale z drugiej strony Czesi mają te rzeczy, które pozostawały, takie jakie były wcześniej, więc też mają swój czeski klimat, więc no, rozumiem do czego
0: zmierzasz. Wszystko tak jest, nie? I teraz tak, mają te asfaltówki, mają te budowane w czasach budowy czeskiej linii Maginota, czyli tych umocnień, które miały chronić ich od Śląska, czyli od obecnie z polskiej strony. Więc te drogi to były drogi militarne. One konkretnie służyły. Do dzisiaj zostały. Wielu rzeczy po czeskiej stronie też nie można. Rowerami można wjeżdżać do linii schronisk, ale wyżej nie można. A na przykład tam od Białej Wody, no to jest droga i do Białej Wody można, dalej jest taki wielki znak, na rowerach nie można, nie? Mhm. Więc to nie jest tak, że wszędzie i wszystko można. Gdybyśmy porównali restrykcje, które są na tych obszarach na wierzchowinie, to one naprawdę są spójne. Co prawda, no zdarza się, że po czeskiej stronie jest na przykład wycięty fragment lasu, czyli zrobiona arena dla cieczewi i ona przylega do międzynarodowego szlaku i Czesi po swojej stronie piszą, że ten szlak jest zamknięty, nie? A po polskiej stronie jest otwarty, chociaż to ta sama droga. Więc gdybyśmy patrzyli na ich zakazy, jak one się mają do naszych, to tak trochę, no tak nijak, nie? Mhm. I niektóre nasze zapewne też do tej czeskiej stronie. No, to, że wyłączają całe duże obszary parku, do których spędzają na zimę jelenie, to pewnie większość Polaków zwyczajnie nie wie, nie?
1: Ja nie wiedziałem.
0: Tak, no a tam są takie ogromne zagrody, trochę jak, nie wiem, jak reniferów na dalekiej północy i tam te jelenie spędzają do tych obórek.
1: Chowają na zimę.
0: Tak, bo tam też wolno strzelać do tych jeleni, nie? A czego u nas w parku absolutnie nie wolno, choć zdarzają się odstrzały redukcyjne czy sanitarne, jakkolwiek by to się brzydko nie nazywało. To jednak no, zdarza się tak, że nie wiem, dostajemy polecenie, żeby zmniejszyć populację dzików, które przenoszą chorobę i to się również musi odbyć w parku, bo bez sensu byłoby, gdyby się nie odbyło. Mhm. To na szczęście już przeszłość, no ale
1: się
0: fakt,
1: takie
0: nie? Czy typu redukcja drapieżników albo gatunków obcych, które się u nas pojawiły. No i to również się od czasu do czasu odbywa. Ja nie kocham takich rzeczy, to jest bardzo trudne i nigdy nikt w parku nie jest zadowolony z konieczności przeprowadzenia takich odstrzałów, zabijania, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali.
1: No, to, no bo park jest po to, żeby chronić zwierzęta, a nie po to, żeby do nich tam strzelać.
0: Nie tylko zwierzęta, ale zwierzęta oczywiście też. Nie?
1: Chociaż ten odstrzał czasami też służy ochronie.
0: Tak, wiem. Co nie czyni go lepszym, to po prostu jest dalej okropna metoda. Bo my ludzie uzurpujemy sobie prawo do tego, żeby lepiej niż przyroda wiedzieć, co przyrodzie jest potrzebne. Nie? I to trochę tak jest. Ale też te parki narodowe są malutkim obszarem, tym 1% kraju. I nie ma możliwości, żeby je wyłączyć z takiego całego systemu, nie? Żeby to nagle się stało co? Że w parku będzie 500 jeleni na kilometr kwadratowy.
1: No, zgadza się, ale to jednak ingerencja człowieka spowodowała, że kolejne ingerencje sankcje są niezbędne, żeby utrzymać jakiś statut quo.
0: Tak, to nawet jakby odbiegniemy od tego trudnego tematu, który na szczęście nie jest ciągły i to się bardzo cieszę. To nawet z drzewami tak jest, nie? Mhm. Że w parku mówią, że wycinamy drzewa w parku. No w całym parku mniej niż w jednym leśnictwie, to prawda, wycinamy.
1: No co nie jest wysoko zawieszoną poprzeczką,
0: nie,
1: mi się wydaje.
0: Nie, ale no wycinamy takie, które na przykład są przy szlaku i wiemy, że mogłoby się coś zwalić komuś na głowę i tu nie mamy skrupułów, wiemy, że trzeba i już. No i też...
1: No bo jednak o bezpieczeństwo turystów też musicie dbać. Nie,
0: to jest nasz obowiązek. Dyrektor... To jest też różnica między Parkiem Narodowym a tym obszarem poza, że to dyrektor parku odpowiada za bezpieczeństwo na terenie parku. Mhm. Bo na przykład pan nadleśniczy nie odpowiada na terenie, na szlaku turystycznym za bezpieczeństwo turystów. Na szlaku turystycznym, to nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, odpowiada wójt lub burmistrz. Chociaż nie wyznaczają tych szlaków z reguły. Nie, to dość zabawne, ale, no, ale to taka historia. I wtedy też wycinamy te drzewa, niektóre, bo nie wiem, musimy przerzedzić stare drzewa, żeby jodły pod nimi zaczęły rosnąć, bo one potrzebują okapu. Starych drzew są driadami, tak się nazywa, takie drzewa, które potrzebują, żeby tam inne były. A później musimy tych innych trochę dociąć, żeby te już dostały światła i poszły w górę, nie? Więc to skomplikowane zabiegi, ta zmiana gatunkowa, którą koledzy w lasach też prowadzą, to jest rzecz wymagająca wiedzy, wysiłku, ale też pokory, bo tym, co sadzili te lasy 120 lat temu, pokory zabrakło. No i teraz mamy tego skutki, nie? Też te skutki takie okropne, że leśnicy, nasi koledzy z Lasów Państwowych wycinają te duże areały monokultur świerkowych, bo one zaczynają chorować, zaczynają się rozpadać i ta wartość drewna, ekonomia tutaj przesądza, za chwilę będzie skromna albo żadna, no i po prostu wycinają. Teraz ci mieszkańcy wszyscy w okolicy się nie cieszą i wcale się nie dziwię, bo ja też się nie cieszę, to nic fajnego, i, no, ale to są te błędy sprzed 120 lat.
1: Słyszałem takie określenie, że to nie były lasy, tylko plantacje.
0: I tak, i nie, bo las to nie tylko drzewa, to jest cały system powiązań między przeróżnymi organizmami, które razem tworzą unikalne ekosystemy, unikalne czasem lokalnie, a czasem regionalnie. To jest dużo więcej niż drzewa, nie? Nawet zasadzone pod linijkę. Dzisiaj koledzy z lasów już nie sadzą tak mocno pod linijkę. Już jest też tak, że po wycięciu tych drzew, i to akurat mają absolutnie rację, czekają kilka lat, czy się to samo nie obsieje. Bo jak się obsieje samo, to wtedy będzie troszkę nieregularne, będą różne gatunki, będzie się inaczej działo. Więc super. No a to znowu trochę nas wszystkich denerwuje, że mamy te łyse tam kawałki gór pozbawione drzew. Nie?
1: No i ścieżki, którymi się nie da przejść niestety, więc tego też jest...
0: Tutaj się tego nie da wytłumaczyć. To po prostu ten przedsiębiorca, który wykonuje pracę na rzecz kolegów
1: z lasów,
0: powinien być zmuszony do naprawienia i pozostawienia tego w stanie nie gorszym niż było. I to jest jasne. I tutaj, nie wiem, z Państwa w jednej z amerykańskich telewizji był taki program o drwalach i oni wjeżdżali na bagna i na bagnach siedzieli trochę drzew i układali te kłody, żeby po nich jeździć. I tam ktoś powiedział, że jakby się tam olej wylał, albo oni by te bagna zniszczyli, to by zabrakło im pieniędzy ze sprzedaży wszystkich maszyn, żeby zapłacić karę, nie? I to jest mechanizm, który powinien działać. Proste, każdy rozumie.
1: No, ale u nas się tego
0: nie wdraża, nie? To nie wiem dlaczego. Mhm. Na szczęście to nie jest nasz problem w Parku Narodowym. Ale myślę, że koledzy z lasów to nie są ludzie ani źli, ani robiący innym na złość. Oni widzą ten problem. Z jakichś powodów nie można mu jeszcze zaradzić, ale mam nadzieję, że to się uda wypracować, nie? Bo to ten podział, tacy leśnicy, parkowcy, nie? To głupie jest po prostu zwyczajnie.
1: Ale jednak jest spora różnica. No może inny interes tutaj przyświeca jednak. Inne priorytety. Ciężko mi powiedzieć.
0: Trochę oczywiście tak, nie? Bo w pracy każdy ma zadania, musi je realizować, realizuje. I koledzy je dostają, tak jak my mamy swoje zadania i je realizujemy. I ta perspektywa jest istotna też, nie? Że coś tam musimy wyrobić, zrobić, z tego jesteśmy rozliczani. A my z kolei działamy więcej tak dla przyrody po prostu, nie?
1: Piotrze, jeszcze chciałem tutaj wrzucić jedną rzecz, bo akurat trochę się rozgadaliśmy na ten temat wycinki, na tematy utrzymania lasu, ale wcześniej jeszcze padał temat bezpieczeństwa i niewiele osób chyba zdaje sobie sprawę, że właśnie bilety do Karkonoskiego Parku Narodowego, one też dbają o bezpieczeństwo turystów, chociażby wspomagając działania GoPro.
0: Odpis z każdego biletu trafia do kolegów, koleżanek i kolegów ratowników i dzięki temu mogą po prostu lepiej funkcjonować, nie? I bardzo nam na tym zależy, żeby tak to zostało, nie? To, bo to jest tak, że...
1: No to jest jedno chyba z takich silniejszych, głównych źródeł dotowania GoPro.
0: Stałych i sprawiedliwych. Mhm. Ponieważ jak jest więcej ludzi, to jest większe obciążenie ratowników i dostają z tego więcej pieniędzy. Jak jest mniej ludzi, to mają mniej pracy i dostają mniej pieniędzy. Proste? Bardzo. Oczywiście nie obejmuje to gór izerskich, Rudaw Janowickich, gdzie też są wypadki wspinaczkowe, na skałkach rowerowe,
1: mówimy
0: narciarskie.
1: Tylko
0: mówimy
1: parku,
0: o terenie parku. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy jak pies ogrodnika, nie? No fajnie, że ci ratownicy dostają pieniądze i nie mówimy im, że teraz to wy tylko u nas, nie? To było strasznie głupie. Dbamy o to, żeby koledzy mogli działać wszędzie i wspieramy ich jak możemy i też możemy liczyć zwykle na ich wsparcie. To jest tak, że to takie górskie braterstwo funkcjonuje. Nie zawsze się zgadzamy, nie zawsze musimy się zgadzać, ale naprawdę potrafimy ze sobą żyć.
1: A tu mam pytanie, bo zdaję sobie sprawę, że to akurat może nie jest kwestia, o której decyduje Karkonoski Park Narodowy, ale ciekawi mnie stanowisko parku, jeżeli chodzi o odpłatność akcji ratunkowych. Czy one powinny być odpłatne, czy raczej nie?
0: Na pewno nie. Mhm. I to jest stanowisko pana dyrektora, większości moje osobiste i większości z naszych pracowników. Czasem jest tak, że patrzymy na to i mówimy, no weszli tam, gdzie nie można, spowodowali zagrożenie, nie potrafili wyjść, 20 ludzi przez całą noc, szło im na ratunek, wyciągało ich z kłopotów, żeby no i ledwo żywych dostarczyli ich do lekarza, a oni powinni za to zapłacić, bo są głupi, nie?
1: Myślę, że wielu naszych słuchaczy może myśleć podobnie.
0: Tak. Ale jaka jest różnica między tym, który wsiadł po pijaku do samochodu, rozbił się o autobus i spowodował zagrożenie dla 20 ludzi, gdzie trzeba było użyć 4 śmigłowców i nie wiem czego jeszcze za setki tysięcy złotych, żeby życie tych ludzi uratować. Czemu nikt nie mówi, że ten pijany z auta to powinien zapłacić za akcję z własnej kieszeni? No, też by nie zapłacił, bo nie ma takiej
1: zgadza
0: akcji,
1: się,
0: nie?
1: Ale jednak w góry idziemy świadomie.
0: A na drogę to wyjeżdżamy nieświadomie?
1: Ale może jakaś kwestia ubezpieczenia jest potrzebna? Albo, no, w Czechach też chyba jest to troszeczkę inaczej rozwiązane, z tego co się orientuję.
0: Różnie jest w różnych krajach. W Czechach akurat jest tak, że czeski obywatel jest ubezpieczony, a zagraniczny mniej i ten zagraniczny czasem musi dopłacić do tej akcji ratunkowej i poszukiwawczej. I okej. To jest ich rozwiązanie.
1: Ja zgadzam się, przepraszam, że ci w słowo wchodzę, tak, zgadzam się też z tym argumentem, że nie chcemy, żeby ludzie bali się zadzwonić po pomoc, bo to może być opłakane.
0: Oczywiście,
1: skutek,
0: że tak.
1: To jest,
0: nie? Że ktoś
1: to jest
0: może,
1: moim zdaniem dość silny argument.
0: Ktoś nie zadzwoni, bo będzie się bał, że zapłaci, tak? Bo idzie z dziećmi i teraz będzie oceniał, czy te dzieci już są wystarczająco wychłodzone, czy jeszcze nie. Jak się trzęsą im tylko szczęki, to jest w porządku. Jak się zaczynają robić sine, to już nie. No,
1: jednak, ale chyba jakaś taka potrzeba społecznej sprawiedliwości, że no, naraził wszystkich na koszty.
0: Ratowanie życia musi być za darmo. I to naprawdę nie wyobrażam sobie sytuacji, że zaczniemy warunkować, że tego na morzu albo na jeziorze, co popłyną łódką, to nie będziemy ratować, nie? Tego w górach też nie, ale tego na ulicy i autostradzie tak. Naprawdę nie wyobrażam sobie takiej sytuacji.
1: Czyli jest potrzeba pomocy, trzeba ją przynieść.
0: Trzeba ją nieść. To, czy takie osoby powinny być później rozliczane z tego, że weszły tam, gdzie nie powinny być, że spowodowały zagrożenie dla siebie i dla innych, to naprawdę nie jest kwestia ratowników ani Parku Narodowego. To jest kwestia dla prokuratorów do oceny, czy taki człowiek, prowadząc na przykład kolegów i koleżanki, spowodował dla nich zagrożenie życia i zdrowia. Czy taki ktoś, kto ogłosił w mediach społecznościowych, że pojutrze idziemy tam na Golasa na Śnieżkę i ktoś tam nawet nie umrze, ale będzie wymagał pomocy, czy to znowu nie jest robota dla prokuratora?
1: Ale chyba prokuratura rzadko się zajmuje tymi sprawami.
0: Rzadko.
1: Bo często słyszymy o wybrykach turystów.
0: Bo nie jest to tak oceniane. Ja nie chcę
1: Może też mniej medialne.
0: Nie chcę wchodzić w praktykę państwa prokuratorów, no bo to oni wiedzą, co mają robić, jakie działania podejmować. I kiedy dojdzie do naprawdę dużej tragedii, to się wtedy prawdopodobnie wykształci jakaś linia działania wobec osób niefrasobliwych, ciągnących innych, bo te wycieczki skrzykiwane czasem nawet za pieniądze, że ktoś organizuje wspólne wejście i tam, no to są ewidentnie już takie działania, że ktoś czerpie z tego korzyści i...
1: No ja znam osoby, które komercyjnie się zajmują takimi...
0: Tak, czerpią korzyści i więc powinny wziąć za to odpowiedzialność. To nie jest tak. Oprócz tego, że do parku to można z przewodnikiem grupą, to jeszcze mamy sytuację taką, że ktoś może sprowadzić zagrożenie życia i zdrowia dla uczestników swojej własnej wycieczki. I wtedy sądzę, że to nawet nie muszą być jakieś tragedie typu, że 5 osób zginęło, ale że będzie, no nie wiem, poważne odmrożenia, że to będzie zawiadomienie, bo ktoś, ten pokrzywdzony, uzna, że na przykład fajnie będzie uzyskać odszkodowanie i najpierw uzyskać skazanie. I to się po prostu zacznie dziać, nie? I tyle. Bo trudno jest mówić, że park odpowiada za bezpieczeństwo, dyrektor parku, i on ma zapewnić tym ludziom, którzy idą tam, łamiąc przepisy parku.
1: No bo to są, te przepisy są jakby, żeby gwarantować bezpieczeństwo.
0: One są, jak ktoś będzie szedł szlakami otyczkowanymi i otwartymi, to lawina raczej na niego nie spadnie, ponieważ przez lawinowe obszary te szlaki nie prowadzą. Nie? Więc tak to działa. No i zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast policja zajmuje się lataniem dronami i takie postępowania są. Sądy również. I to jakby może jeszcze chwilę temu wydawało się niepoważne, że za tam takie drony tam sobie polatają. Od kiedy jest jednak wojna w Ukrainie, to sądzę, że wiele osób zaczyna się zastanawiać, do czego takie drony mogą być używane i czy naprawdę to jest bezpieczne, że one tam latają. I pojawiają się przepisy dotyczące ochrony granicy, co takim dronem można by przenieść na drugą stronę. Naprawdę to się zaczyna robić trochę poważniejsze, niż wydawało się na pierwszy rzut oka, nie? A ta strefa R, czyli strefa zakazu lotów, myślę, że akurat dobrze temu służy, temu, żeby to chronić.
1: Tak rozmawiamy o turystach, o bezpieczeństwie, o przepisach, o łamaniu tych przepisów. Z perspektywy dziennikarza, turysta wchodzący w góry na Śnieżkę w Karkonosze bardzo często wygląda kuriozalnie. To są japonki, to jest dziecko w wózku, to jest łamanie przepisów, piwo w ręku, papieros i głośna muzyka, bo no to są takie najbardziej kolorowe przykłady, o których najczęściej się wspomina. Czy z perspektywy pracownika parku jest podobnie, czy jednak to są tylko takie przypadki i raczej rzadko się zdarza, żeby taki turysta był na tym szlaku? Tylko on jest najbardziej widoczny.
0: To też jest tak, że ich oczywiście najbardziej słychać i widać, nie?
1: Chociaż jednak skala tych turystów jest coraz większa, coraz góry stają się coraz bardziej dostępne, coraz więcej osób, które nie mieszkają w górach, pojawiają się w tych górach, więc...
0: Jeśli chodzi o sprzęt i możliwości i to, co ludzie noszą na sobie, to mam wrażenie, że to się naprawdę poprawia. Klapki, szpilki, może się i zdarzają. Trampki i sandałki też się zdarzają, nawet po śniegu. Czasem jest tak, że ktoś powie, ja, na szczycie Śnieżki człowiek w sandałach, a on wjechał koleją od strony czeskiej na szczyt, nie? I sobie tam jest w sandałach, bo jest ciepło i w ogóle mu to nie przeszkadza, nie? I też jest spoko. Więc nie zawsze należy tak robić awanturę o coś, czego nie ma. Nie ma przepisów, które mówią, że nie można w klapkach, nie? Nie ma. I też nie bardzo sobie wyobrażam sytuację, że nawet nie pracownicy parku, ale wolontariusze będą stali i mówili, nie, tak proszę nie iść.
1: Proszę ubrać te kapciuszki.
0: Tak, tu mamy jakieś inne budki, pani przymierzy, może ten. No to jak to zrobić, nie? To się nie da. Co do głośnej muzyki, co do papierosów i alkoholu, oczywisty problem dostrzegany przez nas. Na szczęście...
1: To jest skala już zauważalna.
0: Zauważalna, ale myślę, że Wraz ze wzrostem zamożności Polaków, a to jednak gołym okiem widać, mniej osób decyduje się na spożycie alkoholu na szlaku. Młodzi ludzie w ogóle rzadziej sięgają po alkohol i to jest fakt, to po prostu to tak działa, nie wiem dlaczego.
1: Świadomość wzrasta, mi się wydaje, troszeczkę w społeczeństwie.
0: Być może mają innych bodźców dużo, innych możliwości sporo. Nie chcę się nad tym zastanawiać, ale jest zjawisko, że czterech kolegów z pracy usiądzie na środku szlaku, a to się przecież kiedyś zdarzało, i rozpracowuje butelkę alkoholu, to naprawdę widok coraz rzadszy.
1: Czyli góry trzeźwieją.
0: Góry może nie trzeźwieją, ale to jednak się odbywa gdzieś w schroniskach, w hotelach. Jak już to tam z termosiku sobie coś pociągną, ale to nie jest taka skala, żeby się martwić. Poza tym ci, co są jednodniowo, to na dole mają auto, coś z tym autem trzeba zrobić. Te same kłopoty. Spać trzeba by na górze, a to miejsca nie ma, nie? To nie jest takie masowe. Co do papierosów, no to już zgłaszałem, to jest... Na szczęście też coraz mniej osób pali, ale ci, co palą, to w ogóle w dalszym ciągu chyba uważają, że to nie ma problemu, nie? Że przecież on tu nikomu na wolnym powietrzu, to nikomu nie szkodzi. Dramatycznie złoszcząc wszystkich tych, którzy się wspinają pod górę, ledwo dyszą, a tu jeszcze jakiś dym z fajek, nie? No, koszmar po prostu. Koszmar i... Ale tu też jest bardzo pozytywne zjawisko. Ci, którzy dyszą pod tę górę, przychodzą do tego panu, panie, albo pani, weź, zgaś to. Lepiej dla ciebie będzie, jak zgasisz, bo my ci zgasimy, tutaj jest nas więcej, nie? I ci ludzie zaczynają rozumieć, że to nie jest mile widziane i oczywiście pewnie ruszą coś pod nosem, ale gdzieś tam zaczyna się układać taki model, że to palenie na szlaku jest passé, że to nie jest fajne, że to jest coś złego.
1: I jeszcze ostatni temat, o który chciałem zapytać, dość ogólny. Co się będzie działo z parkiem w najbliższych latach? Czy możemy powiedzieć o jakichś kierunkach rozwoju, kierunkach zmian? Mówi się o tym, że park może się troszeczkę rozszerzać, raczej nie będzie się zmniejszał. Czy jesteśmy w stanie zauważyć jakieś tendencje, jeżeli chodzi o zmianę formy turystyki w parku, zmianę wyglądu Parku Narodowego, ewentualnie zmianę filozofii, która towarzyszy KPN-owi?
0: To jest wbrew pozorom trudne pytanie, bo czy park będzie się powiększał? Nie wiem. To zależy od bardzo wielu czynników, od woli mieszkańców okolicy. Ja myślę, że dojdzie do takiego momentu, że oni powiedzą: my chcemy mieć tutaj Park Narodowy, już nie chcemy mieć tego wszystkiego, choćby nawet z tego powodu, że te lasy mi znikają, nie? To przyjdą i powiedzą: weźcie ten kawałek jeszcze do lasu, do parku, żeby już żeby nam nie wycięli, tylko zagwarantujcie nam, że będziemy tu sobie mogli na grzyby chodzić i na rowerze jeździć, nie? To jest do zrobienia, to nie jest problem. Dzisiaj takie rzeczy wpisujemy do planu ochrony i to po prostu działa. I więc pod tym względem sądzę, że dojdzie to do zmiany świadomości mieszkańców, bo też musimy powiedzieć, że trochę jesteśmy jak dziki zachód w okresie, kiedy tam owi rewolwerowcy przyjeżdżali i wydzierali Indianom każdy kolejny kawałek ziemi za paciorki. I mamy taką sytuację, że przyjeżdża ten wielki biznes, wydzierają nam każdy kolejny kawałek ziemi za paciorki i stawiają tam kolejny wielki hotel, z którego jest piękny widok, ale my już tej polany, z której był piękny widok, nie mamy, nie? I to jest nie problem, kiedy jest jeden hotel, dwie polany, ale kiedy to będą wszystkie, to nie wiem, czy będzie jeszcze co chronić. To też jest tak, kiedy się mieszkańcy zbudzą i powiedzą: my chcemy chronić, czy będzie jeszcze co chronić, bo może się okazać, że miasta do Parku Narodowego nie wniesiemy. Po prostu nie. Więc to może się pojawić tak, że będzie zwyczajnie za późno i to nie jest tak, bo branża, biznes generalnie jest nienasycony, ale to jest też prawidłowa cecha biznesu. No, gdyby przedsiębiorca powiedział, że on już nie chce zarabiać, no to cóż by był z niego za przedsiębiorca, nie? I więc to jest naturalne, że biznes chce zarabiać. Powinny zostać stworzone mechanizmy, które pozwolą mieszkańcom, tym mieszkańcom prawdziwym, których jest coraz mniej, czy tym osiadłym tutaj, bronić swojej okolicy, nie tylko swojej własnej działki, bo wyobrażam To zresztą jest motywem wielu filmów i również spotykam to w przestrzeni wielu miast, że nagle idziemy wśród takiej nowoczesnej zabudowy i bach, jeden dom jednorodzinny z ogródkiem i sadem, nie? Który gdzieś tam ostał i go właściciele nie sprzedali. No i to trochę tak może być też, nie? Że będziemy mieli taką wyspę przyrody. Co do ograniczeń na przykład w turystyce, to nie jest tak, że nam to nie przychodzi do głowy, nie? Bo widzimy...
1: Co masz na myśli, mówiąc ograniczenia?
0: Nie wiem, no presja jest... są obszary, łatwo jest dość wyznaczyć, gdzie jest największa presja. Nie, jednym z nich jest oczywiście Śnieżka.
1: Czy nie, na przykład ograniczenie ruchu turystycznego na Śnieżce?
0: Znaczy, też nie bardzo sobie to na razie wyobrażam.
1: Rozumiem.
0: Z racji też tego, że mamy tam kilka dróg wejściowych, wejście od strony polskiej, od strony czeskiej. Mieliśmy taki pomysł, żeby informować już na dole, na przykład na tablicy świetlnej, ile osób jest w tej chwili na górze, nie? Mhm.
1: Też są akcje, żeby kierować turystów w
0: inne fajne miejsca. Cały czas prowadzimy takie weekendy bez Śnieżki, żeby namawiać ludzi, słuchajcie, Śnieżka nie jest jedynym
1: zobaczcie,
0: fajnym miejscem.
1: Zobaczcie, jak pięknie jest w Rudawach.
0: Zobaczcie, jest, ale też trudniej, coraz trudniej znaleźć spokojne miejsca w tych Rudawach, żeby nie było.
1: No akcja działa.
0: Podobnie jak w Górach Izerskich i w innych naszych kawałkach pięknych.
1: Ale myślisz o takich tablicach, jak na przykład na parkingach podziemnych albo
0: tak,
1: miejskim,
0: no o czymś takim, nie? Że
1: na Śnieżce mamy 1000 turystów,
0: że w tej chwili tam jest 500 osób, nawet nie poczekaj, nie? Mm-hmm. Chcesz iść, to idź, wiesz, 501,
1: to
0: nie?
1: To było fajne nawet w telefonie, żeby zobaczyć, czy dzisiaj mi się chce w ogóle tam wchodzić, bo idę w góry, żeby odpocząć troszeczkę też od ludzi.
0: I wielu z nas na przykład w wakacje w piękną pogodę Śnieżko mija, nie? I dopiero jak leje albo jest jakoś koślawo, to idziemy sobie tam wdrapać się na szczyt. No bo tak, nie? Żeby nie stać wśród tych 500 ludzi, którzy tam w każdą stronę wędrują.
1: No to odróżnia góry od hipermarketu między innymi.
0: Że możemy,
1: nie? Stoimy,
0: nie?
1: W kolejkach.
0: Że możemy uciec. No i te kluczowe obszary, zastanawiamy się naprawdę nad tym, jak to zrobić. Nie chcemy reglamentacji, chociaż być może też do tego kiedyś dojdzie, bo...
1: No turystów przybywa, tych ludzi jest coraz więcej. Coś
0: i też te przykłady z całego świata są, gdzie trzeba sobie kupić zezwolenie na wejście na niektóre szczyty, prawda? Mhm. I to nie 8-tysięczniki, tylko tam jakieś 1500, 1600, niewiele, to jak Śnieżka. Mhm. I to zezwolenie jest na 3 lata już wykupione do przodu i dopiero 3 lata plus 6 dni, to pierwszy wolny termin, nie jak pan chce. No, nie wiem, czy to dobry kierunek.
1: No, patrząc na obozy pod Everestem, na to, co zostaje, na te wszystkie butle porzucane, tlenowe, to możemy sobie wyobrazić, co by się działo bez tych zakazów.
0: No, to prawda. My mamy też wrażenie niekiedy, że tam ktoś śmigłowcem śmieci na Śnieżkę dostarcza, nie? To jest po prostu coś takiego, że jest tam góra czegoś, nie?
1: A może zwierzęta w nocy, jak nikt nie patrzy, turystów nie ma,
0: tak
1: nikt
0: może
1: nie
0: być.
1: Dba.
0: Tak może być. Więc mamy z tym problem, nie mówię, że nie. I musimy... dobrze się nad tym zastanowić, jakie obszary udostępniać, w jaki sposób. Zresztą to jak teraz ktoś wczyta się w dokumenty parku, to znajdzie tam uzasadnienia, dlaczego te obszary mamy bardziej uaktywnione do turystyki takiej czy innej, dlaczego tamte chcemy mieć takie obszary spokoju, dlaczego nam na tym zależy. To wszystko jest w dokumentach i to nie są przypadkowe wybory. Dyskutujemy mocno nad tym także z przedstawicielami otoczenia, z samorządami, z przedsiębiorcami, bo nie wiem, bo mówiłeś o tym, że park jest często krytykowany. Ale właśnie dlatego, że my się nie boimy rozmawiać. My wychodzimy do tych partnerów z otoczenia i mówimy, dobrze, macie inne zdanie niż my, usiądźmy i porozmawiajmy, my wam pokażemy, na czym nam zależy. Wy nam powiedzcie, na czym wam zależy. Nie mówcie tylko, że jesteśmy głupi albo źli, bo tak nie jest, nie? Pokażcie nam, jaki jest wasz interes, spróbujemy wypracować rozwiązania. I to nie tak, że to zawsze idzie gładko i w ogóle koncyliacyjnie. Oczywiście, że są emocje, oczywiście, że są spory, bo są różne interesy i też różne punkty widzenia. Dalej są na świecie ludzie, którzy uważają, że należy przyrodę eksploatować. Mhm. Tak zwyczajnie, jak w XIX wieku. Nie? I, no i to oni też są ludźmi, też mają, to jest ich pogląd, ich prawo.
1: Nie muszą mieć racji, ale mają prawo.
0: Ale oczywiście tak. No też racja zostanie oceniona za 100 lat. Mhm. Dawno nas nie będzie, kto miał rację i w jaki czy wybraliśmy dzisiaj dobry kierunek. To jest trochę jak z tymi drzewami zasadzonymi w niemieckich czasach, nie? Wtedy uważano, że szybko rosną, będą super. No. Góry wszystkie były łyse, to widać na starych pocztówkach, nie? Tu nie było po prostu nic.
1: Tak.
0: a teraz mamy las, o który możemy walczyć, więc no niby się poprawiło. I tutaj jest tak samo, za 100 lat się dowiedzą ludzie, czy my mieliśmy rację, czy wybieraliśmy dobrze. Mam wrażenie, że wiedza nasza jest daleko większa niż kiedyś. Rozumienie procesów daleko większe. Pokora wobec przyrody również. I że te narzędzia, te takie walory pozwolą nam wypracować takie rozwiązania, które naprawdę karkonosze uratują. Gdyby nie było Parku Narodowego, na równi pod Śnieżką byłby już jakiś duży market, jakaś sieciowa, piękna restauracja na szczycie, na Polanie, że tam spokojnie galeria jakaś by weszła, nie? I w jakim pięknym anturażu ona by tam funkcjonowała, prawda? Ale jest Park Narodowy i tego wszystkiego nie można zrobić i można mieć przyrodę taką po prostu, przejść się i zatrzymać, usiąść na kamieniu i popatrzeć, jak jest pięknie. Co można jeszcze, no?
1: No i ja tutaj też dołączę się do tych słów i zachęcam Państwa do tego, żeby cieszyć się tym, że w górach jest troszeczkę jeszcze inaczej niż w mieście, bo to jest chyba ich największa wartość. A o Karkonoskim Parku Narodowym miałem przyjemność dzisiaj porozmawiać z rzecznikiem KPN-u Piotrem Słowińskim. Bardzo serdecznie.
0: Dziękuję Państwu, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.